0: cesarskie rejestrowanie.
1: Owszem, do uzyskania wizji potrzebna jest jakaś rzecz. Najpierw opowiedz mi, jak wygląda to, czego mam szukać, a potem spróbujemy to znaleźć.

oskarżony o zniewagę urzędników państwowych za pomocą magnetofonu.

sessione.

0: sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. Wszystko zależy od tego, do jakich celów zostanie wykorzystana.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

wy za 50 koła. Jaki menadżer tyle zdobyć zdoła? Najpierw nauka i muzyczna szkoła. Później jak gruby typ z kucykiem puszczam bity skąpa.

trochę hustler. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas,

całe zło przesypało się prosto w moje serduszko. Mam grubą skórę, która chroni świat przede mną.

mam przy tym dziką przyjemność. Mam grubą skórę, która chroni świat przede mną. Mam grubą skórę, która chroni świat. Mam grubą skórę, która chroni świat przede mną.

partnerstwo i miłość. Mózgowa ciemność tańczy. Mam wir w baku.

ludzie mają straszne myśli. Biegnę przez parkingi, malutki, kochany. W samochodach ciemne głowy, w samochodach bój się ich. Zwykli ludzie myślą, że są dobrzy. W samochodach ciemne głowy, w samochodach bój się ich. Zwykli ludzie mają w oczach błyski. W samochodach ciemne głowy.

Zamiast filmów, zamiast rozmów, w półmroku, bez dźwięku, czarno-białe, liście tańczą. Zamiast filmów, zamiast rozmów, zamiast filmów, zamiast rozmów, w półmroku, bez dźwięku, czarno-białe, liście tańczą. Zamiast filmów, zamiast rozmów, zamiast myśli i muzyki. Zamiast filmów, zamiast rozmów, zamiast filmów, zamiast rozmów. Zamiast filmów, zamiast rozmów, zamiast filmów, zamiast rozmów. W półmroku, bez dźwięku, czarno-białe, liście tańczą. Zamiast filmów, zamiast rozmów, zamiast filmów, zamiast rozmów. W półmroku, bez dźwięku, czarno-białe, liście tańczą. Zamiast filmów, zamiast rozmów, zamiast myśli i muzyki. W półmroku, bez dźwięku, czarno-białe, liście tańczą.

0: wzroku, bez dźwięku, czarno-białe, liście tańczą, zamiast filmów, zamiast rozmów, zamiast filmów.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Wychodzę znów, a chciałem zostać. Żałuję już przy drzwiach. Tam biały szum, tu cisza nocna, a mogę

szybko. W głowie mam mętlik.

Wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy, ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sama, chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa. Ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast, nade mną błękitne, szerokie okna.

Miła moja, już późno, chylą się żółte mlecze. W doliny nadpływa gór cień. Cichy odwieczesz, już późno. Moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin. Gdy patrzą na nas ciemnym nowiu, chłodniej, chłodniej, boisz się. Nie ma się czego bać, nie ma się czego bać. To tylko księżyc idzie, srebrny w chusty braci. I tylko cicha trawa, trawa wśród kamieni. Wiesz, ludzie,

dość, że... Nie dość, że... Nie dość, że... Nie dość, że...

0: Program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się, dzień dobry Państwu. Właśnie minęła piąta. Zatem czas na serwis Trójki. Przed mikrofonem Artur Ewertowski.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w nocy rozsyłało ostrzeżenia dla mieszkańców wschodniej Polski i miały związek z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. Radosław Piesiewicz odwołany, jego obowiązki w PKOL-u przejmie jeden z wiceprezesów, Marian Kmita. 30 tysięcy złotych kary za nieprzyjęcie pacjenta z zawałem. Kary otrzymał jeden z lubelskich szpitali. Niespokojna noc nad wschodnią flanką NATO. Około 3:00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alertę do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Wtedy poderwano myśliwce w związku z ostrzałem Ukrainy. Chwilę przed 4:00 alert odwołano. Nie ma doniesień o tym, aby jakikolwiek obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną. Nad Litwą natomiast myśliwce NATO strąciły drona.
2: Mieszkańcy kilku regionów Litwy otrzymali ostrzeżenia na telefony komórkowe po północy czasu lokalnego. Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas powiedział w litewskim radiu publicznym, że wkrótce po tym bezzałogowie

0: został zestrzelony niecałe 40 km od Kowna. Prezydent Gitanas Nausiedę podziękował sojusznikom za szybką reakcję. Jak napisał w mediach społecznościowych, w obliczu nasilania się agresji Rosji na Ukrainę, taka gotowość jest kluczowa dla naszego regionu. Zapewnił, że Litwa wspólnie z sojusznikami będzie bronić swojej przestrzeni powietrznej. Na miejsce zdarzenia skierowano służby, które mają ustalić charakter drona oraz cel jego lotu. Według wstępnych danych bezzałogowiec najprawdopodobniej wleciał na Litwę z terytorium Białorusi. Z powodu zagrożenia ograniczony był ruch lotniczy w Wilnie, a lotnisko tymczasowo musiało wstrzymać działalność. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Zmiany za sterami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz stracił funkcję prezesa. Te obowiązki przejął wiceprezes PKOL, działacz sportowy Marian Kmita. Jednomyślności w głosowaniu nie było. 43 osoby były za, 9 przeciw i 1 wstrzymała się od głosu. Większość jest za tym, aby zmienił się model zarządzania komitetem. Agata Król.
2: Pilne do zrobienia porządki to m.in. relacje z Ministerstwem Sportu, które przez 3 ostatnie lata wyglądały jak sinusoida. PKOL będzie starać się o spotkanie z ministrem Jakubem Rutnickim. W tej sprawie zarząd mówił jednym głosem. Co do roli komitetu w ekosystemie polskiego sportu przekazał nowy szef PKOL. Kolejna rzecz to audyt finansów, podkreślił Marian Kmita.
3: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą musimy zabrać natychmiast i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL. W zasadzie może nawet chcemy go napisać do początku.
2: To właśnie ze względu na statut Radosław Piesiewicz stracił funkcję, ale wciąż jest członkiem zarządu. Pod koniec sierpnia trafił do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto i usłyszał w tej sprawie zarzuty. Agata Król, Polskie Radio.
1: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie ukarany przez NFZ. Placówka musi zapłacić 30 tysięcy złotych grzywny. Karę nałożyliśmy po sytuacji, gdy w sierpniu jeden z pacjentów próbował dostać się na izbę przyjęć przy ulicy Herberta, ale tam się nie dostał, mówi rzecznik prasowy NFZ w Lublinie Małgorzata Bartoszek.
4: Lubelski oddział NFZ otrzymał wyjaśnienia z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie w przedmiotowej sprawie. Wynika z nich, że przyczyną zaistniałej sytuacji były zaniedbania dwóch pracowników personelu pielęgniarskiego, którzy nie dopełnili swoich obowiązków. Za nieudzielenie pacjentowi pomocy w izbie przyjęć przy ulicy Herberta w Lublinie lubelski oddział NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 30 tysięcy złotych.
1: Szpital wobec pracowników, którzy pełnili wówczas dyżur, wszczął postępowanie dyscyplinarne. Sprawą zajmuje się również prokuratura. Do nieprzyjęcia 31-letniego mężczyzny z objawami zawału doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia. Żona potrzebującego pomocy zadzwoniła stamtąd po karetkę pogotowia. Dzięki temu chory trafił do oddalonego 5 km szpitala MSWiA, gdzie przeszedł operację ratującą życie. We wrześniu do lasów ruszają tysiące grzybiarzy, spacerowiczów i rowerzystów. Dlatego Straż Leśna wraz z Policją i Strażą Graniczną rozpoczęły akcję Jesień 26. Zwracamy szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, kradzież drewna i niszczenie infrastruktury, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
5: Strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
1: W akcji wykorzystywane będą m.in. fotopułapki, kamery leśne oraz dane z systemu ewidencji szkodnictwa leśnego. W zależności od potrzeb Straż Leśna współpracować będzie także z Państwową Strażą Łowiecką i Państwową Strażą Rybacką. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Nadal napływa powietrze polarno-morskie, na zachodzie nieco cieplejsze, rano na wschodzie deszcz lub mrzawka i uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A w ciągu dnia w zachodniej połowie kraju pogodnie, na wschodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, południowy i zachodni, a ciśnienie spada w południe w Warszawie, wyniesie 1011 hektopaskali. Nie jest źle na termometrach, co prawda za oknem na Myśliwieckiej 13-14 stopni, no ale w dzień będzie od 17 na Pogórzu, na wschodzie i północy 19, około 22 w centrum, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 25 stopni Celsjusza. Tym niezadowolonym z tej, nazwijmy to, 25, powiem tylko, że mamy połowę września.
6: Trójkowy budzik.

0: Na dzień dobry. No jak się mówi, na dobry początek nowego dnia. Witamy Państwa bardzo serdecznie, to R.I.M. A już teraz Artur Rojek, prawie 10 minut po godzinie 5. Halina Leszczyńska, Piotr Łodaj, dzień dobry.
1: Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest.

A już 13 minut po godzinie 5, powitanie nowego dnia, kartka z kalendarza, także tego muzycznego. Najnowsze prognozy pogody, zapowiedzi tego, co po 6 w poranku, to dziś między innymi w budziku. Witamy Państwa bardzo serdecznie. A jak Artur, a jak Adel. To już teraz.

Ciach! Nie uwierzą państwo, ale wskoczył od razu wtorek do kartki z kalendarza. 15 września, 258 dzień tego roku. Słońce obudzi się za niecałą godzinę, tak tak, 10 minut po 6, zajdzie jeszcze przed 19, a dzień potrwa niecałe 13 godzin. Imieniny dziś Marii, Kamila, Nikodema, Teodora i Waleriana. Jak Waleriana, to spokojnego dnia państwu życzymy. Dziś Międzynarodowy Dzień Demokracji. O, go dziś. Dzień upamiętniający bitwę o Anglię. To w Wielkiej Brytanii. Dziś także Międzynarodowy Dzień Kropki i Dzień Opakowań. No to tu postawmy kropkę. 17 po 5.

Tak właśnie, Wiraszko, ale my też pamięcią sięgamy po to, co wydarzyło się kiedyś w historii. W 1967 roku na przykład odbyła się premiera filmu Sami Swoi, a w 1971 grupa Deep Purple wydała płytę Fireball.

0: Parkle.
1: Na dobry początek nowego dnia, rok 1971, wtedy to właśnie 55 lat temu wydali płytę Fireball. W 1935 roku Stanisława Walasiewicz ustanowiła rekord Polski w biegu na 200 metrów 23,6 sekundy i przypomnijmy, że rekord ten przetrwał aż 29 lat. 25 minut po godzinie 5, mailowo, telefonicznie i smsowo sygnał od Państwa, budzik@polskieradio.pl, 2273, 71335. To ciekaw jestem, kto już na nogach, kto obudzony, a być może ktoś wraca z part. Właśnie. To, co słyszymy w tle, to oczywiście oddział zamknięty, a dlatego dziś w budziku, bowiem urodziny obchodzi Krzysztof Zawadka, gitarzysta, m.in. oddziału. Wszystkiego dobrego.

0: Leppard. To dział zamknięty w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Nikodem, gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy, mówi po mądrość pogodowo-ludowa. No to sprawdzimy prognozy pogody, to już za chwilę, a wcześniej skrót wiadomości.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Żegnamy reklamy.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
6: Niespokojna noc na wschodzie kraju. Około 3:00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego w związku z ostrzałem Ukrainy przez Rosję. Chwilę przed 4:00 alert odwołano. Nie ma doniesień o tym, aby jakiś obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną. Przypomnijmy, wczoraj drona znaleziono na plaży koło Jarosławca. Nie ma ostatecznego potwierdzenia, że to rosyjska maszyna, ale jak przekazały służby, wszystko na to wskazuje. Na rosyjską eskalację, jaką był ostrzał pociągu na terenie Ukrainy przy polskiej granicy, Polska będzie miała nieprowokującą, ale poważną odpowiedź, która wzmocni bezpieczeństwo. Zapowiedział wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. W poniedziałek szef rządu spotkał się z ministrami oraz dowódcami Wojska Polskiego i służb w sprawie kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa granic. Sikorski, pytany w TVN24 o odprawę z premierem, podkreślił, że nie może zdradzić szczegółów tych rozmów, ale jak dodał, było to bardzo solidne, poważne spotkanie. Widzimy, że Rosja eskaluje i państwo polskie będzie miało na to nieprowokującą, ale poważną odpowiedź, która wzmocni nasze bezpieczeństwo, zaznaczył minister. Prokuratura Okręgowa Manhattanu zablokowała 12 stron internetowych służących sprzedaży pornograficznych deepfake'ów, czyli fałszywych obrazów i nagrań tworzonych lub modyfikowanych za pomocą sztucznej inteligencji. Zawierały one wizerunki około 1200 osób, podało ABC News. Hiperrealistyczne materiały opublikowane na zablokowanych stronach dotyczyły znanych aktorów, polityków, sportowców, muzyków, działaczy społecznych i influencerów. Ich nazwisk nie ujawniono. Prokuratura określiła materiały jako przerażające naruszenie prywatności, a operacje jako największe dotychczas przejęcie stron zajmują

0: zajmujących się pornografią deepfake. To był serwis Trójki.
1: Nadal napływa powietrze polarnomorskie, na zachodzie nieco cieplejsze, rano na wschodzie deszcz lub mrzawka, więc uważajmy także na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia w zachodniej połowie kraju pogodnie, słonecznie, we wschodniej będzie się chmurzyć i może przelotnie padać. Wiatr słaby, południowy i zachodni, a ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. No nie jest źle. Patrzę w prognozę pogody. Polska w strefie oddziaływania wyżu znad Węgier, jednak stopniowo nad krańce zachodnie zacznie nasuwać się zatoka z ciepłym frontem atmosferycznym związana z niżem znad Morza Norweskiego. A to ciekawe. Ciepłe powietrze znad Norwegii. No i tak będzie dziś. Od 17 stopni na Pogórzu, na wschodzie i północy 19, około 22 w centrum, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 25 stopni Celsjusza.

Floyd w muzycznym kalendarzu. Rok 2008, wtedy to w wieku 65 lat zmarł jeden z założycieli, Richard Wright. Wspominamy go w muzycznym trójkowym kalendarzu. Za 24 minuty 6. Państwo także dodają mądrość ludową, że gdy na pogoda na Nikodema niedziel 4 deszczu nie ma, no to będziemy obserwować uważnie.

0: Mike Oldfield i Maggie Reilly. I to właśnie ta szkocka wokalistka towarzysząca niezwykłemu muzykowi obchodzi dziś urodziny z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 19 minut pozostało do godziny 6. Pan Sebastian z Górnego Śląska jest z nami. Dzień dobry, witam panie Sebastianie.
1: Dzień dobry.
0: Co tam z samego rana dzisiaj pana tak zbudziło?
1: Znaczy ja powiem tak jak zawsze, nie? Ta świadomość, że idę do pracy, nie? Że
0: trzeba,
1: moja ta siła wyższa wybrała mnie i powiedziała, będziesz chodził do pracy. I chodzę.
0: I chodzę, tak. Wie pan co? Nie uwierzy pana, mam tak samo, no. I myślę, że jeszcze sporo osób też tak ma.
1: Czy ja mam dwa tematy. Pierwszy to właśnie tak, bo tak codziennie słucham, jaka będzie pogoda. Mhm. I ja takie mam powiedzenie, bo tak mamy taki kalendarzyk i tam pisze, że jak pan redaktor pogodę czyta, to pogoda jest albo i nie ma.
0: A, to trochę jak na świętego Hieronima też, tak w połowie listopada.
1: Ale tu ważne, że redaktor. A
0: bardzo
1: drugie,
0: dziękuję.
1: Chciałbym być głosem mas pracujących, którzy jeżdżą do pracy na godzinę 6.
0: No.
1: Że my jesteśmy bardzo obrażeni, że przez całe wakacje nie mogliśmy się odezwać.
0: Ach, no bo to tryb wakacyjny, wiadomo. Plażing, leżing, tam jeszcze parawanik.
1: Inni plażują, a my cierpimy.
0: Dokładnie.

0: Dokładnie, ale wszyscy jadą na tym samym. Tak czy inaczej urlop kiedyś się kończy.
1: Jeszcze jedna rzecz, bo 2 tygodnie temu wstecz pan redaktor rozmawiał na temat tego, jak nazywa się ta pora między końcem nocy a dniem, nie? I to, że niby brzaska. Ja zrobiłem ankietę wśród znajomych i to się nazywa nie, proszę.
0: Jeszcze nie, tak.
1: No, na tej zasadzie.
0: To kiedyś jak miałem malucha, to on też tak jak były, może nawet silne mrozy, to też tak robił, tak. Oj, nie.
1: No to ja tak robiłem, jak siadałem i nie odpalał. Mamy podobnie, tylko ja powiem tym maluchem.
0: Panie Sebastianie, bardzo dziękuję. Dobrego dnia życzę. Dzięki wielkie. Jest z nami także pan Wojtek z Piaseczna. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Sebastian przed chwilą w uzupełnieniu prognozy pogody mówiłem, że Nikodem, gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy i pogoda na Nikodema niedziel 4 deszczu nie ma. Pan w uzupełnieniu dzisiejszego kalendarza świąt osobliwych.
2: No i nie tylko, bo tak, z jednej strony się cieszę, z drugiej strony serce mi krwawi strasznie.
0: Mianowicie.
2: No cieszę się, bo faktycznie dzisiaj dzień mojej branży, czyli dzień opakowań, ale serce mi krwawi, bo to mnie pan redaktor prosto samym nożem, prosto w samo serce dziknął.
0: O jakże to, dzień opakowań to najlepsze życzenia. Niech to ten prezent na dzisiejszy dzień, na dzisiejsze święto będzie dobrze opakowany. O!
2: O, to prezent to w ogóle na wczoraj, ale to było wczoraj, to ten, ale jak można tam paski zagadać, no... Panie Piotrze, redaktorze kochany, no przecież mi apteczki zabrakło.
0: Biję się w pięść.
2: Ale niczym siostrym, bo będą rany i trzeba będzie z apteczką lecieć, a moja się skończyła.
0: Och, to proszę tak głośno nie mówić. Panie Wojtku, szerokiej i bezpiecznej drogi. Proszę ukłony dla pozostałych pracujących w branży tejże właśnie opakowań. Przekazać najlepsze życzenie od budzika. 14, 13, 12, znowu jakieś ułamki mi tu wychodzą. Dobra, niech będzie na równo, teraz ostrzej zagramy troszeczkę, by bezpiecznie się jechało, by zdążyć na 6 do pracy. O, Michał już się stawił, a nie, miałem nie mówić. Za 16 minut będzie 6. To już teraz robimy głośniej.

0: 12 minut pozostało do godziny 6. W studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zastanawiamy się wspólnie, lepiej gdy działa, czy lepiej gdy nie działa.
1: To w ogóle zależy, prawda?
0: Ale myślę,
1: że w większości przypadków lepiej gdy działa.
0: Co dziś będzie działało po 6 w poranku?
1: Dziś będziemy działać w temacie hymnów, ale na razie więcej hymnów nie zdradzę. Zdradzę tyle, że nie chodzi o hymny państw.
0: Mm-hmm.
1: I będzie naprawdę ciekawie, mam wrażenie, bo porozmawiamy o hymnach, ale też otwieramy dziś w porannej audycji, bo jeszcze nie było w tym sezonie, w tym roku, sezon na grzybobranie. Po raz pierwszy, wydaje mi się, w tym sezonie ten temat pojawi się w porannej audycji. Jeśli państwo czekali, to się państwo doczekali, choć nie będziemy mówić o grzybobraniu w Polsce tak bezpośrednio, ale jak się domyślam, to w rozmowie z państwem zejdziemy gdzieś na bok właśnie na temat grzybobrania w Polsce. No i może jakoś połączymy te hymny i to grzybobranie.
0: I może?
1: Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem.
0: To ciekawe.
1: Więc jest szansa, że będzie dziś ciekawie od 6 do 9 i bardzo serdecznie na poranną audycję zapraszam.
0: Ja, stary grzyb, także przyłączam się do tego. Robert Grzędowski za 11 minut 6.
1: Huba.
0: Huba to nie grzyb.
1: Nie?
0: Nie wiem.
1: Niejadalny w każdym razie.
0: Niech to nie działa. Działa. Nie działa. Działa. Nie działa. Franz Ferdinand teraz.

Franz Ferdinand na zamknięcie muzycznego kalendarza, bowiem dziś Paul Thompson, szkocki perkusista tej formacji, no, napracował się przy tym utworze, nie ma co mówić, kończy dziś 50 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pan Rafał informuje, dobrze jak działa, chociaż jest takie coś, co działa, nie działa, kierunkowskaz. Z pozdrowieniami, bardzo dziękujemy. Wtorek 15 września, Marii, Kamila, Nikodema, Teodora i Waleriana, wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No nieźle dziś, od 17 do 25 stopni. Słońca życzymy.

Lady Punky, Olu, czuję już prawie na do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis. Po 6 poranne zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski. No, będzie o hymnach, będzie o grzybach, będzie się działo, więc zachęcam do pozostania z nami. Dziś Międzynarodowy Dzień Kropki, zatem tu stawiamy kropkę, jak mawia klasyk. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, dobrego dnia, a na do usłyszenia już teraz YouTube.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Żegnamy reklamy.
2: I cyk, i jest szósta. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
3: Były kolejne alerty RCB. Wojsko podrwało myśliwce. Zagrożenie już minęło.
4: Oczekiwane zmiany w PKOL-u. Zarząd odwołał prezesa Piesiewicza.
3: By zachęcić panie do badań, jest propozycja powrotu imiennych zaproszeń na mamografię.
4: Mieszkańcy przygranicznych powiatów Podkarpacia i Lubelszczyzny znowu dostali rano alerty RCB. To z powodu kolejnych intensywnych ataków Rosji na Ukrainę. Polska prewencyjnie poderwała również myśliwce. Po godzinie alert odwołano.
3: Mieszkańcy Dorohuska, którzy w weekend byli świadkami ataku dronowego na stację paliw niecały kilometr od granicy z Ukrainą, mówią, że przyzwyczaili się już do alertów.
5: Syreny tutaj wyją codziennie, kilka razy dziennie i wybuchy też słychać z jakiejś odległości.
6: Ja się czuję, jestem przyzwyczajony już, mieszkam tutaj, także no, można się przyzwyczaić do alarmów, do wszystkiego.
4: Mieszkańcy Dorohuska, z którymi rozmawiał nasz reporter, uważają, że z powodu dużej liczby alertów wiele osób bagatelizuje komunikaty o zagrożeniu.
3: Coraz więcej wskazuje na to, że dron znaleziony na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem to wojskowy bezzałogowiec z Rosji, powiedział wieczorem wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Do znalezienia drona doszło dzień po rosyjskich atakach w zachodniej Ukrainie w bezpośredniej bliskości polskiej granicy. Służby muszą go dokładnie zbadać. Nie wiadomo, kiedy obiekt zostanie wywieziony. Na razie leży na skraju plaży, otoczony parawanem.
3: Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski apeluje o niezbliżanie się do miejsca, gdzie działają służby.
7: Teren w promieniu około 400 metrów został zabezpieczony. Na miejscu działają służby. Państwowa Straż Pożarna, OSP, Policja.

0: policja, straż graniczna i żandarmeria wojskowa, która dowodzi całą akcją. Oczywiście na miejscu jest także wójt gminy Postomino, z którym wspólnie wspieramy działania służb. Dron zostanie sprawdzony przez chemików i pirotechników. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych procedur obiekt zostanie podjęty.
1: Dron w Bałtyku został odnaleziony przez motorówkę marynarki wojennej. Służby podejrzewają, że bezzałogowiec przydryfował z wód międzynarodowych.
2: Od audytu chce rozpocząć pracę nowy PO prezesa PKOL-u. Wczoraj odwołano aresztowanego Radosława Piesiewicza. Jego miejsce zajął wiceprezes Marian Kmita. Pokieruje instytucją do wyborów w kwietniu przyszłego roku.
3: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nas spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu. Chcemy go napisać do początku.
1: Marian Kmita zapewnił, że Radosław Piesiewicz nie będzie mógł kontynuować jego wyboru po ewentualnym wyjściu na wolność.
2: O tym, jak zwiększyć udział kobiet w badaniach profilaktycznych raka piersi, dyskutowali lekarze, politycy i eksperci.
1: Wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska podkreśliła, że obecnie jest ponad 360 tysięcy wolnych terminów na badanie mammograficzne, które ratuje życie.
4: Mamy w Polsce pewien paradoks. Coraz więcej kobiet wie, że mammografia może uratować życie. Są wolne terminy na to, żeby tą mammografię zrobić. Natomiast sama wiedza nie wystarcza, bo ten najważniejszy krok należy do kobiety. I co wspólnie zrobić, aby jeszcze bardziej zachęcić kobiety, Polki do tego, żeby się badały, aby dzięki temu w zdrowiu długo żyły.
2: Monika Wielichowska wyraziła nadzieję, że wkrótce uda się stworzyć system imiennych zaproszeń na mammografię. Zaproszenia miałyby być wysyłane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: Jelenie zaczęły doroczne rykowisko. Można je usłyszeć w lasach. Co to oznacza, opowiada naszej reporterce Aniecie Łuczkowskiej Marcin Stosik z Nadleśnictwa Rokita.
5: Byki zaczynają porykiwać. W ten sposób ustalają hierarchię.
6: Co chodzi o to, kto donośnie i ryczy?
5: One to same wyczuwają, po dźwięku są w stanie określić, jak silny, jak dominujący jest byk pośród okolicznych byków.
6: W ten sposób wabią samice, czy samice są na te ryki odporne raczej?
5: Kuszą, wręcz nie wabią, kuszą swoimi wdziękami i samice rozpoznają również, który byk jest bardziej wartościowy, ma lepsze DNA, które może przekazać się młodym pokoleniom jeleni.
2: Gody jeleni można usłyszeć od połowy września do połowy października, a młode jelenie przyjdą na świat po 8 miesiącach od rykowiska.
7: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Otwocku, w pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra.
2: 6% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu.
1: Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, ale miejscami średnie.
2: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Na zachodzie i północy kraju będzie dziś przeważnie słonecznie. Na wschodzie i południu więcej chmur, przede wszystkim przed 12:00 i to właśnie na południowym wschodzie może dziś popadać. Przelotnie również po 12:00. O poranku uważajmy na mgłę, to także na wschodzie kraju, a jeśli chodzi o temperaturę maksymalną na dziś, to wylosowało się 17 stopni w rejonach podgórskich Karpat, 19 na wschodzie i północy, 22 w centrum do 25 na południowym zachodzie. Wstajemy, jest 6:05. Grupa New Order serwuje granie na wstawanie True Fate w Trójce. Tak zaczynamy wtorek, 15 dzień września.

0: I cyk, i mamy połowę września. Czy to oznacza, że sezon na grzyby w pełni?
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Dwie dwójki i siedem trójek do Państwa dyspozycji, jak zawsze. A my dziś o grzybobraniu powiemy, tylko że nieudanym. To znaczy, grzybobranie było więcej niż udane, ale transport... Szkoda gadać. Sprawa dotyczy dwóch Włochów, a szczegóły po siódmej w Trójce.

Bo jak się okazuje, nie wszędzie grzybiarze mają taką wolność i dowolność jak w Polsce. A poza tym w porannej audycji powiemy też o hymnach, takich z puli hymnów niekoniecznie potrzebnych, ale fantastycznych.

Będzie tego więcej. Do 9 poleca się poranne. Zapraszamy do trójki. Michał Jakubik audycję realizuje. Staszek Perzyna czuwa przy telefonie. Kuba Witkowski program przygotował. Przy mikrofonie Robert Grzędowski. Raz jeszcze. Dzień dobry. Jest 6.12, a to Turnstile i Singing Stars w trójce.

Przeglądałem, proszę państwa, zupełnie niezobowiązująco różne komentarze na Facebooku Trójki i po jednym z nich poczułem się zobowiązany, bo to było pytanie, dlaczego województwo lubuskie to województwo lubuskie, przecież Lubin to małe miasto. A jako, że byliśmy w zeszłym tygodniu w Zielonej Górze, to informacje mam z pierwszej ręki, więc odpowiadam. Lubin to miasto w województwie dolnośląskim, choć niedaleko lubuskiego, ale nazwa lubuskiego wywodzi się od historycznej ziemi lubuskiej, a ta od grodu Lubusz, który to gród leży nad Odrą, choć dziś po stronie niemieckiej. O, Lubusz, ziemia lubuska, województwo lubuskie, taka to kolejność. Oficjalnie wcale nie chodziło o to, żeby się w mowie myliło z lubelskim. No i mam nadzieję, że już wszystko jasne.

0: Pora jest wczesna, 6:19, ale można się szybko rozbudzić, jeśli się w drodze do pracy spojrzy na pylon. No niestety, ceny z dnia na dzień idą w górę, ceny paliw. Oczywiście olej napędowy dziś już kosztuje 9 albo nawet ponad 9 zł i jest droższy nawet o złotówkę od benzyny 95. W studiu Kuba Witkowski. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Pamiętasz te czasy, gdy paliwo do diesla było tańsze od 95?
1: No pewnie, że
0: pamiętam. Kilkanaście lat temu to była norma.
1: Tak, to była norma. Mniej więcej 10-15 lat temu ta różnica wynosiła około 50 groszy na korzyść diesla, co w połączeniu z niskim spalaniem takich silników dawało spore oszczędności, a dziś jest odwrotnie.
0: Jest odwrotnie, ale co o tym decyduje?
1: Polityka.
0: No i dobrze, koniec. Kończymy wejście.
1: Kończymy temat. Tak, polityka. Po prostu cała Unia Europejska idzie w stronę zielonej energii i wiele wskazuje na to, że zbyt szybko chce to zrobić.
2: Diesel jest używany przez ciężarówki, przez transport i również w rolnictwie, więc to jest związane z tym, że tego diesla jest w Polsce używane więcej i nasze moce przerobowe są niewystarczające.
1: Tak jak i moce przerobowe całej Unii Europejskiej tłumaczy Michał Stajniak z XTB, a Urszula Cieślak z biura Reflex kwituje. W ciągu ostatnich lat europejskie rafinerie przestały po prostu inwestować w instalacje do produkcji oleju napędowego.
3: Z jednej strony jest tutaj oczywiście polityka klimatyczna, z drugiej strony jest sama ekonomika rozbudowy mocy przerobowych krajowych rafinerii.
1: No bo skoro odchodzimy od paliw kopalnych, to po co bez sensu wydawać pieniądze? Lepiej produkcję zlecić na zewnątrz, a gotowe paliwo importować.
0: No to ja się domyślam, kto został głównym dostawcą te kilka lat temu.
1: Tak dobrze myślisz? To Rosja.
2: Rosja jako taka wielka stacja benzynowa na świecie odpowiadała za eksport kluczowych paliw do wielu rejonów świata.
1: Ale już nie odpowiada, bo my z Rosją przecież nie handlujemy. Z wiadomych powodów. Problem jednak w tym, że jej dostawy z Bliskiego Wschodu, jak wiemy, są od kilku miesięcy niepewne i mocno zagrożone. A my, nasz apetyt na diesla zamiast maleć, rośnie.
3: Europa jest w stanie kupić każde ilości oleju napędowego i to powoduje, że jego cena osiąga teraz historyczne poziomy.
0: A czyli jest ryzyko, że

0: cena diesla za litr może przebić te 10 zł?
1: No niestety.
0: Granice wyobraźni.
1: Jest takie ryzyko. Jeśli kursy walut utrzymają się w tym kształcie, a ceny baryłki ropy

0: Będziemy głębiej sięgać do kieszeni, bo droższy diesel to droższy transport i droższe towary oraz usługi.
1: Czyli proszę inflacja. Państwa.
0: Czyli inflacja, mówiąc krótko, choć jak mówi Donald Trump, to wina Ukraińców, prawda? Bo atakują rosyjskie rafinerie. Nie, proszę w to nie wierzyć. Wszystko wynika z tego, o czym mówił Kuba i oczywiście z sytuacji na Bliskim Wschodzie. Do cen paliw rzeczywiście i oczywiście będziemy powracać w trójce, gdy tylko będzie coś więcej wiadomo, chociażby o ewentualnym powrocie programu CPN. Kuba Witkowski,
1: dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. A to Bruno Mars, I Just Might. Jest 6:23.

0: Bruno Mars. No mógłby, mógłby. Wierzymy, panie Brunonie. Jest 6:26, a my o muzycznym powrocie jeszcze nie mówiliśmy, więc mówimy. Wróciła pani Celina do koncertowania mimo poważnej choroby neurologicznej na przedmieściach Paryża. Koncertuje. Jest dużo łez, ale trudno się dziwić. Céline Dion. Bonjour, pardon, merci. Teraz w Trójce.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui ai peur.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Koniec wakacji. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Citroen.
0: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:31. Czas na skrót serwisu. Artur Ewertowski.
11: O poranku wznowione zostaną czynności związane z dronem wyłowionym z Bałtyku, dowiedział się nasz reporter. Na noc pracę przerwano. Wczoraj w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i wyłowiło z morza drona. Jak później przekazał szef MON, wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji, prawdopodobnie nowy model drona typu Gerbera. Wszystko wskazuje na to, że to nie były działania związane z jakimś celem, bo też on nie miał cechu zbrojnego.

0: zbrojenia, mówił Władysław Kośniak-Kamysz. Jak dodał, maszyna miała bardziej cechy zwiadowcze. Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Było ono związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Rosji na cele w zachodniej Ukrainie. Jak podano, nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego wróciły do standardowej działalności. Działania lotnictwa wojskowego miały charakter prewencyjny. W nocy ogłoszono też alerty RCB, które zostały już odwołane. Sekretarz do spraw sił powietrznych USA Troy Meink przyznał, że Stany Zjednoczone posiadają broń kontroli przestrzeni kosmicznej na orbicie okołoziemskiej. Zaznaczył, że służy ona do obrony przed działaniami przeciwników. Nie zdradził przy tym żadnych innych szczegółów. Niezwykle ważne jest, abyśmy utrzymali dominację nie tylko w powietrzu, ale i w kosmosie. Musieliśmy więc podjąć kroki, aby mieć pewność, że w razie zagrożenia będziemy w stanie sobie z nim poradzić, podkreślił wiceszef Pentagonu. Stany Zjednoczone twierdzą, że Rosja i Chiny od lat rozwijają broń antysatelitarną, a w 2024 roku administracja Joe Bidena poinformowała o wystrzeleniu przez Rosję satelity, który może być zdolny do atakowania innych obiektów w kosmosie. To był serwis Trójki.
1: Na zachodzie i północy kraju dziś będzie przeważnie słonecznie, na wschodzie i południu więcej chmur i to właśnie na południowym wschodzie może dziś popadać. Będzie maksymalnie od 17 stopni w rejonach podgórskich i 19 na wschodzie i północy do 25 na południowym zachodzie kraju. Dziś wtorek, 15 września, 258 dzień roku, to dzień opakowań i Międzynarodowy Dzień Demokracji. Ale nie tylko.
2: Chciałbym wszystkim rodzicom przypomnieć, że dzisiaj jest dzień kropki, także powodzenia.
1: Dzień kropki, czyli święto kreatywności, odwagi i współpracy, ale też bardzo możliwe, że dzieci nie wspomniały, a powinny dziś do szkoły lub przedszkola wybrać się w kropki przystrojone. Ja bym sprawdził, czy jakieś wiadomości od nauczycielki na ten temat czasem nie ma w zeszycie albo dzienniku online. Za 26 minut 7.

Genesis i Kongo w trójce. Za 22,5 minuty będzie siódma. A wiedzieli państwo, że działkowcy w Polsce mają swój hymn? Szczegóły za chwilę.

0: Dzwonią państwo, 2 2 7 3 w nawiązaniu do piosenki Genesis sprzed chwili.
1: Dziękuję za delikatne przypomnienie Raya Wilsona. To już za niecałe 2 tygodnie w Krakowie koncert. Proszę przypomnieć słuchaczom, może jeszcze są wolne bilety. Do usłyszenia.
0: No to podajemy dalej te informacje. Proszę sprawdzać, jeśli są państwo zainteresowani. Za to Kuba uparcie twierdzi, Kuba Witkowski, że widuje Raya Wilsona niedaleko Trójki. Tu w okolicy Myśliwieckiej, jak na przykład z butelkami do butelkomatu się wybiera i wędruje. Nie wiem, czy w to wierzyć. Może państwo mają jakieś informacje na ten temat. Co i raz pojawiają się w sieci, a to nowe, a to odgrzewane po jakimś czasie. Budzą skrajne emocje, dla jednych to powód do dumy, dla innych do zażenowania. O czym mowa? O hymnach organizacji i instytucji, nie o hymnach państwowych. Kilka lat temu głośno było o hymnie krakowskich wodociągów, nazywanym Czuła H2O. No, sęk jednak w tym, że hymn ten stał się hymnem wbrew intencji samego zakładu i twórczyni dzieła, a zresztą lepiej wyjaśni to Michał Kowarski.
2: Na początku muszę państwa rozczarować. To nie jest hymn wodociągów.

0: krakowskich.
1: Nie wiem, w jakim celu ktoś umieścił piosenkę w sieci, nieprawdziwie nazywając ją hymnem wodociągów. Wykonawczyni ofiarowała piosenkę wodociągom miasta Krakowa jako prezent podczas jubileuszu 120-lecia nieprzerwanej działalności przedsiębiorstwa.
0: Wyjaśniał w 2021 roku portalowi samorządowemu Robert Żurek, ówczesny rzecznik prasowy wodociągów miasta Krakowa. Ale to nie znaczy, że nie ma innych wspaniałych hymnów.
1: Uchwała Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 czerwca 2011 roku. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie statutu PZDD, postanawia ustanowić utwór pod tytułem Zielona Rzeczpospolita hymnem Polskiego Związku Działkowców.
0: Na to jest papier, podobnie jak na hymn z Połem, który został skomponowany w 1925 roku. Tu będzie trochę trudniej ze zrozumieniem. La Espero, czyli nadzieja, napisana w 1890 roku przez Ludwika Zamychowa. Jedyny hymn języka na świecie.
1: Na neutralnym językowym fundamencie, rozumiejąc jeden drugiego, narody utworzą w zgodzie jeden wielki krąg rodzinny. Nasze pilne grono kolegów pracą pokojową się nie zmęczy, dopóki piękny sen ludzkości na wieczną chwałę nie urzeczywistni się.
0: Urzeczywistnił się po części za 2 milionów ludzi na całym świecie, którzy znają język Esperanto.
2: A co państwo sądzą o tego typu twórczości? Czy potrzeba takich hymnów, instytucji albo związków? No i wreszcie, jak taki hymn powinien brzmieć? Czy ten patos to konieczny warunek? 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy do rozmowy. Mamy kwadrans jeszcze do godziny 7. To Anna Maria Jopek i Pat Metheny. Tam, gdzie nie sięga wzrok.

Czy hymny instytucji albo miłośników czegoś powinny być patetyczne? I co w takim hymnie musi się znaleźć? To pytanie do Państwa, chociaż po siódmej wrócimy do tego tematu i też po siódmej kilka słów o grzybiarzach powiemy. Zagranicznych, no ale grzybiarzach. W każdym razie zastanawiam się, czy jakoś połączyć te tematy hymnów i grzybiarzy. Pewnie domyślają się Państwo, o co tutaj chodzi. Dwie dwójki i siedem trójek do Państwa dyspozycji, a za chwilę ważne wyjaśnienia w cyklu News albo Fake News. Teraz James i Late.

0: Może trafili państwo ostatnio w sieci na posty atakujące władze jednej z gmin za to, że miejsca parkingowe, te typu Kiss and Ride, pomalowała na żółto-niebiesko. Co wśród niektórych internautów wzbudziło oburzenie. Jak to flaga Ukrainy na polskich miejscach parkingowych? Oczywiście nie o to chodzi, oczywiście to dezinformacja, oczywiście to fejki. To jeden z kilku, które wpisują się w narrację antyukraińską. O tym więcej Piotr Łodej.
1: News albo fake news.
2: Film z bójki w Bochni obiegł internet jako rzekomy dowód na przemoc ze strony imigrantów. W sieci pojawiły się też parkingi, rzekomo tylko dla Ukraińców, i fikcyjny radny Płocka, którego wpisy miały wyglądać jak prawdziwe. Dziś o tym, jak powstają takie fejki i po co oraz dlaczego tak łatwo w nie wierzymy. To wyjaśni nasz gość, Marcin Kostecki, szef demagoga. Witam w Trójce, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zacznijmy od Bochni. Jak z prawdziwego nagrania bójki powstała fałszywa historia o migrantach bijących się z Polakami?
3: Rzeczywiście nagranie z Bochni jest prawdziwe, ale historia do niego dodana jest fałszywa. Historia ta mówi, że dwie osoby na rynku Bochni zaczepiały innych ludzi i zostały powalone przez Polaków na ziemię. Dodano do tej historii informację, że te dwie powalone osoby były migrantami. Taką teorię uwiarygadniał fakt, że rzeczywiście osoby na nagraniu mają ciemniejszy odcień skóry, ale jak się okazało, są one obywatelami polskimi mieszkającymi w Bochni, pochodzenia

0: Kamińskiego.
1: A teraz powiedzmy o drugim przypadku. Skąd w ogóle wzięła się historia o niebiesko-żółtych parkingach tylko dla Ukraińców? Dlaczego tak łatwo było ją uznać za wiarygodną?
0: Od lat w sieci pojawiają się materiały przekonujące, że Polska jest ukrainizowana. Tak interpretuje się wszelkie objawy solidaryzowania się z Ukrainą, na przykład wywieszenie ukraińskiej flagi. No i dla kogoś namalowanie ukraińskich barw na chodniku było znakiem, że znów mamy do czynienia z ukrainizacją. No tymczasem niebieskie i żółte barwy w tym przypadku nie oznaczały solidarności z Ukrainą, było to oznaczenie strefy Kiss and Ride.
1: Jest jeszcze ciekawy przykład rzekomego radnego Płocka, niejakiego Kamila Kowalenki. Co sprawiło, że konto wyglądało jak prawdziwy profil polityka?
0: Wykorzystano tam wizerunek prawdziwej osoby i sztuczną inteligencję do tego, żeby wygenerować masę treści, gdzie ta prawdziwa twarz występuje w przeróżnych, zmyślonych kontekstach.
1: Bójka w Bochni, parkingi dla Ukraińców i zmyślony radny. Trzy różne historie, ale co one mówią nam o mechanizmie dezinformacji?
0: Mówią o tym, że dezinformacja nie potrzebuje sztucznej inteligencji do tego, żeby się napędzać. Przede wszystkim ważna jest determinacja dezinformatora, tego w jakim stopniu będzie propagował daną fałszywą informację i czy trafi w odpowiednie emocje, na przykład antyukraińskie czy antymigranckie. Rzeczywiście sztuczna inteligencja może być wsparciem do generowania takiej masy treści, ale jak widać wystarczy wielokrotnie powielony ten sam obrazek, to samo zdjęcie, żeby wywołać zamęt.
1: Przypomnę, naszym gościem jest Marcin Kostecki, szef Demagoga. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
0: Dziękuję.
1: A o prawdziwym nagraniu, fałszywej interpretacji i zmyślonym polityku powiemy więcej w dalszej części naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.
3: Dziękujemy i zapraszamy do archiwum newsa, fake newsa właśnie na stronie Polskiego Radia. Tam bardzo dużo walki z dezinformacją Piotra Łodeja i Kuby Witkowskiego. Za 6 minut będzie 7.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 15 września, jest 7. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
7: Myśliwce wróciły do baz, alerty odwołano. Kolejna niespokojna noc przy granicy z Ukrainą.
8: Służby wznowiły pracę w Rusinowie, gdzie na plaży znaleziono rosyjskiego drona.
7: Przed nami sezon grypowy i już można zaszczepić się w aptekach.
8: Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Było ono związane z uderzeniami bezzałogowców statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy.
7: Po trzeciej w nocy mieszkańcy wschodnich powiatów Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali też alerty RCB, które po godzinie zostały odwołane.
8: W weekend rosyjski dron uderzył w stację paliw w odległości 800 metrów od przejścia granicznego do Rochuski-Jagodzin. Władze gminy znajdującej się po polskiej stronie granicy rozpoczęły poszukiwania lokalizacji do utworzenia miejsc schronienia. Krzysztof Polasik.
9: Mieszkańcy słyszeli alarmy, ale nie mieli gdzie się schować.
10: Fajnie, że brzmią syreny, ale tak rozmawiałam z mężem. No i co my w tej sytuacji mamy zrobić? Zejść do piwnicy?
11: Do szkoły może, tam są coś, ale tak to nie. Durnota jest, no bo gdzie my mamy się udać? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść?
9: Wójt Dorochuska, Wojciech Sawa, organizuje miejsca schronienia.
12: Podpisaliśmy umowę z firmą, która przeprowadza ekspertyzę tych miejsc. Na dzień dzisiejszy mamy 7 takich budynków.
9: Władze gminy podpisały także umowę z przewoźnikami, którzy w razie zagrożenia zorganizują ewakuację mieszkańców. Z kolei rzecznik prasowy Straży Pożarnej w Chełmie, aspirant Damian Misiura, przypomina o zasadach postępowania w trakcie kryzysu.
13: Najważniejsze to jest zachować spokój, śledzić komunikaty, sprawdźmy alert RCB, czy nie dostaliśmy jakiegoś powiadomienia na telefon. Również włączmy radio i telewizor.
9: Rząd zapowiedział usprawnienie ruchu na przejściach granicznych, takich jak to w Dorochusku, aby nie były potencjalnie łatwym celem. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
7: W Rusinowie w województwie zachodniopomorskim drugi dzień pracują służby w związku z odnalezionym w morzu dronem. Bezzałogowy statek powietrzny, najprawdopodobniej rosyjski, znalazł wczoraj patrol marynarki wojennej niedaleko centralnego poligonu sił powietrznych w Ustce.
8: Na miejscu pracuje żandarmeria wojskowa pod nadzorem szczecińskiej prokuratury. Na razie żandarmeria nie informuje o

0: przebiegu prac w miejscu znalezienia drona.
1: Zmiany na szczytach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz, który od końca sierpnia przebywa w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto, stracił stanowisko.
0: Zarząd PKOL-u uznał, że w obecnej sytuacji nie jest on w stanie wypełniać swoich zadań. Dodatkowym argumentem była decyzja sądu w Katowicach, który mimo zażalenia obrońców Piesiewicza podtrzymał decyzję sądu rejonowego o zastosowaniu aresztu jako środka zapobiegawczego.
2: Koniec ery Radosława Piesiewicza w PKOL. Działacze zdecydowali o jego odsunięciu od fotela prezesa i chcą oddzielić przeszłość. Grubą kreską sprawa nie będzie łatwa, bo Polski Komitet Olimpijski finansowo jest pod kreską, wizerunkowo szoruje po dnie. Pilnie musi też odbudować relacje z Ministerstwem Sportu i mediami, mówi pełniący obowiązki prezes Marian Kmita.
3: Myślę, że te sprawy, których się wstydziliśmy, których symbolem była... Był neon Zonda Krypto na tym budynku, przeszły nieodwoływalnie do przeszłości.
2: Marian Kmita był jedynym kandydatem, choć wcześniej na giełdzie znalazło się więcej nazwisk, m.in. Tomasza Hamary.
4: Dzisiaj nie jestem w takiej sytuacji, żebym mógł w 100% zaangażować się i nawet w 110%, bo tyle chyba wymagać będzie teraz działanie na rzecz tej organizacji.
2: Kondycja finansowa PKOL jest w niepokojącym stanie. Będzie audyt. Agata Król, Polskie Radio.
1: Są już dostępne 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie na nadchodzący sezon.
0: Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków przypomina, że w tym sezonie, podobnie jak w ubiegłym, osoby dorosłe mogą skorzystać ze szczepienia w aptekach.
5: Apteki mogą nadal wystawiać recepty z refundacją, rejestrować pacjentów, przeprowadzać kwalifikacje, podawać szczepionkę, a w przypadku na przykład grupy 65+, którą serdecznie zapraszamy na te szczepienia, zapraszamy również do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szczepionek i bezpłatnych szczepień, które można wykonać w aptece, korzystając właśnie z tego przywileju, że jest się seniorem. To jest oferta skierowana do grupy ponad 8,5 miliona ludzi w naszym kraju.
1: Bezpłatnie szczepionki przysługują dzieciom, seniorom i kobietom w ciąży. Pozostali dorośli mogą kupić szczepionkę z 50% refundacją.
0: Straż Leśna wraz z Policją i Strażą Graniczną rozpoczęły akcję Jesień 26. W lasach jest więcej patroli.
1: Rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska mówi, że szczególną uwagę zwracają na nielegalny ruch pojazdów, na przykład quadów, ale nie tylko.
6: Także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
0: W akcji wykorzystywane będą m.in. fotopułapki, kamery leśne oraz dane z systemu ewidencji szkodnictwa leśnego. Akcja potrwa do 18 października.
1: I jeszcze zapowiedź o 8.13. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł PiS Jacek Sasin.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Jest 7.05, to czas na sport. W studiu Adam Malecki.
9: Więcej patroli nie tylko w lesie by się przydało, ale także na ścieżkach rowerowych. To jest mój apel na dzisiaj i nie tylko.
8: Kropka.
9: Dziękuję. W piłkarskiej ekstraklasie Górnik Zabrze jest liderem po 8 kolejkach. Podium uzupełniają Lech Poznań i Legia Warszawa. Za nimi Wisła Kraków i Piast Gliwice, który pnie się w tabeli, bo też wygrał 3 mecze z rzędu. Wczoraj na zakończenie 8 kolejki pokonał w Radomiu Radomiaka 2-0 ku uciesze trenera Daniela Myśliwca.
10: Najważniejsze zwycięstwo, wyjazdowe zwycięstwo, kolejne zwycięstwo z rzędu, bo czwarte licząc wszystkie rozgrywki, kolejne czyste konto, szapoba dla mojej drużyny. Myślę, że my wykazaliśmy się dużą jakością w wykończeniu w tych sytuacji trudniejszych.
9: Piast w tabeli jest 5, Radomiak 14. Grali także w pierwszej lidze, także w 8 kolejce. Bruk Bettermalika Nieciecza pokonał na wyjeździe Stal Mielec 2-1. Tu liderem jest ŁKS Łódź, który ma tyle samo punktów, co Pogoń Grodzisk Mazowiecki. W ligach zagranicznych w Premier League Leeds wygrało z Newcastle 4-1. We Włoszech Como grało Parmę 2-1. Roma na wyjeździe wygrała z Torino 2-0, a Inter na San Siro 5-3 z Udinese. Tu asysta przy jednej z bramek Piotra Zielińskiego. W czubie tabeli są Roma i Inter. Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy Polacy w poniedziałek nie grali. Wystąpili ich grupowi rywale. Ukraina 3-0 wygrała z Portugalią i awansowała na pierwsze miejsce w grupie. Dzisiaj o 18:00 biało-czerwoni zmierzą się właśnie z Ukraińcami, którzy wygrali 4 mecze na 4, a których prowadzi były selekcjoner polski Raul Lozano. Polacy mają 3 wygrane na 3. Do sporej niespodzianki doszło w innym meczu, w którym Słowenia przegrała 1-3 z Grecją. W tenisie wspomnieniem jest już tylko wielkoszlemowy US Open. Magdalena Fręch w Nowym Jorku odpadła już w pierwszej rundzie, a teraz gra w Meksyku w Guadalajarze, gdzie wygrała pierwsze spotkanie na inaugurację. Pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1, 6-4, a jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Caroline Delight. W tym samym turnieju do drugiej rundy gry podwójnej awansowała Katarzyna Peter.

0: Poszukującym słońca polecam dziś zachód i północ kraju, bo tam będzie przeważnie słonecznie, na wschodzie i południu więcej chmur. No i tutaj może popadać. Przede wszystkim przed południem, ale po 12 również, przelotnie. O poranku proszę uważać na mgłę, to na wschodzie kraju, taką ograniczającą widzialność do 200 metrów. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną na dziś, to wylosowało się nam 17 stopni w rejonach podgórskich Karpat, 19 na wschodzie i północy, 22 stopnie w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
1: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Żegnamy reklamy.
0: Na zegarach 7:08.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Czyli audycja poranna z Państwa udziałem. Dziś mówiliśmy o hymnach nietypowych, na przykład o hymnie działkowców. I chyba w tej sprawie 2 2 i 7 3.
3: W nawiązaniu do tematu hymnów, to moją propozycją jest hymn for the weekend grupy Coldplay. Chyba jedyny słuszny.
0: Do tematu hymnów wrócimy jeszcze w porannej audycji, ale za chwilę słów kilka o grzybobraniu. Dawno nie było tego tematu w porannej audycji. To grzyby za chwilę, później także hymny, a teraz Coldplay właśnie.

0: Coldplay i Beyoncé, hymn for the weekend w Trójce. Mamy 7:13, a sezon zdaje się w pełni, sądząc po liczbie samochodów na skraju lasu w weekendowe poranki. Sezon na grzyby. Polacy ruszyli na grzyby, ale niech się Polacy cieszą, bo o ile w Polsce można zbierać grzyby niemal wszędzie, poza parkami narodowymi i rezerwatami, a do domu można przynieść tyle grzybów, ile się chce, o tyle w innych krajach Europy i świata nie jest to już tak oczywiste, bo mówiąc krótko, co kraj, to obyczaj. Przepisy rządzą. Jakie sprawdził to Michał Strzałkowski?
1: Popadało, a potem ciepło. No idealna pogoda na grzyby. A jak się ma szczęście, to można znaleźć taki okaz, jak kilka tygodni temu pani Waraporno Moon z prowincji Phayao w północnej Tajlandii. Popatrz, ale wielki, jeszcze takiego nie widziałam. To jest grzyb gigant. Rzeczywiście, prawdziwek, jakiego znalazła pani Moon, ważył ponad 7 kg. I całe szczęście, że ten grzyb rósł tuż obok jej domu, czyli w Tajlandii. Bo zbierając go, nie złamała prawa. W Szwajcarii mogłaby już mieć kłopoty. W tamtejszym kantonie Ticino wolno bowiem zebrać maksymalnie 3 kg grzybów na osobę dziennie. Boleśnie przekonali się o tym dwaj obywatele Włoch, którzy próbowali wywieźć ze Szwajcarii do swojej ojczyzny 30 kg prawdziwków. Na granicy zatrzymali ich funkcjonariusze służb celnych i teraz Włochom grozi aż 10 tysięcy franków szwajcarskich grzywny. A byłoby więcej, gdyby złapano ich w nocy, bo zbieranie grzybów między godziną 20 a 7 rano też jest w Szwajcarii karalne.
2: Chwila, ile?
1: Szwajcarskie przepisy należą do bardziej restrykcyjnych w Europie. Są tam nawet kantony, gdzie dopuszczalne jest zbieranie maksymalnie 2 kg grzybów. Chodzi o to, aby zbierać je tylko do celów własnych, a nie na handel. Podobne do szwajcarskich ograniczenia obowiązują też w Niemczech i Austrii. Za to we Francji nie ma limitu wagowego dla zbieranych grzybów, ale jest objętościowy. Można wypełnić nimi maksymalnie 5-litrowy pojemnik. Natomiast w Holandii limit to zaledwie ćwierć kilograma i wolno zbierać grzyby tylko w wyznaczonych lasach.
2: No i...
1: Na tym tle najbardziej liberalna jest Europa Środkowa, Północna i Wschodnia, z wyjątkiem Węgier, gdzie obowiązuje limit 2 kg dziennie na osobę. W Czechach, na Słowacji i w Polsce można zaś zbierać grzyby bez limitu. Podobnie jest w Norwegii, Szwecji i Finlandii oraz w państwach bałtyckich. W Danii zaś wolno zbierać ile się chce grzybów, ale tylko od świtu do zmierzchu. Czyli tam trzeba tylko uważać, żeby nie zebrać niczego trującego. Mykoloszka, profesor Marta Wrzosek, radzi, aby zbierać tylko dobrze znane sobie grzyby.
3: Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do zbioru wyłącznie kurek, albo podgrzybków, albo borowików, to właściwie nic nam nie grozi. Poza tym, że możemy natrafić na goryczaka żółciowego, który nam zepsuje potrawę, ale nas nie zatruje.
1: Większej ostrożności wymaga zaś zbieranie grzybów o białych lub zielonych kapeluszach. Poza oczywiście ostrożnością w przestrzeganiu różnych europejskich przepisów.
0: 7-kilogramowy prawdziwek. No to może warto wybrać się do tej Tajlandii, ale na pewno nie do Szwajcarii, skoro tam dopiero od 7 rano można zbierać grzyby. No przecież to bez sensu, prawda? Jak wygląda sytuacja u nas w tym sezonie? Czy obrodziło? 2 dwójki, 7 trójek. Zapraszamy. A teraz Warhouse i nowość Simple Pleasures. To nasza piosenka dnia.

0: Simple Pleasures w wolnym tłumaczeniu Małe co nieco. To nowość od Warhouse'a, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Ja czekam na informacje od państwa, czy sezon grzybowy jest udany. Dwie dwójki i siedem trójek. A teraz wracamy do tematu hymnów. Choć grzybiarze chyba hymnu nie mają. I nie liczy się, kiedyś cię znajdę. Reniusis. Mają swój hymn piewcy Esperanto, mają działkowcy, nawet wodociągowcy, choć nieoficjalny, ale mają swój hymn. Mówiliśmy państwu o tym w dzisiejszej audycji, a teraz sprawdzamy, czym każdy hymn powinien się charakteryzować i czy patos to jeden z tych elementów, z którego nie można zrezygnować. Michał Kowarski.
1: Portugalia. Kolumbia, Polska.
2: Będzie to pieśń uroczysta o charakterze patriotycznym, która stanowi jeden z symboli.
1: Dr Andrzej Gładysz, Instytut Nauki o Sztuce, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
2: Utwór muzyczny, który łączy konkretną społeczność poprzez dźwięki. Te dźwięki nadają taki podniosły, uroczysty charakter, który wyróżnia utwory o charakterze hymnicznym.
1: I te hymniczne dźwięki zostają w każdej grupie jako nieodłączna część tożsamości, której nie można od tak zmienić.
2: U progu tak zwanej ludowej Rzeczypospolitej Polskiej mieliśmy propozycję zmiany dotychczasowego hymnu, czyli Mazurka Dąbrowskiego, na inną pieśń, pieśń Kochany Kraj, która właśnie niosła z sobą takie bardzo silne przesłanie ludowe i robotnicze. A jednak ta koncepcja się nie przyjęła i społeczeństwo było przywiązane tak mocno do Mazurka Dąbrowskiego, że w cudzysłowie można powiedzieć, ten hymn się obronił.
1: Bo to w końcu tradycja.
3: I nie możesz uchwałą specjalną zarządzić, ani jej ustanowić. To jest ludu śpiewanie, to jest ojców mowa, to jest nasza historia, której się nie zmieni. A to, co dookoła powstaje od nowa, to jest nasza codzienność, w której my żyjemy.
0: Państwo już pewnie się do...

myślają, co mi dziś chodzi po głowie. A może napiszemy dla tych grzybiarzy hymn. Kto zacznie? Poproszę o pierwszy wers. 2 2 7 3. Napiszmy, patetyczny oczywiście, hymn dla grzybiarzy. 2 2 7 3. Zapraszam.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi. Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego.

0: Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową, atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Czas na skrót serwisu. Artur Ewertowski.
14: Media ustaliły, kim jest pan X z wystąpienia premiera w Sejmie. Chodzi o wystąpienie, kiedy Donald Tusk przytaczał fragmenty z przesłuchań szefa zonda krypto Przemysława Krala. Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to załatwi mi ułaskawienie, cytował zeznania premier. Według Wirtualnej Polski TVN24 pan X to Tomasz Sakiewicz, współwłaściciel Telewizji Republika. Według tych doniesień prokuratura sprawdza relacje stacji z upadłą giełdą kryptowalut. Tomasz Sakiewicz nie odpowiedział na pytania mediów. Nad ranem zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Było ono związane z uderzeniami rosyjskich dronów na cele w zachodniej Ukrainie. Jak podano, nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało, że działania lotnictwa wojskowego miały charakter prewencyjny. W nocy ogłoszono też alerty RCB, które zostały już odwołane. Także w nocy niezidentyfikowany dron wleciał natomiast nad Litwę. Został strącony przez myśliwce NATO. Romans hiszpańskiego oficera NATO z poznaną w internecie kobietą wywołał alarm w brytyjskiej bazie wojskowej, bo służby zaczęły podejrzewać, że Janina White o podwójnym polsko-brytyjskim obywatelstwie szpieguje na rzecz Kremla, informuje Daily Telegraph. Według gazety kobieta urodziła się w Związku Sowieckim, później wyjechała do Polski, a następnie do Wielkiej Brytanii. Hiszpański oficer marynarki służący w bazie Norfolk, która zajmuje się monitorowaniem rosyjskiej floty cieni, nawiązał z nią kontakt na Tinderze w październiku 2024. Roku. Załatwił jej jednodniową przepustkę do bazy. Na początku 2025 służby Hiszpanii NATO zainteresowały się znajomością, a oficer został zawieszony. Wojskowy, którego danych gazeta nie ujawnia, wrócił już do kraju. Gazeta pisze, że uważa on, że po latach nienagannej służby jest oczerniany. Kobieta odrzuca oskarżenia, nigdy nie została też zatrzymana. To był serwis Trójki.
13: Kolejny serwis za 28 minut, a teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Zapraszam. Do 16 400 zł brutto, czyli o 5% wzrosło w ubiegłym roku średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów w Polsce. Jednocześnie dane wykazują coraz większe zróżnicowanie wynagrodzeń między branżami, specjalizacjami i poziomami stanowisk. Mówi o tym Artur Skiba, prezes firmy Antal.
16: Największe wzrosty wynagrodzeń odnotowaliśmy w farmacji i finansach po 8%.

0: 1%. Są jednak obszary, w których płace rosną znacznie wolniej. W HR o 1%, w IT o 2%, a w administracji o 3%.
1: Ponad 500 000 000 zł kar nałożył prezes UOKiK-u na właściciela sieci Biedronka i współpracujące z nią firmy transportowe za zmowę, która przez lata ograniczała kierowcom swobodę zmiany pracodawcy. Firma Jeronim Martins Polska zapowiedziała, że odwoła się od decyzji urzędu do sądu, bo w jej opinii nie dopuściła się praktyk niezgodnych z prawem. 45% Polaków zawsze albo często sprawdza, czy produkt spożywczy pochodzi z Polski. Mamy jednak różnice pokoleniowe, bo robi to tylko co czwarta osoba w wieku 18-29 lat i już ponad połowa osób po 62 roku życia. Mówi dr Zuzanna Krajewska, inicjatorka kampanii Dobry Smak Zaczyna się w Polsce.
2: Dla młodych dużą barierą jest też cena. Wskazuje ją ponad 4 na 10 badanych. Znaczenie mają również dostępność polskich i lokalnych produktów oraz ich czytelne oznaczenie.
1: Blisko połowa badanych uważa, że kupowanie produktów lokalnych może pomagać w ograniczaniu marnowania żywności. 60 tysięcy bezpłatnych biletów kolejowych w ramach polsko-niemieckiego biletu przyjaźni przygotowano dla osób w wieku od 18 do 27 lat. W Polsce bilety będą przyznawane na podstawie wyników konkursu Wiedzy o Polsce, Niemczech i kolei. Zgłaszać się do niego można od dziś od godziny 12 do 22 września. Dolar dziś rano kosztuje 3,76 zł, a euro 4,34.
3: Przeważnie słonecznie będzie dziś na zachodzie i północy kraju, przeważnie pochmurno i deszczowo na wschodzie i południu. Te opady możliwe intensywniejsze przed 12, po 12 również przelotne na południowym wschodzie. O poranku proszę uważać na mgłę. To taka ograniczająca do 200 metrów widzialność mgła możliwa na wschodzie kraju. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną na dziś, to mamy 17 stopni w rejonach podgórskich, 19 na wschodzie i północy, 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie. Zadanie jest konkretne, wyzwanie poważne, ale zapraszam do zabawy. Napiszmy wspólnie hymn grzybiarzy. Odpowiednio podniosły. Państwo już dzwonią, ale od razu mam wrażenie w stronę refrenu. To zmierza.
4: Chciałem zaproponować fragment hymnu grzybiarzy. Krok tu, krok tam, parę grzybów na dnie koszyka już mam.
5: Borowik, borowik, polski borowik, piękny jak słowik.
6: Hej, rydze, smardze, prawdziwki, a nawet pieczarki. Już na was szykują się grzybiarze i grzybiarki.
3: Zapamiętane, poczekajmy na refren, a ja może zacznę i czekam na państwa kolejne wersy. Choć kręgosłup cicho skrzypi, koszyk w dłoń i nożyk chwyć, tam czekają borowiki, kurki, smardze, mleczaj rydz. Co państwo na to? Co dalej? W hymnie grzybiarzy. Dwie dwójki i siedem trójek. Choć kręgosłup cicho skrzypi, koszyk w dłoń i nożyk chwyć.

0: Manam w Trójce za 20 minut 8. Halo, halo.
1: Jak to szło? Po cichu, po wielkiemu cichu i du sobie i patrzył i wiżu.
0: Opasowałoby do hymnu grzybiarzy, ale to już grali, a my piszemy nowy. Początek ode mnie. Choć kręgosłup cicho skrzypi, koszyk w dłoń i nożyk chwyć, tam czekają borowiki, kurki, smardze, mlecza i ryc. A co dalej?
2: Jeśli masz być grzybem jakiem, to nie peniaj. Bądź kozakiem.
0: Dopisane.

0: To stąd się, a ja przypominam, dziś w porannej audycji powstaje hymn dla grzybiarzy.
1: Kosz wystarczy, bez nożyka, bo napotkasz gniew leśnika.
0: A to wie pani co, to ja wykasuję ten nożyk z pierwszego wersu. Będzie teraz tak. Choć kręgosłup cicho skrzypi, wiklinowy koszyk chwyć. Tam czekają borowiki, kurki, smardze, mlecza i ryc. Jeśli masz być grzybem jakiem, nie bój się i bądź kozakiem. A co dalej, to już państwa musi być inwencja. Dwie dwójki i siedem trójek. Polski Komitet Olimpijski ma nowego prezesa, w zasadzie PO prezesa, Mariana Kmitę, czyli szefa Polsatu Sport. Radosław Piesiewicz został wczoraj odwołany ze stanowiska, a sam przebywa w areszcie.
2: I chcesz mnie zapytać, czy Kmita to kozak?
0: Nie, nie, o to nie chcę zapytać. Chciałbym powiedzieć tak. Dziś w rozmowie bez uników gościem Renaty Grochal właśnie
2: Dzień dobry. Będzie polityk,
0: którego nazwisko, mówiąc ostrożnie, łączone jest z Radosławem Piesiewiczem.
2: Jacek Sasin, dawno niewidziany poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i minister aktywów państwowych, będzie naszym gościem po godzinie 8.13. Serdecznie zapraszam. Spróbuję zgłębić właśnie, czy to jest tak, jak mówią politycy Rozwoju Plus, czyli ci rozłamowcy, którzy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości, że to Jacek Sasin stoi za błyskotliwą karierą Radosława Piesiewicza.
0: To ciekawe, Jacek co Sasin, powie, no właściwie no, ciekawe.
2: Bardzo ciekawe. Sprawdzimy też, jaki ma zegarek Jacek Sasin, bo Piesiewicz to jest ten, który zasłynął tym, że dostał od szefa upadłej giełdy Zonda Kryptoprzemysłowa Krala zegarek za 170 tysięcy złotych.
0: Ja się nie będę przyglądał, ale państwo mogą, bo oczywiście rozmowa bez uników także na naszym kanale YouTube Polskiego Radia i na naszej stronie internetowej. Do zobaczenia. Zapraszam Renata Grochal.
2: Serdecznie zapraszam.

0: Do hymnu.
1: A schylając się po grzybka, miej to w głowie cały czas. Wszystkie grzyby są jadalne, choć niektóre tylko raz.
0: Nie mogę się zgodzić na taki fragment. Nasz hymn grzybiarzy musi zachować walor edukacyjny. Niestety, proszę pana. Mamy tyle. Choć kręgosłup cicho skrzypi, wiklinowy koszyk chwyć. Tam czekają borowiki, kurki, smardze, mlecza i ryc. Jeśli masz być grzybem jakiem, nie bój się i bądź kozakiem. Tyle mamy do tej pory, a jeszcze kilka wersów się przyda. No i kto wie, może kiedyś Kuba Ambrożewski zrobi o tym hymnie swój odcinek cyklu. Jest 7:50.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Warius Manx, zanim zrozumiesz. To od tego utworu zaczęła się wielka kariera łódzkiego zespołu i jego młodziutkiej wokalistki Anity Lipnickiej. Choć sam zespół istniał przecież już wcześniej. Ba, w 1993 roku dwa jego utwory weszły nawet na listę przebojów programu trzeciego.

0: Ale wiosną 1994 roku to wszystko było już historią. Wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Muzycy Various Monks na czele z Robertem Janssonem zauważyli Anitę Lipnicką podczas jednego z występów kabaretu Rafała Kmity, w którym występował jej brat Arkadiusz. Wokalistka była wówczas uczennicą liceum przygotowującą się do matury. Po dołączeniu do zespołu Lipnicka otrzymywała taśmy z gotowymi piosenkami, do których dopisywała swoje teksty. Tak powstało również Zanim zrozumiesz. Jansson przyznawał po latach, że nie wierzył w powodzenie tego utworu. Z kolei wokalistka wspominała na swoim profilu, że tekst piosenki, tak jak wszystkie w tym okresie, napisała przy czarnym biurku w pokoju wspomnianego brata. To tam narodził się tekst o tym, jak postępować z kobietą, ale w większości opowiedziany w trzeciej osobie, dzięki czemu był tyleż uniwersalny, co oryginalny. Lipnicka zapamiętała też moment, w którym po raz pierwszy usłyszała w radiu swój głos. Było to na kilka tygodni przed tym, jak Zanim zrozumiesz dotarło na szczyt trójkowej listy, a konkretnie podczas korepetycji z matematyki w mieszkaniu nauczycielki Anity. Jak wspominała, ani ja, ani moja profesor nie odezwałyśmy się słowem. Całki stały się nagle jeszcze większą abstrakcją. Obie wiedziałyśmy, że i tak do niczego mi się nie przydadzą.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie
4: ceny. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu

0: Z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
0: Na mnie i na meliski.
2: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
10: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
11: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 15 września, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
13: SMS-owe alerty rozesłano w nocy do mieszkańców wschodniej Polski. Wojsko podrwało myśliwce w związku z ostrzałem Ukrainy.
14: Emocje opadły, ale napięcie wciąż jest wyczuwalne. Nasz reporter był na przejściu granicznym w Dorohusku, obok którego w weekend eksplodował rosyjski dron.
13: Media ustaliły, kim jest pan X z przemówienia premiera, a sprawa dotyczy zonda krypto.
14: To była kolejna niespokojna noc dla mieszkańców powiatów graniczących z Ukrainą. Po trzeciej rano dostali alerty w związku z intensywnym atakiem Rosji na Ukrainę.
13: Polska podrwała dyżurne myśliwce, samoloty wróciły już do bazy, alerty odwołano, nie stwierdzono naruszenia naszej granicy.
14: Minionej nocy Rosjanie wysłali nad Ukrainę 200 dronów typu Szachid. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o zniszczeniu 187 z nich.
13: A wśród mieszkańców przygranicznego Dorohuska już opadły pierwsze emocje po niedzielnym ataku rosyjskiego drona na pobliskie przejście graniczne. Jednak zagrożenie ze strony Rosji wciąż oceniają jako realne.
14: Z mieszkańcami Dorohuska, ale też z kierowcami ciężarówek oczekujących na odprawę w Dorohusku rozmawiał nasz reporter Paweł Buszko. Witaj, Pawle.
15: Dzień dobry.
14: Na ile mocne są obawy, że ataki w pobliżu polskiej granicy mogą się powtórzyć?
15: No, w Dorohusku życie toczy się normalnym trybem, ale niedzielny atak wciąż jest tematem numer jeden. Wielu moich rozmówców słyszało eksplozję, choć jak podkreślają, już się przyzwyczaili do sytuacji zagrożenia, no bo granice z Ukrainą mają na wyciągnięcie ręki, to w razie kolejnych wybuchów nie bardzo wiedzą, co robić.
16: No dobry huk i no szyby się leciutko zatelepały.
15: Strach był?
16: Przez chwilę tak, bo wstałem zobaczyć do okna, co się dzieje.
17: No jak przyleci, to trudno, no nie wiem, no gdzie, nie bardzo mamy gdzie tutaj się schować. Szczerze to nie, na internecie jedynie widziałem, jak wójt się wypowiadał, a tak, żeby coś więcej to nie.
15: A w niedzielę bezpośrednio po ataku praca przejścia granicznego w Dorohusku została czasowo wstrzymana. Obecnie ruch tirów i autobusów jest już wznowiony. Pytałem kierowców o niedzielny incydent i o to, czy nie obawiają się, że może się on powtórzyć.
18: Boimy się.
15: Boimy się. Oczywiście, że się boimy. To wojna.
18: No to wojna, chłopcy. Dadąć piwo, będziemy zbywać.
15: Naszym żołnierzom coraz trudniej jest strącać rosyjskie drony, bo mają coraz mniej rakiet.
19: 100% jeszcze będą się powtarzać.
15: Ruscy będą pewnie powtarzać te ataki. Chcą zobaczyć, jak Europa na to zareaguje.
19: Podziwiajcie się, jak Europa będzie reagować na to.
15: Warto przypomnieć, że Rosjanie ataków w pobliżu granicy z Polską dokonali za pomocą trudnych do strącenia dronów odrzutowych. To stosunkowo nowa broń, ale według informacji ukraińskiego wywiadu Kreml bardzo intensywnie rozwija jej produkcję.
13: Paweł Buszko, dziękujemy za relację.
14: Pan X obiecał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to załatwi mi ułaskawienie. Ten fragment protokołu przesłuchania szefa zonda krypto odczytał w Sejmie Donald Tusk. Wirtualna Polska i TVN24 twierdzą, że ustaliły, kim jest pan X.
13: To Tomasz Sakiewicz,

0: współwłaściciel telewizji Republika. Stacja mówi dziś o prowokacji rządu, a prokuratura sprawdza jej relacje z giełdą.
1: Podczas sejmowego wystąpienia premier Donald Tusk nie wymienił z nazwiska autora cytowanych słów. Nazwał go panem X. To o nim mówił prezes Zonda Krypto Przemysław Kral. Zdaniem WP i TVN24 te słowa to relacjonowanie rozmowy z szefem telewizji Republika, a fragment protokołu 4 września odczytał premier Donald Tusk.
2: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, że pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
1: To samo nazwisko, jak piszą autorzy artykułu, miało paść w relacjach byłych pracowników i współpracowników Zonda Krypto, którym Kral opowiadał o kontaktach z Republiką. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: Od października będzie można zapisywać się na bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku raka płuc. NFZ ogłosił konkurs na wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej, która pozwoli wykryć zmiany na wczesnym etapie.
0: Z bezpłatnych badań będą mogli skorzystać nałogowi palacze, a celem programu jest poprawa wczesnego wykrywania raka płuc. W Polsce co roku na ten nowotwór zachoruje ponad 20 tysięcy osób.
3: Mijają 2 tygodnie od wprowadzenia w szkołach podstawowych zakazu korzystania z telefonów. Pytani o wrażenia uczniowie mówią, że dają radę.
4: No bo jak mam ten telefon, to mi tak przeszkadza itp., a jak nie mam telefonu, mogę się skupić normalnie. Siedzę na przerwach, gadam z kolegami, a najbardziej to się wygłupiamy. Na przykład się ganiamy po salach i pukamy do innych sal.
5: Bawimy, chodzimy na dwór, gramy głuchy telefon, gramy w papuszkę tam.
0: Największym problemem ma być przyzwyczajenie. Nauczyciele mówią, że dzieci często odruchowo sprawdzają godzinę w telefonie.
3: Zakaz korzystania z telefonów w szkołach nie jest bezwzględny. Uczeń może sięgnąć po urządzenie, między innymi za zgodą nauczyciela, gdy jest ono potrzebne podczas zajęć. Telefon można też wykorzystać w razie nagłej potrzeby kontaktu z rodzicem.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 5:05, w Trójce Sport i Adam Malecki.
8: Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego zdecydował. Marian Kmita, wiceprezes PKOL-u i dyrektor do spraw sportu Telewizji Polsat, przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Jaka jest reakcja środowiska sportowego? Leszek Blanik, mistrz olimpijski w gimnastyce, obecnie prezes Polskiego Związku Gimnastycznego, poczuł ulgę.
9: Myślę, że wszyscy zdali sobie sprawę z powagi sytuacji. No i odczytujemy to jako bardzo pozytywne działanie i wiemy, że teraz są bardzo 3 ważne rzeczy, czyli kwestia po pierwsze audytu, czyli sprawdzenia do końca, jak wygląda ta kwestia finansowa. Jest temat pewnie statutu, ale też jest temat pozyskiwania środków sponsorskich, tak abyśmy mogli ze spokojem wkraczać w następny rok.
8: Krzysztof Wiłkomirski, prezes Polskiego Związku Judo, pokłada nadzieję w wyborze nowego sternika PKOL.
10: Zdecydowana większość opowiedziała się za, więc myślę, że w tej chwili wszyscy pokładają w nim duże nadzieje, wierzą mu. Wszystkie osoby bez względu tutaj na wcześniejsze sympatie czy antypatie zadeklarowały chęć pomocy i chęć współpracy, więc ja jestem optymistą i mam nadzieję, że taka postawa, jaka została zadeklarowana, będzie rzeczywiście utrzymywana przez najbliższe miesiące, tak żebyśmy mogli wyjść z tego marazmu, z tego dołka. I myślę, że tak naprawdę piękne chwile przed Polskim Komitetem Olimpijskim.
8: W co wszyscy wierzymy. W piłkarskiej Ekstraklasie zakończyli granie w 8. kolejce. Ostatni akcent wybrzmiał w Radomiu, gdzie Radomiak przegrał 0-2 z Piastem Gliwice. Inaczej swój debiut na ławce trenerskiej Radomiaka wyobrażał sobie Rafał Grzyb.
11: Akurat w tym spotkaniu to Piast zadał 2 ciosy, które pozwoliły mi tutaj zwyciężyć. Brakowało skuteczności. Mamy parę rzeczy, które musimy poprawić, żeby ten zespół lepiej funkcjonował.
8: Przyda się. Radomiak zajmuje 14 miejsce w tabeli, Piast jest 5, a liderem Górnik Zabrze. Pozostając przy piłce za granicą, w Serie A asysta Piotra Zielińskiego i wygrana Interu Mediolan 5-3 z Udinese. Nerazzurri prymat w tabeli dzielą z Romą, która 2-0 pokonała Torino. Trzecie jest Como, który 2-1 wygrało z Parmą. Tak po włosku miało być. Primavera.
6: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dziś przeważnie słonecznie, będzie na zachodzie i północy kraju, na wschodzie i południu więcej chmur, przede wszystkim przed 12:00 i to przede wszystkim przed południem może popadać, ale po południu również, przelotnie.

0: Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną na dziś, to wylosowało się nam 17 stopni w rejonach podgórskich, 19 na wschodzie i północy, 22 stopnie w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: 8:30 po 8.
3: Zapraszamy do Trójki.
0: Dziś hymn grzybiarzy wspólnie piszemy, a to skojarzenie oczywiste.
4: Hej, grzyby, grzyby, grzyby, przybywajcie do mojej siedziby. Przybywajcie oryżnymi pułkami, wyruszamy na wojnę z muchami.
0: Wiadomo, brzechwa, kozak, ale spróbujmy od zera. To znaczy nie od zera, bo mamy już. Choć kręgosłup cicho skrzypi, wiklinowy koszyk chwyć, tam czekają borowiki, kurki, smardze, mlecza i ryc. Jeśli masz być grzybem jakiem, nie bój się i bądź kozakiem. I co dalej?
5: 4 rano na zegarze. Chwyćmy w dłoń kosze, my grzybiarze. Na przygodę przyszedł czas, piękny las wita nas.
0: No ładne, wykorzystamy, wykorzystamy.
6: I naprzód na czworaka, szukaj nawet w najgęstszych krzakach.
0: A tu bym dodał jeszcze maślaka, ale dopisujemy. I czekamy na kolejne wersy do hymnu grzybiarzy. Skoro działkowcy swój mają, to chyba wypada odpowiedzieć. 2 dwójki i 7 trójek, zapraszam. Za chwilę rozmowa bez uników, a gościem Renaty Grochal będzie Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości, z frakcji maślarzy, jak to kiedyś nazywały media, ale nie o maślaki, a o masło wtedy chodziło. Teraz Lenny Kravitz w Trójce. It ain't over till it's over.

0: Leny Krawiec w trójce, a państwo w formie.
1: Do beskidzkich lasów rusz, by mieć wkrótce pyszny susz. Barszcz już czeka niecierpliwie, aż rozgarniesz wnet igliwie. Tam borowik, maślak pstry, kosz jest pełny. Koniec gry.
0: A dlaczego koniec gry? Do hymnu grzybiarzy te ostatnie słowa nie pasują. Dziś piszemy hymn grzybiarzy i państwa zapraszam do udziału. 2 2 i 7 3. A teraz już polityka jest 8.

0: 13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i minister aktywów państwowych, dawno nie widziany w mediach.
3: Dzień dobry, wczoraj chociażby byłem.
2: W Republice.
3: Prawie codziennie jestem w jakimś programie. No a cóż, Republika, to co, to nie medium? To największa telewizja informacyjna
2: Panie
3: w Polsce.
2: Panie pośle, prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz nie opuści aresztu. Wczoraj sąd odrzucił zażalenie. Wczoraj też PKOL wybrał nowego szefa, Mariana Kmitę. Radosław Piesiewicz przestał być szefem. To dobrze, że zostanie za kratkami na 3 miesiące i że przestał, stracił stanowisko w PKOL?
3: Ja nikomu źle nie życzę. Nikomu nie życzę, żeby był za kratkami, no ale taka jest decyzja sądu. Nie mam zamiaru jej w jakiś tam sposób komentować, bo nie znam też jakby kulis sprawy. Co do decyzji w PKOL-u, ona jest bardzo ciekawa, bo ona też wczoraj po reakcjach ludzi z Koalicji Obywatelskiej obnażyło, o co tak naprawdę w tej całej sprawie chodzi. Wskazanie Mariana Kmity na prezesa PKOL-u, no bardzo się nie spodobało. Chociażby Sławomirowi Nitrasowi, który już raczył skomentować negatywnie ten wybór w mediach społecznościowych. Więc rozumiem, że Koalicja Obywatelska ma swojego kandydata, Tusk ma swojego kandydata, to jest Robert Korzeniowski. Bardzo są zawiedzeni, że to nie on został wskazany przez zarząd PKOL-u na to stanowisko. Więc chodzi tak naprawdę tylko i wyłącznie o to, żeby obsadzić swojego człowieka. No spodziewam się, że teraz Marian Kmita będzie obiektem różnego rodzaju ataków ze strony rządzących, bo to nie chodzi o tego czy innego prezesa PKOL-u. Chodzi o to, że PKOL, jak cała Polska, jak wszystkie instytucje w Polsce, mają być podporządkowane Donaldowi Tuskowi. Nie ma tutaj absolutnie miejsca i przestrzeni na żadną niezależność.
2: Pan mówi, że chodzi o to, żeby obsadzić swojego człowieka. Pańscy koledzy z Rozwoju Plus mówią, że to pan stoi za karierą Piesiewicza, to pana przyjaciel.
3: Moim kolegą z Rozwoju Plus to bym troszeczkę ostrożności w tej sprawie doradzał, bo przypominam, że ten zarzut, który doprowadził prezesa Piesiewicza do aresztu, w tej chwili zarzut powoływania się na wpływy czy płatnej protekcji, tam w tle raczej jest ich lider, a nie kto inny, bo na Mateusza Morawieckiego powoływał się, na wpływy u niego i na znajomość z nim bliską powoływał się Radosław Piesiewicz, w związku z czym troszkę więcej ostrożności, to jest takie typowe właśnie dla tego środowiska, próba zaciemniania sytuacji, przerzucania na kogoś innego, odwracania uwagi. Więcej pokory, panowie, i więcej ostrożności.
2: Ale to rzeczywiście pan stał za karierą Piesiewicza, bo część osób mówi, że Piesiewicz został prezesem PKOL-u dlatego, że obiecał, że przyprowadzi pieniądze ze spółek do PKOL-u, rządził spółkami jako
3: minister. On nie musiał niczego obiecywać. Pieniądze ze spółek Skarbu Państwa do PKOL-u płynęły wtedy, kiedy prezesem był świętej pamięci pan prezes Kraśnicki, z którym zresztą świetnie mi się współpracowało. Przypominam, że razem z panem prezesem Kraśnickim zorganizowaliśmy Igrzyska Europejskie w Krakowie i w Małopolsce. Najlepsza jak dotychczas impreza tego typu, jaka się odbyła.
2: Musiał się wycofać, żeby ustąpić pana przyjacielowi
3: Nic nie musiał. To była jego samodzielna decyzja. I jak mówię, nie było tutaj mowy o żadnym, jakimkolwiek nacisku postaci jakichś obietnic w sponsoringu ze strony spółek, bo jak mówię, tu się nic nie zmieniło. Ten sponsoring był wcześniej i bardzo dobrze, bo spółki Skarbu Państwa powinny sponsorować Polski Ruch Olimpijski. Znaczy, to jest ruch, który przecież nie zarabia wprost. Żyje z tego, że jest, pozyskuje sponsorów. I
2: to dobrze,
3: jest normalnego
2: i
3: naturalnego.
2: Giełda kryptowalut, co do której, jak przypomina premier Mateusz Morawiecki, były premier z PiS-u od 2018 roku. Komisja Nadzoru Finansowego, było pierwsze ostrzeżenie w sprawie zonda krypto, że ona była sponsorem PKOL-u, że umowa sponsorska sprzedawała nawet wizerunki sportowców
3: Pani
2: bez Rato, ich wiedzy?
3: Pewnie by tego nie było, gdyby nie to, że PKOL przez działania właśnie tej ekipy, która dzisiaj w Polsce rządzi, został postawiony w dramatycznej sytuacji. Na polityczne zlecenie właśnie został ten sponsoring wycofany i to w sytuacji, w momencie szczególnym, czyli Igrzysk Olimpijskich, których polscy sportowcy uczestniczyli. No, taki udział w igrzyskach kosztuje naprawdę dużo pieniędzy. I to KRAL wykorzystał. Czy tutaj została zachowana ostrożność ze strony PKOL-u należyta? Tego nie wiem. Ja mogę powiedzieć, że wszyscy, którzy skorzystali z tego sponsoringu zonda krypto, a tych podmiotów było poza PKOL-em bardzo dużo, bardzo wiele.

0: Były też media, które...
1: Ale pamięta pan aferę z tym, że sportowcy nie mogli otrzymać pieniędzy od Zondy, że powinno być tak, że umowa sponsorska zakłada sprzedaż wizerunku sportowców bez ich wiedzy?
2: Pani redaktor, ja nie znam umowy sponsorskiej, więc nie będę się do niego odnosił. Ja mówię o pewnych okolicznościach politycznych, które się wokół tego działy, a te okoliczności były takie, że właśnie chcąc przejąć PKO, doszło do takiej absolutnie niespotykanej, bezprecedensowej presji finansowej ze strony państwa.
1: I dlatego Piesiewicz przyjął zegarek od Przemysława Krala, warty 170 tysięcy złotych?
2: Ja nie wiem, co przyjął i naprawdę nie będę się do tego odnosił. No ja mówię zupełnie o czym innym, więc nie sprowadzajmy tego do tej sytuacji.
1: To była łapówka?
2: Ale pani, no to ja nie wiem. Znaczy, naprawdę pani mnie pyta o rzeczy, o których nie mam wiedzy, żebym przesądzał o winie lub niewinności innego człowieka.
1: Znaczy, ale to naprawdę, jest pana przyjaciel. Proszę mi wytłumaczyć, bo ja tego nie rozumiem. Co takiego trzeba mieć w głowie, żeby nosić zegarek za 170 tysięcy złotych? Pan ma zegarek?
2: Nie, ja, jak widzi pani, w ogóle nie mam zegarka, bo mi wystarcza zegarek w telefonie.
1: Od czasu zatrzymania Piesiewicza nie nosi pan zegarka?
2: Nie, to bardzo dawno nie noszę zegarka, bo rzeczywiście zegarek w telefonie mi wystarcza, jest jakiś taki wygodniejszy.
1: Ale pan Piesiewicza, to jest pana przyjaciel.
2: Ale, no, ale dobrze, no, ale
1: po
2: pani,
1: co mu zegarek za 170 tysięcy?
2: Pani redaktor, no nie wiem, no, ludzie mają być może różne hobby i tyle, no bo ja ten odpowiedzi. Teraz jakby jest taka próba...
1: Ale to jest jego hobby? Jest, kolekcjonowanie drogich zegarków?
2: Nie wiem, co jest jego hobby, naprawdę. Natomiast wbrew temu, co pani sugeruje, te moje relacje z Radosławem Piesiewiczem od wielu lat już, tak powiem, są bardzo rozluźnione. Natomiast próba takiego kreowania sytuacji, że afera z Odda Krypto to jest afera, nie wiem, Piesiewicza czy kogoś jeszcze innego, jest po prostu nieprawdą. Znaczy, to jest afera państwa Tuska, które właśnie doprowadziło do tego swoim brakiem działania, swoim kryciem de facto tej przestępczej działalności Zonda Krypto, że wiele osób zostało w tą aferę w sposób nieświadomy wciągnięty. Chociażby media. Proszę zobaczyć, wszystkie najważniejsze media w Polsce były reklamodawcami, emitowały, przepraszam, reklamy w Zonda Krypto. Wzięły za to miliony złotych.
1: A najwięcej milionów wzięło które media? Telewizja Republika.
2: Nie, pani redaktor, to jest nieprawda. To jest nieprawda. Telewizja Republika pokazała swoje faktury. Ja oczekuję, że również inne media, w tym TVN, pokażą swoje faktury. W tym również media publiczne pokażą swoje faktury, bo jakoś nikt nie jest bardzo chętny do tego, żeby dzisiaj się tym pochwalić. Telewizja Republika to jest telewizja, która wykazała się tutaj wyjątkową transparentnością w tej sprawie.
1: Temat mediów już mamy za sobą, a ja pana chcę zapytać, ale to jest duży temat, bo sam pan Kral mówił o tym, że bardzo dbał o to,
2: aby tutaj zachować równowagę i tyle samo pieniędzy, ile szło na reklamę w Republice, tyle samo szło do Discovery czy TVN-u. No więc jakby mamy słowo tego, który te pieniądze rzeczywiście na te reklamy
1: wydawał. To skoro
2: wydawał.
1: Pan tak więc bardzo wierzy w słowa Przemysława Krala,
2: pani, ja
1: to chcę pana zapytać o te cytaty.
2: Wierzą. Tusk wierzy, bo
1: to
2: Tusk
1: chce pana
2: przychodzi
1: panie
2: do Sejmu.
1: Premierze, mogę zadać
2: Tusk
1: pytanie?
2: Przychodzi do Sejmu, pani redaktor, i
1: chcę pana zapytać
2: Krala,
1: o inną wypowiedź Przemysława Krala
2: jest
1: właśnie.
2: W tej sprawie.
1: Przemysława Krala, który powiedział, że dał Zbigniewowi Ziobrze 450 tysięcy jego fundacji. Jak się okazało, Zbigniew Ziobro sobie te pieniądze wziął na swoje cele. Miały to być 2 miliony i cytuję Krala za to, żeby go wybielił, czyli ukręcił łeb sprawom prokuratorskim Przemysława Krala, kiedy wróci do prokuratury. I ten człowiek jest wiceprezesem PiSu. Powinien przestać?
2: Po pierwsze, nie mam żadnych gwarancji, że to jest jakakolwiek prawdziwa informacja, ponieważ...
1: Ale to o mediach to są prawdziwe, tak?
2: No ale o mediach to są przepływy, no to są pieniądze konkretne, które trafiły do konkretnych
1: stacji. Republika kilka razy więcej niż inne
2: Republika dostała więcej. Sam Kral mówił, jeśli pani tak wierzy tutaj Kralowi i premier Tusk wierzy Kralowi.
1: Pan wierzy Kralowi.
2: Nie, no,
1: proszę
2: Tusk
1: się odnieść
2: wierzy
1: do
2: Kralowi,
1: sprawy
2: bo jeśli
1: Zbigniewa
2: przychodzi do Sejmu i się cytuje, rzekomo cytuje coś, co rzekomo pan Kral powiedział, no to znaczy, że się uważa go za wiarygodnego. Więc ja idąc śladem premiera Tuska mówię też to, co sam Kral publicznie mówił o tym, że TVN dostał na reklamy dokładnie tyle samo pieniędzy, co Republika. Więc nie próbujmy zaciemniać rzeczywistości. Jeśli chodzi o tą wypowiedź premiera Tuska w Sejmie. Znaczy to, mamy tutaj podwójne oszustwo w tej sprawie. Znaczy, otóż po pierwsze w ogóle nie wiemy, czy tego typu zeznania, czy właściwie nie zeznania, tylko wyjaśnienia ze strony pana Krala zostały złożone.

Czy być może pan Tusk z panem Żurkiem, z panem Giertychem wymyślili sobie to na potrzeby w chwili? No to są ludzie, którzy wielokrotnie posługiwali się kłamstwem, w związku z czym naprawdę trudno im w cokolwiek uwierzyć. To jest po pierwsze. A po drugie, no przypominam, że zgodnie z komunikatem prokuratury pan Krali jest podejrzany w tej sprawie. Jako podejrzany może bezkarnie kłamać.

0: tego, co powiedział premier z sejmowej trybuny, cytując zeznania czy wyjaśnienia Przemysława Krala.
1: Zeznania są świadka.
0: Zbigniew Ziobro wziął łapówkę od Krala?
1: Pani redaktor, no, pani mi każe komentować wypowiedź premiera, która jest oparta na podwójnej oszustwie. Podwójnym oszustwie. Jedno to, co powiedziałem przed chwilą. Drugie to właśnie to, że nie jest to żadne zeznanie. Jest to, jeśli zakładam, założymy przez chwilę, że rzeczywiście Kral coś takiego powiedział, nie wiem komu, Giertychowi chyba, no bo z nim się spotykał.
0: Proszę pana, ale Zbigniew Ziobro potwierdził, że wziął pieniądze od Krala.
1: Ale nie musiał niczego potwierdzać, znaczy no, o pewnych faktach nie ma co dyskutować. No, jak powiedziałem, a czy pani widzi coś złego, że fundacja, nie Zbigniew Ziobro, Fundacja Solidarnej Polski w taki sponsoring ze strony Zonda Krypto uzyskała? Czy pani widzi coś złego w takim
0: kiedy
1: razie?
0: Już, ale proszę pana, wtedy już było wiadomo, że ta giełda nie wypłaca swoim inwestorom pieniędzy, że ona upada, że zajmuje się nią prokuratura. Także za czasów Zbigniewa Ziobry.
1: Co do tej prokuratury, to...
0: A czy pan też wziął pieniądze od Krala?
1: Nie, nie brałem żadnych pieniędzy ani od Krala, ani kogo innego.
0: To dlaczego pan nie wziął, skoro pan nie widzi nic złego w tym, że Ziobro brał?
1: Pani redaktorów, naprawdę, ale rozmawiajmy poważnie.
0: Ja pana poważnie pytam.
1: Nie rozmawiamy chyba obie tutaj w tym momencie.
0: To dlaczego pan nie wziął pieniędzy od Krala?
1: Pani redaktor, naprawdę, co to za pytanie, no... Czy tak samo w takim razie będziemy rozmawiać, dlaczego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wzięła pieniądze od Krala? No panie redaktor, no
0: ale
1: wiele
0: podmiotów. Czy wy musicie przychodzić z tymi samymi przekazami dnia
1: przekazami?
0: Studia?
1: No ale jeśli pani mnie pyta o Fundację Solidarnej Polski, to dlaczego pani mnie nie pyta o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy wiele innych podmiotów?
0: Dlatego proszę
1: czy
0: pana, pani że Wielka pyta, Orkiestra Świątecznej Pomocy nie bierze udziału w procesie legislacyjnym, a posłowie biorą, między innymi Janusz Kowalski.
1: A dlaczego pani,
0: między innymi pański kolega Michał Moskal wyjechał na Ibizę, spotkał się z Kralem i złożył kilkanaście poprawek
1: z tą fundacją, o której przy chwili rozmawiamy.
0: Oczekiwała branża
1: krypto. No, ale pani, no, pani po prostu próbuje zaciemnić sytuację, a prawda wygląda w ten sposób, że nie ma odpowiedzi ci na podstawowe pytania. A te podstawowe pytania to tak, kto pisał tą ustawę, którą tak maniakalnie Donald Tusk i jego ekipa pcha przez polski parlament?
0: Przepycha a pan się zapytał Michała Moskala, kto pisał te poprawki, które zgłosił korzystne dla branży krypto?
1: Nie, pani, to
0: nie
1: to były poprawki skrajnie niekorzystne dla Zonda Krypto.
0: I teraz musimy podziękować za uwagę słuchaczom radiowej
1: Trójki,
0: ale proszę państwa, Jacek Sasin z nami zostaje. Będziemy kontynuować rozmowę na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że dobrniemy do odpowiedzi na pytanie, co ze Zbigniewem Ziobro i dlaczego, czy przyjął łapówkę od Krala.
2: Były minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówi, że nie było nacisków finansowych przy wyborze Radosława Piesiewicza na prezesa PKOL-u. A ja przypominam sobie rozmowę z Kevinem Rozumem, który był jedynym kontrkandydatem Piesiewicza. On cytował słowa, które padły wtedy w siedzibie komitetu, że nikt wam nie zapewni takich pieniędzy jak Radosław Piesiewicz. Tak mówił Kevin Rozum. Cytował. To, co padło podczas wyborów. Dogrywka rozmowy bez uników trwa w internecie, a u nas za chwilę skrót serwisu Pogoda i później mniejsza gra. No i też wrócimy do hymnu grzybiarzy.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by

0: wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na skrót serwisu. Artur Ewertowski.
7: Marian Kmita, który dotychczas był jednym z wiceprezesów, został wybrany przez zarząd PKOL na pełniącego obowiązki prezesa do końca kadencji upływającej w kwietniu 2027 roku. Przejął obowiązki aresztowanego Radosława Piesiewicza. Ten wybór nie spodobał się rządzącej koalicji, stwierdził w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł PiS Jacek Sasin.
8: Po reakcjach ludzi z Koalicji Obywatelskiej obnażyło, o co tak naprawdę w tej całej sprawie chodzi. Wskazanie Mariana Kmity na prezesa PKOL-u no bardzo się nie spodobało, chociaż Sławomirowi Nitrasowi, który już raczył skomentować negatywnie ten wybór. Rozumiem, że Koalicja Obywatelska ma swojego kandydata, to jest Robert Korzeniowski.
7: Sławomir Nitras po wyborze Kmity napisał, tu cytat, jeśli to ma być uzdrowienie PKOL, to komitet pozostanie ciężko chory. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej na YouTube. Dron znaleziony na wybrzeżu Bałtyku w okolicach Ustki najprawdopodobniej nie był uzbrojony, poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak dodał, obiekt jest obecnie badany przez specjalistów. Bezzałogowy statek powietrzny, najprawdopodobniej rosyjski, znalazł wczoraj patrol marynarki wojennej niedaleko centralnego poligonu sił powietrznych w Ustce. Na miejscu pracuje żandarmeria wojskowa pod nadzorem szczecińskiej prokuratury. Na razie żandarmeria nie informuje o przebiegu pracy w miejscu znalezienia drona. Minionej nocy Rosjanie wysłali nad Ukrainę 200 dronów typu Szachid. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o zniszczeniu 187 z nich. Drony wybuchły w 7 miejscowościach, w 3 innych spadły ich szczątki. W odparciu ataków uczestniczyło lotnictwo, siły rakietowe, dronowe, a także mobilne grupy ogniowe ukraińskiej armii. Nad ranem dron uderzył w stację benzynową w Kijowie, poinformował burmistrz Witalij Kliczko, dodając, że wskutek ataku jedna osoba została ranna. Mężczyzna trafił do szpitala w ciężkim stanie. Kliczko przekazał również, że doszło do ataku na obiekty magazynowe w innej części miasta. To był serwis Trójki.
6: Pochmurno i deszczowo dziś będzie na wschodzie i południu Polski, raczej słonecznie na zachodzie i północy kraju, a termometry pokażą od 17 stopni w rejonach podgórskich do 25 na południowym zachodzie. W większości kraju będzie od 19 do 22 stopni Celsjusza. Hymn grzybiarzy dziś piszemy w porannej audycji. Choć kręgosłup cicho skrzypi, wiklinowy koszyk chwyć, tam czekają borowiki, kurki, smardze, mleczaj, ryc. Jeśli masz być grzybem jakiem, nie bój się i bądź kozakiem. Naprzód, naprzód na czworaka, szukaj w krzakach też maślaka. Co dalej?
9: Gdy do lasu grzybiarz ruszy, nie ma strzelby ani kuszy. Lecz na takie polowanie trzeba mieć dobre ubranie.
6: I jeszcze jedno?
10: Twoje miejsca utajone, ruszysz jak pustynny pył. Wtem zakrzykniesz rozżalony, nóż do piaska, ktoś tu był.
6: Ktoś tu już był. To i jeszcze kilka innych fragmentów państwo zaproponowali. Ja postaram się to złożyć w całość jeszcze przed końcem porannej audycji, ale jeszcze kilka punktów programu mamy do odhaczenia. No przede wszystkim mniejsza gra przed nami. 2 2 7 3 w sprawie zgłoszeń. Zapraszam, zapraszam, szybciutko.

0: Talking Heads and She Was w trójce za 23,5 minuty dziewiąta, jeśli dobrze liczę. Dziś liczenie się może nie przydać w mniejszej grze, chyba że wylosujemy znów klasówkę. No zobaczymy. Weźmie w udział w mniejszej grze pani Anna z Bydgoszczy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Anno, czy pani się zajmuje grzybobraniem w wolnym czasie?
1: Nie bardzo, ale mąż stara się zapoznać się z tą sztuką, także tak, nie jest mi to dalekie.
0: Na razie czyta książki, podręczniki.
1: Również.
0: Na razie czyta, na razie teoria, przejdą państwo pewnie także do praktyki. Na stanowisku numer dwa będzie pan Tomasz z Wielkopolski. Dzień dobry, panie Tomaszu.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
0: O, ale ma pan radiowy głos, panie Tomaszu. To ja muszę trochę obniżyć w takim razie. Pan grzybiarzem jest, panie Tomaszu?
2: Tylko muchomory sromotnikowe.
0: Tylko i wyłącznie. Do ozdoby, na półeczkę, rozumiem.
2: Tak.
0: Pani Anna i pan Tomasz już za chwilę w mniejszej grze. Oczywiście wylosujemy kategorię na dziś, gdy mniejsza gra się rozpocznie, a teraz współgłosy i Błażej Król. Ten fantastyczny projekt w utworze Usta w trójce. Wracamy z grą za 3 minuty.

0: Zaryzykuję taką teorię, że pani Anna i pan Tomasz mają usta, żeby odpowiadać.
1: Mniejsza gra.
0: Przypominam, pani Anna z Bydgoszczy. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Pani Anna pracuje w korporacji, a pan Tomasz z Wielkopolski pracuje na co dzień w urzędzie. Dzień dobry, panie Tomaszu, ponownie. Witamy.
3: Czołem.
0: I słyszymy się doskonale. No to losujemy. Panie Michale, proszę puścić koło w ruch. Co dziś zagramy?
1: Co było dalej?
0: Co było dalej? W takim jednym z polskich seriali komediowych pojawiała się taka gra Dokończ, dokończ. To by mniej więcej w tym samym klimacie. Czyli będzie państwa zadaniem dokończyć słynne cytaty muzyczne lub filmowe lub serialowe. Oczywiście te cytaty pojawią się także w formie dźwiękowej na antenie. Wszystko jasne, pani Anno?
2: Tak, jasne.
0: Panie Tomaszu?
3: Tak.
0: No to zaczynamy od pani Anny. Pani Anno, pierwszy fragment dla pani to będzie fragment z legendarnej komedii Sami Swoi.
4: Masz, wiesz.
5: Mój mamo.
4: No sąd sądem.
0: No sąd sądem? I co dalej było, pani Anno? Sąd sądem, ale...
2: No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
0: Sprawdźmy.
4: No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
0: Tak jest. To się zgadza. Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Myślę, że to jeden z najczęściej powtarzanych cytatów z polskiego kina. Teraz pan Tomasz, panie Tomaszu, dla pana fragment muzyczny.
6: Już zapisani byliśmy w urzędzie, białe koszule.
0: Co robiły te białe koszule?
3: Na sznurze schły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie.
0: Sprawdzamy.
6: Już zapisani byliśmy w urzędzie, białe koszule.
0: Tak jest, białe koszule na sznurze schły, choć przypominam sobie znowu inny program, jeden z tych w stylu talent show, gdzie ktoś zaśpiewał białe koszule po sznurze szły. I to też ewentualnie możemy wziąć pod uwagę. Wracamy do pani Anny, mamy 1:1. Pani Anno, to fragment muzyczny także dla pani.
7: Mnie

0: I co dalej?
1: O!
0: Sprawdzamy? Mniej niż zero. Może pani razem z nimi?
1: Mniej niż zero.
0: Tak jest. O! Też jeden z legendarnych cytatów, powtarzanych bardzo często, mam wrażenie. 2-1, panie Tomaszu, teraz presja rośnie, bo trzeba remisować. Jeśli chce pan doprowadzić do dogrywki, to

0: będzie znów fragment filmowy. Bardzo proszę, słuchamy, to Seksmisja.
1: A Państwu przypominam, że już za 3 dni spotykamy się na ogólnoświatowym zlocie Ligi Kobiet. Liga broni, Liga radzi.
0: I co dalej?
2: Liga nigdy nas nie zdradzi.
0: No, sprawdźmy, czy na
1: Liga
0: pewno.
1: Liga broni, Liga radzi, Liga nigdy cię nie zdradzi.
0: I teraz komunikuję się wzrokowo z Kubą Witkowskim. On pokiwał głową. Zaliczamy tę odpowiedź, tak jest. Zaliczamy, to jedno słowo nie robi nam aż takiej różnicy. Czyli mamy 2-2, czyli będzie dogrywka w mniejszej grze. Dawno niesłyszana, mam wrażenie, ale to może być tylko wrażenie. Przypominam zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Szukamy słowa, do którego prowadzą zdania podpowiedzi. Czy pani Anna jest gotowa?
3: Jestem gotowa.
0: O, gotowa. I pan Tomasz także gotowy.
2: Zawsze.
0: Wszyscy słyszą doskonale. Można ją zobaczyć w szkole.
3: Tablica.
0: Pasowałaby tablica, ale to nie tablica.
3: Kreda.
0: Można jej, to też nie kreda, można jej dotknąć w szkole. Biała albo innego koloru. I nie jest to kreda. Oj, teraz będzie chyba rozstrzygające. Na niej godło i tablica.
3: Ściana.
0: Tak jest, to ściana oddziela pomieszczenia w budynku, także w szkole. Trochę to było zakręcone, ale poprawnie odpowiada pani Anna i zwycięża.
3: Jej.
0: Zabrakło trochę refleksu, panie Tomaszu, o poranku. Może kawa w takim razie?
2: Trochę tak.
0: Może kawka się przyda.
2: Gratulacje dla pani Anny. Dziękuję.
3: Serdecznie dziękuję.
0: Dziękujemy, panie Tomaszu.
3: Gratulacje również dla pana.
0: Pan Tomasz też się świetnie spisał. Panie Tomaszu, nawet pan więcej cytował niż trzeba. Bardzo panu dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. A pani Anna zwyciężyła, więc pani Anno, wybiera pani piosenkę, której teraz posłuchamy.
3: Tak, serdecznie poproszę o utwór The Sirens zespołu Pearl Jam z dedykacją szczególnie dla mojego brata, z którym nie udało mi się na ostatni koncert Pearl Jamu w Polsce, w Berlinie udać, ponieważ został odwołany. I pozdrowienie dla wszystkich moich pracowników tutaj z Bydgoszczy i dobrego dnia dla pana Tomasza i wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy pani Anno, pozdrawiamy serdecznie. Ja rozumiem, że to przeprosiny dla brata. Niech tak będzie.
3: Niech tak będzie.

0: Czy brat wybaczył pani Annie brak wspólnego koncertowania czy słuchania koncertu Pearl Jamu? Mam nadzieję, że tak, po tym utworze, który pojawił się w Trójce, a w studiu pojawiła się Justyna Grabasz.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: I będziesz też po dziewiątej.
1: Będę po dziewiątej w audycji Dobrego Dnia przez 3 godziny, a dzisiaj będziemy rozmawiać o kolejkach. Motywem głównym będzie piosenka Psalm stojących w kolejce.
0: A, Krystyna Prońko dziś.
1: Tak jest, tak jest. Nieoficjalny hymn Solidarności. Dzisiaj o hymnach też rozmawialiście, prawda?
0: No to się wszystko
1: pięknie składa. No właśnie, wszystko
0: się
1: pięknie składa. I Krystyna Prońko, o której wspomniałeś, będzie także gościć dzisiaj w audycji Dobrego Dnia
0: po 11. Słuchamy od 9 do 12 koniecznie.
1: Tak jest. I w ogóle będziemy państwa pytać o kolejki. Za czym obecnie kolejka może stać? Czy są jakieś takie rzeczy, za którymi potrafimy godzinami stać w kolejce? Czy to się w ogóle jeszcze dzieje w dzisiejszych czasach? Chyba czasami tak.
0: Wczoraj wieczorem widziałem fragment Misia. Do czego ta kolejka? Do ostatniej paróweczki. A to dla mnie już nie wystarczy. To mniej więcej w tym klimacie. Czy coś takiego jest rzeczywiście, czego może nie wystarczyć? To pytanie, jak rozumiem, po 9.
1: No tak, to też między innymi. Zapraszamy.
0: Zapraszamy. Do

Lepiej wiklinowy koszyk chwyć, tam czekają borowiki, kurki, smardze, mlecza i ryc. Jeśli masz być grzybem jakiem, nie bój się i bądź kozakiem. Naprzód, naprzód na czworaka, szukaj w krzakach też maślaka. W swoje miejsca utajone ruszysz jak pustynny pył, wtem zakrzykniesz rozżalony nosz do diaska, ktoś tu był. Czy kosz pełny, bez znaczenia, najważniejsze są wspomnienia. Naprzód, naprzód na czworaka, szukaj w krzakach też maślaka. Kurtyna. A wykonanie chyba zostawimy ekipie popołudniowego ZD3. Za 6 minut 9.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl

0: dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.

0: Chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 9:00. Dziś wtorek, 15 września. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
6: Służby nadal badają rosyjskiego drona, który znalazł się wczoraj na plaży w Rusinowie.
7: Politycy komentują doniesienia medialne o tym, że pan X z przemówienia premiera to Tomasz Sakiewicz.
6: Resort Infrastruktury przygotował nowelizację przepisów w sprawie kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych.
7: Rosyjski dron znaleziony wczoraj na plaży w Rusinowie koło Jarosławca został zbadany przez chemików. Nie stwierdzono zagrożenia radioaktywnego ani skażenia chemicznego. Teraz prowadzone są badania pod kątem obecności substancji pirotechnicznych.
6: Dron nie był uzbrojony, mówił w TVP Info rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Najprawdopodobniej jest dron, który gdzieś tam się zerwał rosyjskim służbą. Jest przedmiotem badań. Z tego co wiem, to nie był uzbrojony. Być może to był wabik, to był taki dron, który był raczej plastikowy. W związku z tym on mógł gdzieś spaść w dalszej odległości, po prostu przypłynąć na nasze wybrzeże.
6: Bezzałogowy rosyjski statek powietrzny znalazł wczoraj patrol marynarki wojennej. Na miejscu pracuje żandarmeria wojskowa pod nadzorem szczecińskiej prokuratury.
7: Wirtualna Polska i TVN24 twierdzą, że ustaliły, kim jest pan X, który obiecywał szefowi Zonda Krypto, Przemysłowi Kralowi, ułaskawienie, jeśli prezydentem zostanie Karol Nawrocki. Osobą tą ma być właściciel Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz.
6: Sprawę skomentował w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł PiS Jacek Sasin.
9: Po pierwsze, w ogóle nie wiemy, czy tego tylko wyjaśnienia ze strony pana Krala zostały złożone, czy być może pan Tusk z panem Żurkiem, z panem Giertychem wymyślili sobie to na potrzeby w chwili. A po drugie, no przypominam, że zgodnie z komunikatem prokuratury pan Kral jest podejrzany w tej sprawie. Jako podejrzany może bezkarnie kłamać.
7: Podejrzanym, który poszedł na współpracę z prokuraturą. Rafał Kasprzyk z klubu parlamentarnego Centum zwraca uwagę na powiązania Republiki z Zonda Krypto.
10: Telewizja, której właścicielem jest pan Sakiewicz, korzystała w ogromny sposób z pieniędzy za pomocą reklamy, które pompował w telewizję, są telewizję Kral razem ze swoim wehikułem. Jak dzisiaj wiemy, przestępczym Zonda Krypto. To są powiązania, kolejne powiązania finansowe, no ich trzyma po prostu kasa.
6: Zeznania Krala cytował w Sejmie na początku września premier Donald Tusk.
7: Rząd reaguje na łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. W trybie pilnym resort infrastruktury przygotował nowelizację przepisów w tym zakresie, a w południe zajmie się nimi Rada Ministrów.
6: To reakcja rządu na wypadek w Sokolnikach Suchych, w którym jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitala.
11: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierowca ciężarówki w Sokolnikach Suchych wjechał na tor mimo czerwonego światła i zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem. Był to kolejny wypadek na torach w ciągu kilku dni. Maszyniści zorganizowali protest, a minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział surowe kary dla kierowców, którzy łamią prawo.
12: Podjąłem się koordynacji tych działań tak, aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy.
11: Za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle bądź zamykanych zaporach będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Resort infrastruktury proponuje też obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Przy skazaniu za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym zakaz ma wynosić minimum 3 lata, a przy sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy na

0: przejeździe minimum rok. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Projekt Eliminacja to tytuł najnowszego raportu Betselem, Izraelskiej Organizacji Praw Człowieka, która analizuje, jak Izrael, zwłaszcza za rządów Benjamina Netanyahu, próbuje systemowo i coraz szybciej zniszczyć fundamenty palestyńskiej egzystencji.
2: Systematyczne wymazywanie Palestyńczyków z zachodniego brzegu opiera się według organizacji Betselem na pięciu działaniach. Pierwszy to przemoc i zastraszanie zarówno przez siły izraelskie, jak i uzbrojonych osadników. Drugi to ograniczenia w przemieszczaniu się. Z powodu ponad 900 punktów kontrolnych i blokad drogowych, Palestyńczycy nie wiedzą, ile im zajmie droga do pracy czy szkoły, ani ile trzeba będzie czekać na przyjazd karetki. Trzeci mechanizm to celowe duszenie palestyńskiej gospodarki. Cofnięcie niemal wszystkich pozwoleń na pracę na terenie Izraela pozbawiło ponad 140 tysięcy osób głównego źródła utrzymania. Do tego dochodzi niszczenie życia społecznego i politycznego na zachodnim brzegu. I wreszcie piąty mechanizm – czystki etniczne i przejmowanie palestyńskich terytoriów. Osadnicy zajęli w ostatnich latach aż 18% terenów palestyńskich na zachodnim brzegu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
3: Klimat.
4: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra.
1: 16% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu.
4: Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Pogłębia się również susza hydrologiczna.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Adam Malecki, sport.
7: Nasi siatkarze po dniu przerwy wracają do akcji. Zagrają w kolejnym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pokonali już Portugalię, Izrael i Macedonię Północną, a dzisiaj zmierzą się z Ukrainą, która rozegrała jak dotąd 4 mecze i wszystkie wygrała. Jakiego więc meczu spodziewa się asystent trenera Nikoli Grbicza, Maciej Kołodziejczyk?
8: To będzie nasze już trzecie oficjalne spotkanie z tą drużyną w tym sezonie reprezentacyjnym. Dwa ostatnie spotkania kończyły się naszym zwycięstwem, ale trzeba przyznać, że były to bardzo trudne spotkania. Zespół z Ukrainy jest bardzo ofensywnym zespołem, zarówno jeżeli chodzi o element zagrywki, jak i ataku. Trzeba zwrócić uwagę na lidera tego zespołu, jakim jest Oleg Płotnicki, klasowy gracz.
7: Początek meczu o 18:00, jutro Polacy zmierzą się z Bułgarią. Też o 18:00 rozpocznie się pierwsze z dwóch zaplanowanych na dzisiaj zaległych meczów piłkarskiej Ekstraklasy. Zagrają Raków Częstochowa z Zagłębiem Lubin, które będą odrabiały zaległości z trzeciej kolejki. W ramach drugiej zagrają za to Korona Kielce z Górnikiem Zabrze. Trener kielczan Jacek Zieliński wie, że przed drużyną poważne zadanie. Wierzy jednak w swoich chłopaków.
9: Ten mecz będzie już taką jakąś pierwszą weryfikacją tego, w jakim miejscu jesteśmy. Spotykamy się z drużyną rozpędzoną, z drużyną, która naprawdę gra dobrze w piłkę, jest liderem w tabeli, to nie przypadkowym liderem, bo sobie na to jak najbardziej Górnik zasłużył. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale wierzę w chłopaków, wierzę w tą pracę, którą wykonujemy. Widać, że idziemy do góry i jestem przekonany, że skoczymy Górnikowi do gardła.
7: Agresywnie. Początek meczu Korony z Górnikiem o 20:30. I jeszcze tenis i dobre wieści z Guadalajary. Do drugiej rundy turnieju rangi 500 awansowała Magdalena Fręch. W pierwszej pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1, 6-4, a jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Caroline DeLate. W tym samym turnieju do drugiej rundy gry podwójnej awansowała Katarzyna Piter.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na zachodzie i północy kraju dziś będzie przeważnie słonecznie, na wschodzie i południu więcej chmur i to właśnie na południowym wschodzie może dziś popadać. O najcieplejszym momencie dnia będzie 17 stopni w rejonach podgórskich, 19 na wschodzie i północy, 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
5: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. My dziękujemy za poranne spotkanie i uciekamy stanąć w kolejce.
12: Tak, dzień dobry, bo dzisiaj w kolejkach będziemy stać w pozycji dobrego dnia. To ja. Dzień dobry. Michał Jakubik z nami zostaje. Wojciech Dorosz dzisiaj w roli wydawcy i w takim składzie będziemy z Państwem do godziny.
6: A za chwilę
12: 12.
6: Stevie Wonder. A nie, przepraszam.
12: Nie, to Seven Wonders. Fleetwood Mac.
13: Dobrego dnia.

0: Seven Wonders, nie Stevie Wonder, Fleetwood Mac na antenie trójki w audycji, w której dzisiaj podyskutujemy o kolejkach.
1: Kolejka jest. Przecież ślepy nie jestem, ale głuchy chyba. Mówię, że jest kolejka, a pan wchodzi bez. Mówię do pana. Co mnie pan opukuje? Lekarz pan jest? Pan tu nie stał. Panie, wsiądzie pan w 125, dojedzie pan na plac zamkowy, tam jest kolumna Zygmunta III. Pójdzie pan i powie mu, pan tu nie stał.
0: Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? I słynna scena kolejkowa. No, ja tych czasów stania w kolejkach, mówiąc szczerze, nie pamiętam, bo mnie wtedy jeszcze na świecie nie było, ale nieraz mi się zdarzało w kolejce stać, na przykład po pączki, albo czekając na koncert. Czy mają państwo jakieś kolejkowe historie, którymi chcieliby się podzielić? I w ogóle za czym my teraz jesteśmy w stanie stać w kolejce? 22 i 7 trójek. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Można do nas dzwonić, pisać. Jak telefonów będzie dużo, to chwilę poczekać na swoją kolej. Tak to właśnie bywa. A my w międzyczasie słuchamy naszej piosenki dnia. Take a look around. And tell me, can you see what I can see? Is it them or is it me? Who's the douchebag? There's confetti in my mind, and it just keeps on raining down.

No i mały chochlik nam się wkradł, bo to nie była piosenka dnia, to Everybody, utwór, za którym stoi Warhouse, kompozycja z roku 2017, a nasza piosenka dnia, ta prawdziwa, to też jest utwór Warhouse'a, ale całkiem współczesny, wydany kilka dni temu, Simple Pleasures.

0: Simple Pleasures, czyli Warhouse, całkiem współczesny. Zapowiedź albumu The Dunky, który ukaże się podobno 15 stycznia, czyli jeszcze chwilę na niego poczekamy. Ta piosenka będzie do nas powracać na antenie Trójki, a ja powracam do tematu kolejek, czyli głównego motywu naszej dzisiejszej audycji.
1: Jak miałem 5-6 lat, do dziś pamiętam warzywniak, kolejka, bo czekaliśmy na dostawę. Ja tam byłem chyba z 20-30 i przyjechał arbuz. I pamiętam, że podeszłem do pani, dałem pieniążki, ile mam na tego arbuza i okazało się, że dostałbym centymetr arbuza i pani miała bardzo duży problem, żeby mi to zrobić, tak, że ludzie z tyłu złożyli się i im dostałem kilogram arbuza. To jest moja historia kolejkowa.
0: Czyli za arbuzem warto stać w kolejce. Za czym państwo byliby w stanie długo stać w kolejce? Czekamy na odpowiedzi, na państwa telefony 22 7 3. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. To nasz adres mailowy. No to teraz może organek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowid. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
9: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
10: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
15: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
15: Regurinal.

0: może zachować kontrolę.
1: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Żegnamy reklamy.
7: Właśnie minęła 9:30.
8: Informator ekonomiczny.
7: A w studiu Sylwia Zadrożna i jej gość.
9: Moim i Państwa gościem jest profesor Jacek Tomkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, członek Rady Fiskalnej. Dzień dobry.
10: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
9: Rada Fiskalna przedstawiła właśnie swoją opinię do projektu budżetu na przyszły rok. Bardzo krytyczna to była opinia. Rada uznała, że projekt utrwala trwałą i głęboką nierównowagę finansów publicznych. To cytat z tej informacji. A rząd nie wykorzystuje sprzyjających warunków gospodarczych do ograniczenia deficytu. Panie profesorze, co tutaj Rada ma na myśli, o jakie warunki chodzi, no i co rząd mógłby zrobić?
10: Z tym bardzo krytycznym to jest przesada. My potwierdzamy fakt, to co jest oczywiste, czyli my wskazujemy po prostu, że mamy bardzo dobre warunki gospodarcze, to znaczy gospodarka się szybko rozwija, bezrobocia praktycznie nie ma, inflacja jest pod kontrolą, kurs walutowy jest pod kontrolą. W tym samym czasie podnosimy podatki, tak? Czyli zakładamy wyższe dochody budżetowe w przyszłym roku. I mimo tych sprzyjających warunków, czyli rosnących dochodów, szybko rozwijającej się gospodarki, nie tylko, że nie dajemy rady zbilansować budżetu, ale pogłębia się nierównowaga. Czyli rośnie deficyt mimo tego, że jest dobrze, więc my wskazujemy, że to jest na dłuższą metę trudne do utrzymania. Czyli im później zaczniemy się ograniczać, tym te cięcia będą musiały być boleśniejsze, co ma swoje skutki zarówno społeczne, jak i makroekonomiczne.
9: I jakie w takim razie wydatki rząd powinien Państwa zdaniem ciąć?
10: Nie jest takie proste. Pamiętajcie Państwo, że rząd bierze do budżetu to, co jest uchwalone. Tak? Czyli budżet państwa to są odzwierciedlenie tego, co jest w ustawach. Czyli to nie jest tak, że minister finansów siada przy biurku, ma dużą płachtę i mówi, temu obetniemy, temu dołożymy i tak dalej. Zdecydowana większość, ponad 90% wydatków już jest wydanych. One wynikają wprost z zapisów budżetowych. Także to nie jest pytanie tylko do rządu, to jest pytanie do parlamentu, to jest pytanie do poprzedniego parlamentu, przyszłych parlamentów, generalnie do polityków, jak sobie wyobrażają finansowanie takich dziedzin jak ochrona zdrowia, jak emerytury, jak zbrojenia i tak dalej, i tak dalej.
9: No właśnie, obronność to jest takie jedno z ważniejszych teraz zadań, jakie finansujemy z naszego budżetu. No i chyba nie wyobrażam sobie, żeby w obecnej sytuacji Rada mówiła, że tutaj na przykład ciąć wydatki.
10: Znaczy nie, jeszcze raz, Rada nie jest od tego, my nie jesteśmy politykami, od tego są nasi wybrańcy, politycy, żeby decydować, na co wydać. No, natomiast my wskazujemy, że opowieści, że deficyt budżetowy i pogłębiający się dług publiczny wzrósł na skutek wydatków zbrojeniowych, to jest 1/3 albo 1/4 prawdy. Wzrost deficytów tylko około 1/4 wynika ze wzrostu wydatków obronnych. W tym samym czasie mamy wzrost wydatków społecznych, wzrost nakładu na budżet, czyli cały szereg kategorii wydatkowych, które rosną praktycznie bez, może bez kontroli, za dużo powiedziane, natomiast rosną szybko i jeszcze raz, wydatkiem zbrojenia to nie jest wytłumaczenie, to jest 1/4 wzrostu.
9: Dzisiaj ciekawy sondaż mamy w Rzeczpospolitej. Okazuje się, że Polacy nie chcą żyć na kredyt. Prawie 40% respondentów uważa, że rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne. W dalszej kolejności mamy podwyższenie podatków na przykład. Więc to też trochę no, obala taką tezę, że Polacy nie chcieliby ograniczenia tych wydatków socjalnych, o czym się mówi często, prawda, przy konstruowaniu budżetu.
10: Z jednej strony tak, i te badania pokazują, że Polacy jednoznacznie uważają, że coś takiego jak dług, deficyt budżetowy to jest obciążenie, z którego sobie zdają sprawę. Natomiast pamiętaj, musimy

0: Zawsze pamiętaj, że to są stosunkowo abstrakcyjne pytania i odpowiedzi. Coś takiego jak wydatki społeczne, wydatki publiczne. Dobra, nie brzmi strasznie, że trzeba obciąć. Natomiast jakbyśmy zapytali się wprost, znaczy co, emerytury są za wysokie? Nauczyciele za dużo zarabiają? Nie wiem, 800 plus niepotrzebne? Albo jeszcze coś innego? To te odpowiedzi by wcale nie były takie oczywiste. Pewnie byłoby tak, że no dobra, moja emerytura to jest za niska, ale sąsiada to już na pewno... za wysoko, oczywiście trochę żartując. Tak, ja wiem, że Polacy dostrzegają zagrożenie nierównowagą, natomiast pamiętajmy o wieku emerytalnym. To było właśnie to, o czym mówię, czyli super konkretna sytuacja. Podnosimy wiek emerytalny, żeby ograniczać wydatki społeczne. No i skończyło się, wiemy, czyli z jednej strony odeszli na skutek decyzji wyborców ci, którzy to zaproponowali, a kolejna no ekipa sprawę, tak mówiąc kolokwialnie, odkręciła. Także mnie cieszy ta świadomość Polaków i troska o finanse publiczne, natomiast nie jestem aż tak naiwny, że to można bezboleśnie politycznie przeprowadzić.
1: Panie profesorze, bo to pierwsza opinia Rady Fiskalnej tutaj, czy ona będzie wiążąca i w jakim stopniu
0: ona
1: dla rządu?
0: Ona jest pierwsza w stosunku do ustawy budżetowej. Wcześniej była opinia do założeń makroekonomicznych. Według naszej ustawy sytuacja jest taka, że rząd, dokładnie minister finansów, musi nasze uwagi zaakceptować albo się z nich wytłumaczyć. To jest oczywiście skomplikowane, na ile te wszystkie nasze uwagi muszą być poddane w dyskusji, a na ile tylko te, które wynikają wprost z naszego mandatu. Natomiast niewątpliwie rząd musi zareagować, to znaczy przyjąć to, co my proponujemy. Ja mówię o tych super szczegółowych rzeczach, które my pokazujemy, które można by zrobić w tym budżecie, który trafi do parlamentu, albo się wytłumaczyć, dlaczego tego nie robi, czyli generalnie zauważcie państwo, że my wprowadzamy debatę merytoryczną, konkretną o finansach publicznych do naszej polityki, co jest niewątpliwie cenne.
1: To jeszcze na koniec krótko, panie profesorze, bo resort finansów uważa, że Rada wyszła poza swoje ustawowe kompetencje tutaj w tej
0: oczywiście
1: opinii.
0: Oczywiście, że nie, bo po pierwsze ustawa mówi, że jesteśmy niezależni, a po drugie mówi, każą nam, ustawa nam mówi, że musimy zaopiniować, czy nie przekraczamy długu. Natomiast my oczywiście pokazujemy, że przekroczenie długu to jest troszkę bardziej złożona sprawa, tak? Nie możemy się przecież sprowadzić do naszej opinii, gdzie byśmy powiedzieli, tak, nie ma długów większego niż 60%, tak, nie ma wydatków powyżej 10%, tak? Bo to by się sprowadzało do absurdu, czyli nasza opinia by liczyła 3 zdania.
1: Profesor Jacek Tomkiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego i członek Rady Fiskalnej był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Ja dziękuję również. Do widzenia. Miłego dnia życzę.
2: Informator ekonomiczny.
3: Sylwia Zadrożna mówiła do państwa.
1: Dziękuję.
3: A dzisiaj w roli głównej w audycji Dobrego Dnia temat kolejek, więc jak jesteście, to muszę was podpytać. Czy są jakieś rzeczy, za którymi stalibyście w kolejce teraz godzinami?
1: Panie profesorze.
0: No pewnie, że są rzeczy, na które czekam. Na przykład, nie wiem, pamiętacie państwo, jak nie można było dostać biletów na w konkurs Chopinowski?
1: No właśnie.
0: Także nie wiem, czy państwo wiecie, że nie da się kupić biletów do Opery Narodowej, bo są wyprzedane godzinę po otwarciu w kalendarium na przyszły sezon. Także tak. Są rzeczy takie, na które trzeba postać. To nie są na szczęście te rzeczy, o których mówiliśmy kiedyś, kiełbasa, kurczak, telewizor i tak dalej. Natomiast
1: ja po bułki nawet stałam, będąc dzieckiem w kolejkach.
0: Ekonomista powie zawsze wprost, jeśli do czegoś jest kolejka, znaczy, że jest za tanio.
3: No, powiedzmy, że tak. Sylwia?
1: No ja nie wiem, po jakieś dobre lody na pewno, ale pamiętam też kiedyś właśnie kolejki do teatru, po bilety, tak jak pan profesor tutaj mówi. I to były fajne kolejki, bo tam się ludzie poznawali. Ja pamiętam w Zakopanem do Teatru Witkacego stałam w takich kolejkach i to naprawdę były super, super taki fajny czas, żeby poznać ludzi, porozmawiać, bo tam zjeżdżali się z całego kraju.
3: Czyli kolejka to jest dobry moment, żeby poznać kogoś nowego, nawiązać jakieś znajomości. Za czym państwo stoją w kolejce 22 i 7 trójek? Czekamy na telefony, a przed nami Travis.

0: Why does it always rain on me? Takie pytanie w tytule, a ja sobie od razu wyobraziłam stojącego w kolejce, który zadaje sobie to pytanie. Czemu na mnie pada deszcz? Czy zdarzyło się Państwu stać w deszczu w kolejce i właściwie po co to wszystko było? 22,7 trójek.
1: Chciałam powiedzieć, że pamiętam kolejki jako dziecko. Zawsze to była adrenalina i przygoda dla dziecka, ale aktualnie również często stoję w kolejkach i są to kolejki po wejściówki do teatru. Zawsze jest adrenalina, czy dostanie się tą wejściówkę. Często wyjeżdżam służbowo i nigdy nie wiem, w jakim momencie w danym mieście będę. W związku z czym te wejściówki do teatru i kolejka to jest to, co teraz dla mnie jest wspomnieniem dzieciństwa również.
0: Czyli znowu sztuka, koncerty, teatr. A dlaczego my dzisiaj w ogóle o tych kolejkach mówimy? Otóż będziemy poznawać w audycji Dobrego Dnia historię piosenki Psalm Stojących w Kolejce, czyli nieoficjalnego hymnu Solidarności. Po godzinie 11 o piosence opowie nam, drodzy Państwo, Krystyna Prońko.

A wcześniej Michał Margański przybliży historię tego utworu. Ale zanim to wszystko, skoro Sylwia Zadrożna dzisiaj mówiła o tym, że w kolejkach można kogoś poznać, nawiązać miłe znajomości, to ja mam ze sobą utwór, który opowiada o miłości w kolejce na koncert Suede, która tak się właśnie narodziła. Devendra Banhart i Daniela.

Moonlight Shadow, Mike Oldfield i Maggie Reilly, która dzisiaj obchodzi urodziny, tak więc śpiewamy jej 100 lat na trójkowej antenie. A tak w temacie muzycznych rocznic zerkam jeszcze na kalendarium i widzę, że dzisiaj 40. rocznica wydania albumu True Stories grupy Talking Heads. No to Wild Wild Life przed nami.

0: David Byrne, Talking Heads, znakomicie nam wybrzmiało w audycji Dobrego Dnia. Wild, Wild Life. Za czym kolejka ta stoi? Takie dzisiaj pytanie kierujemy do Państwa.
1: W moim rodzinnym domu to się ustawia kolejka po sernik mojej mamusi. I kolejka się już wydłuża, bo jest coraz więcej członków rodziny. I łokcie coraz mocniejsze, ale wszyscy cierpliwie czekamy.
0: Czyli trzeba trenować łokcie, żeby się skutecznie rozpychać. Jak sobie w ogóle radzić w kolejkach? To też jest pytanie do Państwa. 22.7 trójek. Po 10 będziemy na nie odpowiadać, a na razie na naszej antenie Artur Rojek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Citroen.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
9: Od 30 lat.
11: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne

0: oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 15 września. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska.
8: Dron znaleziony w Bałtyku nie stanowi zagrożenia radioaktywnego. W Houston ruszył szczyt energetyczny grupy G20. Uczestniczą w nim Rosjanie. Ruszają darmowe badania dla nałogowych palaczy w kierunku wykrycia raka płuc. Rosyjski dron znaleziony koło Jarosławca został już zbadany przez chemików, poinformował podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej.
9: W dniu wczorajszym na miejscu ujawnienia drona realizowane były czynności przez wyposażone grupy chemiczne, w trakcie których wyeliminowana została obecność substancji radiologicznych, chemicznych oraz biologicznych. Jednakże z uwagi na późną porę czynności i decyzją prokuratora nadzorującego czynności na miejscu zdarzenia zostały przełożone na dzień dzisiejszy.
8: Służby odnalazły bezzałogowca niedaleko centralnego poligonu sił powietrznych w Zachodniopomorskiem. Prawdopodobnie dron znaleziony na Bałtyku nie był uzbrojony. Był to tak zwany dron zwiadowczy typu Gerbera. Jest kolejna odsłona afery Zonda Krypto. Według Wirtualnej Polski i TVN24 osobą, która miała obiecywać szefowi giełdy kryptowalut ułaskawienie, czyli tak zwany Pan X, to Tomasz Sakiewicz, szef telewizji Republika. Pytany o ten wątek rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził, że ze względu na dobro śledztwa nie może potwierdzić, czy faktycznie chodzi o Tomasza Sakiewicza.
10: Nie jest tajemnicą dla nikogo to głębokie powiązanie między TV Republika a Zonda Krypto. TV Republika organizowała konferencję SIPAC, której głównym sponsorem była Zonda Krypto, której głównym gościem był Karol Nawrocki. I ta nerwowość polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy to jest Sakiewicz, czy to jest Bogucki, czy to jest Moskal, czy to jest Ziobro, no pokazuje, że nie zdejmą z twarzy afery Zonda Krypto.
8: To obecny rząd, a nie PiS, jest zamieszany w aferę Zonda Krypto, mówił poseł PiS Jacek Sasin w rozmowie politycznej w Trójce. Poseł swoje kontakty z Radosławem Piesiewiczem, który, przypomnijmy, w sprawie afery ma postawione zarzuty, określił jako rozluźnione.
11: Próba takiego kreowania sytuacji, że afera Zonda Krypto to jest afera, nie wiem, Piesiewicza czy kogoś jeszcze innego, jest po prostu nieprawdą. Znaczy, to jest afera państwa Tuska, które właśnie doprowadziło do tego swoim brakiem działania, swoim kryciem de facto tej przestępczej działalności Zonda Krypto, że wiele osób zostało w tą aferę w sposób nieświadomy wciągniętych.
8: Sejm trzykrotnie przyjmował ustawę w sprawie kryptoaktywów, trzykrotnie przepisy zawetował prezydent. Houston w Teksasie ruszył szczyt ministrów państw grupy G20 poświęcony dostępowi do energii. Polskę reprezentują szefowie dwóch resortów, ochrony środowiska i energii. Na szczyt Amerykanie zaprosili też przedstawicieli Rosji.
12: Amerykanie nazwali ministerialny szczyt G20 spotkaniem w sprawie obfitości energii. Gospodarzy reprezentują sekretarz energii Chris Wright i sekretarz spraw wewnętrznych Doug Burgum. Polska co prawda nie jest formalnie członkiem G20, ale uczestniczy w tegorocznych pracach na specjalne zaproszenie Stanów Zjednoczonych, które przewodniczą grupie. Do Teksasu przyjechali minister energii Miłosz Motyka oraz minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Jeszcze przed rozpoczęciem konferencji Motyka spotkał się z sekretarzem Burgumem. Odwiedził też terminal LNG w Luizjanie, przez który przechodzi znaczna część skroplonego gazu eksportowanego do Polski. W Houston jest także delegacja z Moskwy, reprezentowana przez przedstawicieli resortów energetyki, dyplomacji i zasobów naturalnych. To drugie z rzędu ministerialne spotkanie grupy G20, na które administracja Trumpa zaprosiła Rosjan. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
8: Prezydent Serbii Aleksandr Vučić, populista sprawujący władzę jako prezydent lub premier od 12 lat, zapowiedział, że w wyborach zaplanowanych na koniec października będzie ubiegał się o stanowisko premiera. Wczoraj w Belgradzie odbył się wiec tysięcy zwolenników opozycji. Vučić od 2 lat mierzy się z protestami antykorupcyjnymi organizowanymi przez studentów. Impuls

0: Sam do ich rozpoczęcia było zawalenie się dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie 2 lata temu. Zginęło wówczas 16 osób. Od października będzie można zapisywać się na bezpłatne badania w kierunku raka płuc. NFZ ogłosił konkurs na wykonanie tomografii komputerowej, która pozwoli wykryć zmiany na wczesnym etapie.
1: Zapisy pacjentów do bezpłatnego programu profilaktycznego w kierunku raka płuc będą możliwe już w październiku, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
2: Wybierani są realizatorzy w skali całego kraju.
1: Z bezpłatnych badań będą mogli skorzystać nałogowi palacze i ci, którzy rzucili nałóg nie dawniej niż 15 lat temu, dodaje Jakub Gołąb z Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Program kierujemy przede wszystkim do osób w wieku od 55 do 74 lat z wieloletnią historią palenia tytoniu. Z bezpłatnych badań skorzystają też osoby nieco młodsze, już po 50, jeśli oprócz palenia występują u nich dodatkowe czynniki ryzyka.
1: Niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej to bezpieczne badanie, które umożliwia ocenę płuc bez podania kontrastu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Każdego roku diagnozę rak płuc słyszy 22 tysiące pacjentów. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Pogodowo Polska podzielona, na zachodzie rozpogodzenie, na wschodzie pochmurno i deszczowo, a na termometrach od 18 do 23 stopni.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Już 6 minut po godzinie 10.
8: Dobrego dnia.
7: Mówimy po raz drugi. My, czyli Michał Jakubik, który audycję realizuje, Wojciech Dorosz, który ją wydaje. Ja się nazywam Justyna Grabasz i w takim składzie będziemy tutaj do 12.

0: Foo Fighters Learn to Fly na rozpoczęcie tej godziny, drugiej godziny naszego spotkania w audycji Dobrego Dnia. Za czym kolejka ta stoi? Takie stawiamy dziś Państwu pytanie. We wrześniu przyglądamy się historii piosenek, które pojawiają się na nowej wystawie w Muzeum Historii Polski. Właśnie o tym tytule, za czym kolejka ta stoi. No i dzisiaj w roli głównej słynny utwór Wojciecha Trzcińskiego z tekstem Ernesta Bryla. Dzisiaj jego historię przybliży nam Michał Margański, a po 11 odwiedzi nas śpiewająca ten utwór Krystyna Prońko. A jak Państwo wspominają te kolejkowe czasy 22 i 7 trójek?
1: Najciekawsze to były kolejki po sprzętach GGD, czy jakieś takie sprzęt turystyczny, takie grubsze tematy niż masło, jajka, mięso, wędliny. I wtedy tworzyły się komitety kolejkowe, bo kolejka mogła trwać dzień lub dwa i zapisywało się nazwiska, żeby ustalić kolejność i staliśmy na zmianę. Każdy miał wyznaczony czas swojego stania. Nie wiem, czy ktoś to pamięta, ale myślę, że tak.
0: Czy ktoś to pamięta? No właśnie, czekamy na więcej opowieści. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu, przypominam, a w międzyczasie dzielimy się fragmentem naszej płyty tygodnia, czyli albumu grupy Komety, Noc z Kleopatrą i Tylko Ty.

Takie dosyć smutne przesłanie w utworze Tylko Ty. 2 lata temu Komety wydały album zatytułowany Ostatnie Okrążenie. No i mogłoby się wydawać, że ten tytuł coś sugeruje, że więcej już nie będzie. A jednak jest Noc z Kleopatrą. Najnowszy album Komet ukazał się kilka dni temu i to jest nasza płyta tygodnia. Jeśli chcą Państwo posłuchać tego albumu w całości, to my to troszeczkę ułatwiamy. Jeden egzemplarz tej płyty dla Państwa mamy, a żeby go zdobyć, trzeba napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. No to czekamy na wiadomości, a przed nami grupa Blur.

0: ponad czasem.
1: Tak jest. Teraz przysłuchujemy się historii piosenki Psalm stojących w kolejce, utworu po raz pierwszy opublikowanego w 1981 roku. I to jest jeden z 10 utworów albumu Kolęda Nocka, którego autorami są Ernest Brel i Wojciech Trzciński. Na okładce dzieło Zdzisława Beksińskiego, przedstawiające postać stworzoną w typowym dla artysty stylu. Dzisiaj historię tego utworu przybliży nam Michał Margański.
2: Historia tego utworu sięga końcówki lat 70. Początkowo był to wiersz, który z powodu rozterek autora nie został opublikowany. Napisał go Ernest Brel i schował do szuflady. Impuls do publikacji przyszedł od reżysera Krzysztofa Bukowskiego i kompozytora Wojciecha Trzcińskiego. Panowie wyczuwali nadchodzące przesilenie w kraju. Sądzili, że tekst trzeba zmodyfikować i opublikować. Na jego podstawie chcieli stworzyć piosenkę, a wszystko działo się 2 miesiące przed rozpoczęciem strajków na Wybrzeżu.
3: Chodzi o wygranie sprawy i musimy ją wygrać. No nie ma innej koncepcji, nie ma dyskusji. Dziękuję.
2: Tak rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej. Protest, który w efekcie doprowadził do podpisania porozumień sierpniowych w 1980 roku.
4: Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo.
2: Wydarzenia z Wybrzeża dały potężną energię, która miała swoje odbicie w nastrojach społecznych i oczywiście także w muzyce. W grudniu, czyli kilka miesięcy po triumfie Solidarności w Stoczni Gdańskiej, na deski Teatru Muzycznego w Gdyni, kierowanego przez Andrzeja Cybulskiego, trafił musical Kolęda Nocka. Całość oparta była na tekście Ernesta Bryla, w którym znalazł się psalm stojących w kolejce, wykonywany przez Krystynę Prońko. Jak wspominał Bryl, na początku, w czerwcu 80 roku, gdy przyszli do mnie Trzciński i Bukowski, było tylko kilka linijek tekstu.
5: I mówią, że oni przyszli tutaj, bo Andrzej Cybulski chce zaryzykować, żebyśmy napisali musical nie patrząc na cenzurę. Ja mówię, chłopaki, bo ich tak niewiele znałem. Mówię, ale z czego? Oni mówią, jak to z czego? Z swoich wierszy. Ja mówię, jakich wierszy? Oni mówią, takie i tu wyjmują. To jest gotowy materiał, ty pisz. I ja wtedy nagle zrozumiałem, no co ja chcę powiedzieć tym, którzy stoją po szarość, po starość, którzy nic nie dostaną, przyniosą do domu zmęczenie kamienne. I nagle napisałem z ręki, bądź jak kamień, stój, wytrzymaj, kiedyś te kamienie drgną i polecą jak lawina przez noc.
2: Lawina rzeczywiście ruszyła. Na każde z przedstawień waliły tłumy. Na scenie stała Krystyna Prońko razem z chórem i statystami. Całość okazała się ogromnym sukcesem. Niedługo później psalm stojących w kolejce okrzyknięto nieoficjalnym hymnem Solidarności. Musical grano do grudnia 1981 roku, kiedy to na terenie całego kraju wprowadzono stan wojenny.
6: Obywatelki i obywatele, wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Rada Państwa wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
1: Kawałek bardzo ważnej historii zawarty w utworze Psalm stojących w kolejce. Opowiadał nam o nim Michał Margański. Po 11 opowie o nim Krystyna Prońko, więc zachęcamy do słuchania. A teraz Zbigniew Wodecki. Posłuchaj mnie spokojnie.

0: Autopromocja.
1: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
2: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
1: Jakub Małecki. Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Barbara Marcinik. Polecam. Dzisiaj około 20:45.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Żegnamy reklamy.
8: Na zegarze 29 minut do 11.
9: Biegam, bo lubię.
8: I rozbiegany Krzysztof Łuniewski.
10: Dzień dobry, trójkowi biegacze. W naszym gronie mamy małżeństwo zawarte dzięki trójkowej akcji Biegam, bo lubię. Beata i Bartek Osiorowie poznali się na corocznym spotkaniu trenerów w studiu Agnieszki Osieckiej i postanowili razem przebiec przez życie. Dosłownie przebiec, bo ciągle startują i to z jakimi sukcesami. Obydwoje w miniony weekend stanęli na podium Mistrzostw Europy w kategorii Masters.
11: Jesteśmy w Rumunii na Mistrzostwach Europy Masters w biegach off-road, biegach trailowych, biegach górskich. Tłumacząc to trochę na polski, ale czym jest ranga Masters imprezy? To jest chyba najważniejsze, nie każdy musi o tym wiedzieć. To zawody dla ludzi, którzy szczęśliwie ukończyli 35 rok życia. Nam udało się nawet dożyć 40 roku życia i w tej kategorii startowaliśmy, czyli M40 i K40. Zawody rozpoczęły się w piątek startem w biegu vertical, czyli pod biegiem, pod stok narciarski na Pojanie Brasov, największym kurorcie narciarskim w Rumunii. Jak mamy być szczerzy, tego startu zbyt dobrze nie wspominamy. To było niespełna 4 km i 850 metrów przewyższenia. No, pionowy bieg pod stok narciarski i jakieś totalne szaleństwo. No i okazało się, że dzień później ja startując na dystansie long run 40 km i 2000 metrów przewyższeń, na 10 kilometrze ten stok narciarski będę musiał raz jeszcze pokonać. No natomiast nie przeszkodziło mi to w tym, żeby trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej, no i ten brązowy symboliczny medal Mistrzostw Europy Masters dowieść do mety. Każdemu polecamy zawody rangi Masters, bo to taka fajna, otwarta furtka dla tych, którzy już nie mogą porywalizować na etapie seniorów, bo są za starzy, bo są za słabi, może kariery mają sportową za sobą. Natomiast ten gen rywalizacji tutaj pozwala spełniać się w tych imprezach od rangi Mistrzostw Polski po rangę Mistrzostw Świata. Natomiast tutaj na miejscu w Wrasno w Rumunii no spotkaliśmy nawet uczestników Igrzysk Olimpijskich, byłych reprezentantów w kraju.
10: Radko, ale ten twój mąż to potrafi pogadać, prawda? Teraz
12: Jezus powiedz... Maria, aż się położyłam na łóżku.
10: Powiedz teraz ty, co osiągnęłaś, jakie ty masz wspomnienia i wrażenia ze swojej rywalizacji.
12: No cóż, jako że biegacie z Mazur, to pierwszy dzień, czyli piątek, vertical pod górkę, mnie po prostu zmiótł. Dzwoniłam przed startem po znajomych. Po karetkę nie, ale po znajomych, którzy i mieszkają w górach i biegają po górach, o jakąś poradę, jak to zrobić, żeby wbiec pod po prostu wielką bólę, z której zimą zjeżdżam na nartach. No i sumarycznie każdy mówił spokojnie. Ja nie umiem spokojnie. Może jestem w kategorii Masters, no jednak ścigam się w imprezach nie tylko kategorii Masters, ale w imprezach rangi Mistrzostw Polski różnych też. No ale spróbowałam. Wydaje mi się, że zaczęłam ciut za spokojnie i za wolno, dlatego w niedzielę na biegu up and down na 12 kilometrów postanowiłam się odgryźć i po prostu zaczęłam z czołówką. Taki był mój plan.
10: Udało się?
12: Udało się, udało. Nieco uciekałam na tych pierwszych fragmentach, gdzie naprawdę rozpędzałam się w tempie tam po 3

0: czy 30, czy 40. Ciut słabiej biegło mi się pod górkę, natomiast nie było momentu, w którym stanęłam. Postanowiłam, jako że uczę się tego biegania po górach, biec każdy fragment trasy. No i udało się dowieźć to trzecie miejsce. Dodam, że ostatnie 2 kilometry trasy biegły na twierdzę Rasnow, która znajduje się dosłownie 200 metrów od mety, skręca się w prawo i wbiega się na górę po schodach między innymi. To był jakiś knockout. Widzisz już metę, a do niej nie możesz jeszcze dobiec, jeszcze musisz 2 kilometry wczołgać się po schodach na górę.
1: Wielkie brawa dla Beaty i Bartka Osiorów, świetnych biegaczy i wspaniałych ludzi z mazurskich Wydmin. Tu stawiamy kropkę i na biegowo słyszymy się za tydzień o stałej porze.
2: Tak to się pięknie układa, czyli bieganie łączy ludzi i tworzy małżeństwa. Krzysztof Łoniewski opowiedział nam bardzo ładną historię miłosną, sportową, biegającą. Gdzie jeszcze można spotkać miłość? Może na przykład stojąc w kolejce. Zawsze czas spędzony na staniu w kolejce staram się wykorzystać na odrobinę czułości. Wtedy przecież nigdzie się nie spieszymy, więc jest to idealny moment na mały gest. Całusa w czoło, objęcie czy przytulenie. Oczywiście, jeśli stoimy w kolejce z partnerem, bo z obcą osobą mogłoby to już wyglądać trochę dziwacznie. Nie, tak napisała do nas pani Hanna. No właśnie, co robić w kolejce? Jak poznać kogoś w kolejce? Na wszystkie pomysły czekamy. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl i 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu.

0: Music Non-Stop i Kent na antenie Trójki. W audycji Dobrego Dnia, w której dzisiaj stoimy w kolejce. Za czym się stało w kolejce w latach 80. i 90. Na przykład za telefonem. I w sprawie tych kolejek dzwoniono również do Polskiego Radia.
1: Proszę pana, właśnie, ile w tej chwili musimy czekać na telefon? Ja już czekam 12 lat, 13 rok. I właśnie wczoraj dostałam takie pismo. Nie wiem, czy na temat rozmawiam z panem w tej...
2: Tak, tak, bardzo proszę.
1: Pana, więc czekam od 69 roku. Miałam dostać w 70 roku, mam pismo na tym 75, wpłaciłam w 76, ile po prostu żądano ode mnie. W tej chwili dostałam właśnie wczoraj pismo, że w 83, 84 mogę się dopiero spodziewać telefonu, czyli na pewno moje wnuczki dostaną telefon.
2: Ile pani wpłaciła?
1: Proszę pana, ja wpłaciłam 2620 zł. Tyle mi kazano.
2: Tak. Skąd pani dzwoni?
1: Proszę pana, z Warszawy.
2: No, dziękuję bardzo.
0: Dla mnie to są historie właściwie trudne do wyobrażenia teraz, w czasach smartfonów. Na co państwo czekali w kolejkach kiedyś? Na co czekają teraz 22 i 7 trójek? A teraz Detaps.

0: Phoebe Bridgers na antenie Trójki. Lost Boys to za nami. Za czym kolejka to stoi? Takie pytanie dzisiaj stawiamy w audycji. Dobrego dnia.
1: Gdzie ja pamiętam to jak, może nie jak dziś, ale przez mgłę mi się to przypomina, idąc ze szkoły, słyszę, że z zespołem jest kolejka. No i zadanie pytanie, a za czym ta kolejka stoi? Za serem, za serem, za serem. No i co, biedny zrobił rezerwację, poszedł do domu powiedzieć mamie, że stoi kolejka za serem i że syn zarezerwował. Wziął jakąś tam, jakiś portfel, bo nie, nie przecież, nie telefon, nie.

0: nie kartę płatniczą. I stał za tym serem. I to była ta frajda, to zdobywanie umiejętności. To lepsze niż te wszystkie levele internetowe w tych różnych aplikacjach.
1: Za serem, za serem, za serem. Tyle dzisiaj było powieści o tych kolejkach, a także o słynnym psalmie stojących w kolejce. No i chyba w końcu nadszedł ten moment, w którym tego utworu wspólnie posłuchamy. Krystyna Prońko, psalm stojących w kolejce.

Kiedyś te kamienie drgną i polecą jak lawina przez noc. No i teraz będziemy prawdopodobnie dość długo ten utwór nucić. A po 11 o piosence opowie nam sama Krystyna Prońko. Proszę z nami zostać, nigdzie nie uciekać.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
11: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
0: Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 15 września, właśnie minęła 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska.
1: Rosyjskie prowokacje w całej Europie, tym razem w Rumunii i Danii. Prokuratura bada sprawę rosyjskiego drona dryfującego w Bałtyku. Wulkan Etna nie odpuszcza, sycylijskie lotnisko w Katanii nadal zamknięte. Rumunia poderwała myśliwce w nocy, gdy system radarowy wykrył kilka celów powietrznych tuż przy granicy z Ukrainą.
2: Około godziny 3.10 wykryto pierwszy obiekt, znajdujący się około 35 km na północ od miasta Kilia. W odpowiedzi z rumuńskiej bazy lotniczej w Borcea wystartowały dwa myśliwce F-16, które monitorowały sytuację. To standardowe działanie tzw. policji powietrznej. Mieszkańcy północnej części okręgu Tulcza zostali ostrzeżeni za pomocą specjalnego systemu alarmowego. Kolejne dwa cele wykryto około godziny 4.20, około 30 km na północ od miejscowości Periprawa. Mieszkańcy północnej części okręgu Tulcza otrzymali po raz kolejny alarm ostrzegający o możliwym zagrożeniu z powietrza. Rumuńskie Ministerstwo Obrony podkreśliło, że nie odnotowano wtargnięcia dronów w krajową przestrzeń powietrzną. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Z kolei szef duńskiej dyplomacji wezwał na rozmowę ambasadora Rosji w Kopenhadze po tym, gdy rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca duńskich sił powietrznych na Bałtyku. Do zdarzenia doszło na wodach międzynarodowych na południe od duńskiej wyspy Falster. Rosyjski okręt wystrzelił dwie flary, jedna z nich przeleciała bardzo blisko duńskiego śmigłowca. Rasmussen nazwał incydent niedopuszczalnym i zaznaczył, że zagrożone mogło zostać ludzkie życie. Podlasie ma już gotowe plany masowej ewakuacji mieszkańców na wypadek konfliktu, zapewniają władze regionu. Urzędnicy stoją jednak przed nowym wyzwaniem. Chodzi o logistyczne przygotowanie regionu do roli korytarza tranzytowego dla ludności uciekającej z Litwy, Łotwy i Estonii. Jak mówi wicewojewoda podlaski Paweł Krutul, to ogromne wyzwanie.
3: Świeży temat i się dopiero nad tym pochylamy i my tego nie chcemy zrobić nie wiadomo w jakim długim okresie, bo na te czarne scenariusze musimy być przygotowani.
1: Decyzja o włączeniu Podlasia w system ewakuacji państw bałtyckich to bezpośrednia reakcja MSWiA na trwającą wojnę na Ukrainie. Prokuratura bada sprawę rosyjskiego drona znalezionego w Bałtyku niedaleko Jarosławca. Chodzi m.in. o spowodowanie niebezpiecznego zdarzenia.
4: Wczoraj do późnych godzin nocnych trwały czynności na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Z uwagi na późną porę nocną czynności na miejscu będą kontynuowane w dniu dzisiejszym. Postępowanie jest prowadzone pod kątem przestępstwa sprowadzenia niebezpiecznego zdarzenia.
1: Mówiła Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Znaleziony na plaży bezzałogowiec to rosyjski dron typu Gerbera. Wojskowi chemicy nie wykryli na nim śladów substancji radioaktywnych. Teraz saperzy sprawdzają, czy przenosił materiały wybuchowe. Do Mińska przybył wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych John Cole, przekazała administracja Aleksandra Łukaszenki. Na spotkaniu z przywódcą Białorusi Cole ma prowadzić kolejne rozmowy dotyczące uwolnienia więźniów politycznych. Wysłannik Donalda Trumpa był również zaangażowany w rozmowy, dzięki którym uwolniono m.in. Andrzeja Poczobuta. Władze Stronia Śląskiego wyciągają wnioski 2 lata po powodzi, podczas której przerwana została tama na rzece Morawka. Służby zmieniają system ostrzegania i ewakuacji, by zapobiec podobnym scenariuszom w przyszłości.
5: W Stroniu przygotowano nowe miejsce ewakuacji i dokumentację kryzysową. Teraz nacisk ma być położony na ćwiczenia mieszkańców, służb i zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Burmistrz Dariusz Chromiec mówi, że system gminny ma działać wspólnie z powiatowym i wojewódzkim.
6: Teraz jest kwestia szkoleń, oczywiście mieszkańców, zespołów, wszystkich służb, żebyśmy poprawili ten system i będziemy cały czas się tak szkolić, więc nad tym cały czas pracujemy.
5: Najwyższa Izba Kontroli wskazała też, że przed powodzią w powiecie kłodzkim nie prowadzono ćwiczeń z zarządzania kryzysowego i ewakuacji. Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska zapewnia, że po katastrofie wdrożono wszystkie zalecenia pokontrolne.
7: Duże przeprowadzone na szczeblu wojewódzkim ćwiczenia OLE, które zorganizowaliśmy ze służbami. W kilku miejscach na Dolnym Śląsku kilkanaście epizodów kryzysowych.
5: W Stroniu doposażane są również jednostki OSP i Zespół Zarządzania Kryzysowego. Samorząd kupuje m.in. terminale Starlink, które mają zapewnić łączność tam, gdzie podczas powodzi jej zabrakło. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Etna nie przestaje straszyć. Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostaje zamknięte do 14.30. Wczoraj rano wstrzymano przeloty z powodu chmury popiołu wulkanicznego. Odwołano już kilkadziesiąt połączeń. Komunikat w sprawie sytuacji w Katanii przekazał również polski MSZ. Na razie nie wiadomo, do kiedy potrwają utrudnienia. Chmura popiołu sięgała wczoraj prawie 4 km i przemieszczała się w kierunku Katanii. Inne sycylijskie lotniska w Comiso, Palermo i Trapani działają bez zakłóceń. To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wtorek pochmurny, na zachodzie rozpogodzenia, na wschodzie przydadzą się parasole. W Zakopanem 18 stopni, w Warszawie i Rzeszowie 21, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 23, a w Ełku 19.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Już 5,5 minuty po godzinie 11.
0: Dobrego dnia.
3: Nadal tu jesteśmy, nigdzie nie uciekliśmy. Mam nadzieję, że Państwo również nie uciekli, bo przed nami jeszcze jedna wspólna godzina. Michał Jakubik, Wojciech Dorosz, Justyna Grabasz. W takim składzie będziemy tutaj do 12.

0: Niezrównany Stevie Wonder na antenie Trójki w audycji Dobrego Dnia, w której dzisiaj przyglądamy i przysłuchujemy się piosence Psalm stojących w kolejce. Za czym kolejka ta stoi? No właśnie, czy to na pewno poprawna forma?
1: Dzień dobry, a po rozmowie o kolejkach to nie jestem pewien, czy się stoi w kolejce za czymś, raczej w kolejce po coś. Chociaż sam jestem z Poznania i w Poznaniu często się czeka za kimś, a nie na kogoś. A ja teraz czekam w kolejce do bramek na autostradzie.
0: W kolejce do bramek przy autostradzie. Czy pani...
2: Ciągle się na coś czeka, tak.
0: No właśnie, Krystyna Prońko już jest z nami w trójkowym studiu. Poprawna forma czy nie?
2: Ja nie jestem polonistką, proszę spytać profesorów, jak jest.
0: To będziemy pytać profesorów pewnie chwilę później. Teraz zapytam panią...
2: Ja powiem inaczej. Poeta, którym niewątpliwie był pan Ernest Bryl, użył takiej formy i ja bym tego nie zmieniała. Miał do tego pełne prawo.
0: Historia utworu Psalm stojących w kolejce to jest główny motyw naszego dzisiejszego spotkania. Piosenka ikoniczna wręcz, nieoficjalny hymn Solidarności, a także element oratorium i spektaklu Kolęda Nocka. Czym właściwie był ten spektakl i dlaczego był tak ważny?
2: No dobrze, to spektakl teatralny. W dość szczególnym czasie się pojawił, w dość szczególnym czasie powstał. No i dość szczególnie w ogóle zaistniał i został zapamiętany w całości, a niektóre z tych piosenek, które w nim były, no istnieją po dzisiejszy dzień, więc chwała twórcom.
0: A jak to się stało, że akurat pani trafiła do tej ważnej roli w tym spektaklu?
2: Zaproszono mnie przy pomocy, to znaczy zaprosił mnie kompozytor, który szukał wykonawcy do tego spektaklu. I jeździł po znajomych wokalistkach i wokalistach i szukał. I w końcu trafił do mnie i zdecydował tak, jak zdecydował. Dlatego się tam znalazłam.
0: A jak te poszukiwania właściwie wyglądały? Czy trzeba było jakiś casting przejść?
2: Przepraszam, ale Wojtek Chrzciński, który był twórcą muzyki, nie istnieje, więc to raczej jest pytanie do niego. To znaczy nie istnieje, zmarł.
0: To z pani perspektywy, jak to było?
2: Bardzo zwyczajnie. Przyjechał do mnie do domu, usiedliśmy, pokazał mi tekst. Potem zagrał, co mam zaśpiewać. Zaakompaniował, ja zaśpiewałam. Zdecydował później, w jaki sposób i u kogo był wcześniej, czy później, nie wiem. I jak to sprawdzał dalej. Także mogę tylko powiedzieć tak, jak to wyglądało. Co ja miałam do zrobienia i co zrobiłam.
0: I zadziałało. Wyszło całkiem nieźle.
2: Nie starałam się specjalnie o to, bo nie wiedziałam do końca, o co chodzi. Dopiero po jakimś czasie to się wyjaśniło.
0: A czy pamięta pani te emocje towarzyszące temu pierwszemu wykonaniu?
2: Nie, nie pamiętam. Pamiętam, że włożyliśmy w to dużo pracy i mieliśmy wszyscy, przynajmniej ja miałam nieprawdopodobną tremę. Ale ja mam zawsze tremę, więc to jest jakby taka mała konstrukcja psychiczna.
0: Czy do tej pory pani trema towarzyszy?
2: Wie pani co? To jest taki zawód, że jak nie ma tremy, to znaczy, że już jest coś nie tak i że trzeba przestać. Bo to jest za każdym razem, mówię wyłącznie za siebie, to jest związane ze stresem, z jakimś przeżyciem, z jakąś sytuacją, która do której przynajmniej ja podchodzę jak do święta. Bo to nie jest codzienna sytuacja, w którą się wchodzi z marszu. Tylko ja się muszę do tego przygotować. Więc dla mnie to jest dość specyficzne, ale święto.
0: Mhm. Czyli pani nie pamięta do końca, jak to było przy tym pierwszym wykonaniu, ale publiczność pamięta, bo były historie, w których...
2: To znaczy, wie pani co, ja nie wiem, kto był na premierze czy prapremierze, ponieważ myśmy byli tak zajęci tym spektaklem i dbaniem o to, żeby się wszystko udało w samym spektaklu i w muzyce i w ogóle we wszystkim, że ja nie zwróciłam na to nawet uwagi, kto tam mógłby być.

0: A pewnie byli ludzie, którzy coś znaczyli w polskiej kulturze, wówczas i do tej pory znaczą, ale kto to był, to nie potrafię wymienić nikogo.
1: No ale emocje zostały bardzo długo. Jestem ciekawa, z jakimi emocjami się teraz spotykają ludzie, słuchając tego utworu. Czy dostaje pani jakieś głosy, że to cały czas, działa? Czy ktoś tak mówi?
0: Myślę, że działa. Ja nie wiem, czy mówi, ale czasem się domaga publiczność, bo słyszę te okrzyki z widowni, że psalm stojący w kolejce, czy kolejkę zaśpiewać, bo tak to skrótem do mnie trafia. I czasem tą kolejkę śpiewam, aczkolwiek żeby to naprawdę zabrzmiało, to jest potrzebny duży aparat wykonawczy, bo jest chór, który jest w takiej samej roli solistycznej jak ja w tej piosence, więc... Ale taka karykaturalna nieco trochę forma też działa. Publiczność wtedy, proszę o śpiewanie tych odpowiedzi i...
1: I śpiewają chętnie.
0: I nie wiem, bo ja nie wszystko do mnie... bezpośrednio do ucha dociera, bo ja pracuję w słuchawkach, więc nie zawsze słyszę reakcję publiczności, ale działa w każdym razie. Tak. Mhm.
1: Ostatnio miała pani przyjemność wykonywać ten utwór wraz z chórem Muzeum Historii Polski. Takim
0: bardzo ładnie amatorskim. Zaśpiewali. Świetnie,
1: zgadzam się, bo też słyszałam. Piękne to było wykonanie. To ja teraz pozwolę sobie zaprezentować na trójkowej antenie fragment innego utworu ze spektaklu Kolęda Nocka, czyli Psalm Jadących do Pracy. To jest piosenka, która aż takiej popularności wielkiej nie zyskała.
0: Ale ona jest znacznie mocniejsza od psalmów stojących w kolejce. No. Tylko, że psalm stojący w kolejce jest populistyczny, krótko mówiąc. Natomiast psalm jadących do pracy nie jest populistyczny, jest problematyczny.
1: No to posłuchajmy tej problematycznej piosenki.

0: psalm jadących do pracy. Bardzo wyrazisty utwór. Tak się zastanawiam, czy pani, biorąc udział w tym pierwszym spektaklu Kolęda Nocka, miała takie poczucie, że naprawdę dzieje się coś wielkiego?
1: No nie tylko ja miałam takie poczucie. Wszyscy mieliśmy poczucie, aczkolwiek czy to było wielkie, czy mniejsze, czy olbrzymie, tego nie potrafię określić, ale wiedzieliśmy, że to będzie ważne. Te poczucie ważności tego spektaklu miałam. Mhm. A wielkości niekoniecznie. Ale to był w ogóle dla mnie osobiście ważny moment. I pierwsze moje... Po otrzymaniu tej propozycji, pierwszy mój odruch był taki, że będzie coś się działo, co może być niebezpieczne. Ale nic się nie wydarzyło niebezpiecznego. Wszystko się dobrze skończyło. Spektakl się przebił do świadomości publiczności i trwa ta świadomość do tej pory. Także no, pomysł od samego początku, od momentu tego, kiedy Wojtek z Krzyśkiem Bukowskim poszli do Ernesta i zaczęli szukać w jego szufladach, dosłownie, zaczęli szukać tekstów, które mogliby wykorzystać, się sprawdził.
0: Mhm. Ale jednak piosenka przez jakiś czas nie miała lekko w stacjach radiowych.
1: Nie miała lekko, była skreślona przez cenzurę, odzyskała byt antenowy po zmianie systemu. No ale to nie tylko ta piosenka, było wiele takich piosenek.
0: A jak się pani czuła z tym, że ta piosenka nie może być emitowana?
1: Nijak. Po prostu nawet o tym nie wiedziałam, że ona jest na jakiejś zatrzymana przez cenzurę. Po prostu jej nie było w radiu i tyle.
0: Mhm. A czy miała pani w ogóle wpływ na kształt ostateczny tego utworu?
1: Decydujący. Mhm. Bo jakbym nie chciała go zaśpiewać tak, jak go zaśpiewałam, to by go nie było.
0: A jednak utwór jest, psalm stojących w kolejce, kompozycja, do której dzisiaj wracamy, o której dzisiaj opowiadamy.
1: To znaczy inaczej bym powiedziała, bo musiał on najpierw powstać, więc ja jestem na końcu tego łańcuszka, czy każdy wykonawca, który ma nie swoją twórczość do zaśpiewania, bo to nie jest moja twórczość w sensie napisania ani tekstu, ani muzyki, ja tego nie wymyśliłam. Ale ja jestem na końcu tego łańcuszka, więc mogłam to zrobić albo dobrze, albo byle jak, albo źle. No, starałam się zrobić najlepiej, jak potrafię.
0: Wyszło bardzo dobrze. Teraz jeszcze takie jedno pytanie na koniec. Czy pani stoi teraz w kolejce za czymś? Czy...
1: Całe życie stoi się w kolejce za różnymi rzeczami.
0: A za czym byłaby pani w stanie stać w kolejce przez godzinę bądź dwie? Czy w ogóle jest coś
1: za
0: takiego?
1: Za niczym. W tej chwili za niczym. Ja już staram się nie stać w żadnej kolejce, bo po prostu nie mam na to ochoty. To jest... A po drugie, no, wolę zrezygnować.
0: Mhm. Krystyna Prońko dzisiaj była z nami, opowiadała o historii piosenki Psalm stojących w kolejce. Dziękuję bardzo
1: Dziękuję
0: za
1: również.
0: Tę historię i opowieści. A u nas teraz grupa The Bamboos.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę.
8: Życzę sobie tego.

0: zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: Żegnamy reklamy.
7: Na zegarze 11.30 i to jest czas na...
8: Przysłowie.
9: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Skąd się wzięło powiedzenie za wysokie progi dla ciebie? Przecież wysoki próg w chłopskiej chacie nie był oznaką bogactwa. Takie pytanie wysłał do mnie pan Waldemar. To rzeczywiście bardzo ciekawe, ponieważ w chatach, w których mieszkali chłopi, progi zazwyczaj były wyższe niż w dworach. A to dlatego, że do ochrony przed przeciągami czy zalaniem wodą, do czego służył właśnie próg, bogatsi wykorzystywali sień, przedsionek czy lepsze drzwi i dokładniejszą stolarkę. Dlatego powiedzenie za wysokie progi lub za wysokie progi na twoje nogi należy traktować metaforycznie. Próg od dawna stanowi symbol granicy między światami. Pierwotnie świat

0: światem zewnętrznym Adomem, a wtórnie między światem biedoty i ludzi zamożnych. Wysokość ma tutaj związek z poczuciem lepszości. Zwykle to, co uznajemy za bardziej wartościowe, sytuujemy wyżej. Stąd między innymi takie wyrażenia jak mierzyć wysoko czy szczyt kariery. Mówimy też przecież, że ktoś jest wysoko urodzony, że ktoś zajmuje wyższą pozycję na drabinie społecznej i zapewne o ten próg, próg między warstwami społecznymi, chodzi w wyrażeniu, o które pyta pan Waldemar. Co ciekawe, w naszej kulturze z progiem wiąże się wiele tradycji, na przykład ta weselna przenoszenia przez próg panny młodej. Kobieta, która po zaślubinach opuszczała swoją rodzinę i przenosiła się do nowego domu, w trakcie tego symbolicznego przejścia nie mogła się potknąć, ponieważ odczytywano to jako zły omen dla małżeństwa albo znak, że nowy dom jej nie przyjmuje. Do dziś zdarza nam się też unikać podawania ręki przez próg. Po pierwsze dlatego, że grzeczniej jest powitać kogoś już u siebie w domu, a po drugie, nasi przodkowie wierzyli, że próg, który oddziela dom od świata zewnętrznego, stanowi granicę światów, może także podzielić relacje. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: No to teraz pytanie do Mateusza, co z tymi kolejkami? Za czym kolejka ta stoi? Czy to jest poprawna forma? Może w kolejnych odcinkach przysłowia Mateusz nam na to pytanie odpowie. A kolejny odcinek jego cyklu jutro o tej samej porze.

0: Live Forever, grupa Oasis na trójkowej antenie. A ja jeszcze raz powracam do tego głównego motywu dzisiejszej audycji, czyli tematu kolejek. Czasem w tych kolejkach dzieją się rzeczy niestworzone. Historie wręcz kryminalne. 22,7 trójek.
1: Mam takie zdarzenie z moich lat nastoletnich, kiedy byłem gorącym słuchaczem trójki, listy oczywiście. I z kolegą do spółki staliśmy w takiej kolejce, żeby dostać Kasprzaka stereo. No niesamowite historie, to były na kasety i tak dalej. Ale ciekawsza historia zdarzyła się tuż przed nami, ponieważ kiedy rzucili towar, jak to wtedy się mówiono, pierwsze 5 telewizorów miało być kolorowe, resztę czarno-białe. Ludzie stali też po telewizory wtedy. Okazało się, że telewizorów jest 6, czyli pierwsza osoba na czarno-biały miała szansę na kolor. Ta pani nie miała dość pieniędzy. Poprosiła kierowniczkę, zostawiła zadatek, poprosiła kierowniczkę sklepu, żeby ten telewizor zatrzymać, ona pobiegnie do domu po resztę pieniędzy. Po jakimś czasie zjawił się mężczyzna, mówi, że moja żona tu była, miała czarno-biały, ale zabrakło pieniędzy, bo jest szansa na kolor. On dopłaca. I proszę sobie wyobrazić, że on dopłacił, wziął ten telewizor, zapakował do taksówki, odjechał. Po 5 minutach kobieta wraca z pieniędzmi, pyta mój telewizor.
0: Takimi opowieściami dzielą się z nami trójkowi słuchacze. Dziękujemy za wszystkie opowieści, a za moment połączymy się telefonicznie z kolejnym gościem w audycji Dobrego Dnia. Będzie nim Stanisław Trzciński, który całkiem dobrze pamięta, jak powstawała piosenka Psalm stojących w kolejce i spektakl Kolęda Nocka. Ale najpierw Fontaine's DC przed nami. Marianne.

0: na antenie Trójki Fontaines DC, a my się już łączymy ze Stanisławem Trzcińskim, który po 30 latach odświeżał spektakl Kolęda Nocka, tworząc spektakl Kolęda Nocka 30 lat później. Dzień dobry, dzień dobry. Słyszymy się?
1: Dzień dobry, tak, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
0: Stanisław Trzciński, czyli prywatnie także syn Wojciecha Trzcińskiego, który tworzył muzykę do tego spektaklu, z którego pochodzi także słynny psalm stojących w kolejce. Jestem ciekawa, czy ty pamiętasz, jak to powstawało, bo byłeś chyba wtedy całkiem młodym człowiekiem.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Pamiętam doskonale. Towarzyszyła ta Kolęda Nocka właściwie nam przez całe życie. Ja pamiętam wakacje w 1980 roku, kiedy pojechaliśmy z całą rodziną, z moją wtedy małą siostrzyczką do Zakopanego, do Domu Pracy Twórczej ZAX. I tam podczas takiego bardzo typowego letniego urlopu w górach mój tata cały czas, całymi dniami siedział w pokoju, komponował tę muzykę, komponował psalm też między innymi. No i przenieśliśmy się również, bo to właśnie po tych wakacjach, pod koniec sierpnia, wiadomo, był ten wielki, wspaniały wybuch Solidarności i my się wtedy przenieśliśmy chwilę później na kilka tygodni do hotelu w Gdańsku. No i tam się rozpoczęły te intensywne próby. No ja gdzieś kilkanaście razy ten spektakl usłyszałem i zobaczyłem z kanału orkiestry. Wtedy na samą premierę chyba już nie, z tego co pamiętam. A może tak, nie wiem zresztą, ale te kilkanaście na pewno spektakli czy prób generalnych, tak. No i jeszcze po roku niezwykłe zdarzenie, czyli wystawienie Kolędy Nockiej w Teatrze Wielkim. Dosyć kultowe wystawienie Kolędy Nockiej w Teatrze Wielkim w maju 1981 roku jeszcze. Wtedy były takie 40-minutowe standing ovations, Jerzy Waldorf z laską. No w ogóle bardzo dużo takich obrazów, powiedziałbym, które przeszły do historii. Tam byli robotnicy z Ursusa, chociażby Solidarności na sali. No bardzo to wszystko było poruszające, mocne. Wydawało nam się po 30 wtedy latach, bo to było w 2011 roku, wydawało nam się, że ten taki podział na my i oni, gdzie ten podział był bardzo jasny, 10 milionów nas i później jakby po drugiej stronie władza i milicja, że ten podział na my i oni jest niestety nadal aktualny, tylko trochę inny. To pęknięcie w Polsce na tyle było już zauważalne w tym 2011 roku, że chcieliśmy jeszcze raz trochę inaczej porozmawiać o Solidarności i o tym wszystkim, co trapi nasz naród, trochę bardziej współcześnie. Niestety wtedy już Krzysiek Bukowski nie żył. Zaprosiliśmy Jarka Minkowicza do reżyserowania Kolędy Nockiej. Dopisaliśmy jeszcze część libretto pod okiem Ernesta. Ernesta Bryla bardzo poprosiliśmy jeszcze o taką część. Dopisaliśmy rolę, którą Borys Szyd zagrał u nas i Henryk Talar. Czyli coś, czego nie było w oryginalnej Kolędzie Nocy. No i oczywiście wszystkie songi, wszystkie pieśni

0: odtworzyliśmy i jeszcze raz Adam Sztaba zaaranżował pod czujnym okiem mojego ojca. No dzisiaj, kiedy rozmawiamy, nie żyje już Ernest, nie żyje mój tata, nie żyje Krzysiek. Dobrze, że jest z nami Krysia Prońko, która to wszystko wyśpiewała. Nie żyje Teresa Haranda, Zbyszek, znaczy był jeszcze taki człowiek, o którym może, nie wiem, czy Krysia wspomniała, bo całej rozmowy nie słyszałem, tylko część na antenie, ale jeszcze Andrzej Cybulski, czyli dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni, bez którego na pewno nie byłoby tej kolędy nockiej.
1: Ale historia pozostała. Jestem ciekawa, czy to było dla ciebie jakieś trudne, mocno zadanie, żeby po latach powrócić do tego wszystkiego?
0: Tak, to było bardzo trudne, bo no, bardzo odpowiedzialne i ryzykowne. Ja wszystkich bardzo serdecznie Państwa zachęcam, żeby zobaczyć kulisy z powstawania tego spektaklu. Kolęda Nocka 30 lat później na YouTubie. Tam jest taki film, w którym są fragmenty tego spektaklu i bardzo dużo wspomnień właśnie Ernesta, mojego taty, Krystyny i jeszcze innych osób. No było to niezwykłe. Jeszcze poprosiliśmy Jerzego Janiszewskiego, czyli autora, no można powiedzieć, logotypu Solidarności oryginalnego, żeby stworzył znak właśnie tego spektaklu po 30 latach. No to jest tak, że no praca nad takim dziełem po latach i wyprodukowanie tego, no niewątpliwie no, to była jedna z najbardziej niezwykłych przygód też w moim życiu. Także tak. No, bardzo to znaczący materiał. Mam też nadzieję, że uda nam się wydać kiedyś, nawet jeśli nie ten nowy spektakl, to chociaż starą muzykę z 82 roku, kiedy ona była wydana w stanie wojennym, ponieważ właściwie nigdzie teraz legalnie nie można posłuchać Kolędy Nockiej. Także pracujemy nad tym, bardzo nam zależy, żeby kolejne pokolenia mogło tego słuchać.
1: No to trzymamy kciuki za powodzenie tej misji w takim razie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Stanisław Trzciński był z nami. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: A teraz Zofia Justyńska przed nami.

0: No Rain, No Flowers i The Black Keys. To już tak prawie na zakończenie, bo audycja Dobrego Dnia dobiega końca, ale mamy jeszcze czas na jedną kolejkową historię.
1: Jako dzieciak to były takie czasy, że stało się w kolejce po kawę. I pamiętam, kiedy starszą siostrą stałam, wydawało mi się, że to jest wieczność. W końcu tą kawę przywieźli i pani sprzedawczyni powiedziała, że kawę dają dzieciom od 7 lat, a ja tam miałam mniej. Pamiętam, że wtedy tak zaczęłam płakać, tak strasznie płakać, że wszystkie panie w kolejce powiedziały, żeby mi dać tą kawę. No i dostałam kawę, pomimo tego, że miałam mniej niż 7 lat.
0: Ja się tym płaczom nie dziwię. Małym dziewczynkom się nie zabiera kawy, po prostu. Dziękujemy za te wszystkie historie. Dziękujemy za Państwa obecność. Audycję Dobrego Dnia dzisiaj realizował Michał Jakubik, wydawał Wojciech Dorosz. Ja się nazywam Justyna Grabarz. No to do usłyszenia, a za moment na naszej antenie muzyczna Poczta UKF. Ale wcześniej Ray, The Thrill Is Gone. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it

0: Autopromocja.
1: Świat przyspieszył. Rewolucja technologiczna i wydarzenia na świecie wywracają do góry nogami wiele naszych przekonań. Łatwo się zagubić w tym chaosie.
2: Mapa myśli.
1: Będziemy więc mówić tylko o tym, co ważne, kluczowe i co pomaga nam zrozumieć zachodzące zmiany tu blisko i tam daleko. Mapa myśli. W audycji zapraszamy do Trójki od poniedziałku do czwartku po 18:00. Trójkowa kartografka myśli. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 15 września, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rząd szykuje serię nowych przepisów dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. Minister obrony ujawnił nowe fakty w sprawie rosyjskiego drona dryfującego w Bałtyku. Katastrofa ekologiczna w Czechach. Setki kilogramów śniętych ryb w rzece Morawie. Nie będzie litości dla kierowców, którzy świadomie wjadą na przejazd kolejowy przy opuszczających się zaporach lub na czerwonym świetle. Z automatu stracą prawo jazdy na 3 miesiące. To jedna z propozycji ustawy, którą dzisiaj zajmie się rząd. Kary będą też grozić za próbę objechania zapory lub za wjazd na przejazd, gdy po drugiej stronie torów jest korek. Ekspert od bezpieczeństwa ruchu drogowego.

0: Go Łukasz Zboralski mówi, że kary to jedno, ale równie ważne jest uszczelnienie nadzoru na przejazdach.
1: Takie pierwsze zapowiedzi na szczęście już są, czyli że te 2800 kamer, które już dziś mamy na przejazdach drogowo-kolejowych, zostanie włączone do systemu CANART, tej służby, która obsługuje fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości, i że automatycznie z tych kamer algorytmy będą mogły przygotowywać wezwania do opłaty mandatów.
0: Zachowania, które prowadzą do katastrofy, utraty życia, będą bardzo surowo karane, bo tutaj sąd będzie zobligowany do kary więzienia. Dron, który wczoraj został odnaleziony w pobliżu Jarosławca na Pomorzu Zachodnim, leciał także nad Litwą, gdzie został ostrzelany. O nowych ustaleniach dotyczących rosyjskiego bezzałogowca mówił dziś minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Wyjaśnienie, trajektoria lotu, bo wszystko wskazuje, że on mógł wcześniej przelecieć przed terytorium Litwy w niedzielę, kiedy był tam poszukiwany i była próba jego neutralizacji. Później przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim, najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem. Będziemy wspólnie wyjaśniać. Taką rekomendację również wydałem służbie kontrwywiadu wojskowego.
0: Prace śledczych ma nadzorować służba kontrwywiadu wojskowego. Prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego w związku z rosyjską eskalacją tuż przy polskiej granicy, uważa marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: Dziwi mnie bardzo sytuacja, w której pan prezydent wobec ataków rosyjskich dronów na Polskę, wobec operowania rosyjskimi dronami tuż przy granicy polskiej na pociągi na trasie Kijów-Warszawa, nie zajął w tej sprawie stanowiska.
0: Ostatnią Radę Bezpieczeństwa Narodowego prezydent zwołał we wrześniu ubiegłego roku, po tym jak rosyjskie drony wleciały do Polski. Szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz miał obiecywać prezesowi Zonda Krypto ułaskawienie, jeśli prezydentem zostanie Karol Nawrocki. Tak wynika z ustaleń portalu Wirtualna Polska i telewizji TVN24. To on ma być panem X, który pojawia się w zeznaniach Przemysława Krala przytoczonych w Sejmie przez premiera Donalda Tuska. Adam Krzemiński z Koalicji Obywatelskiej mówi, że nie jest zaskoczony tymi doniesieniami.
4: Nie ma tej granicy, której prawa strona nie byłaby w stanie przekroczyć. Jak oglądamy telewizję Republika, łapiemy się za głowę, jak można w ten sposób funkcjonować. Sygnały o tym, o obietnicach ułaskawienia i tak dalej, to jest straszne, że to nie szokuje, no ale organy ścigania powinny rozpocząć tutaj bardzo zdecydowane działania.
0: W ocenie Bartłomieja Wróblewskiego z PiS-u Przemysław Kral nie jest wiarygodnym świadkiem.
5: Przemysław Kral jest głównym sprawcą całej afery, więc niezależnie od tego, co mówi, no, trzeba to traktować z olbrzymim dystansem. Ta informacja, o której pan wspomina, wydaje mi się bardzo mało prawdopodobna.
0: Tomasz Sakiewicz nie odpowiedział na pytania dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN24. Katastrofa ekologiczna w Czechach. Setki kilogramów śniętych ryb znaleziono w rzece Morawie w Ołomuńcu. To skutek niskiego przepływu wody w jednej z najdłuższych rzek w Czechach.
6: Długotrwała susza sprawia, że woda zawiera coraz mniej tlenu, a ryby zaczynają się dusić. Według lokalnych władz jest to najpoważniejszy przypadek masowego śnięcia ryb na tym odcinku Morawy od lat 90., gdy zaczęto monitorować sytuację. To też kolejny sygnał poważnego niedoboru wody w Czechach. Po miesiącach z niewielką ilością opadów poziom wielu rzek i potoków jest rekordowo niski. Na początku września do zasilenia Wełtawy zaczęto wykorzystywać rezerwy wody z położonego na południe od Pragi zbiornika Slapy. Taka sytuacja nastąpiła po raz pierwszy w jego historii. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Wyjątkiem jest Szczecin. Tam oddycha się źle. Prawie połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pogodowo Polska podzielona. Na zachodzie rozpogodzenia, a na wschodzie warto zabrać ze sobą parasol. Zakopanem 18 stopni, Wałku 19, w Warszawie 21, we Wrocławiu 23 i 19 stopni w Ełku.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Jest 5 minut po południu.
11: Muzyczna Poczta UKF.
10: Michał Jakubik, Michał Żołądkowski, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

0: Zespół Raz, Dwa, Trzy otwiera spotkanie w audycji Muzyczna Poczta UKF. Do 14 Państwa zamówienia realizujemy, w miarę możliwości oczywiście, realizujemy na antenie Trójki UKF, @polskieradio.pl. Proszę do nas pisać, pierwsze listy już są. Są też pierwsze telefony, 22 i 7 trójek. W tej audycji zdarzają nam się artyści, których słuchamy na antenie Trójki często, ale zdarzają się też i tacy, którzy dość rzadko brzmią właśnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ale właśnie od tego jest Muzyczna Poczta UKF. 22 i 7 trójek.
1: Chciałabym poprosić o Julio Iglesias na Olvide de Vivir. No, bo jest wspaniały i bardzo dobry na podróż. Prawie zgubiłam drogę właśnie, próbując sobie przypomnieć ten tytuł.
2: Pozdrawiam.

Julio Iglesias w muzycznej poczcie UKF. Tak gra dla Państwa muzyczna poczta UKF, jak Państwo sobie to wszystko zamówią. 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Pan Michał, o właśnie, mamy dzisiaj kumulację Michałów. Pan Michał pisze tak. Chciałbym zamówić piosenkę Ozziego Osborna Crazy Train, a to z okazji moich 41 urodzin. Pozdrawiam całą redakcję trójki.

Coldplay i Speed of Sound w muzycznej poczcie UKF w Trójce. Państwo piszą do nas listy ukf@polskieradio.pl. Konkretniej rzecz ujmując, pan Maciej napisał tak. Dzień dobry, niebawem muszę zmienić miejsce zamieszkania i tak wyszło, że niestety to znacznie mniejszego lokum. Powoli pakuję rzeczy do worków i kartonów, segreguję, część wyrzucam. Poproszę o piosenkę Janka Samołyka, Wyprowadzam się, z dedykacją dla wszystkich osób, które z końcem lata, początkiem jesieni się przeprowadzają.

0: Janek Samołek, to dedykacja dla studentów, jak nic. Wyprowadzam się.
1: Zapraszamy do reklamy.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: W weekend 19 i 20 września Łódź ponownie stanie się stolicą komiksu, gier i popkultury. Laureaci nagród Eisnera, twórcy Spidermana, Batmana oraz kultowego magazynu Produkt. Spotkania, warsztaty i wystawy. Strefy targowa, gier wideo i tych bez prądu. Konkursy cosplay, scena autografów oraz gala rozdania nagród. Do zobaczenia w łódzkiej Atlas Arenie na 37. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier. Szczegóły na comicsfestival.com. Poleca Radiowa Trójka.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Żegnamy reklamy.
9: Minęła 12.30, czas na spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim.
10: Fajny film.
11: O tym filmie na pewno będzie mówiło się sporo w przyszłym tygodniu, bo znalazł się w konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Możemy zobaczyć go jednak jeszcze przed festiwalem, bo właśnie w tym tygodniu wchodzi na ekrany naszych kin. To dramat obyczajowy Powiedz mi, co czujesz w reżyserii Łukasza Rondudy. Ten autor konsekwentnie opowiada w swoich filmach o tak bliskich mu artystach sztuk wizualnych.
12: I o tym jest trochę mój film, o takiej historii takiego chłopaka z jakiegoś nikąd, z takiego miejsca bardzo mało uprzywilejowanego, powiedzmy ekonomicznie, który ma jakąś obsesję, żeby zostać artystą, żeby się wyrwać z tego nikąd i żeby właśnie przez sztukę, no żeby zostać po prostu artystą. Ten film, podobnie jak wszystkie moje filmy fabularne, wziął się ze spotkania

0: z artystą. Tym razem był to Patryk Różycki i bardzo mnie zafascynowała jego autentyczność, jego takie szczere nazywanie, komunikowanie emocji, nastawienie taką klarowną, otwartą komunikację emocjonalną, bez właśnie ukrywania różnych takich wstydliwych rzeczy. I on również tego typu komunikację starał się stosować względem swoich rodziców, właśnie z tej wioski, z tego bardzo trudnego miejsca, z którego uciekł de facto. I ja go spotkałem w momencie, w którym on z jednej strony starał się naprawić te relacje z rodzicami, a z drugiej strony starał się znaleźć miłość, nawiązać jakąś autentyczną relację miłosną.
1: Przypomnę tylko, że Łukasz Ronduda 5 lat temu zdobył już w Gdyni wielką nagrodę Złote Lwy za swoją poprzednią, zrealizowaną wraz z Łukaszem Gutem fabułę Wszystkie nasze strachy z Dawidem Ogrodnikiem w roli głównej. Tym razem do współpracy zaprosił dwójkę młodych aktorów, Izabelę Dudziak i Jana Sałacińskiego.
2: Byłem wcześniej na tym etapie robienia filmu. Zostałem zaproszony przez Łukasza, myślę, rok i dwa miesiące przed zdjęciami, do przeczytania scenariusza, do rozmowy o filmie, bo razem z Patrykiem, który jest główną inspiracją, Patryk Różycki, pierwowzór mojego bohatera, i on razem z Łukaszem widzieli absolutnych debiutantów i zdecydowali się odezwać do mnie, czy nie chciałbym odegrać roli Patryka. No i tak się zaczęło nasze spotkanie i rozmawialiśmy o scenariuszu i o tym, co ja o nim uważam, co z mojej perspektywy już tego młodszego pokolenia jest dla mnie w tym filmie interesujące.
3: No muszę przyznać, Janek mi to załatwił. Po prostu, bo Łukasz nie chciał mnie zaprosić na casting, mieliśmy wcześniej taką historię. Ja go uwielbiam, Łukasza, i praca z nim była dla mnie szalenie inspirująca, ale rzeczywiście mieliśmy taki epizod wcześniej w swoim życiu, gdzie mieliśmy po prostu spór o jedno wydarzenie, a Janek, udało się Jankowi przekonać Łukasza, żeby mnie zaprosił na casting, także zawdzięczam to Jankowi.
1: Izabela Dudziak i Jan Sałaciński stworzyli naprawdę interesujący i, co ważniejsze, przejmujący portret pary młodych artystów, a w szerszym sensie wyrazili pragnienia i emocje reprezentatywne, myślę, dla wchodzącego w niełatwe dorosłe życie najmłodszego pokolenia Polaków. I z tego powodu też trójka film Powiedz mi, co czujesz w reżyserii Łukasza Rondudy poleca swoim słuchaczom szczególnie.
4: Mogą się Państwo wybrać na ten film z trójką. ukf@polskieradio.pl. Forma kontaktu jest taka, jak przy zamawianiu tych ulubionych piosenek w muzycznej poczcie UKF. Powiedz mi, co czujesz. Od 18 września do 1 października w wybranych kinach Cinema City mogą Państwo sobie zarezerwować miejsce na pokazie właśnie tego filmu. ukf@polskieradio.pl. Zapraszamy Państwa na pokaz filmu Powiedz mi, co czujesz. Wybrane kina Cinema City od 18 września do 1 października. ukf@polskieradio.pl. Proszę do nas pisać. Wszystkie szczegóły przekażemy osobom zainteresowanym. Muzyczna poczta UKF w trójce do 14.

0: Sam Fender. Tak brzmi muzyczna poczta UKF w Trójce, People Watching. A my w trochę innym kontekście niż ten, w którym śpiewał artysta, ale zapraszamy Państwa do kina. Powiedz mi, co czujesz. Cinema City od 18 września do 1 października. Mogą się Państwo na ten film właśnie wybrać z Trójką. Powiedz mi, co czujesz. Proszę pisać ukf@polskieradio.pl. Odpowiemy, skontaktujemy się. Wszystko będzie wiadomo. A w muzycznej poczcie UKF do 14 te ulubione, nasze ulubione piosenki 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Chciałem zamówić piosenkę grupy Queen Innuendo dla wszystkich słuchaczy Trójki. Dziękuję, Darek Ziwanic. No to mi się bardzo podoba. Wtedy pracowałem w Warszawie i mam wspomnienie z Warszawą. Dziękuję.

0: Jest takie miejsce na antenie Trójki, gdzie utwór, który trwa 6,5 minuty, zmieści się w całości. To muzyczna poczta UKF, zespół Queen, Innuendo, 1991 rok.
1: Ja bym sobie zażyczył dzisiaj klasykę polskiego punk rocka KSW. Dlatego, że miały być w tym roku właśnie Bieszczady, miały być w tym roku Szczyki na urlopie i niestety nie udało się z różnych względów. Będzie to taką namiastką właśnie Bieszczady.

za mgłą zespół KS-u. A pan Klaus pisze do nas tak. Ach, ten wrzesień. Raz ciepło, raz zimno, innym razem deszczowo. Zamieszanie pogodowe. Proszę o utwór Dziwny, dziwny zespołu Tilt.

0: O, jaki dziwny, dziwny, dziwny. Tomasz Lipiński, zespół Tilt w muzycznej poczcie UKF w Trójce. Przed 13:00 jeszcze jedna piosenka.
1: Poproszę o utwór zespołu Camel, albumu Stationary Traveler. Utwór jakikolwiek. Ponieważ jest to wyjątkowo dla mnie istotna płyta. Schwyciła moje serce okładką, następnie treścią. Lubię albumy, które zakorzeniły się jakoś w historii.

0: Autopromocja.
1: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
2: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
1: Jakub Małecki, Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów, 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
2: Dzisiaj około 20:45.
1: Aż któregoś dnia do drzwi wejściowych zapukał ktoś, kto nie był ani lekarzem, ani rannym.
2: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 15 września, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Podatek od koncernów paliwowych wraca na rząd. Grzegorz Braun rekordzistą po raz szósty stracił immunitet Parlamentu Europejskiego. Oddał życie za towarzysza broni, amerykański sierżant zostanie uhonorowany w Polsce. A według premiera prezydent blokuje ustawę o opodatkowaniu zysków koncernów paliwowych, dlatego rząd przyjmuje dzisiaj nowy projekt ustawy, która ma pokryć część kosztów programu Ceny Paliwa Niżej. Przed kancelarią premiera jest nasz reporter Michał Makowski. Michale, jakie efekty ma przynieść nowa ustawa?
4: Premier Donald Tusk zadeklarował, że jeśli prezydent podpisze nową wersję ustawy, to rząd przywróci mechanizmy osłonowe na stacjach paliw. Dla przykładu nadzwyczajne zyski Orlenu tylko w pierwszym półroczu tego roku to aż 10 miliardów złotych.
5: I my chcieliśmy te zyski opodatkować, żeby mieć pieniądze na rezygnację z VAT-u i akcyzy, czy z obniżenie, tak żeby paliwo było chociaż trochę tańsze.
4: Rząd poprawił daty w projekcie i wyśle go do Sejmu ponownie. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, do budżetu trafią dodatkowe 4 miliardy złotych. Prezydent Karol Nawrocki, odsyłając poprzedni projekt do Trybunału Konstytucyjnego, uznał, że firmy paliwowe przerzucą koszty związane z podatkiem na konsumentów.
6: Dodatkowy podatek wynoszący aż 60% podstawy opodatkowania

0: zostanie w efekcie przerzucony na klientów stacji benzynowych.
1: Na posiedzeniu rządu premier Donald Tusk skrytykował również działania Orlenu w czasach Zjednoczonej Prawicy. Brytyjski Financial Times opublikował artykuł dotyczący strat, jakie poniósł Orlen, próbując kupować paliwo z Wenezueli za pomocą kryptowalut rozdawanych na pendrive'ach przypadkowym brokerom. Straty sięgnęły ponad 1,5 miliarda złotych.
2: Michał Makowski, dziękuję za relację. Do piątku Maciej Berek ma objąć funkcję sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oczekuje, że tak się stanie, a wcześniej prezydent przyjmie od niego ślubowanie.
3: Zgodnie z wieloma konstytucjonalistami może być wobec prezydenta ślubowanie składane w jego obecności, bądź bez jego obecności. Takie miejsce miało, kiedy czterech sędziów składało w budynku Sejmu ślubowanie wobec prezydenta.
2: Prezydent oczekuje dokumentacji potwierdzającej, że Maciej Berek ma wymagany 10-letni staż radcy prawnego. Grzegorz Braun stracił immunitet po raz szósty. Deputowani w Strasburgu pozbawili go ochrony prawnej za negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Prezydent Karol Nawrocki odwiedzi jutro Oleszno w województwie świętokrzyskim, by wziąć udział w uroczystości nadania tamtejszemu Centrum Kultury imienia amerykańskiego bohatera, sierżanta Michaela Olisa. To ten amerykański żołnierz podczas misji w Afganistanie oddał własne życie, ratując polskiego żołnierza Karola Cierpicę.
4: Karol Cierpica pochodzi właśnie z miejscowości Oleszno. No i taka przyszła nam myśl, żeby upamiętnić. I dlatego Rada Gminy podjęła uchwałę związaną z nadaniem Centrum Kultury w Olesznie imienia sierżanta sztabowego Michaela Olisa.
2: Mówił wójt gminy Krasocin Ireneusz Gliściński. 13 lat temu w Afganistanie w ogrodzenie bazy w Gazni uderzyła ciężarówka talibów. Na teren bazy wdarło się 10 zamachowców. W trakcie odpierania ataku kapitan Karol Cierpica został ciężko ranny. Zauważył to sierżant Michael Olis, który osłonił Polaka własnym ciałem. Sam zginął na miejscu. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Na wschodzie pochmurno i deszczowo, na zachodzie rozpogodzenia, teraz na termometrach od 12 stopni w Kłodzku do 20 w Legnicy.

0: Sprawdzam to.
1: Tak się kończy nieweryfikowanie źródeł.
2: Nie wierzcie Tuskowi, że kryptowaluciarze was okradną, że to złodziejstwo czy ruska mafia. To tuskowa propaganda. Nic takiego się nie wydarzy. Kupujcie bitcoiny, krzyczał Mencen.
1: I jest to nieprawda. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski na antenie Polsat News przypisał Sławomirowi Mencenowi słowa, których polityk Konfederacji nigdy nie wypowiedział. Skąd wziął się fałszywy cytat? Wszystko wskazuje na to, że pochodzi on z satyrycznego profilu Sok z Buraka. Autorzy opublikowali stare nagranie Sławomira Mencena na temat kryptowalut i dodali od siebie komentarz, który sami oznaczyli słowem ironia. Polityk PSL w swojej wypowiedzi zacytował tylko komentarz. Piotr Zgorzelski nie był jedynym politykiem, który udostępnił tę publikację bez sprawdzenia. Fałszywy cytat rozpowszechniali też m.in. była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Matusik-Lipiec. Z najnowszego raportu Polskiej Agencji Prasowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że 75% fałszywych treści jest podawana dalej bez weryfikacji źródła. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 13:05.
5: Muzyczna Poczta UKF.
4: Michał Żołądkowski, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Witamy ponownie. Dzień dobry.

Twist in my sobriety. Tanita Tikeram otworzyła drugą godzinę naszego spotkania w muzycznej poczcie UKF. UKF@polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. Tak państwo mogą do nas pisać, dzwonić, zamawiać te ważne utwory, bo to nie muszą wcale być piosenki. Ale 13.10 to czas na ten najważniejszy dziś utwór na antenie trójki. Naszą piosenkę dnia.

Simple Pleasures. To jest najnowsze nagranie zespołu Warhouse. Płyta jest na horyzoncie oczywiście już i to jest kolejna płyta z datą już 2027 na okładce. The Donkey to album, który ukaże się 15 stycznia 2027 roku. Warhouse i Simple Pleasures w roli naszego dzisiejszego najważniejszego utworu na antenie trójki, naszej piosenki dnia. 22.7 trójek państwo do nas dzwonią, ale państwo też do nas piszą. ukf@polskieradio.pl. Pan Damian pisze tak. Panie Mariuszu, to moje początki z trójką, z tym radiem. Audycja, w której to słuchacze decydują o brzmieniu, to zdecydowanie świetny pomysł. A jeszcze lepiej byłoby, gdyby w eter poszły dźwięki Arctic Monkeys, Are You Mine?

Arctic Monkeys, Are You Mine? Muzyczna Poczta UKF w trójce do 14. I państwa listy. Od pana Wojtka kolejny. Z bardzo specjalną dedykacją dla pana Wojciecha Mana i dla pani Anny Gacek. Starzy trójkowicze będą wiedzieli, o co chodzi. Rodrigo i Gabriela. Hanumen.

0: Niepamięć to zespół Metro w Trójce w muzycznej poczcie UKF.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami

0: do reklamy.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowid.
11: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
13: Od 30 lat.
0: Żegnamy reklamy.
14: Tu trójka, prawie 13.30. Czas na spotkanie z profesorem Janem Tadeuszem Stanisławskim.
15: Powtórka z rozrywki.
16: Tu samodzielna katedra mniemanologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto wykład kolejny z cyklu o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Ryby. Ryby dzielimy na żywe i martwe. Do spożycia nadają się wyłącznie ryby martwe. Rybę żywą spożywać jest niehumanitarnie, a już tym bardziej na surowo. W celu spożycia ciało ryby martwej składamy na patelni. Przypiekamy. W odpowiednim momencie spożywamy, żeby nie przypiec za bardzo. Ale jak się przypiecze, to też nieźle, bo wtedy wyrzucamy, żeby zwiększyć spożycie. Jest to jedyny dostępny sposób zwiększenia spożycia ryby na głowę, bo ryba się psuje od głowy ludzkiej. Wtedy państwo do tego nie dokłada, bo ryby głosu nie mają. A co na to ryba żywa? Ryba żywa pływa. Zaskakujące jest to, że ryba pływa w wodzie. Mogłaby w czym innym. Weźmy człowiek, ale ona w wodzie. Daje się tym samym zauważyć daleko posunięty biurokratyzm ryby. Jej skostnienie to jest zostnienie. I ścisłe trzymanie się litery prawa. Na przykład taki, nie ubliżając nikomu, łosoś. Zapytujemy, czy pan łosoś naprawdę nie mógłby sobie znaleźć innego miejsca dla swych rozwiązłych praktyk? Czy naprawdę musi on zaraz w naszych pięknych rzekach drwędza i gwda? Nie dość, że trudno to wymówić, to jeszcze trzeba patrzeć. Albo weźmy taki węgorz, co to śliski taki, że kąpiącemu za przeproszeniem bez mydła. Albo

0: Albo z innej beczki weźmy taki śledź solony. Ile to picia po nim. A karpie? Ludzie kurom od ust odejmują, a karpiom dają. A potem takiego karpia, jakby nigdy nic, robi się na szaro. Bo tak już w życiu jest, że śledź śledzia śledzi, a na dorsza zwala. I to by było na tyle.
1: Ponadczasowe obserwacje profesora. Jan Tadeusz Stanisławski, jego słynne wykłady o wyższości świąt jednych nad drugimi. Przypomniał nam to Dariusz Pieruk. To kolejny nasz skarb z archiwum powtórki z rozrywki. Muzyczna Poczta UKF w Trójce do 14.00.

0: The Cure, Just Like Heaven, jeden z naszych trójkowych hitów. Strona lp3.pl, czyli archiwum listy przebojów programu trzeciego, podaje debiut na liście, notowanie 305, 9 stycznia 1988 roku, trzy razy na pierwszym miejscu zestawienia listy przebojów programu trzeciego, zespół The Cure. Jeden z naszych ulubionych trójkowych zespołów, to rzecz jasna. 22 i 7 trójek, państwo do nas dzwonią, jak się okazuje, nie tylko w sprawie tych ważnych piosenek.
1: Dzień dobry, zgadzam się absolutnie z tym, że pan...

0: Dariusz Pieruk jest nie tylko skarbem z powtórki z rozrywki, ale generalnie jest skarbem trójki. Również jako oprawca muzyczny ostatnio w audycji z panem Bogalskim to była uczta duchowa i słuchowa. Całuję was, pozdrawiam wszystkich. Hej!
1: Ciekawe, czy Darek słuchał akurat radia, ale jeśli nie, to ja mu to przekażę z pewnością. Bardzo dziękujemy za dobre słowo w muzycznej poczcie UKF Państwa zamówienia do 14.22 i 7 trójek.
2: Chciałem zamówić utwór z filmu Gorączka, Moby. Mam taki niedosyt po wczorajszym oglądaniu. Zbyt krótko tam się reprezentuje ten utwór. Jeden z moich ulubionych filmów i ulubionymi aktorami. Ucieszyło mnie to, że dowiedziałem się, że będzie druga część. Dziękuję, pozdrawiam.

0: New Dawn Fades to Moby. Ja też czekam na gorączkę 2027 rok. Na razie taka ogólna jest data zaplanowanej premiery tego filmu. To Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF w trójce 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Ja bym chciał taką piosenkę Czerwony Gitar, gdzie śpiewał jeszcze Krzysztof Klęczan. Wróćmy na jeziora. To akurat tak piękny, powakacyjny temat dla tych wszystkich, którzy chcieliby gdzieś tam na swoje jeziora wrócić. Dziękuję bardzo z góry, jeśli to oczywiście da się zrealizować.

0: Czerwony gitarę, Krzysztof Klęczon przy mikrofonie. Wróćmy na jeziora. I Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF, przed nami kolejna. Ja co prawda nie wybieram się na Mazury, ale nad morze. I tu proszę bardzo, jak to się nam wszystko pięknie poukładało.
1: Super, że się dodzwoniłam, witam serdecznie. Już tak pachnie jesienią, więc byłoby super usłyszeć utwór Dabu, Fryzjer na plaży. No bo to cała moja młodość. Trójce, na tym się wychowałam i tak mi pachnie jesienią, więc tak zatęskniłam, żeby usłyszeć Dab. Byłoby super. Dzięki, do usłyszenia. Dziękuję.

0: Morze. Morze to Sopot. A Sopot to jazz. To Sopot Jazz Festival. Wybieram się na kolejną edycję spotkania z muzyką improwizowaną w Sopocie od 24 do 26 września. Ta jesienna edycja pod kuratelą artystyczną Marcina Wasilewskiego. A już teraz Państwa zapraszam też do wysłuchania specjalnego wydania audycji Mało Obiektywnie z Sopotu. To kilka minut po północy z piątku na sobotę z 25 na 26 września. A teraz to już trzeba się żegnać. Jeszcze jedna piosenka przygotowana. Po 14 audycja Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. Dziś Anna Kowalczyk porozmawia z Państwem o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych. A my już dziękujemy za to spotkanie. Michał Żołądkowski, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek i jeszcze jedna propozycja od Państwa w muzycznej poczcie UKF.
1: Dopamun, taki projekt, jest utwór dla Vita Fantastica. Nie wiem, czy gdzieś to w przepastnych archiwach macie trójkowych. Dzieciaki grały w przedstawieniu takim niedawno Macbetha i tak mi ten utwór się wkręcił. To im choreografka wymyśliła. To jest taki bardzo energetyczny, przepiękny słoneczny dzień, taki bardzo energetyczny utwór, który do takiego dnia mi bardzo pasuje, jakby była możliwość.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
6: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
7: Ach, co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 września, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Dron dryfujący w Bałtyku to najnowsza rosyjska broń bezzałogowiec z silnikiem odrzutowym. Kryptowalutowy skandal w Orlenie. Polska miała stracić ponad miliard złotych. Nasz kraj został szczególnie wyróżniony w sanktuarium w Fatimie. Rosyjski dron pod lupą specjalistów znaleziony wczoraj w okolicach Jarosławca bezzałogowiec został już sprawdzony przez wojskowych chemików. Teraz czas na pirotechników, a więcej o tym, co znaleziono w wodach Bałtyku, mówi minister obrony.
11: Dron z napisami cyrylicą to nowoczesny bezzałogowiec. Według informacji przekazanych przez szefa resortu obrony to dron wyposażony w silnik odrzutowy, a to pozwala mu latać dużo dalej. Nowoczesna Gerbera jest teraz w centrum zainteresowania naszej armii, powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: I badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja.
11: Zebrane informacje przekażemy naszym sąsiadom z Litwy, bo jest duże prawdopodobieństwo, że wcześniej dron znaleziony na plaży niedaleko Ustki był nad litewską przestrzenią powietrzną. Poza tym Litwini także dzisiejszej nocy odnotowali incydent z rosyjskim dronem, którego zestrzeliły włoskie myśliwce. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
10: Polska straciła 1,6 mld złotych na aferze paliwowej Orlenu za czasów Daniela Obajtka. Takie zarzuty stawia premier, powołując się na wyniki śledztwa Financial Times. Gazeta dotarła do szczegółów zakupu wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę Orlenu z firmą z Dubaju. Wszystko układa się w ponurą całość, mówi Donald Tusk.
13: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa, później de facto zero paliwa i Obajtek z immunitetem w Parlamencie Europejskim.

0: Wszystkie informacje dotyczące tych transakcji przekazałem prokuraturze, zapewnia dziś były prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.
1: Nie posiadałem żadnej wiedzy na ten temat, o tej sprawie w tym czasie, kiedy byłem prezesem Orlenu. Ta sprawa powinna być wyjaśniona i nie posiadałem żadnej wiedzy w zakresie płacenia kryptowalut, nie kryptowalut, ponieważ nie mogłem tej wiedzy w tamtym czasie tak naprawdę posiadać.
0: Wkrótce minister sprawiedliwości ma przekazać więcej informacji na temat śledztw w tej sprawie. Po tygodniowym pobycie na Białorusi Andrzej Poczobut wrócił do Polski. Dziennikarz przekroczył granicę w Kuźnicy.
2: Andrzej Poczobut swój wyjazd zapowiadał od kilku miesięcy. Zadeklarował chęć powrotu na rodzinną Grodzieńszczyznę tuż po opuszczeniu białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia. Podczas kilkudniowej wizyty spotkał się w Grodnie i Mińsku m.in. z działaczami Związku Polaków na Białorusi oraz odwiedzał miejsca związane z polską historią. Był w jeziorach nad brzegiem Jeziora Białego, tuż przy mogile powstańców styczniowych czy w przygranicznych Sopoćkiniach. W kolejnych planach dziennikarza jest wizyta w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Andrzej Poczobut pracuje też nad książką, w której chce opisać swoje więzienne doświadczenia.
0: To była relacja Joanny Sikory z Radia Białystok. Rebelianci Huti wystrzelili pociski w kierunku Arabii Saudyjskiej. Nie ma informacji o poszkodowanych. Po raz pierwszy podczas obecnej eskalacji konfliktu syreny alarmowe uruchomiono w rejonie Mekki, najświętszego miasta islamu. Alarmy ogłoszono również w Dżudzie nad Morzem Czerwonym. Według doniesień pociski wystrzelono z północnego Jemenu. Wspierani przez Iran Huti prowadzą ofensywę przeciwko siłom rządowym wspieranym przez Arabię Saudyjską. Zajęli część terytorium w rejonie cieśniny Bab al-Mandab. Donald Trump ogłosił, że Moskwa i Kijów zgodziły się wstrzymać ataki na infrastrukturę energetyczną, ale rzeczywistość okazała się boleśnie odmienna. Ukraina nie pozostaje bierna i atakuje rosyjskie rafinerie.
3: Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Rosja nie przestaje atakować obiektów ukraińskiej infrastruktury energetycznej, zwykłej logistyki i infrastruktury krytycznej. W związku z tym, jak dodał, siły zbrojne Ukrainy nadal odpowiadają uderzeniami w zakłady, które zasilają kompleks obronny państwa agresora. Ukraina uderzyła m.in. w rafinerię ropy naftowej w Syzraniu i zakład produkujący drony w Taganrogu. Tymczasem w nocy Rosjanie wystrzelili na terytorium Ukrainy około 200 dronów. Część z nich trafiła m.in. w stacje benzynowe w Kijowie. Są ofiary wśród cywilów. Po deklaracji Donalda Trumpa o tym, że Ukraina i Rosja zgodziły się wzajemnie zaprzestać ataków na infrastrukturę energetyczną, władze w Kijowie zapowiedziały, że uczynią to, jeśli również Rosja powstrzyma się od uderzeń. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Już od października w sanktuarium w Fatimie pielgrzymi będą mogli brać udział we mszy w języku polskim. Obok włoskiego i hiszpańskiego nasz język będzie kolejnym, w którym codziennie sprawowana będzie Eucharystia. Decyzja o wyróżnieniu języka polskiego ma związek z tłumami pielgrzymów z Polski, jakie docierają do Fatimy. W ubiegłym roku sanktuarium odwiedziło ponad 23 tysiące Polaków. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami na wschodzie i z rozpogodzeniami na zachodzie. Pod Tatrami 18, na Mazurach 19, w centrum 21, 23 na zachodzie.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia.

0: medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
3: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 14:09.
9: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
8: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję wydaje Monika Gosławska, realizuje Michał Jakubik, a przy rozgrzewającym się już telefonie czuwa jak zawsze Piotr Łodej. Dziś porozmawiamy o planie zaostrzenia kar dla kierowców. Za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle dzisiaj grozi 2000 zł mandatu i 15 punktów karnych, ale rząd chce pójść dalej, zapowiadał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
10: Podjąłem się koordynacji tych działań tak, aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy. One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło.
8: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ominie rogatki albo wjedzie na tory, choć nie ma możliwości z nich zjechać, miałby tracić prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt zmian trafił dziś pod obrady Rady Ministrów. Jakie są jego losy, dowiemy się być może jeszcze w trakcie audycji, bo trwa konferencja prasowa po zakończeniu obrad rządu. Pomysł oczywiście nie pojawił się w próżni, bo zaledwie kilka dni temu w Sokolnikach Suchych na Mazowszu doszło do katastrofy. Pociąg Intercity zderzył się na przejeździe z betoniarką. Zginęła pasażerka, około 20 osób zostało rannych, w tym kilka ciężko, a przejazd był wyposażony w sygnalizację świetlną. Śledztwo wciąż trwa, więc nie przesądzamy o odpowiedzialności, ale to właśnie ten wypadek stał się bezpośrednim impulsem do zaostrzenia przepisów. Ja zapytałam Karola Tramera, redaktora naczelnego pisma Zbiegiem Szyn, o to, czy śmiertelne wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych to nade wszystko wina kierowców, czy może problem jest bardziej złożony.
11: Generalnie ogromna większość wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych spowodowana jest z winy kierowców i z tego powodu, że nie potrafią zachować się przy przekraczaniu torów kolejowych z niejasnych czasem przyczyn. Natomiast no jest, nazwijmy to konkretnie, 1% zdarzeń, to mniej więcej tak jest w statystykach, które są spowodowane na przykład jakimiś problemami z widocznością na przejeździe kolejowym, czyli już po stronie zarządcy czy linii kolejowej, czy po stronie zarówno zarządcy linii kolejowej, jak i drogi, są jakieś uchybienia. I zdarzają się takie wypadki, natomiast jest to margines. Ogromna większość, naprawdę prawie 100%, 99-97% w zależności od roku, wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych jest spowodowanych przez kierowców. To oni są sprawcami tych zdarzeń.
9: Kto jest za, kto jest przeciw?
8: Czy surowsze kary sprawią, że na przejazdach będzie bezpiecznie? A może problem nie leży w wysokości sankcji, lecz w tym, że kierowcy zakładają, wciąż zakładają, że złamanie przepisów będzie niezauważalne i niezauważone. Czy potrzebujemy ostrzejszych kar, czy przede wszystkim mądrzejszych kierowców? 22,7%

0: trójek to numer dla Państwa, ale czekam też na komentarze i opinie pod adresem mailowym porozmawiajmy@polskieradio.pl oraz na naszym trójkowym Facebooku, gdzie już się Państwo rozdyskutowali. Pan Dariusz pisze, nie, teraz to się zacznie, ludzie zaczną panikować i popełniać błędy. Policja nie pomoże, tylko będzie łupić kasę. Mamy już pierwszy telefon. Pan Bogdan z Warszawy dołącza do naszej rozmowy. Zaostrzać czy nie zaostrzać, panie Bogdanie?
1: Według mnie nie zaostrzać, tylko edukować. Od szkoły podstawowej dzieci, które żeby nie wchodziły na przejście, idąc plecami do samochodu, wchodzą na przejście. To trzecia, pierwsza, druga klasa podstawowa. Druga sprawa, kary nic nie dadzą, bo ktoś się spieszy, nie mówię, kierowca i wjeżdża. Oczywiście za takie, jak zamyka się przejazd, trzeba ukarać kierowcę. Ale ja zostałem ukarany, jak przejazd ten, szlabany były otwierane. Uważam troszeczkę niepoważnie, nie? Bo każdy się spieszy.
0: Każdy się spieszy, ale tutaj ryzyko związane z nadmiernym pośpiechem albo niewystarczającym przy opuszczaniu przejazdu może kosztować wiele żyć. Pan Tomek z Torunia jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Jeżeli chodzi o ten wątek bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, po pierwsze nie potrafimy jeździć jako kierowcy. Prawo jazdy to jest jednak przywilej, a nie obowiązek. A nasze szkoły jazdy nie uczą tego, jak jeździć, tylko jak zdawać egzamin. To po pierwsze.
0: A w dodatku, co sprawdziłam przed programem, bo sama byłam ciekawa, wspominając swój kurs prawa jazdy, przejazd przez torowisko jest co prawda przewidziany na egzaminie praktycznym na prawo jazdy, ale nie każdy zdający faktycznie przez niego przejedzie, bo jeśli znajduje się ponad 2,5 kilometra od placu manewrowego, to egzaminator może go uznać za niedostępny i wtedy można zdać egzamin na prawo jazdy, nie przejeżdżając przez tory. Więc to, o czym pan mówi.
2: A druga sprawa jest taka, że chodzi też o infrastrukturę. Jeździłem dużo po Niemczech, po drogach lokalnych i tam nie zdążyłem dojechać do zamkniętego przejazdu. Przejeżdżał pociąg, szlaban się otwierał. W Toruniu zdarzyło się ostatnio, będąc bodajże 10 w kolejce, zaliczyłem 3 razy podniesienie i opuszczenie szlabanu. Tyle w temacie. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy panie Tomku i słuchamy pana Arka z Zachodnia Pomorskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom. No ja na ten temat to mam tyle do powiedzenia, że nie rozumiem, czemu kierowcy przejeżdżają przez te przejazdy, przecież oznaczenia już mamy od 150 metrów. No to nie wiem, czy to jest brawura, minuta.
0: No pewnie minuta wszyscy kogoś sądzą, że zdążą.
3: No tak, ale minuta kogoś zbawi pani redaktor, że do czego, do czego? Na narażenie ludzkiego życia albo swojego życia. No nie, ja się z tym nie zgadzam, a kary powinny być jeszcze większe. No ja bym tak zasugerował.
0: Jeszcze większe, czyli trwałe odebranie prawa jazdy, czy...
3: Tak, ja bym od razu za takie wykroczenie drogowe od razu bym odbierał prawo jazdy. Może jestem zbyt radykalny, ale no tak uważam. No w końcu trzeba jakiś porządek na tych polskich drogach zrobić, bo naprawdę jest coraz gorzej i to się nic nie zmienia. W złym kierunku jedziemy. No i tyle w tej kwestii. Pozdrawiam pani redaktor.
0: Dziękujemy panie Arkadiuszu. I czy pan Marcin z Warszawy też uważa, że w złym kierunku jedziemy? Nomen omen.
4: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Ja bym powiedział trochę przewrotnie. Pierwsza rzecz jest taka, że problemem nie jest surowość czy wysokość kary, tylko jej nieuchronność. Mamy kierowców, którzy mają orzeczone dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów, a i tak prowadzą samochody dalej. Mało tego, mają orzeczone kolejne zakazy prowadzenia pojazdów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jeżeli już, dajmy na to, wjedziemy na ten przejazd, to ludzie... Błagam, wyłamcie tą barierkę, bo to nie jest tylko kwestia tego, że stracicie samochód czy życie lub zdrowie, ale też narażacie ludzi, którzy są w pociągu. To jest druga rzecz. A trzecia rzecz, a w zasadzie dwie jeszcze poruszę, to jest jedna rzecz jest taka, że jak pani redaktor chce naprawdę burzę wywołać w Trójce, to ja bym proponował, żeby pani zrobiła audycję, pani redaktor, o tym, o odcinkowych pomiarach prędkości na autostradach i na drogach ekspresowych, bo wtedy dopiero będzie piekło. Ja jestem osobiście wielkim orędownikiem tych odcinkowych pomiarów prędkości.

0: kości, bo sam bardzo często jeżdżę autostradami i autentycznie korzystam z tego. A ostatnia rzecz jest taka, że musimy wszyscy sobie zadać pytanie, bo dzisiaj rozmawiamy o przejazdach kolejowych, ale odpowiedzmy sobie tak wewnętrznie sami przed sobą, ilu z nas, kierowców, przejechało na czerwonym, a w zasadzie na późno-pomarańczowym świetle.
1: I tak zwanym malinowym.
0: Dokładnie tak i to jest tyle, co oddaję pod rozwagę, tak? Natomiast nie surowość kary, tylko jej nieuchronność. Jeżeli ktoś ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, czy czasowy, czy dożywotni,
1: to on powinien być wyegzekwowany. Bardzo dziękujemy, absolutnie, panie Marcinie, tak. I słuchamy pana Konrada z Mosiny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Całkowicie podzielam opinię mojego poprzednika, który wspomniał o egzekucji, o nieuchronności. Proszę zwrócić uwagę, że we Francji mamy 10 razy więcej fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości aniżeli w Polsce. Gdyby na każdym przejeździe kolejowym były automatyczne kamery, które będą rejestrować tego typu wykroczenia i gdyby kierowcy się zorientowali poprzez głównie media społecznościowe, że faktycznie wzrosła liczba nakładanych kar o 1000%, myślę, że olbrzymia część z nich by zastanowiła się, zanim próbuje, jak to pani wspomniała, na tym malinowym przejeżdżać. Obwodnica autostradowa Poznania, zamontowano na niej odcinkowy pomiar szybkości i tak jak kiedyś z częstotliwością raz w tygodniu były tam zdarzenia, na szczęście nie zawsze tragiczne, ale takie, które blokowały tą obwodnicę, tak w tej chwili ich po prostu nie ma. Kierowcy tam jadą zgodnie z przepisami i naprawdę wyjątki wyjątków to są ci, którzy próbują ten przepis łamać.
1: Dziękujemy i słuchamy pana Marka ze Śląska. Czy technologia nas może tu wybawić od tragedii, czy jednak gdzie indziej pan szuka rozwiązań?
3: U mnie pomysł jest troszeczkę inny na to wszystko, czyli nie do końca to karanie, mimo że te kary oczywiście powinny być w jakimś stopniu. Ale warto by się zastanowić, bo w tej chwili jesteśmy po serii tej czarnej wypadków kolejowych, drogowo-kolejowych, która jest liczona w milionach, dziesiątkach milionów złotych strat, tak de facto, już pomijam te czynniki ludzkie, te tragedie, ale samo finansowanie tego. I teraz pytanie jest takie, czy warto się zastanowić, żeby na pewnych wytyczonych przejazdach kolejowych w formie testu nie wprowadzić liczników zapalenia się czerwonego światła? Mam takie wrażenie, że w przypadku tych drogowych skrzyżowań to może być dosyć trudne i kosztowne, ale w przypadku kolejowych tych przejazdów, no to nie jest to jakoś zbytnio trudne, bo jest tam prąd, jest tam infrastruktura, gdzie podjeżdżając do światła widzimy jakiś sygnalizator za 3, 2, 1.
1: Mówi pan o licznikach odmierzających czas do zamknięcia się szlabanu, tak? O takich licznikach
3: nawet nie
1: pan
3: do
1: mówi.
3: Zamknięcia, tylko do zapalenia się światła de facto czerwonego, tego takiego punktu krytycznego.
1: Czyli żeby dać kierowcom trochę więcej czasu na reakcję, bo jak tutaj jeden ze słuchaczy pisze na naszym trójkowym Facebooku, szlaban czasem przed przejazdem opuszcza się razem z migającym czerwonym światłem i kierowca nie zdąża już przejechać drugiego szlabanu. Dziękujemy za tę propozycję panu Markowi ze Śląska. Czekamy na kolejne opinie państwa o planowanym zaostrzeniu kar za nieprzepisowe przekraczanie przejazdów kolejowo-drogowych.

0: To było Placebo w Trójce, a my wracamy do naszej rozmowy z Państwem o projekcie zaostrzenia kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowo-drogowych. Z nami pan Marek z Nowego Tomyśla ze swoimi przemyśleniami na temat tego zaostrzenia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Więc tak, po pierwsze nieuchronność kary. Tutaj niestety służby nasze leżą na całej, no, na całym polu, bo widzimy, jak to się kończy, że są łapani kierowcy z kilkoma, kilkunastoma zakazami kierowania, tak jak wcześniej było to wspominane. Jest jeszcze coś takiego, że policja zezwala na te mniejsze wykroczenia. Jest coś takie, jest taka teoria w kryminalistyce, teoria wybitych okien. Mówi ona, że tam, gdzie są wybijane szyby w oknach, tam wzrasta przestępczość. I to można aproksymować właśnie też na ruch drogowy.
0: Że w jaki sposób?
1: W jaki sposób? Już mówię. Jeżeli policja nie będzie zwracała uwagi na parkowanie samochodów tam, gdzie nie trzeba, jazdy po chodnikach, na te drobne i te drobniejsze wykroczenia, to będzie po prostu to skutkowało tym, że kierowcy będą czuli się, że tak powiem,
0: bezkarni.
1: Uspokojeni, bezkarni, że będą też po prostu te większe wykroczenia popełniać. Niestety tak to wygląda, że policja nie reaguje, Straż Miejska nie reaguje.
0: Czyli nieuchronność kar również za te inne, mniejsze, drobniejsze i mniej brzemienne w skutki wykroczenia kierowców. Pan Grzegorz z Myszkowa, z okolic Myszkowa się zgadza?
2: Pani, to możliwe, że tak, ale wziąłbym inny poruszył temat. Bo kara taka jest wysoka, 2015 punktów karnych to jest dość duża kara za przejazd na czerwonym. A największą karą, którą możemy zapłacić na nasze życie, bo zdarzenie z pociągiem to jest, wiadomo, że jestem na drugim miejscu i śmierć. Ale my zwrócimy na coś innego uwagę. W trakcie kolejowym, dwutorowym, gdzie pociągi się mogą rozpędzać do 120 km na godzinę, przejazd kolejowy bez zapór, to tak jakby postawić przejście elektryczne na drodze ekspresowej. Pytanie nie jest, czy dojdzie do wypadku, tylko kiedy. To trzeba też na to zwrócić uwagę, ponieważ ja sam widziałem osobiście wiele takich przejazdów, dość szybkich, gdzie nie ma zapory kolejowej i kierowcy po prostu nie widzą, bo są pola, rosną jakieś haszcze i jest ciężko zauważyć pociąg. Wiele razy przez takie tereny przejeżdżam.
0: Pan Bartłomiej z Gdańska też zwraca uwagę na podobny problem, czyli nieczynnych, zarastających przejazdów kolejowych. Tak, panie Bartłomieju?
3: No właśnie. Chodzi o to, że ja tak myślę,

Myślę, że nikt o zdrowych zmysłach nie chce z własnej woli wjechać pod pociąg. Te wypadki na przejazdach mają swoje przyczyny, tak? Jedną z możliwych przyczyn jest jakieś uśpienie czujności, tak? A nic nie usypia tak czujności, jak nieczynne przejazdy kolejowe.

0: uzależnia nas to, te znaki z obowiązku, ale jednak psychologia działa, usypia to naszą czujność, tak? To jeżeli kierowca przejedzie przez kilka takich przejazdów, na których widzi, że te znaki drogowe to jest lipa tak naprawdę, to on nie będzie poważnie traktował znaków na prawdziwym przejeździe kolejowym.
1: To pytanie, czy to wina znaków, czy jednak kierowców? Pan Piotr z okolic Mławy, czy jest z nami? Chyba jednak nie ma, ale może do nas wróci. Tymczasem pan Marek z Norwegii do nas dzwoni i opowie nam pewnie, jak to w Norwegii wygląda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani. Znaczy nie powiem pani, jak w Norwegii to wygląda, ale po pierwsze jestem za karaniem, i to dotkliwym karaniem, jak najszybszym po dokonaniu tego wykroczenia. Poza tym pamiętam, sprzed 40 lat u mnie w miejscowości na przejeździe były tak zwane takie bramy husarskie. Jak się szlaban zamykał, rozkładał się taki płotek pod szlabanem grawitacyjnie, co na pewno utrudniało wtedy przechodzenie pod szlabanem z rowerami czy w ogóle pieszym. I te sekundniki, o których wspomniał tam wcześniej słuchacz, też są pewnie jakimś rozwiązaniem, bo dadzą jakiś bufor czasowy kierowcom. Ale przede wszystkim mówię karanie, bo nie wyobrażam sobie, jaki typ szkolenia mógłby ludzi uświadomić, że jak się włącza alarmowe światło, no to trzeba stanąć i się zatrzymać na chwilę.
1: Co mamy jeszcze tym ludziom tłumaczyć? Pytanie, czy to szkolenie, czy edukacja, czy może jednak wizja utraty prawa jazdy jest najlepszą lekcją w takim przypadku? Pan Marek z Warszawy, co sądzi na ten temat?
3: Chciałem powiedzieć, że przysłuchuję się z zaciekawieniem i dwa wątki chciałem powtórzyć po osobach, które już je podniosły. Mianowicie rzeczywiście pomoc kierowcom w korzystaniu z przejazdów, czyli odliczanie do, ponieważ mam taki przejazd, który omijam jak tylko mogę. On jest w centrum Warszawy, no może nie w centrum, naprawdę. W każdym razie i tam ja zawsze podjeżdżam z dużą pikawą, czy podjeżdżając zauważę, że to się zaczęło migać, czy nie. Czyli zawsze po prostu, no wolę nie korzystać z tego przejazdu, bo jest to dla mnie duży stres.
1: A boi się pan, że nie zdąży pan przejechać, tak? Przekroczyć to?
3: Nie, że nie zauważę lub wpakuję się właśnie w taką niezręczną sytuację, bo tam jeszcze za przejazdem bywa tak, że nie można z niego zjechać, bo jest to tak urządzone, że po prostu jak więcej samochodów się zatrzyma, to można zostać, jeśli się nie zauważy.
1: Znam ten przejazd i podzielam pański stres zawsze tam. Rozumiem go świetnie. Wracamy do naszego eksperta Karola Tramera, redaktora naczelnego pisma Zbiegiem Szyna, ale też autora książek Przedstawianie zwrotnicy, jak politycy bawią się koleją i Ostre cięcie, jak niszczono polską kolej, więc naszego eksperta kolejowego w dzisiejszej audycji, który jeszcze dwa słowa o tym, jakie skutki może przynieść planowane zaostrzenie kar dla kierowców.
4: Na przykład dla kierowców zawodowych moim zdaniem dosyć dotkliwą karą będzie nawet pozbawienie prawa jazdy na 3 miesiące, bo to oznacza utratę możliwości zarobkowania. To może zmienić świadomość kierowcy, że jeżeli źle zachowa się na przejeździe, wjedzie na przejazd na czerwonym świetle, to będzie miał problem z pracą i płacą. I myślę, że to jest dobry sposób edukacji. No też odebranie prawa jazdy nawet na 3 miesiące tylko dla kierowcy niezawodowego również może być poważnym utrudnieniem życia, biorąc pod uwagę na przykład zjawisko wykluczenia transportowego, czyli w wielu miejscach Polski samochód i prawo jazdy no jest podstawowym narzędziem do tego, żeby móc dojeżdżać do pracy, wozić dzieci do szkoły czy załatwiać podstawowe sprawy. Więc myślę, że taka zmiana przepisów może wpłynąć na zmianę świadomości. Też myślę, że w obliczu tego, że dochodzi do takich wypadków dość regularnie ostatnio, powinno to też znaleźć się w zainteresowaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie mówię tutaj, że każdy wypadek to jest niewyjaśniony sabotaż, natomiast warto to sprawdzić, ponieważ w dobie obowiązującego na kolei alertu Charlie też trzeba brać pod uwagę scenariusz, że to mogą być jakieś zdarzenia przez kogoś motywowane. Dodatkowo, jeżeli kierowcy będą po niebezpiecznych zachowaniach na przejazdach kolejowo-drogowych wchodzili w orbitę zainteresowania służb specjalnych, to dodatkowo może się roznieść wśród kierowców taka świadomość, że nawet samo wjechanie na przejazd na czerwonym świetle oznacza dodatkowe problemy związane z

0: koniecznością, no myślę, że niezbyt przyjemnego kontaktu z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: I co państwo sądzą?
2: Nowe wątki pojawiają się w naszej dyskusji. Czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego być może powinna interweniować w takich przypadkach? I co z zawodowymi kierowcami, dla których odebranie prawa jazdy za takie złamanie przepisów będzie problemem natury życiowej i bytowej? 22 i 7 trójek, porozmawiajmy, małpa.polskieradio.pl i trójkowy Facebook czekają na państwa głosy, a teraz Foster the People i Don't Stop. To też ciekawy dobór.

0: Don't stop, śpiewali Foster the People. My Państwa dzisiaj namawiamy, żeby jak najbardziej zatrzymywać się i z wielką ostrożnością przekraczać przejazdy kolejowo-drogowe. Rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na tych przejazdach i o tym dziś rozmawiamy ze słuchaczami i słuchaczkami, choć dzwonią póki co sami panowie. Pan Tomasz z Warszawy dodzwonił się do nas. Dzień dobry.
1: Taką uwagę, że jakby czasem budowanie złych nawyków wśród kierowców bierze się z tego, że niektórzy dróżnicy nawet w okolicach Warszawy zamykają przejazd 5 minut przed przejazdem pociągu, co powoduje niestety frustrację i tworzenie się dużych korków i myślę, że wtedy zarabiają się złe nawyki wśród kierowców, którzy myślą, że jeszcze zdążą, bo przecież jest bardzo dużo czasu.
0: No ale cóż to jest 5 minut w obliczu naprawdę wielkiego zagrożenia, jakie taka niecierpliwość może sprowadzić nie tylko na samego kierowca, ale na często setki pasażerów nadjeżdżającego pociągu. Pan Sebastian z Wisły cieszy się na tą perspektywę zaostrzenia, czy nie wierzy, że ona przyniesie zmianę? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pierwszy wieku przepracowałem w temacie moderacyjnym. Dokładnie w japońskich firmach tam jest podejście takie, że jeżeli ktoś może popełnić błąd, to go popełni, należy zrobić wszystko, żeby mu to uniemożliwić. W mojej ocenie

0: odwracanie kar to jest umywanie rąk w stylu Piłata i zwrócenie odpowiedzialności pełnej na obywateli.
1: No ale co jest alternatywą, skoro światło miga, a kierowcy i tak przejeżdżają?
0: Dokonać przeglądu, aby to rozwiązanie organizacyjne na zasadzie dobrowolności dla kierowców jest adekwatne do tego typu przejścia przejazdu kolejowego.
1: Ale jakiej dobrowolności? Uznania czerwonego światła?
0: Nie zawsze są slabane. Poza tym jest oznaczenie imprez przejazda kolejowych takie, że może ktoś przejechać, albo nie może przejechać. Również słuchacz wcześniej zwrócił na to uwagę, że weryfikacja czasu zapalenia się światła i zamknięcia szlabanu. Jaka jest odległość pomiędzy nimi? Najprościej jest po prostu zaostrzyć karę, a nie sprawdzić, jak wygląda sytuacja na miejscu.
1: Czy imiennik pana Sebastiana, ale z Górnego Śląska, zgadza się z przedmówcą? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, mieszkam niedaleko pana z Wisły, ale ja powiem tak, ja mam 3 takie tematy związane z tym, a że mam duży kontakt z koleją, mogę powiedzieć tak, strasznie mi się podoba, wrócę do tematu nazizmu. Zawsze winny jest kto inny, tak zauważyłem, że wielu słuchaczy zawsze znajdzie winę po innej stronie, nie? Czerwone światło, ale ja go nie zauważyłem, mimo że świeci, mryga już 5 sekundę, szlabany się zamykają, ja go nie zauważyłem, wiadę, zastanawiam się, co zrobić. Ja powiem tak, niewysokość kar rozwiązałaby problem, tylko ich nieuchronność i warto było pomyśleć o czymś takim, co w połowie społeczeństwa jest bardzo mocno niepopierane. Wszelkie maści na przykład nagrania. Kiedy ja nagrywam, mam nagranie i nagranie osoby, która przez czerwone światło zgłasza mnie i połowę tego mandatu, który ten pan zapłaci, idzie do mnie. To gwarantuję, że wszyscy by jeździli zgodnie.
1: No to bardzo ciekawe rozwiązanie. Ciekawa jestem, jak państwu się podoba. Pan Marcin Zobornik nagrałby współużytkownika drogi i wysłał takie nagranie.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem. Myślę, że w zależności od ciężkości przewinienia.
1: A połowa mandatu na pana konto by pana zachęciła, bo tu też taki pomysł padł.
3: To nie moja zabawa.
1: No ale sprawa jest poważna i zastanawiamy się nad rozwiązaniami skutecznymi. Co to by było pana zdaniem?
3: Znaczy, sprawa jest bardzo poważna i tutaj każdy ma coś do zrobienia. Tutaj słusznie przedmówca powiedział, że zawsze szukamy winy u innych. I oczywiście jest coś do zrobienia w zakresie infrastruktury i to muszą zrobić zarządcy. Jest coś w zakresie edukacji i tu każdy ma coś do zrobienia. Dyscypliny, tu każdy ma coś do zrobienia i jest coś do zrobienia w zakresie prawa. Prawo w jakiś sposób kształtuje rzeczywistość i dzisiaj już nikt nie dyskutuje o pierwszeństwie pieszego na przejściu dla pieszych.
1: Zdziwiłby się pan. Ja takie dyskusje niestety czasem jeszcze jestem zmuszona prowadzić z tymi, którzy bojkotują te przepisy, mimo zagrożenia sankcją.
3: Jasne, wydaje mi się, że więc mimo wszystko bardzo dużo ludzi, bardzo wielu kierowców przestrzega tych zakazów i zwiększyła ostrożność na przejściach. Tak samo chyba już nikt dzisiaj nie dyskutuje, albo rzadko kto dyskutuje, z zakazem palenia w restauracjach.
1: To prawda, przywykliśmy do zakazów, które jeszcze całkiem niedawno wydawały się zupełnie nieakceptowalne bardzo dużej części społeczeństwa. Pan Robert z Poznania dzwoni ponoć z rewolucyjnym pomysłem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich słuchaczy. To tak z doświadczenia, jako że sporo jeżdżę samochodem, osobiście proponuję, żeby zlikwidować wszystkie znaki, wszystkie szlabany i postawić znak uszkodzone rogatki. Wtedy wszyscy, albo w 99,9% się zatrzymują kierowcy i ostrożnie patrzą w lewo, w prawo, w lewo i dopiero przejeżdżają. Nikt nie przejeżdża, że tak powiem, odważnie przez taki przejazd. Także będzie tanio i bezpiecznie, bo tak widzę, jak jest uszkodzona rogatka, każdy się zatrzymuje. Jak jest nieuszkodzona, tylko mruga światło, to dosłownie dzień po wypadku, gdzie ciężarówka wjechała w lokomotywę, po tym ostatnim tragicznym wypadku, stałem na dużym przejeździe kolejowym, gdzie jechał pospieszny do Szczecina i kierowca przed samym pociągiem przejechał na czerwonym ten przejazd, także być może gdyby dobrze się wstrzelił, to może i niby się oberwało, bo byłem drugi za szlabany. Także po prostu zlikwidować i po kłopocie będą. Wtedy wszyscy będą ostrożni.
1: Pani Ula pisze na naszym Facebooku. Myślę, że wyższe mandaty niewiele pomogą. Zwykle w tych przypadkach kierowcy nie łamią przepisów umyślnie, tylko z roztargnienia. Nie zauważają światła albo zbyt wolno przejeżdżają przez przejazd. Nie zawsze zwrócą uwagę, czy jezdnia za przejazdem jest wolna i czy nie utkną na przejeździe. No właśnie pytanie, czy jednak...

0: Tak, to może być usprawiedliwieniem. Pytanie do pana Wojtka z Rejentówki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A ja mam taki troszeczkę inny pomysł, bo tak naprawdę tutaj cały czas jest rozmowa o tym, jak załatać dziurę, a ta dziura się robi i tak coraz większa. Bo jak nie w tym miejscu, to w następnym miejscu. Ja uważam, że podstawową sprawą jest edukacja od najmłodszych lat, żeby szanować prawo. Bo na każdym kroku mamy to do siebie. Jadę na przykład przez więź, ograniczenie do 40, prosta droga, wszyscy jadą szybciej. Bo on widzi, bo on wie, bo on może, bo on zna tą drogę, nie?
0: Ale jakby pan edukował? Kampanie społeczne dotyczące przejazdów kolejowych mamy w Polsce ponad dekadę co najmniej.
1: Ja bym nie edukował o przejazdach. Ja bym przyuczał dzieci, młodzież do szanowania prawa. Prawo mówi tak. Migające światło, nie wjeżdżamy na przejazd kolejowy. Prawo mówi tak, że pomarańczowe światło na skrzyżowaniu, to nie dodaj gazu, tylko odbierz ten gaz, prawda? Prawo mówi tak, że jak pieszy jest na przejściu dla pieszych, nie wolno tobie wjechać na to, przestrzegać prawa. I to nie tylko w ruchu drogowym, na co dzień wszystkiego.
0: Dziękuję.
1: Bo raz jesteśmy pieszymi, raz jesteśmy kierowcami, a raz jedziemy sam pociągiem.
0: A raz jesteśmy pasażerami pociągu. Dokładnie. Mało z nas jest maszynistami, ale oni w tej sytuacji bywają... No zupełnie bezradni. Droga hamowania pociągu wynosi czasem wiele set metrów. Wiemy już, że przepisy zostaną zaostrzone. Przepisy karzące kierowców przejeżdżających przez przejazdy kolejowo-drogowe na czerwonym świetle mimo opadających rogatek. Czy coś to zmieni? Raz jeszcze nasz dzisiejszy ekspert, redaktor naczelny Pisma z biegiem szyn Karol Tramer.
2: Kierowca każdy, zawodowy i niezawodowy, prowadząc samochód musi być całkowicie skupiony na drodze. Natomiast mamy tyle impulsów w dzisiejszych czasach, również montowanych przez producentów samochodów, które odciągają kierowcę od tego właściwie nadrzędnego, jedynego zadania, które powinien mieć prowadząc samochód. Niepokojące jest to, że tak dużo błędów popełniają kierowcy zawodowi, czyli ludzie, którzy pracują jako kierowcy, czyli oczekujemy od każdego, żeby swoją pracę wykonywał profesjonalnie. No i widząc to, co się dzieje na przejazdach kolejowych, drogowych, mamy duże wątpliwości, czy to jest profesjonalne wykonywanie swojej pracy, na przykład wjeżdżanie na przejazd kolejowo-drogowy, kiedy za tym przejazdem dalej jest korek drogowy i nie ma pewności opuszczenia tego przejazdu. W międzyczasie zaczynają się zamykać szlabany i taki kierowca zostaje na torze i no na przykład w lipcu 2024 roku taką mieliśmy sytuację. Kierowca nie był w stanie pojechać dalej, bo tam był korek. Stanął na przejeździe kolejowo-drogowym i wjechał w niego pociąg i maszynista zginął. I to było już wydarzenie, po którym było dość duże wzmożenie polityczno-medialne i też konsekwencji dalej takich polityczno-prawnych, czy na przykład zwrócenia uwagi na problem tego, co kierowcy robią na przejazdach kolejowo-drogowych, w sposób systemowy nie było. I teraz zastanawiam się, czy ostatnie takie duże zdarzenie na linii Radom-Przysucha Tomaszów Mazowiecki, czyli doprowadzenie przez kierowcę samochodu ciężarowego do wykolejenia pociągu, jest już takim wydarzeniem, że tym razem nie uda się tego zamieść pod dywan.
3: Czy tu się zgadzamy?
0: Już wiemy, że tym razem nie zamieciono kwestii pod dywan i ta zmiana wkrótce stanie się prawem. Mówił o tym na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka.
4: Rząd przyjął projekt ustawy, która zaostrza przepisy związane z takim nieodpowiedzialnym, niebezpiecznym zachowaniem, manewrowaniem przez kierowców na przejazdach kolejowych i każde takie nieodpowiedzialne zachowanie będzie skutkowało utratą prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Myślę, że to jest takie rozwiązanie, które ograniczą ryzykowne zachowania.
0: Czy to jest rozwiązanie, które ograniczy ryzykowne zachowania? Co na ten temat sądzi pan Krzysztof z Gorzowa Wielkopolskiego? Dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry, witam panią redaktor. Ja uważam, że nie. Mamy przykład tutaj wielokrotnie zwiększanych kar za jazdę pod wpływem alkoholu, czy też przekraczanie prędkości i wiemy,

0: ze statystyk choćby weekendowych, że tysiące kierowców nie stosuje się do tych zakazów. Nie jest to rozwiązanie, które tak naprawdę wydaje mi się skuteczne. Bardziej skuteczne wydawałoby mi się rozwiązanie, które by właśnie edukowało. W jaki sposób? Pani redaktor powiedziała, że kampania, jeżeli chodzi o medialna, o przejazdy kolejowe, jest prowadzona przez wiele lat, a mimo wszystko zdarzają się takie sytuacje. Proszę Państwa, nic tak nie działa na świadomość ludzką, jak obraz, który po prostu jest nie do zapomnienia. I ja jestem przekonany, że świadkowie, czy ludzie, którzy widzą czy skutki takich wypadków, czy też, to są może brutalne rzeczy, ale i makabryczne, no nie ukrywajmy, ale pokazanie takich sytuacji, omówienie o tym głośno, prowadzenie takiej kampanii. Proszę mi powiedzieć, jak często pojawiają się jakiekolwiek filmy z tej kampanii w telewizji? No od czasu do czasu je widać, ale tak naprawdę ludzie nie zwracają na to tak...
1: To jest jakieś rozwiązanie. Panie Krzysztofie, dziękuję za nie i słucham pomysłów pana Jana z Solca Zdroju. Dzień dobry.
2: Moje zdanie jest takie, że jestem już na emeryturze, nie jeżdżę po prostu. Kiedyś, lata 80. w PKS-ach, czy tam jeszcze podpisywało się, nieważne, czy było światło, czy nie było światła, przed każdym przejazdem kolejowym trzeba było się zatrzymać. Czy on był użytkowany, czy nieużytkowany, i spojrzeć w prawo i w lewo. A na dzisiejszy dzień światła powinny być w drugiej kolejności. Stop obowiązkowy. Z jednej strony kamerka i z drugiej. Nie zatrzymał się, jesteś, chłopie. Nie zatrzymał się, jesteś. Bo na dzisiejszy dzień to, co jadę własnym samochodem, to stówo przez przejazd przejeżdżają kolejowy, no bo nie pali się czerwone światło.
1: Ale może Panie tak Janie, być, proszę jeździć bezpiecznie i życzymy zdrowia i bezpiecznych przejazdów. Doczekałam się na pierwszy kobiecy głos w naszej dzisiejszej dyskusji. Dzień dobry Pani Magdo z Tarnowa.
3: Dzień dobry Pani, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja jako kobieta i jako osoba, która pokonuje w tygodniu 2-3 tysiące kilometrów w tygodniu, dużo obserwacji mam na ten temat. I dla mnie żadne wytłumaczenie niezatrzymania się, absolutnie nie ma tu żadnego wytłumaczenia na to. I moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji jest jak najbardziej zaostrzenie przepisów, ale w taki sposób, żeby to działało tak jak kamery na światłach. Uważam, że to by było najlepsze rozwiązanie w momencie, kiedy właśnie tutaj, tak jak pan Jan powiedział, taka fotopułapka, że jeśli już rzeczywiście ktoś się wychyli i będzie chciał przejechać przez ten przejazd, wtedy kiedy zaczyna migać to światło, to po prostu jest robiona fotka i dziękuję.
1: I dostaje tak zawiadomienie pocztą o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, jak dziś postanowił polski rząd. Pan Janusz ma jeszcze jedną propozycję na naszym Facebooku. Tak, kary powinny być zdecydowanie wyższe, a wysokość kar, jak rozumiem, finansowych, uzależniona od dochodu delikwenta albo delikwentki. Czy pan Sławek z Poznania podziela tę opinię? Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Zdecydowanie tak. Uważam, że czas przestać traktować kierowców jak 10-letnie dzieci. Każdy z nas zrobił prawo jazdy w wieku 18 lat, jako dorosła osoba, umiejąca czytać, umiejąca pisać, wie doskonale, co grozi za przejazd na czerwonym świetle. Trąbi się temu na prawo i lewo od lat. Efekty z tego są mizerne i mówienie o tym, że edukacja w szkole i na szkolenie na prawo jazdy, wyłącznie kary finansowe. Tylko to działa na Polaków. Wysokie kary finansowe. Zgadzam się z poprzedniczką, która mówiła. Fotopułapki i automatyczne kary. Wysokie. Musimy sobie zdać sprawę z jednej podstawowej rzeczy. Wysokość zarobków Polaków w ciągu ostatnich 5 lat, 10 lat wzrosła 5-krotnie.
1: Więc takie 2000 kary, które obowiązuje póki co, nie jest specjalnie dotkliwą sankcją. Mówił pan Sławek z Poznania. A czy pan Jacek z Łodzi też tak uważa? Dzień dobry.
5: Na jaki temat? Co uważam?
1: Że 2000 kar i 15 punktów, które obowiązywały do tej pory.
5: Nie, tego to nie chcę komentować. Mnie interesuje tylko

0: Nie, to już nie wiem, jeżeli...
1: To jest stan prawny obowiązujący na dziś.
0: No i dobrze. Chodzi mi o kamery w Austrii, w Niemczech, które są dużo dalej zaawansowane, te kraje, jeżeli chodzi o motoryzację. Używanie kamery jest zabronione. A u nas policja przyjeżdża do sztuczki wypadku. Czy ma pan nagranie? O co tu chodzi?
1: Dziękujemy za ten głos i chyba pani Agnieszka z Suchej Beskidzkiej zamknie dziś naszą dyskusję. Dzień dobry, pani Agnieszko.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałabym się zgodzić z panem wcześniejszym, który uważa, że wysokie kary to jest jedyny sposób. Moje doświadczenie jest takie, że mieszkałam bardzo wiele lat w Norwegii i tam wszyscy jeżdżą ekstremalnie wolno i bezpiecznie, przepuszczają się nawzajem, także nikt nikogo nie wyprzedza. Nawet na autostradzie rzadko się zdarza, żeby ktoś kogoś wyprzedził, a wszystko ma związek z tym, że są ekstremalnie wysokie kary, które się po prostu
1: boją. Tu musimy postawić kropkę, czy to ekstremalnie wysoko to się okaże, ale rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Dyskutowaliśmy dzisiaj z państwem, którym się to podoba i nie podoba, w składzie Anna Kowalczyk, Monika Gosławska, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Dziękujemy za dziś, a po serwisie przywita się z państwem Piotr Metz w tonacji trójki.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszę.

0: Śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
3: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
5: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie zaostrzenie kar dla kierowców, którzy ignorują zakaz i wjeżdżają na przejazdy kolejowe. W sądzie w Warszawie zakończył się pierwszy dzień procesu dotyczącego publikacji Onet o prezydencie Nawrockim. Turysta spadł z dużej wysokości w rejonie Zawrotowej Turni w Tatrach. Mężczyzna zginął na miejscu. Po serii tragicznych zdarzeń na przejazdach drogowo-kolejowych rząd zaostrza kary dla kierowców. Rada Ministrów przyjęła pilny projekt nowelizacji przepisów. Przed kancelarią premiera jest Michał Makowski. Witaj.
5: Dzień dobry.
4: Powiedz, co konkretnie ma się zmienić?
5: Jeśli kierowca wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy na czerwonym świetle albo przy opuszczających się rogatkach, to straci prawo jazdy na 3 miesiące. Jednak według zapowiedzi rzecznika rządu Adama Szłapki katalog wykroczeń, za które można stracić uprawnienia, będzie dość szeroki.
6: Tutaj chodzi o przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, no czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce.
5: To jednak nie wszystko. Nowelizacja przepisów zakłada również co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym. Podwyższenie kar nie rozwiąże jednak problemu, powiedziała Polskiemu Radiu Maria Dąbrowska-Lorantz, kierowniczka Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Instytucie Transportu Samochodowego.
7: Ważniejsze od ich wysokości jest to, żeby kierowca miał świadomość, że ryzykuje życie dla kilkudziesięciu sekund.
5: W tym roku na wypadkach na przejazdach drogowo-kolejowych zginęły 34 osoby.
4: O czym mówił Michał Makowski. Prezydent kontra dziennikarza Onetu w Sądzie Okręgowym w Warszawie zaczął się proces dotyczący publikacji portalu z maja zeszłego roku. Padło w nim twierdzenie, że Karol Nawrocki, pracując w sopockim Grand Hotelu, miał sprowadzać prostytutki dla gości obiektu. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczają i uważają artykuł za pomówienie.
8: Sąd zdecydował o prowadzeniu procesu w trybie tajnym. Za zamkniętymi drzwiami przesłuchano świadka prezydenta i 3 dziennikarzy Onetu. Ci są pewni, że pokażą, iż mogli opublikować taki artykuł, mówił mi Jakub Kudła, szef działu prawnego Axel Springer Polska, wydawcy Onetu.
9: Pojawi się szereg świadków z naszej strony. Jeżeli chodzi o fakty, to będą świadkowie, którzy potwierdzą tezy z artykułu.
8: Redaktor naczelny Onetu, Bartosz Węglarczyk, przed wejściem na salę mówił, że on i jego współpracownicy dopełnili wszelkiej staranności dziennikarskiej, przygotowując artykuł.
10: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu. Świadkowie potwierdzą to w sądzie.
8: Prawnicy reprezentujący prezydenta nie chcą komentować

0: sprawy, ale od początku Karol Nawrocki i otoczenie prezydenta mówili, że artykuł jest elementem brudnej kampanii wyborczej.
1: Obrzucić go błotem, nie wskazać świadków,
0: mówił wtedy szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Śmiertelny wypadek w Tatrach. Ratownik dyżurny Topru poinformował, że turysta spadł z dużej wysokości w rejonie Zawratowej Turni. Wypadek zauważyli turyści nad zmarzłym stawem. Według ustaleń Topru do upadku turysty doszło poza szlakiem, prawdopodobnie na grani między Zawratową Turnią a Mylną Przełęczą. Ze względu na wzmożoną aktywność wulkanu Etna i pył, który generuje, loty z Katanii są odwołane albo przenoszone na lotniska w innych miastach. Na wyspie utknęło wielu turystów, m.in. z Polski, wśród nich Jakub Poluszek.
3: Od razu po wstaniu zerknąłem w telefon i zobaczyłem, że dostałem SMS-a o 1 w nocy, że lot został przekierowany do Palermo, tylko że niestety to już było za późno, żeby w ogóle cokolwiek z tą informacją zrobić, więc musiałem szukać najbliższego lotu i znalazłem dopiero na 17 do Modlino.
2: To już kolejny przypadek, kiedy wzmożona aktywność Etny utrudnia pracę lotniska w Katanii. W pierwszej połowie sierpnia z tego powodu odwołano kilkaset lotów. Ostatnie dni nad Bałtykiem upływają pod znakiem dobrej pogody. Turyści w Ustce korzystają ze słońca, wybierając się na spacery, zwiedzanie miasta, a nawet plażowanie i opalanie. Choć sezon wakacyjny już za nami, nad morzem wciąż można spotkać wielu wypoczywających.
4: Jeszcze dosyć ładnie się można opalić. Widać nie tylko ja się opalam, bo jest wielu innych ludzi. Niektórzy w kurtkach chodzą, a niektórzy się opalają.
5: Żeśmy przyjechali z łapi, żeśmy złapali pogodę.
6: Bardzo lubię Ustkę. Jestem tutaj 12 raz kolejnego roku w kolejnym miejscu i uwielbiam w ogóle ten klimat. I jest bardzo pięknie. Dzisiaj rzeczywiście mamy szczęście, że mamy wspaniałą pogodę.
7: Bardzo ładny widok. Morze jest piękne we wrześniu i w ogóle pobyt wrześniowy jest super.
8: Jeszcze można korzystać po prostu. Nie ma dużo ludzi, jest fajnie, słoneczko i fajnie.
2: Kalendarzowe lato kończy się za tydzień. Dzień później rozpocznie się jesień, a wraz z nią krótsze dni i coraz chłodniejsze wieczory.
9: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Środa na wschodzie i początkowo w centrum słoneczna, tam rano mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, na zachodzie pochmurno i deszczowo, 20 stopni na Suwalszczyźnie, 26 na południu, chłodniej nad morzem, 17.
11: Autopromocja.
12: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta, kim ty do diabła jesteś?
13: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
12: Jakub Małecki. Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
13: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Barbara Marcinik. Polecam. Dzisiaj około 20:45.
11: Autopromocja.
14: Zapraszamy do reklamy.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
19: Zdrowit.
20: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
21: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
1: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
0: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
1: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
0: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
3: GWM. Go with more.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

W muzycznym kalendarzu data 15 września specjalnie nie imponuje wydarzeniami, za to 16 września jest absolutnie niezwykły. Dokładnie 47 lat temu, dokładnie, będzie jutro. Sugar Hill Gang wydali swojego singla Rapper's Delight. Michael Wright, Henry Jackson i Guy O'Brien na pewno nie byli pierwszymi raperami, którzy nagrali na płytę swój śpiew. Niemniej jednak ten właśnie singiel spowodował, że od tego dnia nic już nigdy w muzyce nie było takie samo, bo pojawił się w globalnym zasięgu hip-hop. Dzień dobry Państwu, to Tonacja Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Mec. Mamy dziś na koniec programu premierę. Premierę. O tym za chwilę. Teraz jeszcze jedna data smutna z kalendarza.

Mark Bolan miał 29 lat. 16 września roku 1977 jego narzeczona Gloria Jones nie potrafiła opanować na zakręcie samochodu i zostawił po sobie znacznie mniej wspaniałej muzyki niż by mógł. I jeszcze jedna data w kalendarzu. Jest rok 85, jest 16 dzień września i to jest data bliska, myślę, nam wszystkim.

16 września roku 1985 Kate Bush wydała swój 5. album Hands of Love. I tu postawię kropkę, bo tak naprawdę nie trzeba niczego dodawać. Nawet tego, że album dostał na londyńskiej olimpiadzie i potem dzięki telewizji drugie, trzecie, czwarte i być może piąte życie. Teraz rok 67.

Na koniec dzisiejszej tonacji trójki zagramy nowy singiel grupy Editors, który nazywa się Seriously. I to świetna okazja, żeby przypomnieć coś, co zdarzyło się u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 10 grudnia ubiegłego roku. Tom Smith zagrał dla nas kilka utworów z gitarą, ale ten bardzo oszczędny aranż dla mnie był zdecydowanie magiczny. Chociażby Munich zabrzmiało jak nigdy do tej pory. Oto porcja pierwsza.

Life is for living any way you want. Life is for living.

0: Thank you.
1: To był wyjątek. Tom Smith zagrał utwór swojego macierzystego zespołu, a poza tym repertuar Wosieckiej to były jego solowe nagrania, których wyciszone akustyczne brzmienie być może wpłynęły na kolejny album, bo przecieki z obozu Editors mówią, że po IBM nowa płyta powstawała w inny sposób. Powstawała w pewnym sensie podczas pisania piosenek w studio, a nie przy elektronicznej produkcji studyjnej. Zobaczymy, na razie mamy tylko kilka przecieków. Jeden z nich premierowo na koniec dzisiejszej tonacji. Teraz wracamy do Osieckiej.

0: Tak.
1: My też dziękujemy. Tom Smith w studiu Osieckiej. Life is for living, Munich, How many times i Deep Dive. 8. studyjny album Editorsów, Surface, Echo and Sound, ukaże się 3.

10 października, będzie zawierał 11 utworów. Na razie poznaliśmy chyba 3, z tym 2 singlowe. Oto pierwszy singiel, który znamy od kilku miesięcy, The Rush.

Wracając do swoich korzeni, w bardzo ważnej roli rytmicznej mandolina, którą tak świetnie było słychać w tym utworze. Myślę, że Tom Smith powinien powiedzieć swoim kolegom, że skoro nagraliście płytę, która tak pięknie, akustycznie brzmi, to powinniśmy ją zrobić też w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przepraszam za słowo zrobić. Powinniśmy ją zagrać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i teraz za Toma powiem, bo mnie się tam znakomicie grało i wszystkim się bardzo podobało. Na zakończenie dzisiejszej tonacji trójki zapowiedziana premiera nowego singla Editorsów Seriously z płyty Surface Echo and Sound. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Do usłyszenia. Oto Editorsi.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia.

0: Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 zł za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-15 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
9: Orlen zapłacił 230 milionów dolarów za ropę i jej nie dostał. Financial Times pisze o transakcji spółki za czasów Daniela Obajtka. Dożywocie dla mężczyzny za wysłanie żonie przesyłki z bombą to wyrok sądu w Poznaniu. Podejrzenie sabotażu na kolei w Holandii. Na torach wykryto 27 ułożonych przeszkód. 230 milionów dolarów zapłacone z góry i ani jednej dostawy zamówionej ropy z Wenezueli. Financial Times opisuje kulisy nieudanej transakcji spółki należącej do Orlenu z czasów, gdy koncernem kierował Daniel Obajtek. Do publikacji odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka, który zwrócił uwagę na wątek afery związane z kryptowalutami.
10: To dotyczy także spółki córki, nadzorowanej przez Orlen, kierowanej przez Daniela Obajtka, doprowadziło do straty 1,6 miliarda. No i wiemy, że tam jest bardzo poważny wątek związany z kryptowalutami, co też pokazuje, jak ważne jest uregulowanie tego rynku, jak dziwne jest to, że prezydent Karol Nawrocki z taką determinacją blokuje te rozwiązania.
9: Były prezes Daniel Obajtek zapewnia, że nie zatwierdził poszczególnych umów tej spółki. Wysyłał żonie byłej partnerce przesyłkę z bombą. Dziś sąd apelacyjny w Poznaniu skazał Błażeja K. na dożywocie za usiłowanie zabójstwa kobiety. Mężczyzna będzie się mógł ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 35 latach. Sąd pierwszej instancji skazał mężczyznę na 25 lat więzienia. Sędzia Henryk Komisarski mówi, że taka kara była rażąco łagodna.
11: Wszystko, co on zrobił, tak naprawdę, jak przygotował to przestępstwo, zaplanował, zorganizował, to miało doprowadzić do bardzo poważnych skutków. I tylko, można powiedzieć, szczęściu i działaniu stosownych służb zawdzięczamy to, że nikt nie zginął.
9: 31-letnia kobieta w grudniu 2022 roku na progu swojego domu znalazła paczkę. Czekała w tym czasie na przesyłkę, więc nie była zaskoczona tą sytuacją. Otworzyła ją w obecności dzieci. Kobieta została ciężko ranna, poważnych obrażeń doznały także jej dzieci. Tworzenie, rozwój, testowanie i produkcja autonomicznych pojazdów to główny cel powołanego dziś Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji w Automatyce i Robotyce. Umowę podpisali przedstawiciele sieci badawczej Łukasiewicz Polskiej Akademii Nauk i Uczelni Technicznych. Dzięki tej współpracy będzie łatwiej tworzyć technologie dla potrzeb wojskowych i cywilnych, tak mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gzik.
12: Chcemy tą technologię dzisiaj i rozwijać, wdrażać w naszej gospodarce, co będzie driverem i takim impulsem do dalszego rozwoju.
9: CESAR, bo taki jest skrót nazwy nowego centrum, będzie próbą przełożenia potencjału polskiej nauki na technologie, które mają znaczenie poza laboratorium. Sabotaż na torach kolejowych w Holandii. W 27 miejscach w centralnej i północnej części kraju zostały umieszczone różne przedmioty, przez co ruch kolejowy na kilka godzin został wstrzymany. Rury i inne przedmioty odkryto na torach wczesnym rankiem. Pociąg ze Stanwyck zderzył się z jednym z nich. Nie było rannych, skład nie został też uszkodzony. Na razie nie ma pewności co do sprawców i motywu. Wszelkie nagrania z kamer zostały przekazane policji. Sprawę badają także służby wywiadowcze. To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: 16.03, a to jest Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski.
14: Dzień dobry. Sportowy temat numer jeden z naszego punktu widzenia to mecz naszych siatkarzy.

0: Mistrzostwach Europy. Gramy przeciwko Ukrainie, która tak jak my do tej pory łatwo ogrywa kolejnych rywali. Przeciwników charakteryzuje asystent Nikoli Gierpicia, Marcin Nowakowski.
1: Zespół Ukraińcy jest to zespół bardzo silny fizycznie, dobrze zagrywający. Zaskoczyli w tym spotkaniu z Bułgarami tym, jak utrzymali też przyjęcie. Naprawdę było to imponujące. Natomiast ich gra opiera się przede wszystkim oczywiście tutaj na dwóch nazwiskach. Jeśli chodzi o grę w ataku, to jest Płotnicki i Semeniuk. Zgrywający Synycja rozegrał dość dobre zawody i ogólnie gra lepszy turniej niż Ligę Narodów. Spodziewamy się bardzo ciężkiego meczu.
0: Mecz w Sofii od 18. Teraz ważna informacja dla kibiców boksu. Po wielu latach przerwy mamy znów mistrza świata w jednej z czterech najbardziej prestiżowych federacji. Michał Cieślak wszedł w posiadanie pasa WBC w kategorii junior ciężkiej. Wszedł w posiadanie jest w tym przypadku właściwym terminem, bo nie wywalczył go w ringu, lecz otrzymał od władz federacji po odebraniu go dotychczasowemu mistrzowi. Pięściarz z Radomia do tej pory dzierżył tak zwany pas tymczasowy. Tego pełnoprawnego przyjdzie mu najpewniej bronić już w grudniu i to z rywalem z najwyższej półki. David Benavidez to aktualny mistrz innych prestiżowych federacji WBA i WBO. Do tego piąty w rankingu najlepszych pięściarzy bez podziału na kategorie wagowe. Cieślaka nie ma w tym zestawieniu w pierwszej dziesiątce. Kończymy lekką atletyką i de facto epokową decyzją władz Światowej Federacji. Za 5 lat po raz pierwszy w historii dyscypliny Mistrzostwa Świata odbędą się na kontynencie afrykańskim. W 2031 roku zorganizuje je stolica Kenii Nairobi. Ta kandydatura w pobitym polu zostawiła europejskie, złożone przez Rzym, Londyn oraz Monachium.
2: W nocy popada na północnym zachodzie Polski. Minimalna temperatura od 7 stopni na wschodzie po 13-16 na zachodzie. Jutro burzowo zrobi się w zachodniej części kraju i będzie ciepło. Od około 20 na północnym wschodzie i północy do nawet 26 na południu Polski. Letnio.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program 3 Polskiego Radia.
2: 6:16. Dzień dobry. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: Dziś w audycji popołudniowej pojawi się hymn grzybiarzy, który dziś z Państwem, ze słuchaczami, o poranku pisał Robert Grzędowski.
8: Jeśli masz być grzybem jakiem, to nie peniaj, bądź kozakiem.
9: Dopisane. I co dalej?
10: I naprzód na czworaka szukaj nawet w najgęstszych krzakach.
9: A to bym dodał jeszcze maślaka.
2: Proszę zostać z nami i to posłuchają Państwo, jak wyszło zaśpiewane przez nowe radiowe trio.
9: I co dalej?
2: Powiemy też o tajemniczym panu X.
11: Jeśli okazałoby się, że Sakiewicz to ten pan X, czyli pan Sakiewicz tak naprawdę, no to mamy poważną awanturę.
2: Szczegóły wkrótce.
9: I co dalej?
2: Będą też zabawki szkolne bijące rekordy popularności. Gnieciuchy, gniotki.
12: Szczególną popularność zyskały gniotki w kształcie chińskich pierożków dim sum.
13: Dzieci szaleją na tym punkcie, aż trzeba powiesić karteczkę, żeby nie ruszały.
2: Ta sprawa wyjaśni się w ciągu kwadransa najpewniej.
9: I co dalej?
2: Państwa udział, mam nadzieję. Mogą Państwo na przykład zadzwonić pod 2 2 7 3 i opowiedzieć co nieco o zabawkach, które w Państwa czasach w szkole były popularne. A to do

0: Już 11 minut po godzinie 16. Rosyjski dron znaleziony wczoraj w Bałtyku jest pod lupą specjalistów z wojska. Został już sprawdzony przez wojskowych chemików. Teraz czas na pirotechników. Brzmi trochę, jakby ustawiała się kolejka chętnych do zbadania obcej technologii, ale tu chodzi i o bezpieczeństwo, no i o szansę na poznanie techniki sąsiadów. Śledczy ze Szczecina, którzy nadzorują tę sprawę, na razie nie ujawniają przebiegu oględzin, ale co nieco w tej sprawie wiadomo. Agnieszka Drążkiewicz.
1: Dron z napisami cyrylicą to nowoczesny bezzałogowiec. Według informacji przekazanych przez szefa resortu obrony, to dron wyposażony w silnik odrzutowy, a to pozwala mu latać dużo dalej. Nowoczesna Gerbera jest teraz w centrum zainteresowania naszej armii, powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: I badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja.
1: Zebrane informacje przekażemy naszym sąsiadom z Litwy, bo jest duże prawdopodobieństwo, że wcześniej dron znaleziony na plaży niedaleko Ustki był nad litewską przestrzenią powietrzną. Poza tym Litwini także dzisiejszej nocy odnotowali incydent z rosyjskim dronem, którego zestrzeliły włoskie myśliwce.
0: Na wschodniej granicy wojsko wzmacnia tymczasem ochronę przejść granicznych z Ukrainą. To po niedzielnym rosyjskim ataku dronowym bardzo blisko terytorium Polski. Ministerstwo Obrony informuje m.in. o wzmacnianiu posterunków i infrastruktury w pobliżu granicy. Już 13 minut po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym już pora na naszą piosenkę dnia. Nie po raz pierwszy dzisiaj. To Warhouse i Simple Pleasures. Polecam teledysk do tej piosenki. Bardzo prosty. Jest basen, jest koło i człowiek z lodem w rożku, który chce usadowić się na tym kole na środku basenu, co byłoby proste, gdyby nie lód w rożku, nieco ograniczający jego zręczność. Próbuje, ale się nie poddaje. Za wszelką cenę próbuje nie zmoczyć loda, idzie trudno, czy się udaje, nie powiem, ale może wers refrenu: jestem człowiekiem prostych przyjemności, ale i one mają swój koszt, coś państwu powie.

0: Dwie dwójki, siedem trójek, jest z nami pan Andrzej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałem zgłosić tiki-tiki. Dwie plastikowe kulki wielkości piłki do tenisa stołowego połączone sznurkiem, które trzeba było ruchem wahadłowym obijać jedną o drugą. No, kilka minut najbardziej wytrwali, potrafili. Po latach złapałem jakieś tiki-tiki, poobijałem palce, to już nie to, co w latach 70.
0: A czym państwo się w szkołach bawili? Dwie dwójki, siedem trójek.

0: Simple Pleasures, Warhouse. No teraz o takich drobnych przyjemnościach trochę pomówimy. Odwołuję się też do tego, o czym powiedział pan Andrzej, czyli do Riki Tiki, szkolnej zabawki lat 70., którą wspominał. Ciekawy jestem, jakie państwa takie szkolne zabawki są tymi ulubionymi, te, które wspominają państwo najchętniej. 2 2 7 3 to jest numer do państwa dyspozycji. Mamy 15 września, 2 tygodnie roku szkolnego już za nami, więc minęło trochę czasu, żeby rozeznać się, jaki jest tegoroczny hit w szkołach, bez którego uczniowie nie mogą się obyć. Kiedyś były na przykład fidget spinnery, teraz są to gniotki. Michał Kowarski sprawdzał, na jaką skalę to fenomen.
1: Twardych danych, ile gniotków trafiło na polski rynek, próżno szukać. Pozostają dowody anegdotyczne. Na przykład zapytać w sklepie papierniczym obok szkoły, niedaleko której mieszkam.
2: W tej chwili to jest bardzo popularna rzecz, szczególnie te duże. Dzieci szaleją na tym punkcie, aż trzeba powiesić karteczkę, żeby nie ruszały. No i oprócz tego różne wariacje tego.
1: A za sprawą internetu szczególną popularność zyskały gniotki w kształcie chińskich pierożków dim sum.
3: Moje dzieciaki też szalą na punkcie dokładnie tego produktu. Najpierw wiosną to widziałem w Bieszczadach, a ostatnio na Helu, więc cała Polska jest w tych pierożkach.

0: Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Allegro, które zdecydowało się wycofać te konkretne gniotki z platformy.
1: Dotarły do nas informacje, które wskazują na to, że rzeczywiście jest spore ryzyko z samym składem albo z tym, co się później może stać z tym produktem konkretnym. Bez uwagi na skalę tej sprzedaży postanowiliśmy jednak zareagować.
0: Tym bardziej, że w USA, gdzie zabawki całkowicie wycofano, zdarzyły się sytuacje drastyczne.
2: Nie mamy sygnałów, żeby w Polsce dochodziło do takich zdarzeń, czyli do pęknięcia czy wybuchu gniotka, co spowodowałoby potem poparzenia chemiczne albo reakcję alergiczną.
0: Kamila Guzowska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2: I jedyne skargi, które do nas docierały, do UOKiK, dotyczyły nieprzyjemnego zapachu tych zabawek.
1: Podobno są oryginalne te pierożki, jeszcze nieoryginalne, więc jeżeli my blokujemy oryginalne, to boję się zapytać, co jest tych nieoryginalnych. To może być duży problem w ogóle.
2: Nie stwierdziliśmy go dotychczas. Cały czas monitorujemy rynek, również internetowe platformy handlowe. I jeżeli pojawi się informacja, że taka zabawka jest dostępna w Polsce i może zagrażać dzieciom, będziemy reagować.
3: Sprawą zajął się Michał Kowarski, a już tutaj zostałem napomniany przez słuchacza Andrzeja, że to są tiki-tiki, a nie riki-tiki. Mamy też Janusza, słuchacza naszego na linii. Dzień dobry, panie Januszu.
4: Witam serdecznie, panie redaktorze.
3: Z jakim wspomnieniem?
4: Na początek to kliklaki. U nas na Śląsku się to nazywało kliklaki. Te dwie kulki.
3: Tiki-tiki, a u was kliklaki.
4: Wspaniale. Kliklaki, ja. A my się bawili zawsze na dużych przerwach, zawsze my, mieli takie te piłkarzyki na sprężynach, które miały metalowe bramki. One były w takiej obudowie drewnianej i po 6 piłkarzy było na każdej ze stron. Połowiano taką kulka i wciepało się i taki fajny, charakterystyczny klang był taki...
3: Też miałem takie piłkarzyki, ale tak. Moje były już w wersji plastikowej, pewnie nieco.
4: A, no to
3: nieco,
4: nie, to nie. Ja już mówię, ja mam takie lata 70. I druga jeszcze, graliśmy też w przerwach na tak zwaną ciepana. Ciepana, czyli robiłeś taką... To jest taka, robi się małą dziurkę pod ścianą, wygrzebywało się dziurkę w ziemi i rzucało się monety. Kto najbliżej ściany, albo jak trafił do dziurki, to zbierał to, co było w środku.
3: I jeszcze raz, jak to się nazywało?
4: Ciepana.
3: Ciekawe, czy państwo też grali w ciepaną w swojej szkole. 2 2 7 3. Dziękuję bardzo za te wspomnienia. A jeśli chodzi o piłkarzyki, to wiele różnych było metod. I były takie na sprężynach, ale te moje sprężyny brzmiały raczej pę. Były też takie na papierze.
5: My graliśmy w grę statki. To było takie przez całe lata. I kontynuujemy to w życiu dorosłym. Też gramy w statki. Najczęściej zaczynamy od L4.
3: Ciekawe, co szefowie na to.

0: I znowu pan Andrzej do nas zadzwonił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, po raz drugi. Jeśli chodzi o te piłkarzyki, słyszałem poetycką nazwę Trambambula. Natomiast na Kujawach ta gra do dołka w pieniądze była bez dołka, ale obijaliśmy o murek i nosiła nazwę Podmurek.
0: Ciekawe, jaką państwo u siebie nazwę mieli. 2 2 7 3. Czekamy. Dziękuję bardzo za ten głos.

0: A wiedzą państwo, w co dzisiaj dzieci się w szkole bawią, poza tym, że gniotkami?
1: Gadam z kolegami, a najbardziej to się wygłupiamy. Na przykład się ganiamy po salach i pukamy do innych sal.
2: Chodzimy na dwór, gramy w głuchy telefon, gramy w papuszkę tam.
0: Papuszkę. Ciekawy jestem, czy papuszka to jest kolejna nazwa z jakiegoś innego regionu na ciapaną, czyli tę grę, w której rzuca się pod murkiem pieniędzmi i kto trafi w dziurkę, to je wszystkie zbiera. Ale ja dobrze zapamiętałem zasady. Jeżeli państwo mają jakieś swoje regionalne gry albo nazwy, to chętnie o nich posłuchamy. 2 2 7 3. Józef Niewiarowski przy telefonie czeka na państwa szkolne wspomnienia, te związane z zabawami, ale też być może jakimiś przedmiotami, które się przynosiło do szkoły. Słyszałem też tutaj podpowiedź od Agnieszki, realizatorki, że dziewczyny często grały w gumę. Rzeczywiście, w mojej podstawówce też to się zdarzało i była to całkiem popularna gra. Ale w ciapaną nikt u mnie nie grał. A u państwa? 2 2 7 3.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Citroen.
9: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
10: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
11: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
13: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
14: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
18: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkajena w zburzonych wodach oceanu.
17: Znaczy Frosta kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowie.

0: Madrid. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje

0: ofercie dla przedsiębiorców?
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa.
7: Szef MONU zapowiedział wzmocnienie ochrony naszych przejść granicznych z Ukrainą. Władysław Kośniak-Kamysz napisał, że ostatnie dni pokazują, że działania Rosji zagrażają bezpieczeństwu całej Europy. Zgodnie z decyzją rządu wzmocniona jest m.in. infrastruktura wykorzystywana przez Straż Graniczną. Andrzej Poczobut jest w Polsce. Dziennikarz opublikował w swoich mediach społecznościowych film, na którym zbliża się do bramek na granicy. Były więzień polityczny wyjechał na Białoruś tydzień temu. Na miejscu spotkał się m.in. z osobami ze Związku Polaków na Białorusi. Straż Miejska od dziś ma nowe uprawnienia. Przede wszystkim może wystawiać mandaty za wjazd na przejazd kolejowy, kiedy są zamknięte rogatki. Ale strażnicy mają też pewne ograniczenia, bo przepisy nie są spójne, mówi komendant Straży Miejskiej w Łomży Paweł Żebrowski.
8: Na chwilę obecną ten przepis nie został jeszcze ściśle spięty. To znaczy możemy podejmować czynności wobec osób i pojazdów, których mamy w ogólnym zastosowaniu, czyli są to urządzenia transportu osobistego, piesi bądź też rowery. Na chwilę obecną co prawda możemy karać za przejazd za rogatki i szlaban, ale nie możemy podjąć czynności wobec pojazdów mechanicznych, takich jak samochody.
7: Strażnicy miejscy mogą też wystawiać mandaty w wysokości do 500 zł za celowe niewykonanie poleceń. Do tej pory musieli wzywać policję, żeby kogoś za to ukarać.
6: Czas na ekonomię. Trójce. Sylwia Zadrożna.
9: Zapraszam. Inflacja przyspieszyła. Jak podał GUS, w sierpniu liczona rok do roku wyniosła 3,4%, a jeszcze w lipcu wynosiła 3%. Za wzrost inflacji odpowiadają przede wszystkim ceny paliw, wyjaśnia Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego.
10: W porównaniu do poprzedniego roku są one już wyższe o ponad 24%, no a ostatnio w takim tempie paliwa drożały na początku 2023 roku. Dobrą informacją jest to, że poza paliwami na dziś nie obserwujemy, by w innych kategoriach koszyka inflacyjnego narastała presja inflacyjna. Wyjątkowo korzystnie kształtują się ceny żywności, które rok do roku są nawet nieznacznie niższe.
9: Zdaniem ekonomistki w najbliższych miesiącach inflacja będzie rosła, a swój szczyt osiągnie na poziomie 4% na przełomie tego i przyszłego roku. 211% wyniosła dynamika wzrostu płacy minimalnej w Polsce w latach 2012-2025 i była jedną z najwyższych w Europie. Wynagrodzenie minimalne w naszym kraju wzrosło w tym czasie z 1500 do 4666 zł. Ale jak ocenia Polski Instytut Ekonomiczny, nie wpłynęło to ani na poziom zatrudnienia, ani na liczbę zarejestrowanych firm. Banki nie powinny naliczać oprocentowania od pozaodsetkowych kosztów udzielenia kredytu konsumenckiego oraz zwrócić klientom odsetki, które pobrały po wyroku TSUE, ocenił Związek Banków Polskich. Prezes ZBP Tadeusz Białek przypomina, co w kwietniu orzekł Trybunał.
11: Kredytowanie kosztów kredytu jest jak najbardziej dopuszczalne. Dopuszczalne jest również, aby bank pobrał rekompensatę z tytułu kredytowanych kosztów. Natomiast wskazał na inny model, nie model pobierania odsetek od kredytowanych kosztów, ale model odpowiednio zwiększonego oprocentowania bazowego. W związku z tym w nowych umowach w naszej ocenie nie powinny być już naliczane odsetki od kredytowanych kosztów.
9: Zwrotu pobranych odsetek w umowach aktywnych oczekuje także rzecznik finansowy, który jednocześnie docenił proaktywne podejście Związku Banków Polskich. Dolar kosztuje 3,75 zł, a euro 4,34.
6: Jutro będzie naprawdę ciepło. Temperatura może sięgnąć nawet 26 stopni Celsjusza. Tyle synoptycy zapowiadają na południu kraju. Na północnym wschodzie i północy 20. Chłodniej może być jeszcze w górach, tam miejscami 17 stopni.

0: 26 minut do godziny 17. Dzwonią państwo w sprawie tych szkolnych zabaw i zabawek.
1: Oczywiście, pamiętam to ciki, ciki, a ten pan ze Śląska Ciepana, no to unastępiono to, bo to była taka gra hazardowa, po 10 groszy się rzucało, inaczej się nazywało, ale to już było na pieniądze, można było wygrać 2 złote. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, już jako dorosły ojciec syna 10-letniego, oni wtedy w jego wieku byli zafascynowani taką elektronicznym gadżetem Tamagotchi.
0: Oj, moi rodzice na to Tamagotchi to zgodzić się nie chcieli. A jeśli chodzi o grę w ciapanego, być może, albo ciapaną, nie wiem do końca jak odmienić to słowo, to tak sobie myślę, że to jest ta przewaga twardej waluty nad krypto. Że dzisiaj młodzież tokenami to by nie pograła.
2: Połowa lat 80. i wszystkie metalowe kapsle zagospodarowane do wyścigu pokoju.
0: A u państwa jakie gry szkolne i szkolne zabawki funkcjonowały, jakie robiły furorę? 2 2 7 3.

0: 23 minuty do godziny 17. Jest z nami pan Roman. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co pan pamięta ze szkoły?
1: Powiem krótko. Ze szkoły, tak, ze szkoły. Klasa 4., 5., 6. Byliśmy piłkarzami prawdziwymi. Mieliśmy swoje nazwy. Ja, z racji, że jestem Roman, byłem AS Roma. Drużyna. Tu kwadratowy nauczyciela na końcu z jednej strony, na końcu z drugiej, było 2 nacięcia. To były bramki. W środku była 10-groszówka i każdy z nas miał pieniążkę. Jeden orzełkiem odwróconego, drugi reszką. I uderzało się w tą 10-groszówkę, żeby wpadła do bramki.
0: Taki myślałem, że grzebieniami, że powie pan grzebienie.
1: Grzebieniami, tak, oczywiście.
0: No taki to był symbel.
1: No i graliśmy tak, dopóki nas w łazienie nie zamknął. Siedzieliśmy cicho, bo baliśmy się odezwać. Potem, żeby nas znaleźć, to musieliśmy z groch, z woreczków takich, których na WF-ie dziewczynki używały rączki w prawo, w lewo, rzucać na przystanek. Ludzie zaalarmowali, bo to trzecie piętro było i znaleźli nas. Co potem było, nie chcę mówić. Ale gra była świetna. Mieliśmy tabelę i było bardzo fajnie. Chciałem o tym powiedzieć. Dziękuję bardzo.
0: Takie to wspomnienie od pana Romana. Pięknie dziękujemy i czekam na państwa wspomnienia. A być może całkiem świeże informacje z dzisiejszej szkoły. 2 2 7 3. Thank you.

I Love You Always Forever, czyli Donna Lewis w programie trzecim. Przypominam Państwu cały czas o tym, żeby dzwonić do nas z różnymi szkolnymi

0: historiami. Ale teraz wrócimy do tego, co działo się we wrześniu 2024 roku. To była tragiczna powódź, jedna z najbardziej odczuwalnych katastrof naturalnych, jakie dotknęły Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Głuchołazy oraz okolice Nysy znalazły się wówczas w samym centrum kataklizmu. Ten kataklizm spowodowany był przez ekstremalne opady deszczu przeniesione przez Niż Genueński. W Głuchołazach, gdzie straty po powodzi oszacowano na ponad miliard złotych, jest Paweł Pawlica.
1: Ponad 1200 zalanych domów i mieszkań, zniszczone drogi, szkoły, przedszkola i żłobek, zerwany most na rzece dzielącej miasto na pół. Tak wyglądały Głuchołazy dokładnie 2 lata temu po przejściu fali powodziowej. Dziś rzeka Biała Głuchołazka ma spokojny nurt. 2 lata temu przez Głuchołazy płynęło około 630 metrów sześciennych wody na sekundę. Oznacza to, że woda płynąca przez miasto w ciągu minuty napełniłaby 15 basenów olimpijskich. Fala powodziowa miała wysokość prawie 2 metrów. Dziś nadal widać ślady, które pozostawiła. Trwają remonty ulic, a na ścianach budynków nie ma tynków do wysokości 2 metrów.
2: Mieszkanie praktycznie całe było zalane pod dach. No i trochę to odczuliśmy w skutkach, nie powiem, że nie.
3: Tych, co mieli zalane, to dopiero niektórzy dopiero mieszkanie wyremontowali, niektórzy jeszcze nie wszystko, bo pieniążków za mało, nie?
2: Każdy taki większy deszcz, no to są dalej takie skutki złe, nie? No strach.
4: Chyba się wysiedlimy całkowicie, no bo ja tu nie widzę przyszłości.
5: Teraz już jest kawałek mostu, już tam jest chodnik zrobiony, tak? Ale do niedawna po tych dziurach żeśmy chodzili.
1: Przez ostatnie 2 lata trwało przede wszystkim usuwanie skutków katastrofy. Wody Polskie odtwarzały zniszczone skarpy i wały oraz koryto Białej Głuchołaskiej. Most przy drodze krajowej nr 40 zerwany przez falę powodziową został odbudowany. Ma być bardziej trwały i nie spiętrzać wody. Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy odbudowanie tego, co zabrała powódź, wystarczy, aby podczas kolejnego ekstremalnego wezbrania miasto nie zostało ponownie zalane. Wody Polskie przedstawiły 4 warianty ochrony dla zlewni Białej Głuchołaskiej. Mieszkańcy zabiegają między innymi o budowę podziemnego kanału ulgi, mającego chronić miasto przed wezbraniami, ale też o zbiorniki przeciwpowodziowe po czeskiej i po polskiej stronie granicy.
0: 2 lata po powodzi z jesieni 2024 roku z Głuchołazów opowiadał o tym państwu Paweł Pawlica.

0: Wspomnienia szkolnych gier i zabaw zamieniają nam się powoli w słowne gierki.
1: Ja chciałam sprostować to ciapanie. Stoję w sztole, czyli w korku, dzwonię z piekar śląskich i to nie jest ciapanie, ino ciepanie i to pochodzi od słowa śląskiego ciepać, czyli rzucać.
2: Czy ktoś pamięta, mówimy o Płocku, ulica Wieczorka, szkoła podstawowa numer 8, gierkę w banczek.
0: W Płocku to ja tylko do liceum chodziłem, więc gierki w banczek nie pamiętam, ale może państwo pamiętają? 2 2 7 3. Do godziny 17 jeszcze 14 minut nam zostało. Pora na międzynarodowy cykl, który dziś zabiera nas na wybrzeże Somalii, gdzie piraci znowu sprawiają problemy przepływającym statkom, wykorzystując chaos, w którym pogrążył się cały region. Karolina Gonet.
3: Centrum świata.
4: Po kilkunastu latach morski bandytyzm wraca na wody rogu Afryki. Pod koniec sierpnia somalijscy piraci przejęli kolejne statki towarowe. Szybkie łodzie z uzbrojonymi napastnikami wychodzą z nadmorskich kryjówek Puntlandu i polują na statki płynące jednym z najważniejszych szlaków handlowych świata. Od początku roku zaatakowanych zostało co najmniej 13 jednostek. W cieniu konfliktów na Bliskim Wschodzie, walk o kontrolę nad cieśniną Ormus i ataków Hutich na Morzu Czerwonym, uwaga międzynarodowych flot przesunęła się gdzie indziej. A tam, gdzie słabnie nadzór, piraci dostrzegają swoją szansę. Czy mamy do czynienia z chwilowym odrodzeniem piractwa, czy początkiem nowego problemu dla światowej żeglugi? Gościem Centrum Świata jest dzisiaj profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry.
4: Jeszcze kilkanaście lat temu, w tym szczytowym okresie piractwa somalijskiego, czyli między rokiem 2009 a 2011, dochodziło rocznie do ponad 200 ataków. Później właśnie to zagrożenie zostało w dużej mierze zneutralizowane i teraz piraci somalijscy wracają po latach względnego spokoju, więc skąd ten nagły renesans piractwa?
5: Składają się na to dwa podstawowe elementy. Pierwszy to kolejna zmiana szlaków żeglugowych na skutek działań proirańskiego ugrupowania Huti w Jemenie. W ostatnich dniach Huti obsadzili na przykład wyspy Hanisz na podejściach do cieśniny Bab el-Mandeb, czyli na wejściu do Morza Czerwonego. Coraz więcej armatorów kieruje swoje statki trasą dookoła Afryki i część z tych jednostek podąża arterią wytyczonymi w pobliżu wybrzeża somalijskiego, czyli ponownie w zasięgu rozmaitego rodzaju ugrupowań działających na somalijskim wybrzeżu pojawiła się duża ilość statków. I element drugi. W momencie, gdy wybuchła kolejna wojna w basenie Zatoki Perskiej, pojawiła się na skutek okoliczności politycznych ponownie duża ilość jednostek pływających, a siły odpowiedzialne za utrzymanie porządku zostały radykalnie ograniczone. Zatem złoczyńcy pozostali, a radiowozów w dzielnicy jest zdecydowanie mniej.
4: Panie profesorze, jak dziś wygląda ten piracki biznes i jak działają współcześni piraci?
5: Przede wszystkim modus operandi. Współcześni piraci nie czerpią zysku z grabieży statków, czerpią

0: czerpią zysk z przetrzymywania członków załóg w charakterze zakładników. I to właśnie okupy za zwalnianych członków załóg stanowią znakomitą większość pirackich przychodów. Także nie towar, a zyski z okupów napędzają współczesne piractwo.
1: Jak obecnie Afryka radzi sobie z tym problemem? Właśnie czy sobie radzi? Jakie kroki są podejmowane, żeby tych somalijskich piratów powstrzymywać?
0: Afryka, nie tylko Afryka, ale cała społeczność międzynarodowa nie radzi sobie z tym problemem. Matecznikiem piractwa jest Somalia, państwo upadłe. Mamy tam do czynienia ze zbrojnymi klanami, mamy do czynienia z islamistami z ugrupowania Al-Shabaab. Mamy wreszcie do czynienia z silnymi separatyzmami w częściach Somalii. Powstały wręcz nieuznawane państwa, takie jak Puntland. Ani interwencja amerykańska zakończona helikopterem w ogniu, znany epizod, ani operacje wojskowe Unii Afrykańskiej nie przyczyniły się w istotny sposób do odbudowy Somalii jako stabilnego państwa. Piractwo nie lęgnie się na morzu, piractwo lęgnie się na wybrzeżu. Tak długo jak chaos panował będzie w rejonach nadbrzeżnych, tak długo będą się pojawiać akty piractwa z różnym natężeniem. Podobnie sytuacja ma się na przykład na Zatoce Gwinejskiej, gdzie w delcie Nigru z kolei piractwo związane jest z ruchami separatystycznymi, czy wręcz z permanentnym konfliktem rdzennych mieszkańców z firmami naftowymi, które nie są skore dzielić się z miejscowymi zyskami pochodzącymi z eksploatacji ropy. Także piractwo można potraktować jedynie jako wierzchołek piramidy, czy jeden z wierzchołków góry lodowej, wieńczący cały ten kompleks bezpieczeństwa targających różne rejony świata.
1: Naszym gościem był dzisiaj profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
0: Bardzo dziękuję.
2: Centrum Świata.
3: W tym międzynarodowym cyklu zawsze stawiamy na tło i kontekst, jeśli chodzi o wydarzenia, które nie trafiają na pierwsze strony gazet. Kolejne Centrum Świata jutro około 16:45, a teraz U2 w programie trzecim.

0: Je. Od YouTube 5 minut do godziny 17. Tu Trójka. Dziś mówimy o szkolnych grach i zabawach. Między innymi o grze w ciepanie. Tak poprawiła mnie stojąca w sztole, czyli w korku słuchaczka. I okazuje się, że to ciepanie ma swoje warianty.
1: Jedna to była murek, który kto rzuci bliżej murka tą monetą, a druga to była dołek, kto trafi do dołka. A na przerwach też na parapetach odbywały się takie gry złotówkami, one były wtedy aluminiowe i dmuchało się pod nie, żeby podskakiwały i kto komu nakrył złotówkę, ten drugą zgarniał.
0: A jaką państwo złotówkę pamiętają, taką najdawniejszą? Teraz są jakieś takie solidne, metalowe, kiedyś były aluminiowe, a kiedyś pewnie złote być musiały. 2 2 7 3. Proszę dzwonić jednak chyba raczej z tymi szkolnymi grami, jakie państwo pamiętają.
2: Taki kumpel wymyślił gierkę w bandorkę. To się jakoś w bandorkę znajdowało i się kurde grało, kopało się.
0: Bandorkę? Cóż to jest bandorka? 2 2 7 3.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Co za dzień.
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela Meliski

0: Isy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17-15 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
7: Przepisy za wykroczenia na przejazdach kolejowych będą bardziej restrykcyjne. Jest mniej ataków na medyków po zaostrzeniu kar. Śledztwo czeskiej policji po pobiciu Polaka, którego grupa rodaków wzięła z Ukraińca. Utrata prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd drogowy na czerwonym świetle albo przy opuszczających się rogatkach. Takie konsekwencje mają grozić kierowcom po pilnej nowelizacji przepisów, którą dziś przyjął rząd. Kary będą też grozić za próbę objechania zapory albo za wjazd na przejazd w sytuacji, gdy po drugiej stronie torów jest korek. Kierowcom należy przypominać, że czerwone światło i opuszczające się rogatki oznaczają bezwzględny zakaz wjazdu, mówi Maria Dąbrowska-Lorantz z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Instytucie Transportu Samochodowego.
8: Same kary problemu nie rozwiążą. Ważniejsze od ich wysokości jest to, żeby kierowca miał świadomość, że ryzykuje życie dla kilkudziesięciu sekund.
7: W tym roku w wypadkach na przejazdach drogowo-kolejowych zginęły 34 osoby. Po zaostrzeniu kar za akty agresji wobec medyków, ataków fizycznych na ratowników medycznych jest mniej. Tak mówi dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, profesor Klaudiusz Nadolny. Nowe przepisy weszły w życie na początku tego roku. Przewidują za atak na funkcjonariusza publicznego karę do 5 lat więzienia. Aktualne przepisy są wystarczające, ale za mało uwagi poświęca się kwestii nieuchronności kary, mówi profesor Nadolny.
9: Później wyroki sądowe są przez nas, medyków, nieakceptowalne. Powołanie się na okoliczności łagodzące, że pacjent był pod wpływem alkoholu albo pod wpływem narkotyków i do końca nie wiedział, co się dzieje i co robi, kompletnie dla nas nie jest elementem łagodzącym, wręcz tak naprawdę przeciwnie. Więc my, jako medycy, jako środowisko, chcielibyśmy, aby faktycznie te kary były egzekwowane.
7: Profesor Nadolny przyznał jednocześnie, że nie zmniejszyła się skala agresji słownej wobec ratowników medycznych. Jego zdaniem sposobem na zmniejszenie tego zjawiska mogłyby być kampanie społeczne. Czeska policja prowadzi postępowanie po pobiciu Polaka w centrum Ostrawy. Sprawa dotyczy zdarzenia opisywanego przez Kubę Heizinga z Chorzowa, który przerwał charytatywną wyprawę rowerową po ataku w czeskim mieście. Według relacji partnerki Heizinga napastnicy mieli być najprawdopodobniej Polakami. Mieli wyzywać go od Ukraińców i banderowców, a powodem ataku miał być kapelusz w barwach Górnego Śląska. Policja tych informacji na razie nie potwierdza. Jak wyjaśnia porucznik Ewa Michalikowa z Komendy Wojewódzkiej Policji Kraju Morawsko-Śląskiego, zgodnie z czeskim prawem policja nie może przekazywać informacji dotyczących konkretnej osoby. Obecnie policjanci Wydziału Kryminalnego analizują wszystkie okoliczności sprawy, prowadzą czynności zmierzające do ustalenia ewentualnego sprawcy i wyjaśnienia przebiegu zdarzenia. Ponieważ sprawa jest na etapie wstępnego postępowania, nie możemy przekazać więcej informacji. Kuba Heizing jechał rowerem wzdłuż historycznych granic Górnego Śląska, żeby wesprzeć zbiórkę na leczenie swojej partnerki Marceliny. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 3 po 17. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
10: Za godzinę niecałą nasi siatkarze rozpoczynają mecz z najtrudniejszym rywalem w grupie na Mistrzostwach Europy. To Ukraina, prowadzona przez dobrze kojarzonego w naszym kraju Argentyńczyka Raula Lozano. Przyjmujący kadry Tomasz Fornal nie jest typem zawodnika rozkładającego grę przeciwnika na czynniki pierwsze.
11: Nie za dużo oglądam, nie za dużo analizuję i nie za dużo gdzieś tam patrzę, jak inni zawodnicy się prezentują. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żebyśmy się skupili na własnej grze i to, jak my będziemy się prezentować. A jeżeli my zagramy na własnym poziomie, na takim, na którym potrafimy i na taki, który nas zadowala, to nie musimy się obawiać żadnej drużyny w grupie.
10: Mecz z Ukrainą w Sofii od 18. O tej samej godzinie pierwszy gwizdek sędziego w Częstochowie. Raków po pierwszej w sezonie wygranej z minionego weekendu chce pójść za ciosem i pod wodzą nowego trenera wygrać kolejne spotkanie w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. To zaległy mecz przeciwko

0: W Pogłębiu Lubin mówi strzelec dwóch goli z ostatniej kolejki Patryk Makuch.
1: Musimy patrzeć z meczu na mecz, nie zastanawiać się, co będzie w przyszłości, tylko skupiać się na najbliższym przeciwniku i korzystać z tej teraz energii po zwycięstwie.
0: Zaległości w Ekstraklasie będą odrabiane nie tylko w Częstochowie, ale i w Kielcach. Korona o 20:30 zagra z Górnikiem Zabrze. Na zakończenie lekka atletyka i przełomowa decyzja władz Światowej Federacji. Mistrzostwa Świata w roku 2029 odbędą się po raz pierwszy w Afryce. Zorganizuje je stolica Kenii, Nairobi. Dwa lata później gospodarzem będzie Monachium.
2: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: W nocy może popadać na zachodzie, a temperatura wyniesie od 7 do 16 stopni. Na tym zachodzie, na którym będzie padać, ma być też najcieplej. Jutro burzowo zrobi się w zachodniej części kraju, znów ten zachód. Będzie ciepło od 20 do 26, ale tym razem najcieplej na południu Polski.
2: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 5:30 po 5. Ze mną Michał Jędkowiak, Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski. W tym składzie z Państwem jesteśmy do 19:00.
5: Zapraszamy do Trójki.
3: A Państwo dzisiaj te szkolne gry i zabawy wspominają. 2 dwójki, 7 trójek, numer do Państwa dyspozycji.
6: U mnie w podstawówce w latach 2000 grało się kapselki. A kapselki to po prostu grało się takie do wygrania, na przykład w chipsach, różne kapsle z pokemonami i się rzucało. Jeden kapsel za drugi, odbicie i później, jeżeli wypadło awersem, to się wygrywało i zabierało dwa kapselki, a jak odwrotnie, to się przegrywało.
3: Kapsle z pokemonami z chipsów. To nie były tazosy?

0: 10 minut po 17, tu program trzeci Polskiego Radia. 2 2 7 3 to jest numer do Państwa dyspozycji. Dodzwonił się do nas pan Leszek ze Strzegowa, bo jeden ze słuchaczy wcześniej podczas mówienia o szkolnych grach wspomniał o aluminiowych złotówkach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To słuchacz wspomniał o aluminiowych, natomiast redaktor spytał, czy słyszeliśmy cokolwiek na temat złotych złotówek. Otóż nie istniało coś takiego jak złotówka, jak jeden złoty w sensie fizycznym. Gdy mniej więcej za Łokietka Czesi odkryli nowe złoża srebra i zaczęli tłuc grosze, mające mniej więcej grossi denarii, mniej więcej 3,5 grama czystego srebra, to przyjęło się, że 30 takich groszy ma wartość albo węgierskiego dukata, albo włoskiego florena. I to była ta wartość. I rzeczywiście jeszcze za Kazimierza Wielkiego 30 groszy srebrnych, będących w obiegu, miało wartość jednej złotej monety 3,5 gramowej. A później złotówka, jeden złoty, to był jeden złoty obrachunkowy. Ile było na każde 30 groszy będących w obiegu, zwyczajowo nazywano złotówką, a ona nie miała nic wspólnego ze złotem.
0: Myślałem, że ta pana opowieść teraz skończy się takim pytaniem o Jasiu idącym do sklepu, który ma ze sobą ileś tam groszy i ile to jest złotówek. Wspaniała historia polskich monet od pana Leszka ze Strzegowa. Dziękujemy za nią bardzo. A ja państwa też proszę o wspomnienia związane ze szkolnymi zabawami. Jak się okazało, można się przy tej okazji sporo dowiedzieć o historii polskich monet. Tajemniczym X-em. Bo nim się teraz zajmiemy, tym X-em z wystąpienia premiera Tuska w Sejmie, ma być podobno szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Tak wynika z ustaleń dziennikarzy TVN24 i Wirtualnej Polski. I według nich to on miał obiecywać Przemysławowi Kralowi ułaskawienie przez prezydenta. O tym właśnie w swoim przemówieniu, nazywając człowieka tajemniczym panem X, wspomniał premier Donald Tusk. O tym Jacek Frenzel.
2: Na poprzednim posiedzeniu Sejmu premier Donald Tusk za zgodą ministra sprawiedliwości mówił:
3: pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
4: Jeśli okazałoby się, że Sakiewicz to ten pan X, czyli pan Sakiewicz tak naprawdę, no to mamy poważną awanturę.
2: Mówi Jakub Stefaniak z PSL. Tomasz Sakiewicz nie chciał dziś ze mną rozmawiać i odnieść się do zarzutów z publikacji. Przesłał jedynie SMS. Cytuję. Ta publikacja nosi znamiona paranoi autorów. Szkoda czasu.
5: Bierzemy udział w bardzo przewidywanej intrydze politycznej, no bo pamiętajmy o tym, że obrońcą Krala, który dyktuje moim zdaniem te zeznania, jest Roman Giertych, czyli wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej tutaj w Sejmie, poseł tej partii, więc trudno traktować takie zeznania poważnie.
2: Mówi Krzysztof Cieciura z PiS i dodaje, że składający zeznania Przemysław Kral może kłamać. Roman Giertych natomiast, podkreślając, że

0: zna nazwisko X-a z akt sprawy i nie może powiedzieć, kto nim jest, za mediami wskazuje, ile miałoby kosztować ułaskawienie przez prezydenta.
1: Cena ułaskawienia jest już znana, tak? 7 milionów złotych około.
2: Z jednej strony mamy twierdzenia Przemysława Krala. Nie liczę na to, żeby potwierdził je Tomasz Sakiewicz, bo będzie oczywiście nim zaprzeczał. Natomiast okolicznościami, które wskazują, czy te twierdzenia mogą być prawdziwe, czy nie, są przepływy pieniężne, a one pokazują, że faktycznie pieniądze z grupy Zonda Krypto płynęły do Telewizji Republika szerokim strumieniem.
0: Podkreśla Sławomir Ćwik z klubu Centrum, a wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej uważa, że dzisiejsze doniesienia medialne mogą być kłopotliwe dla Pałacu Prezydenckiego.
3: Jeżeli takie faktycznie okoliczności znajdują swoje potwierdzenie w materiale, to są bardzo poważne zarzuty obciążające środowisko Pałacu Prezydenckiego, bo rodzi się pytanie, czy po prostu w Polsce można kupić ułaskawienie i za jaką cenę. I sądzę, że z tymi pytaniami otoczenie pana prezydenta będzie musiało się zmierzyć.
0: Prokuratura na razie sprawy nie komentuje.
4: Sprawą zajął się Jacek Frenzel, a teraz Olivia Rodrigo zajmie się kawałkiem Serena Joy. 15 minut po 17 to program Trzeci Polskiego Radia. U nas za chwilę o samokontroli sztucznej inteligencji.

0: 18 minut po godzinie 17. Chyba już wszyscy chcą kontrolować sztuczną inteligencję, skoro temat poruszają nawet sami liderzy branży sztucznej inteligencji, wspominając o zagrożeniu płynącym z niekontrolowanego jej rozwoju. Europa wprowadza w tym samym czasie akt o sztucznej inteligencji. Dokument już dziś ma pozwolić na ograniczenie niektórych negatywnych skutków tej technologii. Sprawie przyjrzał się Józef Niewiarowski.
1: Aplikacje do rozbierania zdjęć czy systemy monitorujące emocje pracowników to pierwsze rzeczy, jakie skontroluje Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, mówiła dziś w Senacie kandydatka na stanowisko przewodniczącej komisji Pamela Krzypkowska.
2: Jako że 2 grudnia 2026 wchodzą zakazy związane z aplikacjami do rozbierania.
1: Zakazy i kontrola nad sztuczną inteligencją to coś, o czym toczy się dziś spór w Stanach Zjednoczonych. Możemy zaprosić niezależne podmioty, które będą działać wewnątrz naszych firm, kontrolować to, co robimy i sprawdzać nasze procedury bezpieczeństwa, mówi Jack Clark,

0: z Anthropica. Szefowie największych firm AI mówią o potrzebie spowolnienia rozwoju i większej kontroli.
1: No to zapraszamy do Europy, bo takie regulacje już od kilku lat w Europie obowiązują.
0: Sugeruje prawnik i analityk regulacji AI Filip Konopczyński. Do amerykańskiej dyskusji włączył się również prezydent Donald Trump.
2: Jedyne, czego potrzebuje sztuczna inteligencja, by kontrolować lub stawiać bariery, to silny i inteligentny prezydent z wysokim IQ. Ameryka ma tego aż nadto.
0: Pisze w mediach społecznościowych i ostrzega, że zbytnie regulacje doprowadzą do utraty przewagi nad Chinami, choć...
3: Nie jest to moim zdaniem gra o sumie zerowej.
0: Pamela Krzypkowska sądzi, że regulacje oraz rozwój AI da się połączyć.
4: Regulacja sama w sobie nie jest największym kosztem dla biznesu. Kosztem jest to, że nie wie on, jak te regulacje ma stosować, jakich narzędzi ma używać.
1: Do tej pory udawało nam się powstrzymać te najgorsze skutki technologii, które wytwarzamy.
0: I jak twierdzi Filip Konopczyński, wiele wskazuje na to, że wciąż będziemy w stanie je kontrolować. Przynajmniej w Unii Europejskiej.
5: Ja muszę powiedzieć, że jednak nieco martwię się tym całym rozwojem sztucznej inteligencji. I tym, że naprawdę w sytuacji, w której zostawiamy kontrolę nad tą potężną technologią garstce najbogatszych ludzi świata, których do sukcesu pcha wiadomo co, to dobrze nie będzie.

Ciekawe, na którym miejscu listy przebojów byłby ten utwór, gdyby zestawienie opublikował Financial Times. Polska straciła 230 milionów dolarów, próbując kupić za kryptowaluty ropę z Wenezueli. Na razie to Financial Times opublikował. To tytuł artykułu, w którym chodzi o nieudane transakcje spółki córki Orlenu, transakcje z 2023 roku. Tu kolejny cytat. Wyścig po ropę naftową i kryptowaluty przerodził się w jeden z największych skandali korporacyjnych w historii Polski. Tak pisze w tekście znany dziennikarz śledczy Paul Caruana Galicja. Sprawą zajmują się też polscy śledczy. O niej Sylwia.

0: Białek.
1: Wstyd na cały świat. Brytyjski dziennik pisze o największym czy jednym z największych skandali w historii naszego kraju. Tak mówił premier Donald Tusk. Zaznaczył, że straty tylko w tej jednej sprawie, a śledztw toczy się kilka, to 1 600 000 000 zł. Jak mówił, kryptowaluty pomogły w realizacji brudnego interesu.
2: Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa, de facto zero paliwa i Obajtek z immunitetem w Parlamencie Europejskim.
1: Były prezes Orlenu Daniel Obajtek mówił, że kluczy do rozwiązania tej sprawy ma obecny zarząd spółki.
3: Dlaczego ta transakcja została zerwana? To jest po pierwsze. Dlaczego zostali od razu z tej spółki zwolnieni wszyscy, jeszcze przed zerwaniem tej transakcji, wszyscy kluczowi menadżerowie, którzy przeprowadzali tą transakcję?
1: Szef rządu zwrócił się do ministra sprawiedliwości o przekazanie więcej informacji na temat śledztw w tej sprawie.
4: Orlen próbuje odzyskać utracone 230 milionów dolarów, ale na razie bezskutecznie. Sporem zajmuje się sąd arbitrażowy. A to The Vaccines, Love to Walk Away.

0: Dziś wspominają Państwo szkolne gry i zabawy, dzwoniąc pod 2 2 7 3.
1: Ja w ogóle się od razu myślę, czego myśmy nie robili. Poczynając od gry w krawężnikach na osiedlu. Później jak w basenu nie było, to małą piłeczką tenisową graliśmy 2 na 2 albo 1 na 1. Później w bijańcach, chodziliśmy po płotach. Jejku, myśmy robili tyle fantastycznych rzeczy, że nam w ogóle czasu brakło.
0: Moje serce skradło, jak dzisiaj Państwo opowiadali o ciepaniu, chociaż podobno hazardowa była to gra, w niektórych szkołach zakazana. Państwo ją pamiętają? 22 7 3.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
6: Za każdy dzień, kiedy budzę się na nowo.
7: Utwór dostępny w dobrych serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który

0: Zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób.

0: Bud Laboratories Poland Spółka ZOO.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
2: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Jest 17.30, w audycji popołudniowej teraz Monika Suszek i goście.
6: Puls Trójki.
7: Drony i prowokacje tuż przy polskiej granicy to już nieodległy scenariusz, a jak się okazuje, coraz częstsza sytuacja, która się powtarza. Czy jesteśmy przygotowani na sytuacje ekstremalne i jak powinna wyglądać nasza obrona cywilna, jak powinniśmy ją ulepszyć? O tym dziś porozmawiam z ekspertami do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu. Dr Paulina Piasecka, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
7: I łączymy się z doktorem Piotrem Robakowskim z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
9: Dzień dobry.
7: To może najpierw od takiej diagnozy i tego, co się wydarzyło. W niedzielę rosyjskie drony 800 metrów od polskiej granicy oraz 2 kilometry od naszej granicy, w tym uderzenie na pociąg relacji Kijów-Warszawa. Premier Tusk ogłosił tryb wzmocniony i ostrzegł przed eskalacją. Ja się tak zastanawiam, jaka powinna być nasza reakcja i jak szybko ona powinna być powiedziana na głos, pani doktor.
8: Z punktu widzenia stosunków międzynarodowych ja mam wrażenie, że my jesteśmy już trochę spóźnieni. Znaczy, moim zdaniem jesteśmy spóźnieni o dobre 4 lata co najmniej, to znaczy od początku rosyjskiej agresji w Ukrainie. Tak naprawdę pewnie byłoby nam wszystkim bezpieczniej i lepiej, gdybyśmy bardziej stanowczo jako Europa, może nawet jako NATO, zareagowali w roku 2014, wtedy kiedy Rosja tuż u progu Europy tak naprawdę pokazała, że nie ma zamiaru przestrzegać tych najbardziej podstawowych zasad stosunków międzynarodowych, czyli nienaruszalności granic i integralności terytorialnej innych państw.
7: No, z punktu widzenia właśnie dyplomacji pewnie to jest też i bardzo trudne. Panie doktorze, a jaką pan ma ocenę? Jak państwo, nasze państwo Polska, państwa NATO powinny zareagować, kiedy tak blisko granicy miały miejsce takie rosyjskie prowokacje, bardzo niebezpieczne?
9: No i tu mamy taki zasadniczy problem, bo z jednej strony wymagałoby to na pewno stanowczej reakcji, tylko pytanie, bo patrzymy na te sytuacje, to są sytuacje bez precedensu i patrząc na tę sytuację, chcielibyśmy stanowczej reakcji, tylko jaka reakcja miałaby być, na ile ona, żeby też nie eskalować pewnych tutaj sytuacji, weźmy pod uwagę to, że my musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, żeby być przygotowanym na takie ewentualności, gdzie czy to drony, czy to jakieś elementy spadają, czy może dojść do jakichś uszkodzeń infrastruktury krytycznej. I takim pierwszym elementem jednak powinno być budowanie wysokiej odporności na tego typu sytuacje. Jasne, odpowiedź powinna być stanowcza, tylko pytanie, my ciągle nie wiemy, jak stanowcza ta odpowiedź, w jaki sposób moglibyśmy zareagować, czy reagując w taki sposób, że też wysyłając drony i niszcząc infrastrukturę, na pewno mamy dość dużo do odrobienia, jeśli chodzi w ogóle o wykrywanie tego typu incydentów i o przeciwdziałanie ich możliwościom operacyjnym, czyli takim, żeby one nie były w stanie lecieć w tą naszą przestrzeń powietrzną, czy żebyśmy mogli je unieszkodliwić bądź przejąć kontrolę nad nimi. I tu jest na pewno wiele do zrobienia i tutaj też no, nie nadążamy. Ta technologia też bardzo szybko się rozwija. Te, widzimy, że te drony mają coraz większe zasięgi, coraz łatwiej też będzie im docierać też na nasze terytorium.
7: Dobrze, to są bardzo ważne słowa. Ja jeszcze mam trochę takie wątpliwości, czy my nie jesteśmy jednak w tyle, bo to nie są zarzuty, o których powiem, ale mieliśmy atak z

0: sobotę na niedzielę. Premier zwołuje naradę RCB o godzinie 17. To jest ponad 12 godzin od tego momentu. Pamiętamy też lipiec, końcówka lipca i ten moment, kiedy również był ten rosyjski atak na Lubelszczyźnie, gdzie dron, rakieta spowodował tam taki wlej. I tam na początku premier powiedział, że tego samego dnia, że nie ma podstaw sądzić, iż rakieta była celowo skierowana na Polskę. Później we wrześniu w wywiadzie dla Rzeczpospolitej generał Ireneusz Nowak powiedział, że w zasadzie nie ma wątpliwości, że to było celowe. Wobec tego pewnie planiści rosyjscy, oni patrzą na nasze reakcje. Oni są zazwyczaj krok przed nami, też patrzą, jak my szybko reagujemy. To jest związane z tym, że pewnie polityka inaczej, innymi prawami się rządzi, ale takich sytuacji dywersyjnych będzie pewnie coraz więcej.
1: Tak mi się wydaje i myślę, że pani redaktor ma absolutną rację co do tego, że te prowokacje rosyjskie dokładnie tym są. One są prowokacjami i one są testowaniem nas co do tego, jak daleko można nas popchnąć w kierunku ściany i jak dużo można nam zrobić, a my dalej będziemy stać, patrzeć w niebo i mówić, że ciepły deszcz pada, że nawiążę do starego, brzydkiego powiedzenia.
0: A będzie ta czerwona granica, że później już...
1: Ja mam szczerą nadzieję, że tak i mam nadzieję, że ona będzie wcześniej niż później, dlatego że ja się oczywiście zgadzam z panem doktorem, że to jest pytanie, jak silnie i w którym miejscu powinniśmy zareagować. Tylko problem polega na tym, że my cały czas zdajemy się udzielać tej samej odpowiedzi, czyli takiej dokładnie, że jeszcze nie teraz i nie za bardzo. I to właśnie dokładnie wykorzystują Rosjanie. To znaczy oni widzą dokładnie to, że Trump określił Europę mianem papierowego tygrysa, przy czym on próbował sugerować, że my nie mamy zdolności. Rosjanie doskonale wiedzą, że my mamy zdolności. Oni prędzej, jeżeli patrzą na nas jako na papierowego tygrysa, to właśnie ze względu na to, że my jesteśmy ciągle tak bardzo przejęci tym, żeby nie wydawać się ofensywnie nastawieni do obrony, że boimy się zrobić cokolwiek, chociaż uczciwie trzeba powiedzieć, że to nie będzie ładny argument, ale uczciwie trzeba powiedzieć, że jak pani redaktor zauważyła, polityka w państwach zachodnioeuropejskich różni się od tej rosyjskiej. Rządy, które podejmują decyzje co do tego, jak zareagować, żyją w tym czteroletnim czy też pięcioletnim trybie wyborczym, a prawie na pewno wiadomo, że rząd, który podejmie taką decyzję, że aktywnie angażuje swój kraj w starcia zbrojne z Federacją Rosyjską, że wysyła swoich synów i córki na taką wojnę, ma bardzo dużą szansę na to, żeby następne wybory przegrać.
0: A przejdźmy teraz jeszcze do kwestii obrony cywilnej i tego, jak jesteśmy przygotowani. SMS-y RCB, które też miały miejsce z soboty na niedzielę, sporo ich było. Ja pochodzę z Lubelszczyzny i też miałam całą serię SMS-ów RCB, o których się dowiedziałam rano, bo jakoś mnie nie zbudziły. No to teraz pytanie, bo pewnie zazwyczaj ludzie reagują, są już odpornieni na SMS-y, na te alerty, które się pojawiają. Być może są nawet zmęczeni albo widzą, że nie ma w tym żadnego sensu, nie odczuwają tej presji, że trzeba coś ze sobą zrobić. To jak wobec tego budować takie zaufanie? Panie doktorze, od pana zacznijmy.
2: No przede wszystkim budowanie świadomości. Niestety, pomimo tych istotnych zagrożeń, jakie widzimy tutaj, świadomość, ja się stykam z tym na co dzień też i świadomość w społeczeństwie, my ciągle nie dopuszczamy do siebie tej wizji takiej, że możemy być też bezpośrednio dotknięci tymi działaniami wojennymi. Mówimy ciągle przecież, że te działania hybrydowe, one się ciągle odbywają i to ma miejsce. Jesteśmy zaangażowani też w jakiś sposób w ten konflikt. Mimo to nasze społeczeństwo to jest taki, widzimy takie momenty, w momencie, kiedy media mówią o jakiejś kolejnej rakiecie, która wleciała w naszą przestrzeń powietrzną, o dronie, jest taki moment strachu i w tym momencie, co mamy robić, jak mamy się zachować, a później znowu wszystko wraca do takiej codzienności, bym powiedział. Ja często na szkoleniach pytam, no chociażby takie proste pytanie, ktoś z państwa jest przygotowany, ktoś z państwa ma jakiś plecak ucieczkowy, plecak ewakuacyjny i każdy na mnie patrzy, ale o czym pan mówi, prawda? A wtedy jest kolejne pytanie, kto przeczytał chociażby poradnik bezpieczeństwa? Ktoś tam mówi, no jakiś poradnik tam był, generalnie nie wiemy, o co chodzi i jakby odpycha się w ogóle taką myśl. Ja często powtarzam, że to nie chodzi o to, żeby być przygotowanym na realne zagrożenie i mówić o tym, że ono będzie się straszyć tym zagrożeniem, ale kupujemy sobie taką polisę na życie, czyli wiemy, jak się zachować. No i niestety też tak jest, że te alerty RCB, one coraz częściej są no, nie brane pod uwagę, nie do końca poważnie też traktowane. Ja też bym odróżnił takie dwie rzeczy, które trzeba powiedzieć, bo mamy alerty, które nam mówią o potencjalnym zagrożeniu, które może wystąpić.

0: i mamy alarm. I znowu świadomość w społeczeństwie alarmu, jak on zabrzmi, co trzeba wtedy zrobić, jest naprawdę nikła. I to jest przerażające, że my w dobie tych zagrożeń, w momencie, kiedy zawyją syrenę, większość społeczeństwa właściwie nawet nie wie, jak ma się zachować.
1: Jak nie wie, to może warto byłoby zacząć uczyć?
0: Przede wszystkim od edukacji. No my to robimy na co dzień. Tak naprawdę od młodzieży też na uczelni, która na kierunkach bezpieczeństwa później dalej to przekazuje.
1: Tak, ja rozumiem, panie doktorze, że to na studiach się odbywa, ale co zrobić z osobami, które ze studiami już nie mają nic wspólnego.
0: Społeczeństwa też są, tylko że one ciągle ich jest za mało, tak? I ciągle, ja nie widzę też tego, dość małe zaangażowanie ze strony społecznej jest, bo my przerzucamy ciągle to, że jak coś się wydarzy, od tego są służby, od tego jest wojsko. I ciągle jakby społeczeństwo nie jest przygotowane nawet na to, że musi samo z siebie tak naprawdę podjąć też jakieś działania przygotowawcze, działania w trakcie ogłoszenia takiego alarmu, chociażby odebranie właściwych sygnałów, chociażby poszukanie, czego one dotyczą. No niestety my nie mamy jeszcze takiej nie tylko świadomości, ale takiej kultury bezpieczeństwa.
1: To ważne. Pani doktor, to jeszcze się zapytam, bo pierwszą reakcją zazwyczaj, jeżeli coś się wydarzy, powiedzmy tak, jak to było w sierpniu, gdzie ludzie byli i zestresowani, i paraliż, nie wiedzą, co robić. A potem też często bywa przy tym, też planiści rosyjscy chyba często to robią, że robią taką mgłę dezinformacyjną, straszą tym, co się zadzieje. Jak wobec tego odróżnić fakty od tego, co właśnie rosyjscy planiści próbują zrobić i dezinformować?
2: Ja mam taką trochę utopijną wizję, którą staram się promować od jakiegoś czasu i to jest wizja, która wymaga o zgrozo zaangażowania od polskich polityków, właściwie od całej sceny politycznej. Ja wiem, też mam taką minę, jak o tym mówię, ale ja wyjaśnię dlaczego. Otóż to, o czym rozmawiamy, czy my wierzymy w alerty, czy nie wierzymy, czy my wierzymy w alarmy, czy my wiemy, jak się zachować, wynika bardzo często z tego, że nasza scena polityczna jest taka, jaka jest. Jest bardzo mocno podzielona i bardzo często ogromnie ważne sprawy z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, z punktu widzenia strategicznego interesu państwa, są wykorzystywane do krótkoterminowych rozgrywek politycznych. A teraz jest taka sytuacja, że potrzebna jest tak naprawdę tego rodzaju postawa wśród polityków polskich wszelkich maści i wszelkich odmian, jak była wobec NATO w końcówce lat 90. Musimy wreszcie zacząć mówić jednym głosem o tym, skąd przychodzi zagrożenie i stworzyć takie źródło informacji, któremu Polacy będą w stanie zaufać, niezależnie od tego, której partii sprzyjają.
1: Bardzo ważne słowa. Bardzo za nie dziękuję i dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dr Paulina Piasecka, Uniwersytet Civitas, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie.
1: I dr Piotr Rybakowski, Uniwersytet Gdański, również dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia.
3: Puls Trójki. We're living in. Let me tell y'all.

0: Państwo dzisiaj gry i zabawy szkolne przypominają, dzwoniąc pod 2 2 7 3.
1: Jak nie było ludzi do pełnego szybkiego meczu, to się grało albo w kopa, albo w serwy, czy piłką do kosza, grało się w króla, czy w 21.
0: 2 2 7 3.

0: 13,5 minuty do godziny 18. Z nami Jamiroquai, Virtual Insanity. A my teraz mamy dla Państwa coś, co od samego ranka przygotowywał Robert Grzędowski. Razem z Państwem zresztą. Wsłuchując się najpierw w hymny różnego rodzaju organizacji, które być może wielu się wydaje, że hymnów mieć nie powinny, a na pewno zdecydowanej większości wydaje się, że ich po prostu nie mają, ale te hymny są. Robert stwierdził, że chyba należałoby jakiś hymn grzybiarzy napisać. No i sam zaczął, zaprzągł też Państwa do roboty i tak powstał hymn grzybiarzy, który za kilka chwil Państwo usłyszą. Do wykonania zatrudnił tak, do napisania muzyki Johna Williamsa, do zaśpiewania Karolinę Gonet, która chyba jednak przeważnie jednak tylko, jak to zawsze zdarza się przy śpiewaniu hymnu, że są ludzie, którzy tylko otwierają usta. To głównie była jej robota i był też człowiek, który właśnie krzyknął mi do ucha, żebym o nim nie mówił. To nie powiem, ale tam był i go Państwo usłyszą. No, Robert też się do tego hymnu dołożył.
1: Początek ode mnie. Choć kręgosłup cicho skrzypi, koszyk w dłoń i nożyk chwyć, tam czekają borowiki, kurki, smardze, mlecza i ryc. A co dalej?
2: Jeśli masz być grzybem jakiem, to nie peniaj, bądź kozakiem.
1: Dopisane. I co dalej?
3: I naprzód na czworaka, szukaj nawet w najgęstszych krzakach.
1: A to bym dodał jeszcze maślaka.
4: Chociaż kręgosłup skrzypi, wiklinowy koszyk chwyć,

0: Niech moc z Państwem teraz będzie.
1: Tutaj gąski, tam zajączki, od koszenia bolą rączki. Cóż tam znoje, cóż tam ból, dzisiaj ważny tylko zbiór.
2: Jeśli masz być grzybem jakiem, to nie peniaj, bądź kozakiem.
3: Lecz uwaga na szatana, powie z niego kawał drania.
4: I naprzód na czworaka, szukaj nawet w najgęstszych krzakach.
0: Teraz a cappella? Nie, nie zrobię Państwu tego, nie zrobię.

Sunbird, ten sam film za nami. A państwo pewnie jeszcze raz by chcieli ten hymn posłuchać, prawda? Ale pewnie nie cały, może nie zrobię państwu tego.

0: nie najlepiej im to wyszło, jeśli chodzi o ten hymn. Niech jeszcze trochę popracują, muszą się dużo, dużo nauczyć.
1: Liczą się chęci i żeby być tym kozakiem.
2: Wczoraj byłem na grzybach, znalazłem 3 kurki. Nie umiem rymować, to posłucham se 3.
1: No i wspaniale. A jak się nie umie śpiewać, to można pośpiewać, też jest wspaniale. 2, 2, 7, 3. Może państwo mają jeszcze coś do tego grzybowego hymnu do dorzucenia, albo coś do powiedzenia o szkolnych grach i zabawach, bo dzisiaj ten temat wyjątkowo państwa zainteresował. 2, 2, 7, 3 zawsze do państwa dyspozycji. A to Morrissey, Irish Blood, English Heart. 5:30 do 18:00 w Trójce.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
9: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny.

0: w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Włączamy niskie ceny.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18, 15 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
4: Za nami pierwszy dzień procesu Onet kontra prezydent Nawrocki. Będzie ponad 400 milionów złotych na nowe terapie, zapowiada resort zdrowia. Amerykanie ponoszą spore straty na Bliskim Wschodzie, jest raport Pentagonu. Ruszył proces, który prezydent Karol Nawrocki wytoczył dziennikarzom Onetu. Ci opisali przeszłość prezydenta w sopockim Grand Hotelu i cytowali świadków, którzy mówili, że miał on wtedy sprowadzać prostytutki dla gości. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczają i uważają artykuł za pomówienie. Prawnicy Onetu są pewni, że w sądzie pokażą, że mogli opublikować taki artykuł, mówił szef działu prawnego Ringer Axel Springer Polska, wydawca Onetu Jakub Kudła.
5: Pojawi się szereg świadków z naszej strony. Jeżeli chodzi o fakty, to będą świadkowie, którzy potwierdzą tezy z artykułu. Pojawią się oni w dalszej części procesu.
4: Prawnicy reprezentujący prezydenta odmówili komentarza. Od momentu pojawienia się artykułu w maju zeszłego roku otoczenie Karola Nawrockiego i prawicowi politycy odrzucali informacje Onetu, uważając je za element brudnej kampanii wyborczej. Ówczesny poseł PiSu, a dziś szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, mówił w Polskim Radiu, że tekst Onetu jest niewiarygodny.
6: Ci, którzy próbują Karola Nawrockiego nieustannie obrzucać błotem, właśnie chcieli dojść do tego momentu. To znaczy tak, obrzucić go błotem, nie wskazać świadków, powiedzieć, że ci świadkowie wystąpią przed sądem.
4: Prezydent wytoczył jeszcze proces karny przeciw Onetowi, który ma rozpocząć się w listopadzie. Resort zdrowia wynegocjował z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Chodzi o ponad 400 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe terapie w przyszłym roku, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacparczyk.
7: Te negocjacje, które przeprowadziliśmy i zakończyliśmy z sukcesem, pozwoliły nam w ciągu 2 tygodni obniżyć ceny, czyli wynegocjować tak dobre ceny z firmami, które dały oszczędności pacjentom, bo nie Ministerstwu Zdrowia, pacjentom na kwotę 400 milionów złotych.
4: Niektóre leki mogą zniknąć z listy, wtedy farmaceuta powinien zaproponować darmowy odpowiednik. Natomiast jeżeli pacjent przywiązany jest do nazwy producenta, będzie mógł dopłacić. Kilkadziesiąt samolotów bojowych, setki budynków w amerykańskich bazach na Bliskim Wschodzie zostało uszkodzonych przez irańskie wojsko. Pentagon po raz pierwszy publikuje raport o stratach. Jak podkreślają analitycy, są one znacznie większe niż dotąd sądzono. Raport Departamentu Obrony potwierdza doniesienia, którym przeczył dotąd Donald Trump, dotyczące braków w amunicji. Autorzy raportu przyznają, że Stanom Zjednoczonym kończą się zapasy. Koszty wojny wynoszą już 33 miliardy dolarów.
8: Klimat.
4: Jakość powietrza w Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Około 37% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: A teraz sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
10: Nasi siatkarze właśnie zaczynają w Mistrzostwach Europy mecz przeciwko Ukrainie. Rywale spisywali się do tej pory świetnie, my wcale nie gorzej. Zapowiada się zatem ciekawe spotkanie. W pierwszym secie to my prowadzimy 3-1. Od 18 kopią też Raków Częstochowa z Zagłębiem Lubin w zaległym spotkaniu w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Na razie to spotkanie właściwie miało się zacząć o 18, ale jeszcze się nie rozpoczęło. Przed nami inne zaległe spotkanie. Korona w Kielcach zagra z nowym liderem tabeli Górnikiem Zabrze. Trener gości, Słowak Michał Gaszparik, komplementuje rywali i przypomina, w jakich okolicznościach wygrali ostatnie spotkanie.
11: To, co ja z nich czuję, jest to, że są głodni, że wiedzą, że zrobili dobre transfery, że są mocniejsi, a że mają swoje ambicje, a do tego jeszcze, jak oni zrobią, że w ostatniej minucie strzelą bramkę i mają zwycięstwo, to im jeszcze pomaga.
10: Mecz w Kielcach od 20:30. Zostajemy przy piłce. UEFA poinformowała, gdzie odbędą się finałowe spotkania Ligi Mistrzów w roku 2028 i 2029. Odpowiednio w Monachium i Barcelonie. Wątpliwości budzi stolica Bawarii. Gościła przecież to wydarzenie w ubiegłym roku, była jednak jedyną rozpatrywaną kandydaturą. Nie wiemy, jakich konkurentów miało Nagoi walcząc o organizację Igrzysk Azjatyckich. Wiemy za to, że ta impreza startuje w najbliższy piątek i że weźmie w niej udział aż 11 tysięcy sportowców. Na miejscu nie ma specjalnej wioski dla uczestników i są lokowani w hotelach, specjalnie zaadaptowanych kontenerach, ale i na włoskim potężnym statku wycieczkowym Santa Serena. Proszę sobie wyobrazić, że wikt i opieruny

0: Rynek znajdzie tu aż 5 tysięcy sportowców. Tego chyba jeszcze nie grali. Swoją drogą rejsów tak zwanym cruzem nie polecamy. Śmiertelna nuda.
1: Jutro zrobi się burzowo w zachodniej części Polski. Będzie całkiem ciepło, bo od około 20 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i północy do nawet 26 stopni na południu Polski. Tylko nad morzem, miejscami około 17 stopni Celsjusza. Oczywiście cały czas mówimy o najcieplejszym momencie dnia.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 5,5 po 18. Ze mną Michał Jędrkowiak, Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski. Ten skład z Państwem jeszcze przez godzinę.
3: Zapraszamy do Trójki.
1: A w reportażu audycji popołudniowej przed nami Andrzej Poczobut, który opowie o wolności i o jej konsekwencjach. Warto posłuchać.
4: Pamiętam tą drogę dobrze, jak jechałem z Grodna do Mińska. Obok mnie siedzieli funkcjonariusze w kamieniarkach, ja byłem skuty kajdankami, ale widziałem tą drogę, którą ja dobrze znałem i myślałem, Boże, a kiedy ja znowu tu będę? Ile lat to potrwa? No i okazało się, że to potrwało dosyć długo.
1: Wyszedł z więzienia, wrócił do Polski, potem znów pojechał na Białoruś we wrześniu, znów z niej wrócił i przed nim między innymi Kanada. Reportaż w audycji popołudniowej w każdy wtorek, środę i czwartek po 18.30. Ten dzisiejszy zatem również po 18.30.

0: Agnieszka Lichnerowicz, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Już się pojawiła, chociaż mapa myśli jeszcze przed nami. Ale co w tej mapie myśli dzisiaj?
1: Dugnad to jest takie norweskie słowo, które bardzo się trudno tłumaczy na inne języki. Te państwa skandynawskie lubią mieć takie słowa, z których potem, na których budują swoją markę. Znaliśmy hygge, czyli takie miłe chwile razem z kawką, kocykiem, które ta koncepcja dobrego życia pochodzi z Danii.
0: Ale to hygge brzmiało tak jakoś lekko i przyjemnie, dugnad brzmi jakoś tak zdecydowanie tak. Ostrzej. Trochę niebezpiecznie, muszę powiedzieć.
1: Symbolicznie można powiedzieć, że hygge było przedwojenne, znaczy przed rosyjską inwazją na Ukrainę, a dugnad jest nam bardzo potrzebny teraz w czasach kryzysu. To słowo można tłumaczyć jako taką bezinteresowną działalność na rzecz wspólnoty. Wszystkie badania, wszyscy eksperci mówią, że odporność buduje się poprzez wspólnotę. To znaczy im ludzie ze sobą są bardziej zgrani i sobie ufają, tym są bardziej odporni. No i na tym między innymi gruncie Norwegowie budują też swoją obronę cywilną, czy budują już ją od dekad, a my dopiero zaczynamy, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. A drugi powód, dla którego rozmowa o norweskiej obronie cywilnej wydaje mi się ciekawa, jest taki, że w Norwegii obowiązuje obowiązkowy pobór tak dla kobiet, jak i mężczyzn. W Polsce to jest temat toksyczny, żaden polityk go nie ruszy, bo przegra wybory. I bardzo trudno się o takim potencjalnym poborze otwarcie rozmawia. W internecie, gdzieś tam w zakątkach, owszem, ta rozmowa się toczy. A wydaje mi się, że taka rozmowa jest zdrowa. To nie znaczy, że mamy być za poborem albo przeciw, ale że chociażbyśmy porozmawiali. Może są jakieś z tego plusy i Norwegowie mogą być jakąś inspiracją.
0: Może państwo coś podrzucą do tego. Dwie dwójki, siedem trójek, czy taki dugnad, czyli budowanie wspólnoty, nazwijmy to ogólnie, państwu by pasowało? A czy może pobór do wojska też
1: albo
0: państwu?
1: Do obrony cywilnej.
0: To chyba zdecydowanie lżejsze do przełknięcia. Dwie dwójki, siedem trójek, mapa myśli Agnieszki Lichnerowicz już za chwilę.

0: patrzę. Patrzę.
1: Milczę, patrzę. Nosowska w programie trzecim. Już 15 po 18.
2: Mapa myśli.
3: Agnieszka Lichnerowicz, dziś kolejna norweska odsłona mapy myśli. Do Norwegii pojechałam w ubiegłym tygodniu, by szukać źródeł tamtejszej odporności. Uważa się, że Norwegia to jedno z najlepiej przygotowanych na kryzysy i ataki państw w Europie. W Norwegii jest wręcz obowiązkowa służba, tak do obrony cywilnej, jak i do wojska. Albo do obrony cywilnej, albo do wojska. Czasem można łączyć. Warto podejrzeć, jak to rozwiązanie wygląda w Norwegii, bo zupełnie inaczej niż znamy z przeszłości Polski. Zapraszam więc teraz na rozmowę z Mariną Skuggedal, kierowniczką jednostki do spraw poboru właśnie w norweskiej obronie cywilnej. Jak działa system poboru w Norwegii?
4: W Norwegii mamy powszechny pobór, tak dla mężczyzn, jak i dla kobiet. To pobór zarówno do sił zbrojnych, jak i do obrony cywilnej. Nie oznacza to, że każdy w Norwegii będzie przydzielony albo do wojska, albo do obrony cywilnej, ale że mamy prawo do nakładania takiego obowiązku na poszczególne osoby. Siły zbrojne i obrona cywilna ustalają, ilu ludzi potrzebują i wskazują, które osoby zostają wezwane do służby. Nie trzeba być obywatelem Norwegii, wystarczy przebywać w Norwegii i być w wieku od 18 do 55 lat.
3: Obrona cywilna to instytucja na czas wojny.
4: Zgadza się. Jej zadaniem jest ochrona ludności cywilnej w czasie wojny. Jesteśmy przy tym chronieni na mocy konwencji genewskiej. Jednak po zakończeniu zimnej wojny rząd norweski uznał, że lepiej utrzymać obronę cywilną również w czasie pokoju, tak by wspierała służby ratownicze.
3: Kto zostaje powołany do służby?
4: Wojsko i obrona cywilna mają swoje kryteria rekrutacyjne, na podstawie których dokonują wyboru. Dla nas w obronie cywilnej jednym z nich jest miejsce zamieszkania. Nasze jednostki są rozmieszczone lokalnie, więc miejsce zamieszkania jest kluczowym kryterium powoływania do nich osób.
3: Norwegia to bardzo długi kraj.
4: Tak, i nie mieszka tu zbyt wielu ludzi. Innym kryterium, które stosujemy, jest nieobecność w rejestrze karnym. Jesteśmy publiczną, umundurowaną służbą państwową. Opieramy się na zaufaniu społecznym, a obecność w rejestrze karnym nie idzie w parze z tym zaufaniem. Sprawdzamy również zdrowie psychiczne i fizyczne kandydatów. Sprawdzamy też, jaki mają zawód, bo nie chcemy odbierać społeczeństwu kluczowych zasobów. Więc jeśli ktoś jest strażakiem, pielęgniarką, lekarzem lub policjantem, to dla nas lepiej, żeby oni pełnili te funkcje dalej. Wojsko ma nieco inne kryteria. Gdyby wziąć całą populację Norwegii w wieku od 18 do 55 lat, mielibyśmy ogromną liczbę osób. Nie potrzebujemy ich wszystkich, dlatego dokonujemy wyboru. Wybieramy najlepszych.
3: Co to znaczy być powołanym do obrony cywilnej? Z czym to się wiąże?
4: To coś, co robisz poza swoim codziennym życiem. To nie jest zawód. Robisz to, gdy zachodzi taka potrzeba. Każdy przechodzi przez 3-tygodniowy kurs podstawowy. Po jego ukończeniu wraca do swojego normalnego życia. My dzwonimy, kiedy go potrzebujemy. W czasie pokoju może to być sytuacja, w której policja potrzebuje dodatkowego personelu do akcji poszukiwawczo-ratowniczej lub straż pożarna potrzebuje dodatkowych rąk do gaszenia pożaru. Jednak w sytuacjach kryzysowych i podczas wojny mamy bardzo ściśle określone, wyłącznie dla nas misje.
3: Czy za służbę w obronie cywilnej ludzie dostają wynagrodzenie?
4: Naszym celem jest, by nie otrzymywali wynagrodzenia, ale jednocześnie nie ponosili strat finansowych. Jeśli więc pracownicy tracą wynagrodzenie w czasie, gdy pełnią służbę u nas, rekompensujemy im tę stratę.
3: Dlaczego tak ważne jest to, bo pani to podkreśla, że obrona cywilna w Norwegii ma charakter lokalny?
4: Uważamy, że właśnie w tym tkwi nasza siła. Incydent zawsze ma miejsce lokalnie, w konkretnej

0: gminie. Osoby pełniące u nas służbę pomagają lokalnej społeczności, którą dobrze znają. Posiadają lokalną wiedzę, która często ma kluczowe znaczenie dla powodzenia naszych misji.
1: Dlaczego zamierzacie o połowę zwiększyć liczbę poborowych?
0: Przyczyny są wielorakie. Między innymi coraz częstsze wyzwanie stanowią dla nas ekstremalne warunki pogodowe, które wpływają choćby na stan naszych dróg.
1: Czy ludzie są zadowoleni z tego, że są powoływani do służby cywilnej?
0: Z naszego doświadczenia wynika, że większość poborowych w obronie cywilnej jest zmotywowana i chętnie pełni służbę. Postrzegają to jako okazję do pomocy lokalnej społeczności w czasie kryzysu. Wiecie, mamy w języku norweskim słowo dugnad. Nie potrafię znaleźć odpowiedniego angielskiego odpowiednika.
1: Bezinteresowna praca na rzecz wspólnoty?
0: Kultura pomagania lokalnej społeczności w sytuacjach kryzysowych jest w Norwegii bardzo silna. Myślę, że większość naszych poborowych docenia, że mogą to robić, ale w sposób zorganizowany.
1: Wysłuchali Państwo rozmowy z Mariną Skuggedal, kierowniczką jednostki do spraw poboru w norweskiej obronie cywilnej. Do usłyszenia jutro.
2: Mapa myśli.
3: To nowy cykl Agnieszki Lichnerowicz od poniedziałku do czwartku około 18:13. Teraz mamy na zegarze już 21 minut po godzinie 18:00. Przypomnę, że Państwo dzisiaj sporo czasu poświęcili na telefony do nas w sprawie różnych szkolnych gier i zabaw, a wszystko związane z nową zabawką, która robi furorę, czyli gniotkami, które jednak bywają też niebezpieczne. Jedna z polskich stron internetowych wycofała je w ogóle ze swojego asortymentu. A Państwo dzwonią pod 2 2 7 3, wspominając trochę różne gry i zabawy. Takie ze szkołą też związane.
4: Otóż taka gra była w pikuty. Nożem się rzucało w narysowaną planszę na ziemi. No i położenie tego noża wskazywało taki kawałek tej planszy ziemnej, którą się wycinało kolejne kawałki.
3: Pamiętają Państwo coś jeszcze? 2 2 7 3. Ja cały czas czekam też na nowe regionalne nazwy gry Wciepanie. Czyli taka gra, w której rzucało się pieniądze w pobliże ściany i kto trafił do dołka, to zbierał wszystkie. Tak przynajmniej to wyglądało na Śląsku. 2 2 7 3. A to Oxford Drama, The Leader. Trójce oczywiście, 22 minuty po 18:00. Nobody wanted, but everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown up, shaking hands and important words. Make me a leader and they a solid figure. Transfers made to my Swiss.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
6: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
7: Oszczędzania są zawsze na plusie.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
7: Od 30 lat.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz. Przeceny na

0: Urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Żegnamy reklamy.
3: Jest 18:30.
4: Skrót serwisu Trójki.

0: Trybunału Konstytucyjnego. Jeden z najgroźniejszych szkodników sosny, czyli przypłaszczek granatek, masowo atakuje osłabiony pożarem drzewostan w Puszczy Solskiej. Spodziewaliśmy się, że on się pojawi, ale zaskoczyła nas skala, mówi specjalista służby leśnej w Nadleśnictwie Józefów Jolita Zając.
1: Przypłaszczek bardzo lubi ciepło. Pożar objął ponad 1000 hektarów lasu. Można by powiedzieć, że wszystkie przypłaszczki z okolicy zleciały się do nas. One w swoim organizmie mają receptory, wyczuwają po prostu ciepło. Nawet do 12 km są w stanie przylecieć. Więc jak był pożar, ich organizm od razu dał im sygnał jedzenie. Dla niego to jest tutaj pożywienie.
0: Jedynym sposobem walki ze szkodnikiem jest wycinka zajętych przez niego drzew. Pożar Puszczy Solskiej w początku maja objął swoim zasięgiem ponad 1100 hektarów sosnowych lasów. Obchodzony dziś 15 września Europejski Dzień Prostaty to okazja, by przypomnieć o znaczeniu regularnych badań. Profilaktyka ma bardzo duże znaczenie w wykrywaniu tego schorzenia, mówi rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ-u Magdalena Mil.
2: Proste badania takie jak oznaczenie poziomu PSA z krwi czy badanie USG mogą uchronić przed poważnymi konsekwencjami i uratować życie.
0: Badanie PSA jest dostępne dla osób powyżej 20 roku życia w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej.
3: W najchłodniejszym momencie nocy od 7 do 16 stopni. Jutro od 17 nad morzem do 26 na południu kraju. Jutro może być burzowo na zachodzie Polski. Za 28 minut będzie godzina 19. Za kilka chwil reportaż w Trójce. Ten z Andrzejem Poczobutem. Ale najpierw Small Town Boy. Bronski Beat w programie trzecim.

0: do ściany, ale to nazwa zarezerwowana dla Śląska.
1: Ta gra w pieniądze, Kościelnica do ściany u nas, czyli powiedzmy Małopolska, nazywało się W dzyny. I powiem wam, że zarabiałem niezłą kasę, będąc w wojsku, jeszcze ogrywałem kolegów.
0: Jakie gry wspominają państwo najlepiej?
2: Czapce z butelek po wodzie mineralnej i z oznaczonych kolarzami graliśmy w wyścig pokoju.
0: Dwie dwójki, siedem trójek. Cały czas zbieramy od państwa wspomnienia o szkolnych grach i zabawach.

0: Do godziny 19 zostały jeszcze 23 minuty.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Nie lubi żadnych dużych słów. Zamiast bohater woli, by mówić zwykły człowiek w trudnych czasach. Andrzej Poczobut, znany dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, wrócił właśnie do Polski. Za chwilę znowu wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i Kanady i tak właśnie funkcjonuje, odkąd wrócił z więzienia. Jest to inny rytm. Joanna Sikora udowadnia, że nawet w takim pędzie warto na chwilę się zatrzymać i zamyka opowieść Andrzeja Poczobuta w kameralnym, bardzo wyciszonym reportażu. To będzie spotkanie z człowiekiem w jego pełni, z jego rozterkami, wątpliwościami, ale też z jasnym wewnętrznym drogowskazem. Zapraszam Państwa najmocniej na ten ważny dokument Miara Wolności. To tytuł reportażu Joanny Sikory z Radia Białystok.
3: Żonie powiedziałam, że w tym roku nie będzie żadnego urlopu. Przecież 5 lat nic nie robiłem, 5 lat wyrwano i 5 lat nie miałem żadnej działalności. No i tym się być może różni od tych wszystkich więźniów, którzy, jak tam rozmawialiśmy, co ty będziesz robił, jak będę odpoczywał. No to ja miałem świadomość, że ja nie będę odpoczywał.
4: Wolność ma swój rytm. Dla jednych to spokój i cisza, dla Andrzeja Poczobuta nieustanny bieg. Spotykamy się w drodze, pomiędzy jednym przemówieniem, a drugim.
5: Sytuacja na Białorusi jest niezwykle dramatyczna. Białoruś bez 5 minut jest państwem totalitarnym. I w tych 5 minutach mieści się istniejący i nadal prowadzący swoją działalność Związek Polaków na Białorusi.
4: Rozmawiamy pośród dzwoniących telefonów i kolejnych spotkań.
6: Działacza Związku Polaków na Białorusi.
7: Obława augustowska. To jest coś, co dotknęło też ludność północno-zachodniej części Grudzieńszczyzny.
8: Chcielibyśmy utrzymać to spotkanie w nieco mniej formalnej atmosferze. Wydaje mi się, że jesteśmy wszyscy wśród swoich. No strasznie ma pan pracowitą wolność, panie Andrzeju.
3: Tak miało być.
9: Panie Andrzeju, witamy w Wilnie. Wileńszczyzna wita.
4: Ostatnie miesiące to intensywna próba nadrobienia 5 lat wyrwanych z życia w białoruskim więzieniu.
10: Można powiedzieć, że tak co drugi dzień Andrzej ma jakiś tour, w którym coś się dzieje, spotyka. Sam mówi, że po latach pobytu w więzieniu kontakty z ludźmi sprawiają mu ciągle dużą radość, ale ważne dla niego jest to też, żeby spotykać się z ludźmi i wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy mu pomagają.
3: Kiedy pierwszy raz psycholog więzienny zajrzał do mojej celi, a ja jestem sam w karcerze, jest cholernie zimno, ja chodzę, żeby się ogrzać, i on pyta jak, a ja się uśmiecham, mówię fajnie. Pomyślałem przez chwilę, że ja może zwariowałem. Fajnie? Ja mówię, tak, jest super. No i później już się przyzwyczaił, że ja mu mówiłem, że zawsze jest fajnie. I on mi mówił, że ja jestem idealnym więźniem, bo nie mam żadnych problemów. To, co ja w sobie

0: trzymałam, to to teraz wygaduję i to z siebie wyrzucam i to mi pomaga. Nie mogłam opowiadać, dlatego że to było wskazanie, gdzie należy bić. Urodziłem się w Związku Sowieckim i świadomość tego zawsze miałam. To było widać, że w domu jest jedno, a na ulicy jest co innego. To, że mnie mogą posadzić, pomyślałam po raz pierwszy, kiedy Aleksandr Łukaszenka ogłosił, że Polska planowała oderwać kawałek Białorusi i przyłączyć do Polski. No to było oczywiste, kto najbardziej pasuje na rolę osoby, która zostanie oskarżona. Świadomość tego, że nagle przestajesz być panem własnego życia, że już o niczym faktycznie nie decydujesz, nie, znaczy ona natychmiast przyszła. Ja pamiętam tą drogę dobrze, jak jechałem z Grodna do Mińska. Obok mnie siedzieli funkcjonariusze w kamieniarkach, ja byłem skuty kajdankami, ale widziałem te kolejne miejscowości, które mijaliśmy i tą drogę, którą ja dobrze znałem. I myślałem, Boże, a kiedy ja znowu tu będę? Także od ile lat to potrwa? No i okazało się, że to potrwało dosyć długo.
1: Telefony ciągle.
0: Posyłają jakby no, informacje. Żyłem w warunkach, którymi straszono cały obóz. No, PKT to jest miejsce, gdzie są maksymalnie trudne warunki, gdzie tego miejsca się ludzie boją. A w ciągu tych wszystkich lat oni próbowali dobrać kogoś, z kim mi będzie ciężko. Siedziałem z mordercami też i jakby ja sobie radziłem. A ostatecznie wybrali wariant, kiedy mnie po prostu dezalować od wszystkich. I to właśnie było najtrudniejsze tak naprawdę. Tu z redakcji dostałem, tam od fundacji dostałem do wiadomości, ale już czytać nie będę, ale to tam coś. I dlatego to przyglądam, bo też może ktoś będzie dzwonił ważny, bo czekam na telefon. Więc... Poglądów swoich nie zmieniłem i nie był to sekret dla funkcjonariuszy więziennych. I adwokat opowiadała mi, co się odbywa na wolności, jakie są działania, jaka polityka jest, jakie wydarzenia międzynarodowe się odbywają. Ja nie miałem oporu, żeby reagować na to, żeby jakoś to komentować, tak właśnie odbyć dyskusję taką. Wręcz to mnie dawało jakąś tam satysfakcję, no dlatego, że przyzwyczaiłem się przecież analizować wydarzenia, które się odbywają, przyzwyczaiłem się komentować te wydarzenia. Chociaż zdawałem sobie sprawę, że większość tych, kto siedzi w więzieniu, unikała jakichkolwiek wypowiedzi takich na tematy polityczne, dlatego, że jakby to mogło pogorszyć sytuację. No jest taki kawał, czym bloger różni się od dziennikarza, że dziennikarz przy pierwszych oznakach problemu, który spowodował jego tekst, nie kasuje swoich tekstów w internecie, a bloger natychmiast ich kasuje. No to właśnie to kasowanie swoich poglądów ja obserwowałem w łagrach. To w pewnym momencie tam sytuacja już zdrowotna była taka, że było nie do końca wiadomo, jak tam dalej się potoczy, bo ciśnienie miałem 220. No. I mi nie dawano pigułek od serca w ciągu 7 miesięcy, które ja codziennie przyjmuję. No oni chcieli doprowadzić do takiej sytuacji, żebym nie miał pewności, że jestem potrzebny, żywy właśnie. No. Ja uznałem, że no cóż, wszystko w rękach Pana Boga, no i idziemy do przodu. No.
1: A ta cena, którą zapłacił Pan i Pana rodzina?
0: Bez wątpienia bała się rodzina. Kiedy ciebie nie ma, twoje miejsce zajmuje pustka, no i jakby wszyscy się przyzwyczaili, że mnie nie ma. Syn wyrósł bez mnie. No to jest jeden z takich większych dramatów moich, naszych i jakby no teraz próbujemy sobie jakoś z tym radzić. Każdy wolną chwilę spędzam z żoną, znaczy z żoną, z synem, córka przyjeżdżała, więc jakby jest dużo. Znaczy no wiadomo, że chciałoby się, ale ja, przecież kiedy byłem w Grodnie, ja też miałem bardzo napięty grafik. Kiedy ja pracowałem w Gazecie Wyborczej, jednocześnie byłem redaktorem magazynu polskiego i jednocześnie działalność związkową społeczną prowadziłem i w międzyczasie mnie jeszcze co jakiś czas administracyjnie aresztowano. No, to znaczy żona A po pierwszym więzieniu powiedziała, że mi to na dobre poszło, to pierwsze więzienie, że ja bardziej prorodzinny.

0: inny się stałem. Wcześniej wszystko było przykładane, a po 11 roku no, to już nie przykładałem. Że tego i tak było mało, ale znaczy ona mi mówiła, że ona by chciała, żeby to był zwykły człowiek, bez całej tej otoczki i bez całych tych historii. No, to też takiej mówiłam. Ona mówiła, że nie. Myślała, że się zmienię na lepsze. No, na lepsze się niestety nie zmieniłem. Także no, ja ją rozumiem. Ale też no, ja inaczej też nie mogę, no, bo często to się ubiera w takie ładne słowa. I ja jak te słowa ładne słyszę, to mi niedobrze się robi. Ta charakterystyka mojej osobowości teraz, która jest taka pod fanfary, takie puch. I te wszystkie słowa. Dokładnie, niezłomny, bohater, tak, to mi niedobrze się tego robi. Ja nie postrzegam tego w tych kategoriach, ja postrzegam w kategoriach, no, zwykły człowiek w trudnych warunkach dobrze sobie radzi, kropka, jedziemy dalej. Kiedy pierwszy raz byłem w więzieniu, to przecież mnie też rozpoznawali, ale ja później schudłem bardziej i mnie nie rozpoznawali już. No a teraz może przytyję. No ale żonę teraz staram się mniej brać, dlatego że ona wymęczona została przez ten rytm. A ja sobie radzę z tym rytmem, dla mnie to jest w porządku.
1: To dodaje sił, to tak napędza?
0: To pozwala trzymać umysł w kondycji dobrej.
1: Żona czekała, czeka i będzie czekać. Prawdopodobnie, żyć w napięciu.
0: Mi się podobało prawdopodobnie. Ona mi mówiła, że rzuci, no ale sedno sprawy, no jakby, no to trudne jest, no, ale cóż zrobić, no jeżeli spojrzymy na historię, no to my zobaczymy milion takich podobnych. A jak ludzie na wojnę idą na Ukrainie, to za dużo oni poświęcają, czy nie za dużo, czy po prostu trzeba się spakować i wyjechać z Ukrainy. I później ciebie tam gdzieś w jakimś państwie będą mówić, ty tchórzu, kurde, uciekłeś ze swojej ojczyzny. No, to jest jakby też taka sytuacja dramatyczna, kiedy człowiek podejmuje wybór i ja rozumiem tych, kto został i kto walczy.
1: Ale czy nie uważa pan, że pana wybory skazują żonę i dzieci na życie w niepewności?
0: To prawda, ale to też... Ja robię to, co robię też dlatego, że no, mam dzieci i chcę, żeby te dzieci byli Polakami. I mój syn chodził do przedszkola ostatniej grupy polskiej i ona została zlikwidowana. Chodził do szkoły polskiej, ona została zamknięta. No. Ale ciągle możliwości nauki języka polskiego, on chodzi do szkoły społecznej teraz. No, można byłoby skończyć to tak, że wszystko zostało zniszczone i nic. A to, co ja robiłem, to do tego, żeby on mógł chodzić na przykład do szkoły społecznej. Czyli jednak jakiś wynik tego jest. I ten wynik jest aktualny dla 3800 dzieci. I władza może to zniszczyć. Ale tego nie robi z jakichś powodów. Moim zdaniem ta strategia, którą obrał związek, ta, która no, może budzić niezadowolenie, że to jest nieodpowiedzialne i tak dalej, że kiedy się ty przeciwstawiasz temu, jesteś gotów nieść konsekwencje tego przeciwstawiania się. To pozwoliło, żeby to przetrwało. No i to też dla moich dzieci, moim zdaniem, jest ważne. Przecież my wychowujemy swoje dzieci, a najlepsze jest wychowanie na własnym przykładzie. No, czyli pokazuje się, że coś jest ważne, o to należy walczyć. No. I no, oczywiście, żeby się chciało, żeby nie było tego wszystkiego, ale to jest. No nie my wybieramy te czasy, w których my mamy żyć. Tak. Muszę wysłać swoje dane paszportu. Jeżeli ja coś nie zrobię od razu, to mi później wysyłają, przypominają. Ja wolę od razu. Jest własnością Republiki Białoruś ten paszport. Napisane jest, że to jest własność nie moja, tylko Republiki Białoruś.
1: Paszport cały czas przy sobie pan nosi?
0: Tak, mam przyzwyczajenie takie. To jest cenny dokument, jak się okazało. Bo przecież ja jedyny, kto wyszedł z paszportem, a reszta jest wyrzucana bez paszportu. Data wydania. Więc planuję bardzo intensywnie popracować nad tekstem książki. To z siebie wyrzucę, postawię kropkę, wydam książkę i zapomnę już to więzienne doświadczenie. Mam nadzieję, że zapomnę. No, na pewno nie da się tego tak łatwo zapomnieć, ale ja to z siebie wyrzucam i to mi też pomaga. A we wrześniu pojadę na Białoruś, do Grodna. No, ten wrzesień jest dużą niewiadomą, jak będzie. Ale przed

0: tym należy zrobić najwięcej, ile się da. Więc staram się zrobić najwięcej, ile się da.
1: Ma pan lęk, co będzie dalej?
2: Znaczy, no każdy...
1: Że trzeba teraz zrobić jak najwięcej się da, bo może pan tutaj nie wrócić.
0: No właśnie, znaczy należy zakładać, że będzie wszystko dobrze, ale nie można wykluczyć, że nie będzie dobrze. No, przecież nikt nie da gwarancji. To każdy raz odpowiadając na pytanie mówię, że nikt nie da gwarancji żadnej. I dlatego tak intensywnie wygląda moje życie. Dlatego, że dążę do tego, żeby zrobić jak najwięcej. Data wydania, tak, 22. To jest jakaś droga. No, można byłoby znaleźć jakąś inną drogę. Być może u kogoś jest ciekawsze, albo lepsze, lżejsze, a bardziej wygodne, komfortowe, mniej stresowe życie. Być może sensem jest, żeby wydłużać swoje życie, a być może, żeby bardziej intensywnie żyć. Ale to każdy odpowiada sam za siebie. No wolność to jest możliwość decydowania o sobie.
3: To był reportaż Miara Wolności Joanny Sikory z Polskiego Radia Białystok.
4: Reportaże w Radiowej Trójce, wtorek, środa, czwartek w audycji popołudniowej około 18.40. To wszystko, co już dziś w audycji popołudniowej dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękujemy pięknie za ten wspólnie spędzony czas. Michał Jędrkowiak audycję przygotował, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Józef Niewiarowski odbierał telefony. Michał Matus, kłaniam się i żegnamy się z Państwem. The Stone Roses, Waterfall. Dobrego wieczoru.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
1: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
2: Pytał Pan, czego sobie życzę.
3: Życz sobie tego.

0: prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Każdy z nas szuka miejsca, w którym czuje się bezpiecznie. Chronią nas mury, rytuały, przedmioty, którym przypisujemy moc. Od 24 do 27 września festiwal Wawel jest Wasz zaprasza na spotkania, warsztaty, spacery i oprowadzania. Czekają 4 dni odkryć, rozmów i inspiracji. Zobacz ogrody na Zamku Królewskim na Wawelu rozświetlone po zmroku i odkryj Wawel na nowo. Program i bilety na wawelkrakow.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
8: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
9: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.

0: by wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Apel premiera o podpis prezydenta nad pod ustawą od zysków koncernów paliwowych. W łódzkim Teatrze Pinokio warsztaty dotyczące ochrony dzieci.

0: dzieci i młodzieży przed przemocą. Demokraci chcą wyjaśnień w sprawie finansowania wesela Donalda Trumpa juniora przez rosyjskiego oligarcha. Ale zaczynamy od informacji sprzed chwili. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS-u, Michał W., został przesłuchany i usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, poinformowała prokuratura krajowa. W sprawie chodzi o jego nadzór nad służbą więzienną. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Premier Donald Tusk apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu podkreśla, że podatek sfinansowałby program obniżki cen na stacjach benzynowych.
1: Możemy te ceny obniżyć w Polsce, tak jak to robiliśmy już dwukrotnie, wprowadzając program CPN, ceny paliw niżej. Na to są potrzebne pieniądze. Te pieniądze są w koncernach. Na kryzysie my tracimy wszyscy, kierowcy, obywatele, podatnicy, ale zarabiają koncerny. Jeśli prezydent znowu zablokuje tę ustawę, to nie będziemy mieli tych 4 miliardów, które chcemy dać na program tańszych paliw. Więc chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie podpisu.
0: Prezydent uchwaloną poprzednią ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Swoją decyzję uzasadniał tym, że według niego rządowa propozycja naruszała zasadę mówiącą, że prawo nie działa wstecz. Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt tożsamy z poprzednim. Za paliwo na stacjach benzynowych płacimy coraz więcej. Benzyna 95 zbliża się już do granicy 8 zł za litra, olej napędowy do 9. Eksperci nie spodziewają się na razie odwrócenia tego trendu, a wręcz przeciwnie, może być jeszcze drożej. Na ceny paliwa wpływają głównie napięcia na Bliskim Wschodzie.
2: Kierowcy są załamani cenami na stacjach benzynowych.
3: No tragedia, no. Co tam dużo mówić. Do 10 zł dojdziemy. My do pracy dojeżdżamy do Warszawy, robimy 360 km dziennie, no i tego paliwa idzie.
4: Boli ta cena. Aktualnie z wypłaty ubywa mi jakieś 1300 zł.
2: Jak przekazała Radiu Łódź analityk rynku paliw Urszula Cieślak, sytuacja jest mocno niestabilna. Niestety ceny paliw będą jeszcze wyższe.
5: Kiedy na rynek detaliczny trafią drogie dostawy paliw, zostanie przekroczona ta nowa psychologiczna bariera 8 i 9 zł na litr. Ten marsz w kierunku 10 zł za litr paliwa może okazać się nieunikniony.
2: Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ulegnie poprawie, może być jeszcze gorzej. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: Teatr Pinokio w Łodzi uczy, jak skutecznie chronić dzieci i młodzież oraz reagować na sygnały o przemocy. Celem realizowanego od dziś do 17 września projektu pod nazwą Teatr jako narzędzie zmiany jest zwiększenie wiedzy i umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w rozpoznawaniu oraz reagowaniu na przemoc. Barbara Michalska z Fundacji EduKabe podkreśla, że potrzebna jest wiedza praktyczna.
6: Przepisy mamy już dokumenty, które pozwalają nam reagować. Teraz chcemy troszeczkę uczulić na to, co się może pojawić, by móc zareagować, a nie być trochę jak Polak po szkodzie, tylko reagować i podbijać dyskusję w momencie, kiedy już do takiej sytuacji dojdzie.
0: Punktem wyjścia jest spektakl Bękarty Bernadety opowiadający o przemocy instytucjonalnej, wykluczeniu i obojętności dorosłych wobec krzywdy małych ludzi. Demokraci domagają się wyjaśnień po doniesieniach, że wesele Donalda Trumpa juniora sfinansował Amar Kremlow, rosyjski oligarcha bliski Władimirowi Putinowi. Syn prezydenta i jego żona bronią się, nazywając to prezentem ślubnym od przyjaciela.
7: Dochodzenie zapowiedział Robert Garcia, główny przedstawiciel demokratów w Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów. Rosyjski oligarcha, blisko związany z Putinem, przekazał setki tysięcy dolarów na wesele syna prezydenta i zostało to zatajone. Te pieniądze bezpośrednio prowadzą do rosyjskich firm państwowych. Garcia zażądał od Trumpa juniora pełnej listy gości, dat kontaktów z Umarem Kremlowem oraz wykazu wszystkich zakupów opłaconych przez cudzoziemców. Chce także wiedzieć, czy Trump junior ma poświadczenie bezpieczeństwa i czy poinformował Biały Dom o znajomości z oligarchą. Pytania dotyczą także samego prezydenta Donalda Trumpa. Garcia chce ustalić, czy jego nieobecność na ceremonii miała związek z udziałem Rosjanina. Demokraci zapowiadają także szersze śledztwa wobec rodziny prezydenta, jeśli po listopadowych wyborach przejmą kongres. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami niewielkie przelotne opady deszczu. Nad ranem od 7 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 15 na Pomorzu.
9: Autopromocja.
10: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
11: Rafał Mor czyta powieść z dawną

0: dynią w tle.
1: Jakub Małecki. Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
0: Dzisiaj około 20:45.
1: Aż któregoś dnia do drzwi wejściowych zapukał ktoś, kto nie był ani lekarzem, ani rannym.
0: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
7: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Jest 8 minut po 19.
13: Zwrotki i refreny.
12: Dobry wieczór, Agnieszka Łukasiewicz i Kuba Ambrożewski. Zaczynamy.

11 minut po 19, tu trójka, tu zwrotki i refreny. Witam serdecznie raz jeszcze w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Grupa Let's Active. Every word means no. Każde słowo oznacza nie, ale mam nadzieję, że jeśli chodzi o piosenki, które dzisiaj pojawią się w audycji, to wszyscy będziemy na tak. Przynajmniej jeśli chodzi o większość. Dostałem pytanie, czy będzie dziś żwawo. Na razie jak najbardziej.

Wiele razy wypowiedziany tytuł tego utworu. Ta grupa The Tubs. Przyłożyliśmy nowością na początek, bo to z wydanej dosłownie kilka dni temu nowej płyty tego zespołu Hard Life. Życie bywa ciężkie, ale jak wychodzą takie płyty, to jest trochę lżej, a na pewno piękniej. Zespół trochę cały czas zagubiony w czasie, bo wyraźnie zakochany w tej koledżowej muzyce gitarowej z lat 80. Ale byłbym hipokrytą, gdybym ich za to krytykował, a więc R.E.M., a więc The Smiths, a jeszcze bardziej grupa Husker Du i jej lider Bob Mould jako inspirację, no i ta melancholia folkowa, wręcz zaklęta w głosie Owena Williamsa, porównywana często i słusznie, bo tak się to po prostu kojarzy do Richarda Thompsona, czyli znów mamy odwołanie do brytyjskiego folku, ale tu wszystko się zgadza, bo zespół jak najbardziej z

Wielkiej Brytanii pochodzi. Nie wiem jeszcze, czy to jest ich najlepsza płyta, ale wydaje mi się, że są na to spore szanse, jak się z nią lepiej osłucham. Stoop to Me już słuchaliśmy kilkakrotnie. Who's Gonna Love You Now to też był singiel, no ale jest na tej płycie 12 utworów. Jest wiele piosenek, które można było usłyszeć po raz pierwszy dopiero w miniony piątek. To jedna z nich i wydaje mi się, że to jest tak zwany ważny utwór, a przynajmniej długi, bo na tej płycie najdłuższy, ale ma to swoje uzasadnienie. The Taps, raz jeszcze z płyty Hard Life, In My Place.

Jeden z recenzentów porównał te smyczkowe aranżacje do Amandy Brown i grupy The Go-Betweens. Świetne to dla mnie skojarzenie i wydaje mi się, że aktualnie na pozycji mojego ulubionego zespołu z Wielkiej Brytanii, grupa The Tubs, przynajmniej do czasu, aż nowy album wreszcie wyda grupa The 1975, której zresztą lider The Tubs, Owen Williams, jest całkiem zagorzałym fanem. Tymczasem The Tubs za nami, In My Place, nowa płyta Hard Life już jest, będzie czego słuchać jesienią. Fani gitarowych piosenek chyba się nie nudzą we wrześniu. Przed nami to jest Lorelai.

To do niej wciąż płyniesz, aż na życia skraj. To Lorelai, This is Lorelai. Tak się nazywa ten projekt. Projekt, za którym stoi Nate Amos, kompozytor, wykonawca, wokalista w swoim własnym zespole. The Singer in My Band. Tak się nazywa ta płyta, nowa płyta. Trzecia oficjalna płyta w dyskografii projektu This is Lorelai. Wcześniej było dużo nieoficjalnych wydawnictw, ale wydaje się, że ten projekt już wszedł w swoją bardzo profesjonalną fazę i brzmi to miejscami jak taki znacznie weselszy, znacznie bardziej poukładany życiowo Sandy Alex G. Chociażby w tym utworze The Kid with the Crown. Wiem, że są takie osoby w redakcji muzycznej Trójki, które czekały na ten album, więc z pewnością to nie jest jedyne z nim spotkanie. A do tego gitarowego kompletu dorzucam jeszcze fragment z nowej płyty kanadyjskiej grupy Kiwi Junior.

muzyki, bo potem samemu łatwiej się ją robi. Blowing Up to jest tytułowy utwór z ich najnowszej, czwartej już płyty, wydanej kilka tygodni temu. Zwrotki@polskieradio.pl to jest adres do mnie, obowiązujący w trakcie audycji. Po niej również można napisać w sprawach wszelkich, a teraz zabieram nas wszystkich do Szkocji.

To będzie szkocki około kwadrans w audycji Zwrotki i Refreny w programie trzecim Polskiego Radia. Grupa Cocteau Twins za nami jako ambasadorzy szkockiej muzyki. Myślę, że jedni z absolutnie najważniejszych, najwybitniejszych. Eyes Blink Luck to z wydanej w 1990 roku płyty uznawanej przez część słuchaczy za ich najważniejszą, najlepszą płytę. Przeze mnie również Heaven or Las Vegas. To już za nami, a przed nami jeszcze myślę, że trzy utwory z tego kraju i to będzie wycieczka nie tylko przez kilka różnych roczników, chociaż będziemy głównie w latach 80. i na początku 90., ale też terytorium Szkocji, bo zaczęliśmy ją w Grangemouth, mniej więcej w pół drogi między Edynburgiem a Glasgow i będziemy przemieszczać się na zachód, na przedmieścia Glasgow, gdzie pod koniec lat 70. powstał zespół Orange Juice.

Zawsze jak słyszę ten utwór, to myślę, że w alternatywnej rzeczywistości być może byłby to temat przewodni z filmu o przygodach Jamesa Bonda, no ale w tej naszej to wciąż mało znana piosenka, którą mogę przypomnieć po ponad 4 dekadach od wydania, bo to rok 1984. Grupa Orange Juice, która była już wówczas właściwie na krawędzi rozpadu i nagrała swój ostatni album. Chyba najmniej udany, ale na nim właśnie na samym końcu taka bondowska trochę perełka napisana przez Edwina Collinsa, tego samego pana, który w latach 90. śpiewał wielki przebój A Girl Like You. On wcześniej, w latach 80. stał na czele tej właśnie grupy, która wychodząc z punk rocka starała się połączyć to gitarowe granie z fascynacją funkiem, disco, soulem i stworzyła coś dość wyjątkowego, co wywarło bardzo duży wpływ na całą historię muzyki niezależnej, alternatywnej, jak zwał, tak zwał. Edwin Collins zmaga się z problemami zdrowotnymi od dobrych 2 dekad, ale chyba ma się teraz jak na siebie całkiem nieźle, więc oby jak najdłużej, a może jeszcze kiedyś coś nagra. Skoro jeden z ważnych głosów w Szkocji z lat 80. za nami, to przed nami jeszcze jeden z nich. W tamtych czasach był też bowiem Lloyd Cole.

przedmieść Glasgow. Trafiliśmy do samego Glasgow po prostu, a tam pan poeta w szarym prochowcu z elegancką parasolką. Tak sobie go trochę wyobrażam, jak słucham tego dość jesiennego utworu. Bardzo eleganckiej piosenki Jennifer, She Said. To Lloyd Cole, jeszcze z grupą The Commotions, z którą nagrał pierwsze trzy płyty. Chyba swoje najsłynniejsze, chociaż Lloyd Cole do dziś tworzy, gra na gitarze, śpiewa, komponuje. No i pozostaje jakimś punktem odniesienia z pewnością, jeżeli mówimy o szkockiej muzyce ostatnich czterech dekad. W tym szkockim zestawie jest miejsce dla jeszcze jednego ważnego twórcy, to Roddy Frame i grupa Aztec Camera.

Wirtuos gitary i zdarzało się, że również wirtuos niebanalnych, ale bardzo chwytliwych melodii. The Crying Scene. Grupa Aztec Camera to czwarty album tej grupy, rok 1990, a więc wróciliśmy na początek, przynajmniej tak rocznikowo, tej naszej szkockiej podróży i tym akcentem ją na dzisiaj przynajmniej kończymy. A przed 20 jeszcze trochę podostrzymy. Przy okazji wypełnimy zwrotkowo-refrenową powinność, czyli kącik australijski.

A stały kącik z kangurkiem otworzyła nam dzisiaj nieodżałowana grupa Royal Headache i jej posiadający braki w uzębieniu, a być może nie tylko w nim, ale jakże charyzmatyczny wokalista Shogun High. To już ponad 10 lat od wydania tej płyty, tytułowe nagranie z drugiego i jednocześnie pożegnalnego albumu Royal Headache. Royal Headache już nie ma, ale jest kolejny zespół, jego lidera. Nazywają się Antenna. Ciągle czekam na ich płytę, ale na razie muszę przypominać ten jeden tegoroczny singiel. Szogunie, scena jest twoja.

0: podobno punk rock to nie rurki z kremem i wydaje mi się, że taka muzyka o tym dobitnie przekonuje. Rolling By to jest jedyny jak na razie tegoroczny singiel grupy Antena, prosto z Australii. Czekam na więcej. A zakończymy tę godzinę jeszcze jednym australijskim akcentem. To będzie grupa Bad Dreams. Mówiłem o ich płycie Ultra Dandy, raz jeszcze po nią sięgam. Slaughterhouse 85. A my słyszymy się po 20 po serwisie.
1: Got what you wanted.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
10: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
0: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości Michał W. usłyszał zarzuty. Będą dodatkowe zabezpieczenia elektroniczne na granicy z Ukrainą. Hiszpania odpowiada na ruch Włoch i przedłuża kontrole graniczne dla mieszkańców Italii. Zarzuty usłyszał były wiceminister sprawiedliwości, poseł PiS Michał W. To przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Według śledczych dotyczy to okresu w latach 2021-2023 i spraw dotyczących służby więziennej oraz inspektoratu służby wewnętrznego służby więziennej. Jak informuje prokuratura krajowa, podejrzany nie przyznał się do winy. W tej sprawie podejrzanych jest

0: 6 osób. Ponad 100-kilometrowy odcinek granicy z Ukrainą zostanie wyposażony w zabezpieczenie elektroniczne. To system monitoringu oraz detektorów ruchu wspierający fizyczne bariery, zapowiada zastępczyni komendanta głównego Straży Granicznej generał brygady Wioletta Goszkowska.
1: To jest 69 kilometrów w zasięgu nadbużańskiego oddziału i z kolejny projekt to jest 43 kilometry również granicy lądowej z Ukrainą na terenie odpowiedzialności bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej. To są nasze najbliższe plany.
0: W planach jest także rozbudowanie systemów na granicach z Rosją i Białorusią. Środki na inwestycje przekazała Unia Europejska. 2 lata po katastrofalnej powodzi Głuchołazy wciąż odbudowują zniszczoną infrastrukturę i mierzą się z powracającymi podtopieniami. Wielka Poda wyrządziła szkodę na ponad 1 000 000 zł. Wielu mieszkańców wyremontowało już zniszczone domy i mieszkania. Głuchołazy odwiedził Paweł Pawlica.
2: Ponad 1200 zalanych domów i mieszkań, zniszczone drogi, szkoły, przedszkola i żłobek, zerwany most na rzece dzielącej miasto na pół. Tak wyglądały Głuchołazy dokładnie 2 lata temu, po przejściu fali powodziowej. Fala miała prawie 2 metry wysokości. Dziś nadal widać ślady po katastrofie. Trwają remonty ulic, a na ścianach budynków nie ma chociażby tynków. Najintensywniejsze prace trwają przy odbudowywanym po powodzi moście na drodze krajowej numer 40. Mieszkańcy okolicznych domów i bloków od 2 lat de facto żyją na placu budowy.
3: Jest mnóstwo kurzu, błota. No jeszcze te zmiany widać. Żyjemy po powodzi jeszcze, tak, zdecydowanie.
2: Jak te 2 lata minęły?
4: Pracowicie. Cały czas praca tutaj koło domu. Jedna instalacja była wymieniana, sanitarna, druga. Teraz tu z sąsiadem będziemy się brać za odpływ liniowy pod bramą.
5: Pomału, pomału wychodzimy z tego.
2: Głuchołazy, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Do 8 października podróżni przybywający z Włoch będą kontrolowani na hiszpańskich lotniskach i w portach. Taką decyzję podjął resort spraw wewnętrznych Hiszpanii. Władze w Madrycie rozpoczęły sprawdzanie pasażerów z Włoch na początku sierpnia w reakcji na kontrole podróżnych z Hiszpanii wprowadzone 1 sierpnia przez rząd Giorgi Meloni. Włoski rząd motywował swoją decyzję względami bezpieczeństwa narodowego w związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie. Rzym także dziś poinformował o przedłużeniu kontroli granicznych o kolejne 15 dni dla podróżnych z Hiszpanii. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczorem i w nocy miejscami niewielkie przelotne opady deszczu. Nad ranem od 7 stopni na Podhalu do 9 w centrum i 15 na Pomorzu.
7: Sprawdzam to.
8: Rząd chce sięgać do kieszeni seniorów i zabrać im ponad 1500 darmowych leków. Tak straszy na Facebooku posłanka PiS Anna Krupka. Jest to kłamstwo, a posłanka odnosi się do zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, które planuje zmiany na listach darmowych leków dla seniorów. O tym, jak w rzeczywistości wyglądają zmiany, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
9: Nie ma żadnej szkody dla pacjentów. Nikt nie usuwa 1500 leków, ani nawet kilkuset leków z listy leków senioralnych, z listy leków darmowych.
8: Ministerstwo zapowiedziało wprowadzenie na listę leków refundowanych tańszych zamienników, a ceny leków negocjuje z firmami farmaceutycznymi. Zaoszczędzone w ramach tego procesu pieniądze mają być przeznaczone na nowe leki oraz terapię dla pacjentów.
10: Te negocjacje, które przeprowadziliśmy i zakończyliśmy z sukcesem, pozwoliły nam w ciągu 2 tygodni obniżyć ceny, które nam oferowały firmy, czyli wynegocjować tak dobre ceny z firmami, które dało oszczędności pacjentom, bo nie Ministerstwu Zdrowia, pacjentom na kwotę 400 milionów złotych.
8: Lista leków refundowanych od 1 października wzbogaci się o 24 nowe terapie, w tym 13 onkologicznych. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk zapowiedziała dalsze renegocjacje cen preparatów. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
13: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
12: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
13: Więcej na funduszobywatelski.pl.
11: Ogłoszenie społeczne.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Jest 5,5 minuty po 20:00.

10 minut po 20:00 to zwrotki i refreny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Trochę to będzie inna godzina od tej pierwszej. Czy będzie żwawa? Wydaje mi się, że nie. A na pewno mniej niż ta pierwsza, ale być może będzie to godzina jeszcze piękniejsza. Minęło kilka dni temu, ćwierć wieku od 11 września 2001 roku. Pojawiły się wspomnienia muzyczne również, a ja przypomniałem sobie o tej płycie, o której w sumie nie muszę

sobie przypominać, bo jest ze mną dość regularnie od wielu lat. Płycie, która powstała przed 11 września, która ukazała się internetowo tylko kilkanaście dni po zamachach, a potem już fizycznie w 2002 roku, ale która z perspektywy tych wydarzeń zabrzmiała profetycznie, bardzo symbolicznie, bardzo podniośle, bo okazało się, że zaskakująco dużo obrazów w tej diagnozie kondycji współczesnej, ówczesnej Ameryki splotło się z tym, co się wydarzyło 11 września i później dwie wieże na okładce płyty, wprawdzie w Chicago, ale jakże symboliczne. No i utwory pełne wersów, taki jak ten o zgliszczach amerykańskich flag. Zespół Wilco, płyta kultowa, płyta ceniona przez krytyków, kochana przez fanów, płyta Yankee Hotel Foxtrot i nagranie Ashes of American Flags otworzyło nasze spotkanie w drugiej godzinie zwrotek i refrenów i pozwalam sobie nas wszystkich wypuścić w swego rodzaju podróż właśnie z tego miejsca, ale z grupą Wilco jeszcze przez chwilę i z tą płytą zostaniemy.

No właśnie, nie wszystko na płycie Yankee Hotel Foxtrot grupy Wilco jest utkane z takiego patosu, przepięknego, ale jednak patosu, jak utwór Ashes of American Flags. Jeff Tweedy pisał piosenki raczej proste, ale miał dużo pomysłów. Na tej płycie na pewno pomysłów, jak je zepsuć, jak je udziwnić, jak je wywrócić na drugą stronę. Tak, żeby nawet utwór z gitarą akustyczną z Ogniska zabrzmiał jak muzyka eksperymentalna. Miał też obok siebie paru znakomitych muzyków, producentów, realizatorów, Jima O'Rourke'a, Jaya Bennetta, który mu asystował ze swoją wiedzą o tym, jak w ciekawy sposób tę muzykę aranżować i produkować, czy znakomitego perkusistę Glenna Kocha, który zresztą do dziś w Wilco gra. Pod Kettle Black to utwór z drugiej strony płyty Yankee Hotel Foxtrot. I to tyle, jeżeli chodzi o zespół Wilco, a przed nami zespół, który z pewnością wywarł na grupę Wilco duży wpływ. I słuchając tego utworu, tego kolejnego w kontekście Ashes of American Flags, pomyślałem, że jest pewien rodzaj melancholii, która te nagrania w pewien sposób może ze sobą łączyć, chociaż mówimy o utworze nagranym kilkanaście lat wcześniej, The Replacements.

Here Comes a Regular, ta grupa The Replacements. Prawdopodobnie jedna z najbardziej depresyjnych pieśni amerykańskiego rocka niezależnego lat 80. Paul Westerberg z gitarą, pianino, smyczki i ten tekst, obok którego trudno przejść obojętnie, tekst o nałogu, samotności i straszliwej tęsknocie. Minneapolis, rok 1985, płyta Tim, jeżeli dobrze liczę, czwarty album w twórczości grupy The Replacements. I to nagranie, które ten krążek zamyka. Działy się wtedy tam takie rzeczy, ale nie tylko, bo teraz to z innej płyty, chociaż z tego samego miejsca i tego samego momentu.

Są takie albumy w twórczości tych największych, na których musieli się oni zmierzyć z oszałamiającym sukcesem. I tak było z Prince'em. Po wydaniu albumu, na którym znalazła się ścieżka dźwiękowa do filmu Purple Rain, wydana w roku 1984. I wtedy, w tym i w kolejnym roku, Prince był prawdopodobnie najpopularniejszym artystą na ziemi, a z pewnością najbardziej twórczym, wobec czego, rzecz jasna, jak na siebie przystało, postanowił zrobić coś zupełnie nieoczekiwanego i szalonego, a mianowicie nagrał album zainspirowany głównie przez lata 60. i wczesne 70. Album, na którym flirtował z muzyką psychodeliczną. Album, na którym właściwie nie ma przebojów poza Raspberry Beret. I który sprzedał może 1/10 tego, co poprzednia płyta. No i dlatego właśnie jest to tak ciekawa historia. Around the World in a Day. To właśnie ten album wydany w roku 85. Tak samo jak płyta Team grupy The Replacements, chociaż zupełnie inna energia mimo tego samego czasu i tego samego miasta. Paisley Park to właśnie Prince and the Revolution z tego krążka Around the World in a Day. Podobno jego główną inspiracją na tej płycie była pewna artystka z Kanady.

To ostatni album, w którym się zakochałem, tak w całości. To jego słowa, to słowa Prince'a, tak powiedział magazynowi Rolling Stone właśnie w 1985 roku, gdy wydawał album Around the World in a Day. Album, który zainspirowała Joni Mitchell. Tak przynajmniej twierdził książę. The Hissing of Summer Lawns to z końcówki 1975 roku siódmy album kanadyjskiej wokalistki. Płyta, na której już naprawdę zaczęło się robić jazzująco. O czym myślę, że ten utwór znakomicie przekonywał. Edith and the Kingpin. To ze strony A tego właśnie krążka, Hissing of Summer Lawns. Ta kolejna płyta to także ten sam 1975 rok i to także Kalifornia, tylko że zamiast jednej pani mamy dwóch panów.

Mam problem z wyborem ulubionej płyty grupy Steely Dan, ale czasem myślę, że to może jednak ta właśnie, Katie Light, wydana właśnie w 1975 roku. Na niej jest najwięcej takich właśnie 3,5-minutowych, perfekcyjnych, popowych, jazz popowych, może tak powinniśmy powiedzieć, piosenek. I jest idealny balans i ten perfekcjonizm nie jest jeszcze celem samym sobie, a jakimś środkiem do tego celu, jakąś metodą twórczą, z której wychodzi Bad Sneakers, jest Rose Darling i jest doktor. Doktor Wu. Utwór, w którym pada zresztą tytuł tego albumu, Katie Light. To za nami Donald Fagen i Walter Becker. Za rzadko pojawiają się w zwrotkach i refrenach. To będzie musiało się z pewnością zmienić. 22 minuty jeszcze do 21:00 to wciąż zwrotki i refreny w programie trzecim Polskiego Radia. A przed nami pan

W niedzielne popołudnie tak mnie odnalazł Bluebird, czyli Paul McCartney z grupą Wings, Band on the Run. To rok 1973, no właśnie na białym albumie był Blackbird, a tu jest Bluebird. Wydaje mi się, że zabrzmiał niczego sobie w tej triadzie z Joni Mitchell i Steely Dan. Tymczasem wracamy jeszcze na chwilę do współczesności. I nie sądziłem, że zajrzymy kiedyś w zwrotkach i refrenach na płytę artysty Bonobo, ale kiedy na albumie pojawia się głos Nilufer Yani, to nie ma innego wyjścia i okazuje się, że było warto.

Ta płyta też ukazała się w miniony piątek. Nie śledziłem wcześniejszych doniesień, więc miło się zdziwiłem, że do takiej współpracy tam doszło. Bonobo i gościnnie Nilüfer Yanhya, jeden z naszych ulubionych kobiecych głosów współczesnej muzyki przy Myśliwieckiej. Youth Fountain to fragment płyty Distance in Static z

Damona Greena, artysty lepiej znanego jako Bonobo, a Nilüfer, no cóż, mam nadzieję, że niedługo i na nią przyjdzie czas, bo to już 2 lata, sprawdziłem 2 dni temu, stuknęły od wydania płyty My Method Actor i chyba nie obraziłbym się, gdyby trochę się zainspirowała tym nagraniem również w swojej twórczości, ale mam tutaj pełne zaufanie. Tymczasem to już prawie wszystko na dziś w zwrotkach i refrenach. Za moment w Trójce, jak zwykle o tej porze, powieść, po niej serwis, a po 21:00 zapraszamy na Klub Trójki, a my się już kłaniamy. Na zakończenie jeszcze zaśpiewa Nilüfer Yanya, Heavyweight Champion of the Year. To z jej pierwszej płyty, wydanej w 2019 roku. Agnieszka Łukasiewicz i Kuba Mrożewski. Dobrego wieczoru.

0: Nowa powieść w Trójce.
1: Jakub Małecki, Chimera.
0: Czyta Rafał Mor, Łukasz Borowiecki, muzyka.
1: Fragment drugi. Co zrobi kapitan z całą tą prawdą, którą wyrecytowałem przed nim jak wiersz w gimnazjum? Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Prawdopodobnie nie. Ale inaczej zrobić się nie dało. Wszystko spoczywa teraz w jego rękach. Wyglądam przez bulaj na ciasno zbitą dżunglę na brzegu i szary skrawek morza, którego nienawidzę. Nie wierzę, że powiedziałem mu prawdę. Przez chwilę obserwuję jeszcze świat na zewnątrz mojej niewielkiej kajuty, w której spędziłem ostatnie 11 miesięcy. Wciąż czekamy na pozostałe duchy, by wyruszyć z kolejnych ich transportem na północ. Ile tych transportów jeszcze przed nami? I co potem? Przez tych kilka godzin, dopóki nie odbijemy od brzegu, nie będę miał nic do roboty. Splatam ręce za głową, zamykam oczy i wchodzę. Pięter jak dotąd jest 7. Na każdym czekają pomieszczenia, większe i całkiem małe, niektóre prowadzące na zewnątrz, poza drzewo. W każdym z tych pomieszczeń znajduje się wspomnienie, informacja, którą chciałem zapamiętać, ale bałem się, że czas prędzej czy później usunie mi ją z głowy. Używam kilku systemów, których nauczyła mnie siostra Loretta z klasztoru sióstr miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo. To dzięki siostrze Loretcie żyję i mam to wszystko. Ona pierwsza opowiedziała mi o pałacach pamięci. O tym, jak w dawnych czasach hordy barbarzyńców paliły całe miasta, a wraz z nimi biblioteki. Powstawały więc grupy uczonych, których celem było zapamiętywanie najważniejszych ksiąg. Uczeni używali specjalnych technik, wznosząc w swoich głowach ogromne pałace pełne utrwalonych treści. Ponieważ niedługo po poznaniu siostry Loretty przyszedł czas, który spędziłem niemal w całości w oświetlanym pojedynczą żarówką pokoju w podziemiach klasztoru, począłem z braku innych zajęć wznosić w głowie własny pałac. Było to 16 lat temu. Idę dalej. Pierwszy pokój w korytarzu, ten najbliżej holu, zawsze pozostaje zamknięty. Nie patrzę w tamtą stronę. Wspinam się po schodach, a przede mną otwiera się szeroka przestrzeń porośnięta trawą. Łąkę otaczają białe, wysokie ściany, co kilka metrów drzwi. Kieruję się do tych, obok których rośnie wysoka wiśnia japońska, kwitnąca różowo przez okrągły rok. Trzmiele brzęczą równomiernie. Łąka szeleści pod moimi stopami. Otwieram drzwi, za którymi wisi ciężka bordowa kotara. Uderza mnie zapach kurzu i papierosów. Słyszę dźwięki dochodzące z drugiej strony i wsuwam dłoń w szczelinę pomiędzy płachtami materiału, a potem wchodzę do środka. Jest to pogrążona w półmroku sala kina Gwiazda przy ulicy Świętojańskiej 36 w Gdyni. Seans już trwa. Grają film Zeznanie szpiega. Jak zawsze, w tym pokoju. Sala ma kształt półkola, a na parterze i balkonie może pomieścić 942 osoby. Dziś znajduje się tutaj najwyżej 50 widzów. Jest 30 lipca 1939 roku. Przed chwilą straciłem dotychczasowe życie i mam 13 lat. Film już się rozpoczął. Na ogromnym ekranie mężczyzna w kapeluszu pod krawatem czyta jakiś dokument i przewraca strony. Przegarbiony, skulony, idę w stronę tej wielkiej postaci, a potem

0: zajmuje miejsce. Mógłbym usiąść w odosobnieniu, z dala od wszystkich, ale po tym, co zrobiłem kilka godzin wcześniej, chcę być blisko ludzi. Siadam więc przy kobiecie w jednym z przednich rzędów. Kobieta nie jest sama. Towarzyszy jej mocno zbudowany brunet w okularach. Udaje, że na nią nie patrzy, ale kiedy tylko na ekranie dzieje się coś ważnego i wszyscy skupieni są na filmie, ostrożnie zerkam w prawo. Ma ciemne włosy, gładko zaczesane do tyłu. Niewinną, owalną twarz. Drobne usta, drobny nos. Pieprzyk na policzku. Wydaje się pogodna, przez większość czasu delikatnie się uśmiecha, jakby bawił ją sam fakt, że znajduje się w kinie. W końcu skupiłem uwagę na filmie. Próbuję nie rozpamiętywać tego, co zrobiłem. Przecież dlatego tu wszedłem. Dlatego przekupiłem biletera, dlatego tu siedzę. Żeby nie myśleć. Na ekranie widnieje duża sala, tłum mężczyzn w mundurach wstaje, wyciągając dłonie w geście, który później wiele razy będę widywał w gazetach i na zdjęciach, ale który teraz widzę po raz pierwszy. Seans trwa dalej, a ja zastanawiam się, co robić. Przecież w końcu będę musiał stąd wyjść. Wrócić na zewnątrz, do świata, w którym wszystko nieodwołalnie się zmieniło. Mijają kolejne minuty, a ja tkwię zawieszony przed czarno-białymi obrazami, z ciemnością wokół, 13-letni ja, który nie ma pojęcia, co dalej. Boję się konsekwencji, ale przede wszystkim boję się tego, co zrobiłem. Koniec filmu wybucham płaczem. Staram się, żeby nikt mnie nie słyszał. Na szczęście w sali jest głośno, wszyscy są dalej wpatrzeni w ekran, skupieni na losach bohaterów. Czuję czyjś dotyk. Odwracam się gwałtownie, ale kobieta wciąż patrzy przed siebie z tym delikatnym uśmiechem. Jej dłoń zamyka się na mojej, ściska ją i nie puszcza. Natychmiast ogarnia mnie ulga. Wszystko się rozluźnia. We mnie i wokół mnie... Nagle wszystko jest w porządku. Kobieta, nie puszczając mojej dłoni, obraca się do mnie i widzę jej twarz, którą zabiorę ze sobą w resztę życia.
1: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle. Zaczynamy latem, kończymy jesienią.
0: Jakub Małecki, Chimera, Fragmenty. Książkę opublikowało wydawnictwo SQN.
1: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.

0: Program Trzeci Polskich Radio, wtorek, 15 września, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzut przekroczenia uprawnień dla posła PiS i byłego wiceministra sprawiedliwości Michała W. Zbiórka danych o zarobkach medyków po numerze PESEL potrwa do końca listopada. Polscy siatkarze wciąż niepokonani na euro, pewnie wygrali z Ukrainą, o tym za chwilę w sporcie. Były wiceminister sprawiedliwości Michał W. usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Poseł PiS został przesłuchany i, jak informuje prokuratura krajowa, nie przyznał się do winy. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokuratura Damiak, mówi, że Michałowi W. zarzucono tak zwane przestępstwo urzędnicze w latach 2021-2023.
1: Wedle dowodów, które zgromadził prokurator w tym postępowaniu, pan Michał W. podpisywał decyzje i postanowienia administracyjne i wewnętrzne akty normatywne dotyczące służby więziennej w ramach tych swoich aktywności jako sekretarz stanu odpowiedzialny za służbę więzienną. W ocenie prokuratora doszło do popełnienia tego przestępstwa urzędniczego.
0: Według śledczych Michał W. łamiąc przepisy działał na szkodę interesu publicznego, ale także w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia. Czy znaleziony pod Jarosławcem dron przenosił materiały wybuchowe, sprawdza grupa ekspertów. Rosyjski bezzałogowiec został wyłowiony wczoraj z Bałtyku. Grupa Ratownictwa Chemicznego nie stwierdziła zagrożenia radiologicznego i chemicznego. Kolejne badania mają określić, czy bezzałogowiec

0: przenosił ładunek wybuchowy. Więcej Agata Król.
1: Badanie pirotechniczne rosyjskiego drona prowadzi duża grupa ekspertów. Wcześniej ze względu na decyzje śledczych działu do spraw wojskowych prokuratury rejonowej Szczecin-Niebuszewo przeprowadzenie tych czynności nie było możliwe, poinformował Polskie Radio podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy komendanta głównego żandarmerii wojskowej.
2: Po wyeliminowaniu zagrożenia na obecność materiałów wybuchowych żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratora przystąpi do oględzin BSP. Po ich zakończeniu realizowane będą czynności związane z podjęciem i zabezpieczeniem BSP do dalszych badań.
1: Znaleziony dron to według ministra obrony narodowej nowoczesny bezzałogowiec wyposażony w silnik odrzutowy zwiększający jego zasięg. Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że rosyjska Gerbera jest teraz w centrum zainteresowania armii ze względu na zastosowane technologie i rodzaj uzbrojenia, z którego korzysta Federacja Rosyjska. Zapowiedział, że zebrane informacje zostaną przekazane Litwie, gdzie w nocy został zestrzelony bezzałogowy statek powietrzny, prawdopodobnie należący do rosyjskiego wojska. Agata Król, Polskie Radio.
0: Gromadzenie danych o zarobkach medyków po numerze PESEL potrwa do końca listopada. Takie informacje przekazano po posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Zajmował się on nowymi przepisami pozwalającymi na zbieranie danych o pensjach lekarzy, które weszły w życie 5 sierpnia. Współprzewodniczący zespołu Wojciech Wiśniewski przekazał, że zbieranie informacji o zarobkach w podmiotach niebędących szpitalami potrwa do 15 listopada, a w szpitalach do 30 listopada. Jak dodał, wnioski z zebranych danych będą znane w styczniu. Powódź, blackout, pożar, skażenie chemiczne lub radiacyjne. Na takie scenariusze przygotowuje się czeskie radio publiczne. Nadawca we współpracy ze służbami stworzył nowy system reagowania kryzysowego. Z Pragi Wojciech Stopa.
3: Chodzi o to, by w sytuacji zagrożenia nie improwizować, stąd 22 gotowe scenariusze działania. Dziennikarze znają procedury i mają listy kontaktów. Rozgłośnia deklaruje, że pierwszą zweryfikowaną informację wraz z praktycznymi zaleceniami dla mieszkańców może przekazać w ciągu kilkunastu minut od komunikatu służb. Nowością jest testowany właśnie system automatycznego powiadamiania kryzysowego. Odbiorniki cyfrowego Radia DAB Plus w przypadku poważnego zagrożenia same uruchomią się lub przełączą na komunikat. Starsze odbiorniki analogowe otrzymają alert RDS. Czeskie radio planuje rozwijać możliwość kierowania takich komunikatów do konkretnego, objętego zagrożeniem obszaru. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Klimat. Jakość powietrza dobra i bardzo dobra, tylko 10% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport w studiu. Krzysztof Łoniewski.
5: To był pokaz siły naszych siatkarzy. 3-0 rozbili najgroźniejszych grupowych rywali Ukraińców. Mówimy oczywiście o Mistrzostwach Europy. W drugim secie podopieczni Nikoli Grbicia zwyciężyli, uwaga, do 13. Mimo to nasz trener nieco kręcił po meczu nosem.
6: Jestem zadowolony. Specjalnie sta pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta i walczyliśmy. Mieliśmy kilka sytuacji, okazji, które nie skończyliśmy i dlatego graliśmy do końca.
5: Ostatnim grupowym rywalem reprezentacji Polski będzie Bułgaria. W kraju kopali i kopią w PKO Ekstraklasie. Niesamowite emocje za nami w Częstochowie. Raków przegrał przed własną publicznością 2-3 z Zagłębiem Lubin, a goście zwycięskiego gola strzelili w 13 minucie doliczonego czasu gry. Gospodarze wcześniej w 6 doprowadzili do remisu po 2 grając w 10. Trwa wyjazdowe spotkanie lidera rozgrywek Górnika Zabrze z Koroną Kielce i po 35 minutach mamy remis 0-0. Jeszcze tenis i skromna kara dla Aryny Sabalenki za prowincjonalne zachowania po przegranym finale w US Open. Najpierw wyładowała frustrację na rakiecie, niszcząc ją o kort, potem wulgarnym słowem przepędziła operatora kamery. Sama nie widziała w tym nic specjalnie złego, zapominając, że oglądają ją dziewczynki marzące o jej karierze. W każdym razie zapłaci tylko 7,5 tysiąca dolarów. To nawet nie 0,5% jej wypłaty. Za dotarcie do finału zarobiła 2 800 000 dolarów.
0: Jutro najwięcej słońca w centrum, w zachodniej połowie kraju, więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie miejscami burze. Termometry pokażą od 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 na południu kraju.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
9: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej

0: jest do zrobienia.
1: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
0: Za Twój gest podziękują Ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 7 minut po godzinie 21.
2: Klub Trójki.
4: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszam Państwa na dzisiejszy klub. Zapraszam razem z Piotrką Masierak, która program wydaje, i Agnieszką Łukasiewicz, która program realizuje. A dziś będziemy rozmawiać o jednym z najbardziej spektakularnych aktów sabotażu w Europie od II wojny światowej. W odpowiedzi na ten akt sabotażu niemieccy śledczy przeprowadzili dochodzenie, jakiego ponoć współczesne Niemcy jeszcze nie widziały. Chodzi o wydarzenia z września 22 roku, a więc kilka miesięcy po wielkoskalowej, pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Eksplozje uszkodziły wówczas 3 z 4 nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2 na dnie Bałtyku. Ta infrastruktura przesyłała rosyjski gaz do Niemiec i była jednym z najważniejszych połączeń energetycznych między Rosją a Europą Zachodnią. No i dziś w klubie Trójki chcielibyśmy porozmawiać nie tylko o tej brawurowej operacji, jej wykonawcach. To jest pytanie do Państwa, słuchaczek i słuchaczy. Czy wiecie Państwo, kto stoi po tym całym zamieszaniu medialnym ostatecznie za tym aktem sabotażu? No i będziemy też rozmawiać o wnioskach czy konsekwencjach. Wkrótce w Niemczech ruszy proces jednego z członków grupy, która dokonała tego aktu sabotażu. Niemiecka prokuratura oskarżyła go o między innymi zbrodnię wojenną. I pretekstem do tej rozmowy dzisiaj jest książka, wydaje mi się, że niezwykle ciekawa, Bojana Panczewskiego, czyli dziennikarza Wall Street Journal, który zajmuje się energetyką i też naszym regionem. I wydaje mi się, że oprócz tego, że opisuje, to jest, będziemy weryfikować, na ile wiemy, na ile te jego fakty przez niego przedstawione są zgodne z rzeczywistością, ale też jest to opowieść o ukraińskim systemie, jak on pisze, współpracy prywatno-publicznej, cywilno-wojskowej czy patriotycznej, korupcyjnej, a więc o wszystkim tym, o czym w Polsce wielu mówi, ale ta książka też pokazuje, jak niewielu to rozumie. I bardzo się cieszę, że zaproszenie do dzisiejszej rozmowy przyjęli z jednej strony Tadeusz Iwański z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: I bardzo dziękuję. Trochę sprawca tego zamieszania, ponieważ nam zwrócił mi uwagę na tę książkę. Ja z kolei zwróciłam uwagę na tę książkę Karolowi Janosiewi, doktorowi Karolowi Janosiewi z Instytutu Zachodniego. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: To może tylko słowem wstępu zacytuję tę książkę, dwa zdania z niej i zaraz przejdziemy do rzeczy. Jedna kobieta i 6 mężczyzn zniszczyli największy na świecie system podmorskich gazociągów na dnie zimnego, mętnego Morza Bałtyckiego, używając małej stalowej butli, by wywołać reakcję łańcuchową o sile, której echo wstrząsnęło kontynentem. Zdestabilizowało gospodarki kilku krajów i rozbiło w pył wieloletni projekt przywiązania Europy Zachodniej do Rosji. Może zacznę od Tadeusza Iwańskiego. Czy dla pana jest przekonująca ta wersja wydarzeń przedstawiona przez Bojana Panczewskiego i ogólnie dwa słowa wstępu o tej książce, co pan o niej sądzi?
5: No, pisarstwo Bojana Panczewskiego jest bardzo przekonywujące.
4: To jest prawda.
5: Bo jest świetne pióro i to, co pani redaktor zacytowała, to jest jakby wprawka wspaniała, która pokazuje nie tylko jak dobrze pisać i chwycić uwagę czytelnika, ale także złapać w takim punkcie to jakby clue tej książki. Więc to jest ponad 400 stron, które się fantastycznie czyta.
4: 3 lata zdaje się roboty zbierania materiałów, dostępy do wielu osób, do których niewielu ma dostęp w Niemczech czy w Ukrainie.
5: No tak, i to między innymi z powodu dobrej znajomości języków przez Panczewskiego, dobrej znajomości kontekstu, no i rzeczywiście

0: taki przykład świetnej dziennikarskiej roboty, takiej, którą chyba tylko duże redakcje amerykańskie są w stanie sobie pozwolić na to, żeby finansować dziennikarza, żeby tego typu śledztwa dziennikarskie prowadził.
1: Milcząco, potakująco kiwa głową. Karol Janoś.
2: Nie, w pełni zgadzam się z tą oceną. Książkę czyta się świetnie. Myślę, że też no, niewątpliwie zaletą jest to, że właśnie praktycznie równolegle śledzimy przebieg śledztwa prowadzonego przez niemiecką policję federalną i obserwujemy od początku przebieg operacji sabotażu, więc to jest niesamowite. Też myślę, że bardzo ważnym też elementem są przede wszystkim nakreślenie sylwetek bohaterów, co...
1: Takie portrety psychologiczne jak u Johna Le Carré dla mnie, prawda?
2: Dokładnie, tak. To jest niewątpliwie, bo oprócz tej wielkiej polityki mamy też po prostu wgląd w to, w dylematy, w te wszystkie rozterki, ale jest to też opowieść o, no, po stronie ukraińskiej i przede wszystkim o wielkim bohaterstwie.
1: No właśnie, to ja jeszcze tylko podkreślę, że cała ta historia jest tak niesamowita, że się potwierdza chyba powiedzenie Oscara Wilda, że fikcja nigdy nie dogoni rzeczywistości. To znaczy, wydaje mi się, że tu jest tyle zwrotów akcji z jednej strony brawury i profesjonalizmu, a z drugiej strony błędów i szczęścia śledczych. Ale przechodząc do rzeczy i może, jak to się mówi z angielska, spoilując, czyli psując pewien suspens, ale powiemy wprost na początek, kto stoi za sabotażem. Ale ja się nie podejmę powiedzieć tego, więc patrzę na Tadeusza Iwańskiego. Kto według Bojana Panczewskiego i niemieckich śledczych dokonał sabotażu?
0: Ja odbiję piłeczkę w kierunku Karola, dlatego że tam się toczy śledztwo.
1: Kto dokonał sabotażu na Nord Stream w 22?
2: No, biorąc pod uwagę analizę materiałów przedstawionych przez niemieckich śledczych, odpowiada za to grupa ukraińskich wojskowych wraz z cywilami, którzy byli przygotowani przez służby specjalne do zrealizowania tej akcji. Jeden z nich, tak jak już było wspomniane, jest oskarżany o właśnie akt tutaj agresji. Kładzie się nacisk przede wszystkim, że jest to atak na infrastrukturę cywilną. To jest w materiałach prokuratury wyraźnie zaznaczone.
1: To była, cytuję znów, misja wojskowa stanowiąca owoc partnerstwa publiczno-prywatnego, którego paliwem był tylko patriotyzm i szaleńcza brawura. Zaraz do tego prywatno-publicznego, ale powiedzmy wprost, czy kto to zlecił? Czy prezydent Zełenski to zlecił?
0: Nie zlecił.
1: A znaczy, wiedział, a próbował. Na tyle, co wiem, jakby mógł pan to podsumować dla słuchaczy, no bo to zazwyczaj upraszcza się w przekazie Ukraińcy. A co to znaczy Ukraińcy?
0: No właśnie, Ukraińcy, czy państwo ukraińskie, czy służby ukraińskie i które służby, jeśli służby. No, oficjalne stanowisko państwa ukraińskiego w osobie prezydenta Ukrainy jest takie, że oficjalnie nie mamy z tym nic wspólnego. Natomiast z lektury książki wynika jasno, że stali za tym Ukraińcy, bardzo konkretne osoby, 6+1, czyli 6 mężczyzn i jedna kobieta, z których 4 to byli nurkowie cywilni i 3 to byli wojskowi.
1: Którzy raz byli w służbie, raz czasem byli
0: raz byli, raz nie byli. I to partnerstwo publiczno-prywatne, to jak autor nazywa to startupem. I to rzeczywiście jest dosyć celne stwierdzenie, dlatego że no w ogóle ta wojna jakby przez te 4,5 roku ponad, no to trochę jest taka startupowa po stronie ukraińskiej, tak? Ale tam są 2 konkretne osoby, jest pułkownik i generał, którzy byli mózgami tej operacji. I oczywiście wystarczy krótki research, żeby znaleźć informację, kto to był.
1: Chociaż tak, ja generała nie umiałam znaleźć.
0: Wasyl Burba. Mhm.
1: No dziękuję w takim razie.

0: Czyli według, jak rozumiem, Panczewskiego, Zełenski nie miał, w ogóle nie był dopuszczony do informacji, ponieważ osoby, które za to odpowiadały, nie ufały mu, mówiąc wprost, biorąc pod uwagę to, jak zaniedbał choćby przygotowania do odparcia rosyjskiej agresji. Natomiast jak twierdzą niektórzy, między innymi, jak rozumiem, generał Wałęsa Załużny, ówczesny głównodowodzący armią, gdzieś tam na ostatnim odcinku poinformował prezydenta, chociaż prezydent zaprzecza. Czy to jest podsumowanie właściwe?
1: No to jest wersja Panczewskiego, tak? I tak naprawdę nie mamy tej drugiej wersji jakiejś tak w tej pełnej rozciągłości, tak? Bo mamy jakby oficjalne stanowisko państwa ukraińskiego mówiące o tym, że to nie my, to oficjalnie to nie my. Plus mamy bardzo dobrze udokumentowaną książkę z pseudonimami, ale tak naprawdę wiemy, jakie to są nazwiska. Więc to, że generał Załużny, który jakby z tych dwóch panów, prezydenta Zełenskiego i głównodowodzącego armią generała Załużnego, no był, zgodnie z tą wiedzą, którą mamy, był tą osobą, która bardziej przygotowywała Ukrainę do odparcia rosyjskiej agresji, bardziej jakby wierzyła i tą swoją wiarę wprowadzała w czyn, w informacje przede wszystkim wywiadu amerykańskiego, który informował Ukrainę o tym, że zbliża się, że to nie jest blef, że Rosjanie będą atakować. Więc tu można to w jakiś sposób to uwierzyć, że no właśnie, że to gdzieś tam pod patronatem generała Załużnego to miało miejsce i że w pewnym momencie miał informować prezydenta Zełenskiego o tym, że taka operacja jest przygotowywana. Według Panczewskiego ponoć w pewnym momencie nawet prezydent miał zlecić jej odwołanie. No co się nie wydarzyło. No i to jest właśnie tutaj trochę pytanie, tak, a dlaczego się nie wydarzyło i gdzie jest to partnerstwo publiczno-prywatne i że ci panowie raz byli w służbach, raz nie byli i że to wszystko było summa summarum dosyć mocno nieskoordynowane.
0: Zwrócę się teraz do Karola Janosia na tyle, na ile jest, może pan śledzić niemiecką debatę i co wie o śledztwie. To jak podchodzi pan do tej wersji Panczewskiego właśnie? Na ile jako do bardzo wiarygodnej, odtwarzającej wersję wydarzeń, a jak jako no, do pewnej jednej z wersji? O.
2: Nie, w mojej ocenie ten opis całego tego, tej akcji, tych okoliczności, no, wydaje się bardzo przekonujący. Też biorąc pod uwagę opisy, które dotyczą też nastawienia i działania niemieckiego rządu w tym czasie, też jakby odpowiadają temu, co wiemy, co z obserwacji, pewien sposób argumentowania też właśnie w obliczu takich i takich wyzwań, brania pod uwagę właśnie różnego typu okoliczności tego, jak właśnie wiadomości na temat tej akcji mogą mieć oddziaływanie na sytuację wewnętrzną w Niemiec, jakby to też wydaje się być bardzo bliskie prawdy.
0: To chciałabym chwilę poświęcić, bo przyznam, że dla mnie to jest jedna z największych wartości tej książki, czyli właśnie przybliżenie po raz kolejny, wydaje mi się, dobrze uchwytuje Panczewski istotę systemu ukraińskiego, który jest tak trudno zrozumieć ludziom, którzy Ukrainę znają mniej, czyli to, co ironicznie może nazywamy ukraińskim partnerstwem publiczno-prywatnym, czyli że ten system ukraiński, on jest pospolitym ruszeniem czy mobilizacją różnych podmiotów. I pisze Panczewski tak. Taki startup nie jest w Ukrainie niczym niezwykłym. Tego rodzaju układy tworzy się w poprzek oficjalnych struktur siłowych i politycznych. Ich przetrwanie zależy zazwyczaj od pieniędzy jednego lub kilku zaprzyjaźnionych oligarchów i od politycznego parasola ochronnego, który roztacza nad nimi partia lub co częstsze wpływowy polityk. Startup, o którym mówimy, czyli grupa, która wysadziła prowadziła Nord Stream, działał inaczej. Pieniądze mieli od bogatych i dość mętnych postaci, ale nie chodzili na smyczy jakiegoś potężnego oligarchy czy polityka. Napędzeni poczuciem zdrady, patriotyzmem i czystym uporem, zamiast polegać na państwie, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Jakby jeszcze pan trochę dla słuchaczy

0: i słuchaczy, no właśnie próbował wyjaśnić tę naturę czy istotę ukraińskiego systemu.
1: To jest bardzo, bardzo fajny opis. I wydaje mi się, że bardzo celny w tym przypadku, dlatego że, no tak jak powiedzieliśmy, i generał, i pułkownik służyli albo w wywiadzie cywilnym, kontrwywiadzie de facto, czyli Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, potężnej, bardzo wpływowej.
0: I wiedziałam, że miała więcej funkcjonariuszy niż CIA przed wojną, zdaje się, tu piszą.
1: To jest następczyni KGB, niezreformowana do końca, następczyni KGB Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, drugiej największej republiki w ramach Związku Radzieckiego, więc jest potężna, potężna służba. I po drugiej stronie wywiadu wojskowego. Chóru. Więc te służby, szczególnie SBU, ona łowiła w tych mętnych wodach, dlatego że SBU między innymi zajmowała się przestępczością gospodarczą, co bardzo często oznaczało czerpanie korzyści z przestępczości gospodarczej, roztaczaniu ochrony tak zwanej kryszy czy dachu nad różnymi przedsięwzięciami. Zresztą ostatnio słyszeliśmy o tym w czasie afery Kartagena na Ukrainie. Więc jestem sobie to w stanie absolutnie wyobrazić, że ci...
0: Czy zbiera się grupa...
1: Ci agenci, czy też wysoko postawieni funkcjonariusze obu służb w godzinie W, kiedy jednak wzywa ich patriotyczny obowiązek i trzeba coś zrobić,
0: tak, to jest przykład braci...
1: oni się udają, no bo państwo jest, ma ograniczone zasoby, oni są albo poza służbą, albo obok, albo są w jakichś nieformalnych relacjach, więc się udają do tych... Do tego środowiska, które znają bardzo dobrze, czyli do tych biznesmenów, no, którymi też w godzinie W jednak w mniejszym lub większym stopniu, znaczy oczywiście niektórzy wyjechali, ale ci, którzy zostali, też kieruje nimi jakiś tam, nie wiem, wyrzut sumienia, patriotyczny obowiązek, whatever, ale co do zasady, jakby mogę sobie wyobrazić spotkanie tych agentów i tych mętnych biznesmenów, którzy mają ten wspólny cel i właśnie dochodzi do tego, że to oni zrzucają się na to, żeby te 250 tysięcy dolarów wyłuskać na to, żeby wysadzić dwie wielkie rury pod Bałtykiem.
0: Plus, okazuje się, że takich nurków, którzy tak głęboko umieją zejść, nie ma w strukturach wojskowych i siłowych, więc dopraszają cywilów. Po drodze nawiązują kontakt z naukowcami, którzy pomagają im opracować technologię. Pułkownik, czyli jeden z tych głównych reżyserów tego spektaklu, jest człowiekiem bardzo niechętnym korupcji i tracił pracę z powodu walki z korupcją. Z jednej strony to jest takie dosyć odpychające, ale z drugiej strony, co nawet niemieccy śledczy tutaj, czy bohaterowie przyznają, to jest system niezwykle elastyczny, szybki i skuteczny.
1: Tak. A pułkownik, no tak, to jest to, na czym Ukraińcy wygrywają wobec scentralizowanego systemu rosyjskiego, tak? Tego...
0: Albo nawet w porównaniu do niemieckiego czy polskiego.
1: No tak, tą elastycznością, tym jakby chaosem w pewnym sensie, ale bardzo, bardzo kreatywnym. Tu jest jakby jeszcze jeden, mi się wydaje, ciekawy wątek. To jest to, że pułkownik, o którym pani redaktor powiedziała, czyli w prawdziwym życiu Roman Czerwiński, to był funkcjonariusz, który z jednej strony cechował się takim zasadniczym bardzo stosunkiem do walki z korupcją, czyli bardzo negatywnym do korupcji.
0: Tylko dodam, że naukowiec im pomógł, bo wcześniej on zatrzymał skorumpowaną prywatyzację ośrodka naukowego, z którego on pochodził.
1: No tak, to wytworzyło pomiędzy nimi pewną chemię, tak. Bo naukowiec zachował miejsce pracy.
0: Tak.
1: Ale to był funkcjonariusz, który miał prawie personalny zatarg z ekipą Zełenskiego. To była słynna afera Wagnergate, czyli nieudane przechwycenie, to wielka operacja służb ukraińskich, przechwycenia
0: chętnych najemników.
1: Tak, najemników grupy Wagnera, Białoruś na Ukrainie. To się nie udało i do tej pory jakby Czerwiński jest oskarżany, znaczy on oskarża wprost już byłego szefa administracji prezydenta Andrija Jermaka, no nie, pośrednio także prezydenta Zełenskiego o to, że to oni wstrzymali tą operację. A oprócz tego jest jakby bardzo zasłużonym oficerem, autorem, współautorem

0: wielu spektakularnych akcji ukraińskich służb.
1: Zabijania, mówiąc wprost, między innymi liderów
0: jednostek wojskowych, tych tak zwanych separatystów, Motorola, Kiwiego, ale także wykradania chociażby naczelnika tego niesławnego więzienia izolacja w Doniecku.
1: Spójrzmy na stronę niemiecką, dlatego patrzę teraz na Karola Janosia, bo to są dwie opowieści u Panczewskiego, równoległe, a druga jest o skrupulatnych, super praworządnościowych niemieckich śledczych, którzy beznamiętnie, bez emocji, bez też jakby takiego politycznego paliwa, dlatego że niemiecki rząd wcale niekoniecznie mu zależało zawsze na tym, żeby ta prawda wyszła na jaw. Prowadzą śledztwo, no i są niezwykle skuteczni, do czego dojdziemy, no ale mają już dwóch, nie, jednego, a czekają na potencjalną ekstradycję drugiego członka tej grupy. No w każdym razie proces zacznie się w październiku, więc dowiemy się dokładnie, co zebrali, ale wydaje się, że no, udaje im się w dużej mierze odtworzyć tę historię. Nie wiem, jakby pan to podsumował, czy swoją opinię i niemieckie komentarze, ale jak tu rozumieć praworządność, na ile Niemcy, które przez dekady zacieśniały współpracę z Rosją, bardzo nieprzyjemną wobec Ukrainy, Białorusi i Polski, po to, żeby mieć tani gaz i być bogatymi, i współpracowali, rozwijali tę współpracę już po 2014 roku, czyli po tym pierwszym ataku rosyjskim na Ukrainę, teraz w imię praworządności wsadzają do więzienia tych Ukraińców, którzy wysadzili Nord Stream.
2: No tak, tu myślę, że konieczne jest też poczynienie krótkiego wstępu, bo jednocześnie no, nie da się nie zdradzić właśnie części tej opowieści właśnie tego niemieckiego wątku, bo przedstawiciele niemieckiego rządu dowiadują się, mają wiedzę dzięki wymianie informacji między służbami wywiadowczymi, mają wiedzę, kto...
1: Służby wiedziały tak, szybko dosyć,
2: służby
1: kto
2: wiedziały,
1: to zrobił.
2: Rząd wiedział, kto to zrobił. Jednocześnie Policja Federalna rozpoczyna niezależne śledztwo i tutaj ważna rzecz, szef urzędu kanclerskiego ówczesny, no, zgodnie też z obowiązującymi w Niemczech regułami i interpretacją różnych zasad, te informacje pozyskane od służb wywiadowczych nie są przekazywane Policji Federalnej. Ona zaczyna prowadzić śledztwo, śledztwo od zera. No i rodzi się pytanie, dlaczego w ogóle to śledztwo na to się decydują. No
1: bo
2: i
1: powiedzmy, że Duńczycy i Szwedzi jakoś
2: zamknęli szybko to śledztwo, nie ujawniając tak naprawdę nic.
1: A to było na ich wodach terytorialnych.
2: Tak, tak. A tutaj to śledztwo się rozpoczyna skrupulatnie. No i dlaczego ono się toczy? No i oczywiście teoretycznie też rządowi niemieckiemu w ogóle nie było na rękę ujawnianie informacji o tym, dlaczego też przypomnijmy sobie nastrój w Niemczech, trwają wtedy, to jest 2022 rok, trwają nieustannie dyskusje na temat pomocy militarnej dla Ukrainy. Jesteśmy po serii manifestacji domagających się właśnie tego, żeby nie pomagać. Bez przerwy są dyskusje na temat właśnie sposobu przekazywania i przekazywania różnego typu uzbrojenia.
1: Hełmy słynne.
2: Słynne. Jesteśmy
1: czy niesławne.
2: Już tak, niesławne. Jesteśmy już po niesławnych hełmach, ale toczy się między innymi dyskusja o przekazaniu czołgów Leopard i tak dalej, kolejnych systemów uzbrojenia. Więc Niemcy dzielą się po połowie między innymi, patrząc na ówczesne sondaże, jeśli chodzi o przekazywanie pomocy militarnej Ukrainie. I no, taka informacja od razu też i strona rządowa jest tym, ówczesny rząd kanclerza Scholza jest przekonany, że no, taka informacja te nastroje diametralnie by zmieniła, ta legitymizacja udzielania pomocy oczywiście by znacznie osłabła. To jest też temat, który no, wrogo wobec Ukrainy, wrogie stanowisko wobec Ukrainy bardzo zajmuje alternatywa dla Niemiec, druga siła polityczna w Niemczech, patrząc.

patrząc na parlament federalny. I patrząc, biorąc pod uwagę też dyskusję i stanowisko,

0: natychmiastowego też ich postulatem jest w ogóle przywrócenie gazociągów i ich jak najszybsza odbudowa. W maju tego roku zażądali powołania specjalnej komisji śledczej właśnie.
1: Bo która... oni cały czas chcą przywrócić
0: tak
1: ten
0: jest,
1: gaz
0: to jest
1: z
0: stały,
1: Rosji.
0: Stały, tak, tłumacząc to między innymi tym, że brak taniego gazu z Rosji jest przyczyną wzrostu cen energii, kryzysu gospodarczego w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. Zażądali właśnie powołania komisji śledczej, która miałaby wyjaśnić właśnie między innymi to, jak rząd zareagował, czy było przeprowadzone odpowiednie dochodzenie. No i biorąc pod uwagę te właśnie, dlaczego to śledztwo, bo też zaznaczmy, tutaj rząd absolutnie nie ingerował, dał policji, nie pomagając też, nie udzielając specjalnych informacji wywiadowczych, oni prowadzili to śledztwo od zera, bardzo drobiazgowo. Jednak teraz ma argument taki, że i to też przedstawiciele obecnie rządzącej koalicji w odpowiedzi na te zarzuty, na te postulaty powołania komisji śledczej odpowiadają, ale co tu jest wyjaśniać? Mamy przeprowadzone dochodzenia, mamy nakazy aresztowania, mamy oskarżonego w areszcie, za chwilę rozpocznie się proces, więc w ten sposób wytrącono jakby AfD argumenty. Jednocześnie warto też zaznaczyć, że ta dyskusja w ogóle jest bardzo intensywna, bo tutaj padają obwiniania, AfD jest oczywiście przy tej okazji obwiniana jako ta siła cały czas, która właśnie sprzyja Rosji i jest tak naprawdę można jest traktowana jako pewna agenda wpływu po prostu Putina w Niemczech. W każdym razie konkludując, można powiedzieć, że właśnie to, że to śledztwo toczyło się niezależnie,
1: jest niepodważalne
0: teraz, między innymi też w oczach opinii publicznej, że tu nie było żadnych rząd niczego nie próbował ukryć na żadnym etapie.
1: A jak się pan odnosi do tej tezy, która przedstawiają niektórzy niemieccy politycy, że wysadzenie Nord Stream właśnie pomogło AfD, że to był w tym sensie błąd, że to dało paliwo takiej AfD, dlatego, że brakło taniego gazu, ceny wzrosły i Niemcy są sfrustrowani.
0: No tak, można powiedzieć, że myślę, że też można w ten sposób to, takie głosy mogą jakby zasługiwać na uwagę, na pewne zrozumienie. Mówię, tutaj trzeba byłoby też wziąć pod uwagę cały też wcześniejszy kontekst, tak, bo też może zaznaczmy, jedną z najbardziej negatywnych bohaterek tej książki jest Angela Merkel, jako uosobienie właśnie tego jakby jednej z architektek tego właśnie uzależnienia.
1: Przyznam, że mnie najbardziej uderzyło, jak on pokazuje, że ta kwestia się ciągnie do paktu Ribbentrop-Mołotow, który dotyczył również kwestii dostaw gazu rosyjskiego do Niemiec.
0: Tak, tak, oczywiście. I Angela Merkel była kontynuatorką tych decyzji, które zostały podjęte też wcześniej, ale na każdym etapie broniła tej inwestycji, uzasadniając to przede wszystkim dostępem do taniego gazu, który był niezbędny niemieckiej gospodarce. Po drugie, też ta sama inwestycja była traktowana jako właśnie projekt biznesowy, ale też ona tego zawsze się broniła przed mówieniem, że to jest projekt polityczny, ale jednocześnie zawsze powtarzała frazę o tym, że właśnie podobnie jak zresztą jej wieloletni koalicjanci socjaldemokraci, którzy mówiąc właśnie o tym, że bezpieczeństwo Europy możliwe jest tylko z Rosją, a nie przeciwko niej i przez cały czas też... I ona do dzisiaj, bo też jeśli słuchamy jej tego, jak ona teraz jest pytana o to, czy to był błąd, czy ona by coś zmieniła w swojej polityce, nie, tam nie ma refleksji. Ona cały czas uważa, że na tym etapie wtedy słuszne było podtrzymywanie za wszelką cenę dialogu z Rosją i dbałość o interesy niemieckiej gospodarki.
1: Zobaczymy, jak to rozsądzi niemiecki sąd w sensie prawnym.

0: Polski uznał, że taki sabotaż w ramach wojny jest dopuszczalny i odmówił ekstradycji wtedy. Drugie pytanie dotyczy pewnie bardziej jakiegoś poczucia sprawiedliwości, bo ta sytuacja jest o tyle surrealistyczna, że wszyscy w zasadzie ze względów różnych zrezygnowali jakby z dochodzenia i naświetlania tej sprawy. Zostali tylko ci niemieccy śledczy. I właśnie ten kraj teraz to bada. Ale zwrócę się do Tadeusza Iwańskiego z pytaniem, albo proszę jeszcze podnieść jakiś wątek, który wydaje się panu istotny, albo ten, który jeszcze mi się wydaje ciekawy, to jest ta opowieść Panczewskiego, jest też opowieścią o tej zmianie, która nastąpiła, reorientacji geopolitycznej, moglibyśmy powiedzieć, w Ukrainie, ale jak to jest, że służby, a tam nawet generał jest taką postacią, które są postsowieckie i były silnie związane z Moskwą, też zinfiltrowane, no i jednak dokonały przewrotu, że stały się bardzo bliskimi współpracownikami, dzisiaj to już w ogóle, amerykańskich służb przeciwko Rosji. To jest fascynująca historia, wydaje mi się, na przestrzeni życia jednego człowieka.
1: No to był... No tak, no na przestrzeni życia jednego człowieka, ale dalszym ciągu był to dosyć długi proces, bo no, ten generał urodzony, mi się wydaje, w 78 roku.
0: Ja tylko pamiętam, że pacyfikował Majdan jeszcze.
1: No, tu nie jest to wszystko takie do końca jasne, dlatego że no, są dokumenty mówiące o tym, że pacyfikował. Tam ówczesny generał Hennadij Moskal ujawnił takie dokumenty mówiące o tym, że właśnie generał był odpowiedzialny między innymi za blokowanie tras dostępu do Kijowa, ale potem pojawiły się inne informacje, inne materiały, które mówiły, że tak, no był taki plan, ale to był na początkowym etapie, a później tak naprawdę ten plan, który był realizowany, to był inny plan i że ten generał Burba jakby miał zupełnie inną rolę. Co do zasady został oczyszczony, w sensie jakby żadne formalne śledztwo wobec niego nie zostało.
0: Ale tu jest tej książce tylko, że on tam w pewnym momencie tych anarchistów czy tam kogoś blokował na tym Majdanie.
1: No to prawda. Ja bym chciał taki mostek zrobić może, dlatego że to jest to, o czym mówił pan doktor, że ta książka jest w dużej mierze, przynajmniej na początkowych jakby stronach, czy dziesiątkach stron, jest takim jednak olbrzymim aktem oskarżenia wobec niemieckiej polityki, nie tylko energetycznej, ale zagranicznej. To są bardzo miłe słowa polskim czytelnikom, mam wrażenie, dlatego że one potwierdzają, że właśnie to uzależnienie Niemiec od Rosji, ten model Wandel, Dürsch, Handel, jeśli to dobrze wymawiam, jakby, że ta polityka poniosła fiasko, że my mieliśmy rację, a Niemcy nie. I tutaj później są też polskie wątki w tej
0: bardzo
1: książce.
0: Bardzo ciekawe. Podsumuję tak, że Niemcy głównie byli wściekli na polskie służby i Polskę, ponieważ aktywnie utrudniały Niemcom śledztwo.
1: Tak. I pan Czeski o tym wprost pisze, że wręcz...
0: Fałszywki produkowały.
1: No tak, polskie no to służby. Tak, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wręcz wyprodukowała fałszywkę, w której zdaje się to zapytanie służb niemieckich, policji niemieckiej było o załogę tego jachtu Andromeda, którym jakby załoga wypłynęła, jakby dokonała tego aktu sabotażu. I jakby polskie służby wyprodukowały dokument, w którym stwierdziły, że byli tylko i wyłącznie Rosjanie. Jakby jakaś niezbyt skomplikowany research pokazał, że to nie mogli być Rosjanie. Niemniej to na jakiś moment zahamowało śledztwo. I później jest jeszcze kilka takich informacji, aż do tego słynnego tweeta premiera, w którym, którym jest mowa o tym, że ci, którzy budowali, powinni zamilczeć.
0: Tu jest ten taki moment, w którym pan Czeski wykazuje się znajomością Polski, bo kilkukrotnie pisze, że o ile w naszym kraju wszystko wywołuje spór polityczny, to w tej sprawie klasa polityczna była jak jedna armia.
1: Tak, i Niemcy bardzo się spodziewali tego, że po wyborach 23 roku, że dojdzie do jakiegoś przełomu i że strona polska będzie bardziej chętna do współpracy, ale między innymi kwestia pana Wołodymyra Żurawliowa, który został, toczył się proces w

0: Polsce o jego ekstradycję. Tak by to pokazało, chociaż oczywiście wymiar sprawiedliwości jest niezależny i tak dalej. Znaczy to, w jakie uzasadnienie, tak by ono w dużej mierze odzwierciedlało te emocje, które były w Polsce. Ale wracając do tego, o co pani pytała, to znaczy o tą ewolucję.
1: Bardzo to było dla mnie ciekawe. Bo ta historia służb w ogóle, tu jest kawał historii ukraińskich służb. No tak, ale
0: służb. Jakby to jest wina Rosji. To znaczy rosyjska polityka agresywna wobec Ukrainy, jakby pierwsza agresja, druga agresja, tak naprawdę spowodowała, że Ukraina musiała szukać. Znaczy i tak się przeorientowywała. To były różne jakby zawijasy i był Juszczenko, potem był prorosyjski Janukowycz, potem znowu był już po 14 roku był prezydent Poroszenko. Już wtedy jakby ta orientacja Ukrainy na zachód była ewidentna. No to jakby za tym szły kontakty oczywiście też służb.
1: I to jest ciekawe, jak też opisuje, jak oni właśnie łączą to, co najlepsze z tej metodologii postsowieckiej, a teraz amerykańskiej. Karol Janoś, czy coś jeszcze w tej historii pan zwrócił uwagę? A ja tylko słuchaczkom i słuchaczom przypomnę, że numer do studia jest 22 i 7 trójek. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, proszę dzwonić.
2: No, ja może bym wrócił jeszcze na moment do niemieckich reakcji na działanie strony Polski, bo ono wywołało przede wszystkim niezwykłą wściekłość po stronie wspomnianej już Alternatywy dla Niemiec. Jeden z jej współtwórców po wspomnianym twecie premiera żądał tutaj od razu odszkodowań od Polski za to, że właśnie jest współwinna tej całej operacji i zapowiadał, że właśnie jak obejmie władzę jako jego pierwszą decyzją, jak zostanie ministrem finansów, będzie właśnie domaganie się tego odszkodowania. To też te jego groźby pod adresem Polski były też akurat też pewną odpowiedzią na wysuwane oczywiście ze strony Polski tutaj roszczenia dotyczące odszkodowań za zniszczenia w trakcie II wojny światowej. W każdym razie po stronie właśnie Alternatywy dla Niemiec ta krytyka była taka, no, biorąc pod uwagę reakcje w Niemczech najbardziej ostre, padały żądania tego, aby natychmiastowo też wprowadzić kontrolę na granicach, ograniczyć w ogóle współpracę, a wręcz zablokować na poziomie unijnym wszelkie środki dla Polski.
1: Tej historii, pisze Bojan Pańczewski, czegoś brakuje. Pokrzepiającej moralnej klarowności, która zwykle charakteryzuje opowieści o policjantach i złodziejach. Ukraińcy twierdzą, że zaatakowali uprawniony cel wojskowy, walcząc na wojnie o przetrwanie. Niemcy widzą to inaczej. Ścigają sprawców zamachu na ich infrastrukturę krytyczną, który zagroził porządkowi konstytucyjnemu ich państwa. Litera prawa jest dla nich celem samym w sobie. Wiele słyszymy w ostatnich latach o tym, że to Zeitenwende, czy jak zwał, ta zmiana, reorientacja niemiecka jest bardzo głęboka, że po kilku dekadach w różnej wersji tej niemieckiej Ostpolitik, ale jednak właśnie potrzeby nie tylko współpracy z Moskwą, kupowania stamtąd gazu, ale ogólnego poczucia, że lepiej utrzymywać relacje, po 22 roku Niemcy naprawdę zacieśniły współpracę z Ukrainą i związały trochę swoje przemysły zbrojeniowe i że rzeczywiście tam teraz widzą przyszłość w tej współpracy z Ukrainą, wciąganiu jej do Unii Europejskiej i tak definiują swoje strategiczne interesy. Czy wyobraża pan sobie, żeby oni odbudowali Nord Stream, Niemcy?
2: Ja myślę tak, to znaczy zacząłbym od tego, że no właśnie, tak zwana Zeitenwende, to wszystko, co zadziało się w Niemczech po 22 lutego, jest pewnym w różnych wymiarach, bo jeśli mówimy o przemianę właśnie polityki wobec Rosji, to myślę, że dla dużej części klasy politycznej to był jednak szok i możemy mieć

0: możemy się spodziewać, że ten odwrót od współpracy z Rosją będzie trwały, ale dla części wciąż jednak...
1: Szczerze, gospodarka jest i to też
0: powiem od razu, że to w przypadku tych dużych partii, mówię o HDK-ach, socjaldemokratach, te partie są podzielone w tej sprawie. Bo są, znajdziemy tam osoby, które będą nadal uważać, że no, mimo wszystko Rosja jest za duża, za ważna, żeby z nią nie rozmawiać. I też biorąc pod uwagę właśnie kwestie gospodarcze, nie współpracować. A będą tacy, którzy powiedzą, no nie, to już jest po prostu wykluczone. I nigdy nie będzie powrotu do takiej skali współpracy, jaka miała miejsce kiedykolwiek. Sam ten proces właśnie Zeitenwende jest, powiedziałbym, taką fazą, on się jeszcze nie zakończył i się też nie zakończy, bo też biorąc pod uwagę, oczywiście mamy ze strony Niemiec duże wsparcie i to też jest wielokrotnie też powtarzane i też sam Panczewski też pisze o tym jednak, o orientacji między innymi ówczesnego rządu, samego kanclerza Scholza, który nawet rozmawiając z Zełenskim zapewniał go, że no to wsparcie mimo już tutaj wiedzy o tym, co się stało, nie ustanie, tak? Ale wydaje mi się, że cały ten proces też, myślę, że dla znacznej części też społeczeństwa nie jest tak, że ten to właśnie podejście właśnie do Rosji nagle zmieniło się diametralnie. Spójrzmy też na, no właśnie, na obecną sytuację w Niemczech. No, to poparcie dla AfD, które utrzymuje się na wysokim poziomie, no też nie bierze się z niczego i naprawdę argumentacja ta właśnie, o której też dzisiaj wspominaliśmy, te koszty...
1: Gaz podrożał.
0: Między innymi, tak, koszty życia, koszty energii, no to do znacznej części wyborców jednak trafia. Więc myślę, że...
1: Nie możemy być pewni.
0: Nie możemy być pewni, czy... To znaczy, możemy być pewni tego, że kurs rządu federalnego przy założeniu, że u władzy pozostaną partie, te, które są wówczas w różnych wariantach koalicyjnych, będzie podtrzymywany. Będzie podtrzymywany, tak? Ale to też pytanie, kiedy zakończy się wojna, czy się zakończy i tak dalej.
1: Nie wiem, czy patrzę na Tadeusza Iwańskiego, coś jeszcze tutaj pan dodał, bo mówiliśmy, to co ja bym może podniosła, o tym, że ta książka jest aktem oskarżenia wobec Angeli Merkel, ale też jest, wydaje mi się, aktem oskarżenia w stosunku do wobec Wołodymyra Zełenskiego. Wielokrotnie te zaniedbania, jeżeli chodzi o przygotowania do wojny, są podnoszone, ale też to, jak bardzo dokonuje no, czystek politycznych, to znaczy pozbywa się ludzi, tak to przedstawia autor książki Bojan Panczewski, wartościowych w służbach czy w wojsku, z jakichś tam powodów politycznych. Nie wiem, na ile ta wersja, jak się pan odniesie do tej wersji, takiego aktu oskarżenia wobec Zełenskiego.
2: Ja tego tak bardzo mocno nie wyczytałem z tej książki, bo jest historia, no właśnie, Romana Czerwińskiego, pułkownika. I tu rzeczywiście, no zgodnie z tym, co wiemy na temat tej operacji Wagnergate, znaczy tej afery Wagnergate, to głównie wiemy dzięki wielkiemu materiałowi i śledztwu Krzysztofa Groziewa, no, że to rzeczywiście ponoć zostało zatrzymane, ta operacja, z przyczyn politycznych. To znaczy potrzeby nie psucia relacji, rozmów z Rosjanami przed dosyć ważnymi negocjacjami. Więc to jest, no więc później jakby to skutkowało zwolnieniem obu panów ze służby i no ja rozumiem, że mogła wytworzyć się taka personalna relacja między autorem, a tymi jakby głównymi mózgami tej operacji. Dla mnie takim ciekawym wątkiem jest to, o czym już chwilkę żeśmy rozmawiali, to znaczy o tym procesie, który zdaje się w przyszłym miesiącu.
1: Tak, 14 chyba października jakoś.
2: Tak, dlatego że...
1: Wobec jednego z członków grupy, bo tu jest dużo przypadków i w ogóle wspaniałych historii, ale
2: jednego z nurków, prawda?
1: Tak, kapitan, to on jest chyba wojskowym nawet.
2: Serhiy

0: nieco.
1: Tak. I on został zatrzymany we Włoszech i Włochy dokonała ekstradycji do Niemiec.
0: Tak. I teraz on, tak jak pan doktor mówił, ma postawiony zarzut zbrodni wojennej.
2: Tak.
0: I teraz szeroki obrazek jest taki, że w Niemczech, Niemcy, które bardzo popierają Ukrainę teraz, będzie sądzony obywatel Ukrainy za zbrodnię wojenną w sytuacji, kiedy Rosjanie dokonują zbrodni wojennych na Ukrainie codziennie prawie, ale żaden Rosjanin nie jest sądzony, mimo że jakby jest taka instytucja, taki mechanizm tej uniwersalnej sprawiedliwości. I jakby to mogłoby się wydarzyć, ale jednak się nie wydarzyło. Plus, no jakie będą skutki polityczne tego, tak? To znaczy, przynajmniej z tego, co czytałem, to ma być całkiem duży proces w Hamburgu, 5 przysięgłych, jakby to jest taką dosyć dużą oprawą,
1: tak?
0: I tak dalej, i tak dalej. No i wtedy jest pytanie tak naprawdę, no właśnie, co Ukraina zrobi, tak? Znaczy, co zrobią władze ukraińskie?
1: Do tej pory się Ukraina nie
0: nie wzięła odpowiedzialności za ten akt sabotażu, no więc teraz jest pytanie, jeżeli ten nurek będzie sądzony, no właśnie, no czy jakby w dalszym ciągu będzie dezinteres i będzie oficjalne odrzucanie jakby tego udziału, więc jakby to na iluś tam poziomach będzie interesujące.
1: I to może być frustrujące dla polskiego czytelnika czy polskiej czytelniczki, ale z drugiej strony to jest też taka historia tego, jak służby i rządy wytwarzały coś, co czasem nazywa się eufemistycznie mgłą wojny, czyli jednak świadomie wprowadzały opinię publiczną wtedy w błąd na temat sprawców. Niektórzy wiedzieli albo mieli podstawy mocne, żeby wiedzieć, że to zrobili Ukraińcy, niekoniecznie ukraiński rząd czy konkretne ukraińskie służby, no a sugerowały, że to Stany Zjednoczone albo że Rosja. Rosja też wiedziała, a sugerowała, że Stany Zjednoczone. To też pewnie podważyło jakieś zaufanie do oskarżeń wobec Rosji. Tak mi się wydaje, nie wiem jak o tym myślicie. Rosja popełnia wiele zbrodni i często jest o to obwiniana i część osób nie wierzy z powodu dezinformacji. Właśnie nie wiem, jak myślicie o całej tej akcji wprowadzenia nas, społeczeństwa i też ekspertów w błąd po prostu.
0: Ja myślę, że to bardzo pomogło to, że Rosja jakby nie dokonała tej atrybucji na samym początku. W sensie jakby z przyczyn jakby politycznych jakby w Rosji trudno było przyznać fakt taki, który powiedzmy sobie na wówczas był trudny do uwierzenia.
1: Tak, tam jest napisane, że Niemcy źle, czy długo jeszcze w swoją wersję nie wierzyli, bo to jest tak brawurowe.
0: Dzisiaj po różnych spektakularnych ukraińskich akcjach, po akcji Pajęczyna na terytorium Rosji, po tej kreatywności, po uderzeniach w głąb Rosji i tak dalej, jakby moglibyśmy to sobie wyobrazić, że może tak, rzeczywiście. Natomiast wtedy To miało miejsce dokładnie 4 lata temu, we wrześniu 2022 roku. No, wojna się toczyła wtedy niecałe pół roku. No, trudno było sobie wyobrazić, te opinie wtedy były takie, że to wymaga olbrzymie jednak, wsparcia państwa, olbrzymich środków, zdolności i tak dalej, żeby dokonać takiego aktu sabotażu, a sama Rosja wtedy, jakby z przyczyn politycznych, nie mogę przyznać, że ta mała Ukraina, którą miała najechać i jakby zwyciężyć po 3 dniach, że jest w stanie jakby dokonać czegoś tak spektakularnego i o tak olbrzymich jednak konsekwencjach. A po drugie, to się doskonale wpisywało jednak w politykę rosyjską. Wówczas to Rosja wyłączyła dostawy gazu do Europy po to, żeby spowodować olbrzymi wzrost cen i pokazać Europie i światu jakby cenę wspierania Ukrainy i tak dalej. No a poza tym, to były słowa Putina, tak, że to Stany Zjednoczone zrobiły, dlatego że Stany Zjednoczone miały mieć ten interes w tym, że jeżeli trwale zostanie wyłączony przesył gazu rosyjskiego do Europy, to Europa będzie zmuszona kupować gaz LNG amerykańskie, droższe. No i właśnie dlatego Amerykanie mieli rzekomo ten odwieczny wróg, tak, adwersarz rosyjski, mieli dokonać tego aktu sabotażu.

0: Chociaż ja na własną odpowiedzialność zaznaczę i podkreślę, że nie tylko Rosjanie jakby mieszali w tej debacie. Ostatnie słowa podsumowania, nie wiem, co jeszcze dla pana jest ważne, Karol Janosz.
1: Ja bym jeszcze może trochę nawiązał do tego, no bo do tego wątku właśnie, no tej mgły, bo tu też pan Czewski świetnie to opisuje też, no to jak po stronie niemieckiej ta narracja o tym, że to akurat... Rosjanie.
0: Minister Obrony Narodowej też taki sugestie.
1: Tak, minister Obrony Narodowej i chciałem też właśnie zwrócić uwagę, że biorąc, to też mówiłem już o tych nastrojach w Niemczech wtedy panujących, no, że jest pewna, powiedziałbym, wymogi pewnego etapu. Podtrzymywanie tej narracji właśnie między innymi, że to Rosjanie i tak dalej, no była na rękę. To znaczy mówienie w tym, odsłanianie kart w tym właśnie czasie byłoby politycznie no, bardzo, bardzo niebezpieczne, biorąc pod uwagę no, sytuację, nastroje polityczne wśród niemieckiego społeczeństwa, więc tą całą, powiedzmy, grę tymi narracjami.
0: Bo to nie, że oni kłamali, oni po tak. prostu sugerowali różne rzeczy.
1: Tak jest, tak, bo to nie było wprost, tylko to było sugestie i nawet już kiedy te informacje przeciekały, no to część właśnie niektórych też polityków, posłów, mimo wszystko cały czas, niektórzy nawet w to wierzyli, że to jednak też nie mogąc przyjąć do wiadomości, że no nie, to nie mogła być Ukraina właśnie.
0: O, chociaż myślę, że z tej perspektywy ta rozmowa nasza, czy ta książka jest ważna, żeby uczyć nas w czasie wojny dystansu do przekazów, to znaczy być bardziej może sceptycznymi, bo oczywiście nadal to Rosja jest głównym źródłem dezinformacji, no ale oczywiście ta mgła wojny jest wytwarzana przez wszystkie strony. No to czekamy na proces niemiecki. Też wydaje mi się, że on będzie arcyciekawy z bardzo wielu politycznych, prawnych, ale też jakoś etycznych stron. Będziemy go obserwować. Bardzo dzisiaj panom dziękuję. Karol Janoś z Instytutu Zachodniego i Tadeusz Iwański z Ośrodka Studiów Wschodnich byli państwa gośćmi. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Inspirowała audycję książka Bojana Panczewskiego Wysadzić Nord Stream. Program wydaje Piotrka Masierak. Realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Dobrego wieczoru.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Halo, czy jest tu ktoś?
4: Tak, to twój chatbot Marek.
5: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
2: Ogłoszenie społeczne.
6: Program Trzeciego Polskiego Radia, wtorek, 15 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Bezpański bagaż postawił na nogi służby na stołecznym lotnisku Chopina. Ewakuowano pasażerów. Saudyjski ropociąg Wschód-Zachód zacznie działać w ciągu kilku dni, zapowiada amerykański minister energii. Do piątku utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach. Zaplanowano prace drogowe. Ewakuacja na lotnisku Chopina w Warszawie przez pozostawiony bez opieki bagaż. Pasażerowie musieli opuścić strefę odlotów i częściowo przylotów. Działania służb trwały około półtorej godziny. Rozpoznanie pirotechniczne prowadziła Straż Graniczna.
7: To nie są działania standardowe. To nie jest tak, że działamy według określonego scenariusza. Tutaj każda sytuacja jest inna.
6: Rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rzucki dodaje, że pojawiły się opóźnienia. Jednak część lotów mimo trwającej ewakuacji była realizowana.
7: W przypadku rejsów tutaj decyzje indywidualne podejmuje przewoźnik.
6: Informację o porzuconym bagażu policja otrzymała przed 19. Koalicja rządząca czeka na ruch prezydenta w sprawie Macieja Berka. Były minister odpowiedzialny za politykę rządu został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września. Aby rozpocząć urzędowanie, musi złożyć ślubowanie. Do tej pory nie został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego, relacjonuje Sylwia Białek.
8: Prezydent Karol Nawrocki miał wątpliwości co do kandydatury Macieja Berka, co zresztą zawarł w liście do marszałka Sejmu szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Pytał o 10-letni staż byłego ministra jako radcy prawnego. W odpowiedzi od Włodzimierza Czarzastego usłyszał, że prezydent nie ma prawnej możliwości podważenia decyzji Sejmu w sprawie wyboru sędziego Trybunału.
9: Wydaje mi się, że pan prezydent ma szansę na to, żeby działać zgodnie z konstytucją. Nie będzie działał zgodnie z konstytucją, to jego sprawa.
8: Rzecznik rządu Adam Szłapka pytany o plan B na wyboru wypadek, gdyby prezydent ślubowania nie przyjął, odpowiedział.
10: Nie ma potrzeby posiadania planu B, bo

0: Plan A się wypełnia, to znaczy pan Maciej Berek jest już sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Zgodnie z prawem ślubowanie sędziego Trybunału przyjmuje prezydent i powinien to zrobić niezwłocznie. Teoretycznie Maciej Berek powinien zostać zaprzysiężony przed końcem kadencji Justyna Piskorskiego, którego ma zastąpić. Kadencja sędziego upływa 18 września. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Uszkodzony przez proirańskie bojówki saudyjski ropociąg Wschód-Zachód wznowi działanie w ciągu kilku dni, zapowiedział to amerykański sekretarz energii Chris Wright. Już wczoraj agencja AP podawała, powołując się na anonimowych urzędników, że przerwa może potrwać 3 do 5 dni. Więcej z Białego Domu Marek Wałkuski.
3: O rurociągu Wright mówił w telewizji CNBC na marginesie spotkania ministrów energii G20 w Houston. Nazwał przerwę krótką i tymczasową i zapewnił, że wznowienie jego pracy jest kwestią dni. Rurociąg uszkodziły w ubiegłym tygodniu ataki dronów. Riad obarcza odpowiedzialnością proirańskie bojówki w Iraku. Rurociąg prowadzi ze złóż na wschodzie Półwyspu Arabskiego do portu Jabnu nad Morzem Czerwonym. Płynęły nim dotąd około 4 miliony baryłek ropy dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej podaży. Jego znaczenie wzrosło po wybuchu wojny z Iranem, bo pozwalało ominąć cieśninę Ormus. Teheran ograniczył przez nią żeglugę, a tamtędy szła wcześniej większość saudyjskiego eksportu. Przerwa w dostawach pociągnęła za sobą kolejne wzrosty cen ropy. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Straż Miejska ma nowe uprawnienia. Przede wszystkim może wystawiać mandaty za wjazd na przejazd kolejowy, kiedy są zamknięte rogatki. Strażnicy nie mogą jednak zatrzymać auta, ale mogą potem wezwać kierowcę i go ukarać. Mandaty za takie wykroczenie zaczynają się od 2000 zł. A to nie jedyna ważna zmiana.
4: Jednym z najważniejszych uprawnień, które zostało nam przywrócone, egzekwowania obowiązku szczepień ochronnych dla zwierząt. Dodatkowo straże miejskie zyskały możliwość kontroli w zakresie ustawy o zdrowiu publicznym. Dotyczy to zakazu sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom poniżej 18 roku życia i kontrolowania obowiązku sprzedawców dotyczącego weryfikacji wieku.
2: Mówi komendant straży miejskiej w Łomży Paweł Żebrowski. Strażnicy mogą też wystawiać mandaty do 500 zł za celowe niewykonywanie poleceń. Do tej pory musieli w takich sytuacjach wzywać policję. Uwaga kierowcy, od jutra do piątku utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach w kierunku Krakowa. Drogowcy będą prowadzili pracę.
5: To niespełna 700 metrów jezdni. Na tym odcinku będziemy zmieniać nawierzchnię. Ściągniemy starą i położymy nową. Planujemy zakończenie prac w piątek wieczorem. W ciągu dnia będzie ruch jednym pasem. Wieczorem będziemy przywracać ruch dwoma pasami. Obowiązywać będą oczywiście ograniczenia prędkości.
2: Informuje Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W czasie prac zamknięty będzie zjazd na Zakopiankę z wiaduktu przy ulicy Sobieskiego w kierunku Krakowa. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro najwięcej słońca w centrum, w zachodniej połowie kraju więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie miejscami burze. Termometry pokażą od 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 na południu.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowiaję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Ogłoszenie społeczne.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: 6 minut po godzinie 22.
12: H. CH.
13: CH.
12: CH. CH.
13: Jacek Kabrylu.
12: Bartek Kaczyński.
11: Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
11: To znowuż my, 368. jubileuszowe wydanie audycji HCH. Zapraszamy do północy.
14: Będziemy z Państwem i z muzyką, którą przynieśliśmy w drugiej godzinie, bo od tego zwykle zaczynamy zapowiedzi, chcąc Państwa zmobilizować do pozostania z nami do północy. Otóż w drugiej godzinie słuchać będziemy niezwykłego duetu Colin Stetson i Bridge Campbell, duetu, który łączy no, jednego z naszych ulubionych saksofonistów, który na oddechu cyrkulacyjnym potrafi grać godzinami na swoim barytonowym bądź nawet basowym saksofonie, a z drugiej strony mamy wspaniałą

0: szkocką dudzistkę. Dudzistkę dobrze powiedziałem? Czy dudziarkę?
1: Chyba myślałem, że dudziarkę, ale może obie formy są poprawne.
0: Chyba
1: sprawdzimy jeszcze.
0: Wprowadzimy.
1: Natomiast ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj nie będziemy za bardzo śpiewać. Bo gdy tak dokładnie jeszcze przesłuchałem naszą dzisiejszą playlistę, to głosu będzie wyjątkowo niewiele. W związku z tym wszystko w naszych gardłach ewentualnie, bo dużo dzisiaj muzyki instrumentalnej, bardzo różnej, improwizowanej i nie tylko, a w drugiej godzinie, jak już Państwo wiedzą, dwa wyjątkowe instrumenty. Zatem rozpoczynamy jednak od głosu i od bardzo pięknej piosenki, od artysty, który powrócił po, szybko liczę, 16 bodaj latach.

No, są tacy artyści, którzy powracają po 20 latach, a ten akurat po 16. Syd Matters, czyli tak naprawdę Jonathan Morali. Syd Matters

0: To jest nazwa jego grupy, przedsięwzięcia od dwóch członków zespołu Pink Floyd, czyli Syda Barretta i Rogera Watersa. Ten Waters trochę zmodyfikowany, ale tak to się zaczęło w 2001 roku. I Syd Matters bardzo piękne płyty w swoim czasie nagrywał, po czym zniknął, ale nie do końca zniknął, bo jeśli państwo gdzieś tam obcują ze światem gier wideo, to nazwa Life is Strange myślę, że jest bliska i okazuje się, że to jest właśnie człowiek, który stworzył muzykę do tych gier i po prostu z tego żył przez ostatnie lata, pisząc bardzo różne kompozycje. Ostatnio zdecydował jednak powrócić i do pisania innych kompozycji, do pisania piosenek i do szyldu Syd Matters. No i po 16 latach pojawiła się płyta A Gospel of Some Sort przed momentem In the Darkness. Jeden z takich fragmentów, który przypomina mi zespół Granddaddy z końca lat 90., jeśli chodzi o produkcję, o piosenkę. Przez pewien czas nie mogłem sobie gdzieś znaleźć miejsca, skąd znam ten utwór. Okazało się, że oczywiście go nie znam, ale gdzieś te skojarzenia z tym brzmieniem amerykańskim z końca lat 90. są tutaj oczywiste.
1: No tak, przez te fascynacje Floydami to można by było powiedzieć, że też grupa R gdzieś tam w takim okresie początku wieku. Bardzo mi się podoba też ta płyta. A dostałem sygnał o niej od naszego wspólnego znajomego francuskiego. Zdaje się, że we Francji opinia publiczna bardzo poruszona powrotem tego artysty, tego zespołu, tego projektu.
0: No, podejrzewam, o kogo chodzi i rzeczywiście był to człowiek, który w swoim czasie sprowadzał bardzo różne zespoły i różnych artystów do Polski. I Syd Matters to była taka młoda siła tej piosenki, no, nie do końca frankofońskiej, ponieważ Jonathan Morali śpiewał po francusku, ale taka bardzo otwarta na co działo się w świecie. Także na powrót po latach i to tak udany, myślę, że to jest rzecz warta grzechu.
1: Płyta A Gospel of Some Sort, Syd Matters, a teraz o artyście, no, który właściwie nigdy nie zniknął z pola widzenia tak do końca.
0: Tak, on sobie nie robił przerwy na 16 lat.
1: Nie, nie, nie. Ma lat 79, w przyszłym roku 80 i jest jedynym pozostałym przy życiu członkiem legendarnej formacji Yellow Magic Orchestra. I właściwie już samo to byłoby powodem do tego, żeby się interesować jego muzyką. Tyle, że Haruomi Hosono, bo o nim mówimy, to jest również autor wielu płyt, fantastycznych płyt autorskich, wydawanych pod własnym nazwiskiem. Takich płyt, które no, wykreowały w dużej mierze brzmienie, odmienność japońskiej muzyki pop, choć bardzo często też czerpały ze wzorców europejskich. Na tej płycie też je słychać i to są takie fascynacje, które dla nas będą z kolei bardzo dziwne, że to trzeba aż takiego walczyka przepuścić przez wrażliwość japońską i on musi do nas wrócić, ale też są na to, myślę, że młoda publiczność przyjmie to bardzo, bardzo w sposób bardzo naturalny, bo taką muzykę też odbiera i w filmach, i w animacjach płynących gdzieś z Japonii. Czasami też w grach, bo to są wszystko te nurty, te dziedziny kultury są wypełnione muzyką właśnie tworzoną przez ludzi takich jak Haruomi Hosono.
0: No a Yellow Magic Orchestra to jednak jest historia i to jest historia niezwykle ważna dla tego, co działo się nie tylko już w muzyce japońskiej.
1: Haruomi Hosono wydał kolejny album zatytułowany Yours Sincerely i ten album ukazał się w ostatni piątek. Wybieramy dla państwa utwór Rojura Walking Vibration.

0: Haruomi Hosono i utwór Rojura z albumu Yours Sincerely. Trudno powiedzieć, że tak brzmi ta płyta, bo właściwie każdy utwór to jest jakaś osobna bajka.
1: Mhm.
0: To wszystko jest spięte taką bardzo luźną wrażliwością tego artysty, wrażliwością, takim poczuciem melodii i umiejętnością też budowania rytmu bardzo delikatnego, ale wciągającego. I ten rytm nas też prowadzi sam w różne rejony. Tam jest piosenka francuska na pokładzie, wręcz. Od razu trzeba powiedzieć, jest taki jeden utwór, który nas prowadzi do Paryża, no ale też prowadzi przez... pewnie to jest taki Paryż, powiedzmy, mangowy.
1: No tak, to jest taki, wiesz, Paryż trochę obecny w głowach Japończyków.
0: Tak,
1: oni
0: tak,
1: zawsze
0: tak.
1: Mieli swoją koncepcję wszystkiego. Yellow Magic Orchestra to jest też kawał historii od końca lat 70., 78 roku, później solowe, także płyty poszczególnych członków. To wszystko gdzieś tam układa się w taką piękną opowieść o tym, co japońskie, a jednocześnie co japońskie i starało się być, czy też, nie wiem, kontrapunktować z tym, co było w Europie, by pokazać także, że my również potrafimy tworzyć fantastyczną muzykę. Szanowni Państwo, no, mamy także niespodzianki, o których na początku żeśmy zapomnieli powiedzieć, ale no cóż, mówimy teraz. Trwa festiwal Avant-Art. O tym Państwu opowiadamy na naszej antenie w różnych audycjach. Także w HCH opowiadaliśmy o tym programie. Dzisiaj rozpoczęła się edycja warszawska. Bartek, prosto.

0: z koncertu przyjechał. Tak. Do nas koncert, który odbył się w studiu radiowym imienia Witolda Lutosławskiego. Jak było?
1: No było mocno. Niezbyt długo, bo to jest materiał z
0: No widzimy, że zdążyłeś. To świetnie.
1: Projektu Osmium. Hildur Gudnadottir, Sam Slater, James Ginsburg i Ruli Shabara z formacji Senjała, ten ostatni. Senjała, która zresztą wraca w programie i Wrocławia, i Warszawy w tym roku, i artysta, który się bardzo lubi z festiwalem Avantgarde. I to jest materiał z zeszłorocznej płyty tego zespołu, tej formacji, która, no to się wszystko układa w takie, trochę taki rytuał dźwiękowy, misterium, ale mocne na takich podzespołach, powiedziałbym, już prowadzących nas w stronę niemalże muzyki, rejonów muzyki metalowej, choć albo industrialnej, mocnej. Natomiast to wszystko jest grane, jest takim spotkaniem muzyków jednak z odmiennych ścieżek artystycznych, bo Hildur Gudnadottir, autorka wybitna, wiolonczelistka i autorka muzyki filmowej, to jest jednak zupełnie inna bajka niż Senjała. A to okazuje się, że mogą ze sobą rozmawiać w tych utworach, bardzo dobrze się dogadywać. Także koncert krótki, on będzie też na antenie Polskiego Radia, tylko raczej w dwójce pewnie do odnalezienia gdzieś tam kiedyś, ale w studiu imienia Witolda Lutosławskiego to zabrzmiało znakomicie.
0: Natomiast jutro na pewno będzie długi koncert, a przynajmniej nie krótki, bo zaplanowany jest występ naszego ulubionego tria improwizującego, czyli The Next, w warszawskim klubie Pardon to tu. Zresztą po raz ostatni zespół w Warszawie grał również tam. Dwa bardzo długie, świetne sety. Zatem proszę spieszyć. Avantgarde cały czas trwa, bo to i wydarzenia muzyczne, ale także filmowe. Wszystko to gdzieś tam łączy się razem. Zresztą to jest tydzień w Warszawie przynajmniej wypełniony, bo także Warszawska Jesień rozpoczyna się z nową kompozycją Oli Słysz. W najbliższy piątek, w piątek Martyna Basta gra już poza festiwalem. I na co się tutaj wybrać? Właściwie chyba trzeba losować. No,
1: fantastycznie. Jak dla mnie to jest też dowód taki, że te festiwale jesienne, wiesz, Avantgarde i Unsound, one się płynnie przechodzą do programu Warszawskiej Jesieni Artyści. Mm-hmm. I to jest bardzo dobre.
0: Tak, no tutaj przykładem jest Ola Słysz.
1: Tak, mm-hmm. że te festiwale wzajemnie się inspirują.
0: Tylko gdyby mogło się jeszcze tak nie zazębiać, to jeszcze byłoby lepiej, ale to już to zupełnie tak. Z naszej perspektywy odbiorców inaczej to wygląda, jeśli chodzi o organizatorów. Ale Lublin jest ocalony, ponieważ tam to będzie najważniejsze wydarzenie od 22 września do 25. Koncerty, ale także filmy Fugazi, Genesis P. Orridge, Sanra, a poza tym sety, między innymi Piotr Kaliński, Tymek Papior, Miłosz Kendra, Ryosuke Kiyasu. No, mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia. Karnety, czyli można chodzić i na koncerty, i na pokazy filmowe. Wystarczy do nas napisać hch@polskieradio.pl. Nie trzeba być mieszkańcem Lublina. Można dojechać do Lublina z innych miejsc. Nie będziemy tego sprawdzać. Dwa podwójne karnety, proszę pisać, czekają na Państwa.
1: A my przechodzimy muzycznie w świat współczesnej wersji fusion i może najpierw posłuchajmy.
0: Posłuchajmy
1: fragmentu najnowszej płyty Nate'a Mercera.

0: Nate Mercer-Raw i utwór Accelerator z albumu, który nosi tu Fantastic Thoughts i jest taką eksplozją żywiołowego grania w stylu fusion. No tyle, że tutaj gra głównie jedna osoba.
1: Tak, i jesteśmy w 2026 roku, a nie w 76.
0: Tak, i Weather Report można założyć nie wychodząc z domu i nagrywać.
1: I muzykę dla 18 traki. Muzyków Reicha też można w domu nagrać.
0: Też, zdecydowanie. Więc Nate Mercer-Raw, który jest człowiekiem do wynajęcia na co dzień, gitarzystą znakomitym, współpracującym z dużymi gwiazdami, jeżdżącym na trasy, gdzieś w domu szaleje jako gitarzysta, instrumentalista klawiszowy, gitarzysta basowy, klarnecista i tak dalej, i tak dalej. Robi prawie wszystko. Trochę mu pomaga Carlos Nino, oczywiście, stały kompan. No trochę też zatrudnia paru perkusistów. Poza tym jakiś saksofonista się pojawia. No, są tutaj pojedyncze partie kolegów, ale tak, to Jaga Jazzist, ale w wersji amerykańskiej i jednoosobowej po prostu. Tak to momentami brzmi na tej płycie Fantastic Thoughts, ale jest to

0: jest ta radość bardzo zaraźliwa. Ta radość grania samotnego. I muszę powiedzieć, że słuchałem tej płyty parokrotnie. Cały czas jeszcze coś w niej odnajduję.
1: No tak, czyli nie tylko zespół, ale można solowo dzisiaj zagrać wszystko, o czym także przekona nas kolejna artystka, ale zanim

0: karnet na awantart, na pokazy filmowe, na koncerty, proszę pisać hch@polskieradio.pl. Czeka no, taki pokaźny karnet, bo można sobie wybierać i dowolnie już sterować swoim kalendarzem. Anna Butters to jest jedna z naszych ulubionych kontrabasistek, basistek, która także należy do tego środowiska artystów z Los Angeles, chociaż wywodzi się z Adelaide, z Australii, ale od lat już jest związana z czołówką takiego, powiedziałbym, bardzo młodego brzmienia z Los Angeles. W każdym razie Jeff Parker bardzo ją lubi. Nie tylko Jeff Parker.
1: Nie tylko. Również. Phoebe Bridgers też bardzo lubi korzystać
0: tak
1: z usług
0: jest.
1: Anny Butters.
0: W związku z tym jest dziewczyną rozchwytywaną. Adelaida, Australia, przy okazji Radiohead nie grają tam koncertu. Sprawdziłem, zapisałeś się już na japońskie koncerty?
1: No nie, nie, trochę daleko, wiesz.
0: No jak, ja też nie, bo skoro mnie nie wylosowali w Europie, to,
1: no właśnie,
0: to nie
1: no
0: ma
1: to
0: szansy
1: chodzi.
0: Już.
1: No. W Danii przegrałem.
0: Ja przegrałem chyba, w Berlinie przegrałem. Ale zapisałem się na koncert Oasis, miałem ci powiedzieć, wiesz?
1: No to gratulacje w takim razie.
0: Ale nie wiem, co z tego wyniknie. I tak sobie właśnie pomyślałem, że gdybym w 1994 roku, gdy kupiłem bilet na ich koncert, pomyślał, że za 30 lat będę musiał się zapisywać na jakąś listę mailingową, to bym nigdy w to nie uwierzył.
1: Ja myślę, że to jest tak. Jak dostaniesz ten bilet, to gdzieś tutaj w korytarzu znajdzie się ktoś, z kim się wymienisz na japońskie Radiohead i będziesz do przodu wtedy.
0: No nie wiem, czy do przodu będę musiał tam dolecieć jeszcze.
1: A ja ci szybko zapomnę, że Oasis. Ale dobra.
0: Anna Butters.
1: Anna Butters, tylko singiel niestety, ale singiel nagrany z naszymi znów ulubionymi muzykami, bo to jest ten świetny, po części to jest ten ulubiony skład Jeffa Parkera. Josh Johnson gra na saksofonie, Gregory Allman na gitarze, Ben Lumsdaine na perkusji i nie wiem, czy będzie z tego duża płyta, ale na pewno. Na razie jest po prostu singiel w barwach International Anthem. Ukazał się w ten weekend, a później posłuchamy przedweekendowej premiery takiego zupełnie nowego amerykańskiego zespołu Crying Laughing.
0: I bardzo miły tytuł jest tego utworu.
1: Tato. Jak najbardziej.
0: Chociaż tak chyba jak, inaczej powinniśmy akcentować.
1: Tak jak książka Williama Whartona.
0: Ale niech tak będzie.
1: Tato.

0: Baltimore, Nowe Chicago. Najwyraźniej. Z Baltimore prosto formacja Crying Laughing. Nie wiem, czy państwo znają ten zespół. To nie są pierwsze postaci z pierwszych stron gazet. Christian Best, Jen Kirby, Rose Hammerbird, Steve Strothheimer i Mark Miller. Quintet, który nazywa się Crying Laughing. Nagrał płytę zatytułowaną Talking, czyli Crying Laughing, śmiejąc się, płacząc, płacząc się, śmiejąc. Płacząc, śmiejąc się właściwie. I to jest muzyka, która już prezentowaliśmy państwu w wakacje jeden utwór. Trochę się to wydaje paralelne do działań Horse Lords momentami, bo też takie bardzo inspirowane minimal music, ale jednocześnie trochę jednak z większym takim żywiołem jazzowym.
1: Koledzy z jednego miasta, jak rozumiem, tak? Jedno środowisko.
0: Tak mi się wydaje, że to, że muszą się kolegować, no ale oczywiście nie mam na to jakichś niezbitych dowodów.
1: Tak samo jak wszyscy chcą pojechać do Lublina na przykład. Teraz się rozwiązał worek. Najpierw nasza słuchaczka z Puław, tak, pani Milena, a teraz no to pani Beata z Jasła, bo pisze do nas, że kochają Lublin. Jest festiwal, to chętnie zawitają do Lublina. Także gratulujemy. Dwie panie otrzymują karnety. Nie mamy już karnetów, ale zapewne w innych audycjach w Trójce odnajdą państwo także wejściówki na Awantart, który cały czas trwa w Warszawie, to przypominamy.
0: To przed momentem był taki długi odcinek jazzowy, a teraz wchodzimy w strefę grania właściwie też zanurzonego w minimal music, ale już bardziej ambientowego, bardziej new age'owego. To jest super grupa.
1: No właśnie, bo to jest super trio. Takie tak. Właściwie należało powiedzieć, że jedyne takie trio i coś, co powinno zwrócić państwa uwagę.
0: Z jednej strony mamy tak. Devendra Banharta.
1: Tak jest.
0: Znanego państwu z licznych nagrań, dokonań solowych, autorskich. Z drugiej Noah Georgesona. Jeśli ktoś nie pamięta, to był na przykład, to jest gitarzysta przede wszystkim oczywiście, ale też producent i on produkował debiutancką płytę Joanny Newsom, The Midnight Mender. Między innymi, bo później różne inne historie po drodze, a studiował porządne studia u Freda Frita i Pauline Oliveiros. Natomiast trzecia postać to nie potrzebowała studiów, bo miała studia w domu. Gian Reilly.
1: Wchodził do pokoju, ojciec grał, albo ojciec śpiewał mantry.
0: Czy noc, czy dzień, Terry Reilly
1: tak
0: tam
1: jest,
0: na
1: nie ma
0: organach.
1: Znaczenia. Tak. Gian Reilly, czyli gitarzysta, człowiek znany z bardzo różnych przedsięwzięć, między innymi ze współpracy z Wackiem Zimplem. Zdaje się, panowie się nieźle znają.
0: Tak jest. No więc trzej panowie z takich rejonów jednak jakoś tam zazębiających się, dość lekkich i dość mocno przesyconych brzmieniami gitar, często akustycznych. Więc można sobie wyobrazić, jak ta płyta będzie brzmiała, ale może po co sobie wyobrażać, skoro można jej posłuchać. Nosi to tytuł Hug, po prostu. Hug jak przytulas. I wybraliśmy dla państwa utwór zatytułowany Homunculus in the Foliage.

0: Formacja Hug i Homunculus in the Foliage z albumu zatytułowanego po prostu Hug. Devendra Banhart, Noah Georgeson i Jan Riley.
1: I wytwórnia Luaka Bob, która specjalizuje się w takim bardzo szerokim spojrzeniu na muzykę świata i na, powiedziałbym, rejony, które pozwalają sobie na znacznie więcej i na mieszaniu różnych gatunków.
0: A na zakończenie tej godziny zapowiedź płyty Grand River, nowej płyty zatytułowanej Temporary. Ukaże się ona pod koniec listopada i mamy jeden utwór, Let Me Know When You Are Pure.
1: Bardzo ciekawa zapowiedź, a my zapowiadamy się i wracamy po godzinie 23:00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.kolorowyświat.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeciopolskiego Radia Wtorek, 15 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier apeluje do prezydenta w sprawie ustawy o opodatkowaniu zysków koncernów paliwowych.
3: Na kryzysie my tracimy wszyscy, kierowcy, obywatele, podatnicy, ale zarabiają koncerny, więc chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie podpisuje.
2: Szefowa unijnej dyplomacji chce zawieszenia presji na Rosję po ostatnich incydentach. Ostatnie strzeżone kąpieliska znikają z bałtyckich plaż. Sezon dobiega końca.
4: Ilość białej flagi, jaka była w tym sezonie, można by naprawdę było na palcach dwóch rąk policzyć.
2: Premier zapowiada, będzie kolejna odsłona programu CPN, ale pod warunkiem, że prezydent podpisze ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pierwszą wersję Karol Nawrocki w lipcu skierował do Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że koncerny i tak podatkiem obciążą kierowców. Rząd przyjął kolejną wersję.
5: Druga wersja ustawy od pierwszej praktycznie niczym się nie różni. Projekt jest ważny, bo pieniądze z tego podatku mogą pokryć kolejne obniżki cen paliw, tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Jeżeli ta ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, rząd będzie miał szansę powrócić i powróci do projektu ceny paliw niżej.
5: Dzięki tej ustawie do budżetu mogą trafić nawet 4 miliardy złotych. Dlatego premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta, otwierając posiedzenie rządu. Apeluje też w nagraniu zamieszczonym w sieci.
3: Jeśli prezydent znowu zablokuje tę ustawę, to nie będziemy mieli tych 4 miliardów, które chcemy dać na program tańszych paliw, więc chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie podpisuje.
5: Jako termin wejścia w życie proponowanych przepisów przyjęto 1 listopada tego roku. Wysłana do Trybunału wersja zakładała 1 sierpnia. Sejm ma się zająć rządowym projektem już jutro. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Były wiceminister sprawiedliwości Michał W. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Poseł PiS został przesłuchany i, jak informuje prokuratura krajowa, nie przyznał się do winy. Śledczy Michałowi W. zarzucają tzw. przestępstwo urzędnicze w latach 2021-2023 w sprawach dotyczących Służby Więziennej i Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Damiak, mówi, że w sprawie wciąż prowadzone są czynności.
7: To postępowanie ma taki szerszy zakres. Już w tym postępowaniu 6 osób dotychczas usłyszało zarzuty, czyli osoby te mają status podejrzanego. Prokurator, jak w każdej sytuacji, gromadzi materiał dowodowy. Oczywiście na tym etapie on jest wystarczający do przedstawienia zarzutu.
2: A według śledczych Michał W., łamiąc przepisy, działał na szkodę interesu publicznego, ale także w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia.

0: Czy znaleziony pod Jarosławcem dron przenosił materiał wybuchowy, sprawdza grupa ekspertów. Rosyjski bezzałogowiec został wyłowiony wczoraj z Bałtyku. Grupa ratownictwa chemicznego nie stwierdziła zagrożenia. Kolejne badania mają określić, czy bezzałogowiec przenosił ładunek wybuchowy.
1: Po wyeliminowaniu zagrożenia na obecność materiałów wybuchowych, żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratora przystąpi do oględzin. Po ich zakończeniu realizowane będą czynności związane z podjęciem i zabezpieczeniem do dalszych badań.
0: Mówi rzecznik żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz. Na wyłowionego przez Polskę z Bałtyku rosyjskiego drona zareagowała szefowa unijnej dyplomacji. To nie przypadek, Rosja chce nas zastraszyć, podkreśliła w Europarlamencie Kaja Kallas. Nawiązała też do ataku na pociąg w pobliżu granicy z Polską, czy do zestrzelonego przez samoloty NATO drona nad Litwą. Zaapelowała do unijnych krajów o zaostrzenie sankcji na Rosję.
2: Szefowa unijnej dyplomacji mówiła, że Rosja chce osłabić unijną determinację w pomaganiu Ukrainie, wystawić na próbę europejską jedność oraz podsycać obawy przed eskalacją konfliktu. Putin to tyran. Ataki hybrydowe mają nas zastraszyć, sparaliżować nasze społeczeństwa i zniechęcić do działania. A odpowiedź Europy powinna być jednoznaczna. Dalsze wspieranie Ukrainy i jeszcze większa presja na Rosję poprzez sankcje. Możemy jeszcze bardziej zaostrzyć kontrolę nad przemieszczaniem się rosyjskich dyplomatów w strefie Schengen, zakazać wydawania wiz rosyjskim żołnierzom czy ograniczyć wydawanie wiz turystycznych. To wszystko po to, by ograniczyć Rosjanom możliwości przeprowadzania ataków na terytorium Europy. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Jutro o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal z KO. Po serii tragicznych wypadków na przejazdach kolejowych rząd zaostrza kary dla kierowców. W ubiegłym tygodniu kierowca ciężarówki w Sokolnikach Suchych wjechał na tory mimo czerwonego światła i zderzył się z pociągiem. Zginęła pasażerka, 10 innych trafiło do szpitali. Dziś Rada Ministrów przyjęła pilny projekt nowelizacji przepisów.
3: Za wjazd na przejazd drogowo-kolejowy przy czerwonym świetle lub przy opuszczających się rogatkach będzie grozić utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Według zapowiedzi rzecznika rządu Adama Szłapki katalog wykroczeń, za które można stracić uprawnienia, będzie dość szeroki.
4: Tutaj chodzi o przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, no, czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce.
3: Nowelizacja przepisów zakłada również co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym. Podwyższenie kar jednak nie rozwiąże problemu, powiedziała Polskiemu Radiu Maria Dąbrowska-Lorantz, kierowniczka Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
5: Ważniejsze od ich wysokości jest to, żeby kierowca miał świadomość, że ryzykuje życie dla kilkudziesięciu sekund.
3: W tym roku w wypadkach na przejazdach drogowo-kolejowych zginęły 34 osoby. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Kończy się sezon nad Bałtykiem i znikają strzeżone kąpieliska. W Ustce na Pomorzu po raz ostatni dyżurowała dziś 3-osobowa obsada WOPR. To było jedyne stanowisko ratowników, które działało we wrześniu. Jakub Domążałek ocenia, że tegoroczny sezon był wyjątkowo spokojny ze względu na zmienną pogodę.
6: Pogoda była tragiczna w tym sezonie. Bardzo wpłynęło to jakby na ilość ludzi, którzy przychodzili na tą plażę i tak naprawdę ilość białej flagi, jaka była w tym sezonie, można by naprawdę było na palcach dwóch rąk policzyć. No przez to też nie było zbytnio wiele do roboty, jakichś tam interwencji mniejszych czy większych też zbytnio nie było. Jedyne dwa jakieś tam cięższe przypadki się zdarzyły na plaży niestrzeżonej.
0: Według danych Komendy Głównej Policji od początku czerwca utonęło 148 osób. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski.
8: Nie pozostawili złudzeń. Nasi siatkarze grali dziś w Mistrzostwach Europy z teoretycznie najtrudniejszym rywalem w grupie i pokonali prowadzoną przez Raula Lozano Ukrainę 3-0. W drugim secie zwyciężyli nawet 25-13. Mecz podsumuje rozgrywający Marcin Komenda.
9: Pod naszą kontrolą natomiast były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje, swoje dobre momenty. No w końcówkach to my utrzymywaliśmy szczególnie w pierwszym i trzecim secie jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko. Drugi set to myślę, że koncert w naszym wykonaniu. I to cieszy, bo to pokazuje, że jesteśmy w dobrej formie fizycznej i technicznej.
8: Ostatnim grupowym przeciwnikiem reprezentacji Polski będą współgospodarze turnieju finałowego Bułgarzy. Po siatkówce piłka i dwa zaległe spotkania w PKO Ekstraklasie. Górnik Zabrze dowiódł, że nie jest przypadkowym liderem tabeli i wygrał na trudnym terenie w Kielcach 2-0 z Koroną. Bohaterem meczu reprezentant Dominikany Federico strzelił obydwa gole. Górnik notuje kapitalny start w rozgrywkach.

0: Właśnie wygrał po raz siódmy na 8 kolejek. Goście wygrali w Kielcach i w Częstochowie. Zagłębie pokonało Raków 3-2. Po bramce z 13 minuty doliczonego czasu gry do przerwy przegrywali 0-1, o czym przypomni napastnik miedziowych Filip Szymczak.
1: Pierwsza połowa trochę pod dyktando Rakowa mimo wszystko, natomiast sytuacja pod koniec pierwszej połowy nas zmotywowała na drugą połowę, mógłbym tak powiedzieć nawet, bo wiadomo, że taka bramka stracona do szatni jest taki newralgiczny moment, ale w szatni padło kilka mocniejszych słów, zmotywowaliśmy się jako zespół. Fantastyczne uczucie jest to, żeby odwrócić los spotkania i wygrać w takim stylu.
0: Zostajmy przy piłce. Trwa wyjazdowy mecz Realu Madryt z Elche w La Liga i po 75 minutach Królewscy prowadzą 2-1. Na zakończenie hokej na lodzie. W pierwszej kolejce Ekstraligi klasę pokazali mistrzowie Polski. GKS Tychy rozbił przed własną publicznością Podhale Nowy Tarkarz 10-1. I ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy jutro po 7.
2: Jutro najwięcej słońca w centrum, w zachodniej połowie kraju więcej chmur i przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie miejscami burze. Termometry pokażą od 20 stopni na północy do 26 na południu.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: H.
5: CH.
4: CH.
5: CH.
4: Jacek Kabrylu.

0: Witamy Państwa raz jeszcze. To jest HCH, wydanie 368.
1: Jacek Hawryluk
0: i Bartek Kaciński, a z nami muzycznie oczywiście tylko na płycie All the Light in the World Colin Stetson i Bridge Campbell, czyli dwójka naszych bohaterów w tej godzinie i do końca audycji, bo ta dwójka ze sobą nagrywa już nie po raz pierwszy.
1: Dwa instrumenty i to, w jaki sposób łączy się to brzmienie, to będzie temat naszego spotkania w tej godzinie. Dudy i saksofon, to jak one się zapętlają, jak gdzieś tam tworzą taki jeden ciągły dron, który mógłby trwać cały czas, ponieważ Colin Stetson jest muzykiem, który dzięki swojej technice permanentnego, rotacyjnego oddechu potrafi robić rzeczywiście różne rzeczy. Ale myślę, że to świetnie stało się, że w którymś momencie oni się połączyli, że Colin Stetson odnalazł tę dziewczynę grającą na dudach. No bo to, jak się okazuje, jest świat dość bliski. Na początku wydawałoby się, że Colin Stetson pochodzi z zupełnie innych regionów muzycznych, ale jednak to połączenie i saksofonu, i gry na dudach gdzieś tam tworzy jedną całość. To bardzo piękna płyta, począwszy od okładki.
0: To są dwie w ogóle historie bardzo takie budujące, bo z jednej strony mamy historię amerykańskiego saksofonisty, który głównie gdzieś tam pojawiał się w drugim planie, który stał się popularny dzięki nagraniom z zespołem rockowym, z formacją Arcade Fire, z Bon Iverem. No ale okazało się, że to jego brzmienie właśnie na oddechu cyrkulacyjnym, ten masywny, zwykle basowy saksofon, on to robi takie wrażenie, że po prostu zaczął karierę solową z przytupem. I te jego płyty, kolejne płyty cieszyły się dużym wzięciem. Kolejne soundtracki cieszą się jeszcze większym wzięciem, bo to jest artysta stale nagrywający muzykę filmową. No już nie musi jeździć w te trasy koncertowe niekończące się z różnymi artystami.
1: I ja powiem szczerze, że oczywiście w którymś momencie zaczęliśmy grać jego płyty, bo zafascynowała nas przede wszystkim jego technika, to w jaki sposób potrafi to robić i koncerty także, na których byliśmy i kiedy po prostu wychodził i potrafił przez kilkanaście minut po prostu fantastycznie grać na saksofonie, odpowiednio oczywiście wykorzystując ten oddech cyrkulacyjny i tworząc całe polifonie grając na saksofonie, ale był jeszcze jeden moment, który mnie absolutnie do niego przekonał. Pamiętasz tę chwilę, kiedy zarejestrował trzecią symfonię Henryka Mikołaja Góreckiego w swojej wersji? No chyba tak należy to powiedzieć, bo to nie była po prostu zwykła interpretacja, tylko jego pomysł na Góreckiego. I też to zrobił i z wyczuciem, z szacunkiem dla partytury, a z drugiej strony jednak pokazał, że na swoim saksofonie potrafi zagrać wszystko. A później już poszło rzeczywiście, no bo jeśli sprawdzą Państwo tą jego aktywność filmową w ostatnich latach, no to jest absolutnie już niesamowita.
0: No a z drugiej strony mamy z kolei

0: Bridge Campbell młodziutką ciągle, bo niespełna 30-letnią artystkę urodzoną na Isle of Skye w Szkocji, czyli północne rubieże, i artystkę, która pochodzi z muzycznej rodziny, jest niejako dudy były jej przeznaczone, można tak powiedzieć oczywiście. No ale z drugiej strony też odnalazła się z tym brzmieniem instrumentu prastarego, narodowego. Odnalazła się w fantastyczny sposób, bo tej płyty, chociaż mają aspekt tradycyjny zazwyczaj, są motywy ludowe, są czasami ludowe piosenki, bo Bridge Campbell też coraz częściej udziela się wokalnie na swoich płytach. To jednak to wszystko było przefiltrowane przez jej wrażliwość już osoby z zupełnie nowego pokolenia i no tak jak muzyka Colina Stetsona trafiało do różnej publiczności, w pewnym momencie Colin Stetson pojawił się na jej płycie raz, drugi, no i mamy wreszcie płytę, która już jest po prostu podpisana duetem Colin Stetson.
1: Tak, i to jest chyba demokratycznie i to jest najlepsze wyjście. I tutaj sprawdziliśmy to, powinniśmy mówić dudziarka jednak.
0: Tak, tak, tak.
1: Dudziarka, chociaż dudzistka to jest neologizm. On jest akceptowany, ale...
0: Z drugiej strony to jest trochę tak, jakbyśmy powiedzieli dudzista, to gdzieś tam się pojawiało, nawet w archaicznych zapisach to słowo, więc...
1: Czyli więc to, niech będzie ale, dudziarka, niech tak, zostanie dudziarka i saksofonista.
0: Młoda tudziarka i saksofonista w średnim wieku.
1: Ale wybrnąłeś z tego naprawdę.
0: All the light in the world, to wiesz, to 51 lat. Ale
1: jest nie, jest w sile wieku.
0: Bliski nam.
1: Widziałeś, jak on wygląda na koncertach przecież, to daj spokój.
0: Ja wiem, no jakbyśmy...
1: Przez dwie minuty byśmy tak nie zagrali na tym saksofonie.
0: Jakbyśmy dwaj na zmianę trenowali na siłowni, to byśmy nie byli w połowie. Tak,
1: oddech tak. Zaczęlibyśmy ćwiczyć wreszcie.
0: To me, my love. Colin Stetson, Bridge Campbell.

0: z najnowszej wydanej w piątek płyty All the Light in the World, Colin Stetson i Bridge Campbell, To Me My Love.
1: To teraz rok 2025. Pozostają oboje, tyle tylko, że Bridge Campbell także zaśpiewa.

0: Akailiak z albumu Sunways, poprzedniej płyty Bridge Campbell, która również miała na pokładzie Colina Stetsona, między innymi w tym fragmencie, a cała współpraca rozpoczęła się po prostu od tego, że jeszcze przy poprzedniej płycie gdzieś w pandemii Bridge Campbell wysłała jeden ze swoich utworów Colinowi Stetsonowi, bo po prostu jego muzyka jej się podobała i wydawało jej się, że to będzie dobrze grało ze sobą. On dograł swoją partię, przesłał jej, okazało się, że to jest trafione w dziesiątkę i od tej pory...
1: Czyli pisali do siebie listy.
0: Tak, pisali listy. Prawdopodobnie maile, no ale... Ale też list.
2: No, tak się dzisiaj współpracuje, o tym Państwu opowiadamy za każdym razem. To teraz zostajemy z Colinem Stetsonem, ponieważ w ostatnich miesiącach pojawiło się kilka pozycji z jego udziałem. Częściowo o nich Państwu opowiadaliśmy. Na przykład fragment płyty Tria, czyli Stetson, Greg Fox i Trevor Dunn prezentowaliśmy. Ale skoro dzisiaj Colin Stetson w roli głównej, to powróćmy jeszcze do tego albumu i wybieramy fragment Moleman.
0: A następnie Colin Stetson filmowy i serialowy. Najpierw z miniserialu sieci Netflix. Chyba jest nadwornym kompozytorem Netflixa w tej chwili Stetson. Something Very Bad Is Going To Happen. Tytułowy utwór z tego serialu, który jest serialem grozy, horrorem.
2: A później fragmencik z filmu Mayday. To jest film z tego roku, przygodowy, o pilocie marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. I tutaj również Colin Stetson skomponował muzykę, no, powiedziałbym, bardzo, bardzo ilustracyjną. Wybieramy fragment zatytułowany I Must Break You.

0: To już poważna sprawa filmowa, ale już to już jest bardzo muzyka filmowa. Colin Stetson, to może zacznijmy od końca. Przed momentem fragment z filmu Mayday, I Must Break You. Mayday, w tej produkcji pojawia się Marcin Dorociński i jedna rzecz, może zostańmy przy jednak angielskiej wersji, ponieważ polska, wiesz jaka jest wersja? Nie. Katastrofa w duecie. Aha. W związku z tym może jednak nie używajmy tej nazwy. Nie. Mayday i później też wiele rzeczy się dzieje ciekawych bardzo na tej ścieżce dźwiękowej, ale widać, że Stetson już kompletnie odpłynął w inne rejony.
1: No tak, tak.
0: A wcześniej Something Very Bad Is Going to Happen.
1: A wcześniej jeszcze Nethering. I płyta nagrana przez Stetsona z Gregiem Foxem i Trevorem Dunnem. Szukaliśmy dla Państwa czegoś, co moglibyśmy zaprezentować, a czego nie było na antenie. I trafiliśmy na taką płytkę New Traditions, wydaną w zeszłym roku przez wytwórnię Wild Raver. I to jest coś, bo tutaj się pojawia Bridge Campbell i za chwilę będzie w bardzo krótkim utworze, ale jednocześnie bardzo

0: tradycyjnym, a później pojawi się Harry Górski Brown, czy też Harry Gorski Brown, który występował, ja sprawdziłem, występował na Unsoundzie z Wojciechem Rusinem, Harry Gorski Brown. Więc myślę, że to jakaś być może pochodzenie polskie albo korzenie polskie ich połączyły.
1: Ale grał na jakimś instrumencie?
0: Grał i musiał grać w takim razie na jakichś piszczałkach, ale może grał na dudach.
1: Bo masz rację, rzeczywiście.
0: Bo grywa na dudach regularnie.
1: Używał tych instrumentów.
0: I grywa na dudach włącznie z takimi dudami ze sklepów zabawkowych. Fisher Price. Marki Fisher Price. I,
1: A może także na tych instrumentach, które konstruuje i drukuje Wojtek Rusin.
0: Tak, i to co robi Górski Brown. No muszą tego państwo posłuchać, bo to jest kolejny krok w dal, że tak powiem, za Bridge Campbell. Zatem najpierw dudziarka, a później dudziarz.

0: Bridge Campbell, a później Harry Kurski Brown. Gdyby to był utwór Toma Waitsa, to by się nazywał To dudy są pijane, nie ja.
1: Heniek Górski po prostu.
0: Tak jest. I to prawie wszystko na dziś w HCH.
1: Bardzo fajnie to zabrzmiało rzeczywiście, ale te dudy były przetwarzane na wszystkie sposoby możliwe. No ale tak dzisiaj się gra na tym instrumencie.
0: Na koniec saksofon Colina Stetsona z filmu Szeptacz, to się chyba nazywa The Whisper Man, z Robertem De Niro. I tylko 3 minutki muzyki filmowej.
1: Kolejny soundtrack, który skomponował Colin Stetson. Zapracowany saksofonista, ale świetnie, należało mu się to, przynajmniej w kontekście tego, co robił w ostatnich latach.
0: A my już kończymy. Dziękujemy bardzo.
1: Agnieszka Łukasiewicz,
0: Bartek Chaciński
1: i Jacek Hawryluk. Do następnego razu. Dobrej nocy.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 16 września. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty usłyszał były wiceminister sprawiedliwości Michał W. 2 lata po powodzi turyści wracają do Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju. Po dwudniowym paraliżu przez wulkan Etna lotnisko w Katanii jest otwarte. Były wiceminister sprawiedliwości Michał W. z zarzutami przestępstwa urzędniczego. Poseł PiS został przesłuchany, nie przyznał się do winy. Śledczy zarzucają mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w latach 2021-2023.
1: Według prokuratora podjęte przez Michała W. niezgodne z prawem działania miały 2 wymiary.
2: Działał na szkodę interesu publicznego, ale także w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej.
1: Wyjaśnia rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, która dodaje, że w sprawie nieprawidłowości związanych ze służbą więzienną prokurator prowadzi nadal czynności.
2: W tym postępowaniu 6 osób dotychczas usłyszało zarzuty. Prokurator gromadzi materiał dowodowy. Oczywiście na tym etapie on jest wystarczający do przedstawienia zarzutu, ale po zakończeniu tych czynności dowodowych prokurator musi zdecydować, czy te dowody również przemawiają za skierowaniem aktu oskarżenia.
1: Michał W. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Witold Banach, Polskie Radio.
0: 2 lata po powodzi Stronie Śląskiej i Lądek Zdrój chcą odbudować pozycję turystyczną. W obu gminach wielka woda zniszczyła drogi, mosty i obiekty rekreacyjne. W Stroniu odbudowano stadion, trwają prace przy krytej pływalni. Burmistrz Dariusz Chromiec mówi, że turyści powoli wracają.
3: Jesteśmy gminą turystyczną, więc sezon turystyczny trwa z roku na rok i myślę, z sezonu na sezon jest coraz lepiej. Turyści przyjeżdżają, zwiększa się ta ilość, więc oczywiście zapraszam do gminy Stronie Śląskie, do tych atrakcji turystycznych, które na nowo powstają. Naprawdę jeszcze jesteśmy takim placem budowy, ale tak jak mówię, powoli to znika.
0: W Lądku Zdroju odbudowa obejmuje nie tylko to, co widać na powierzchni. Samorząd wymienia także zniszczone instalacje.
4: Ta odbudowa to jest odbudowa z plusem. My nie robimy tylko popowodziowego liftingu, który wystarczy na kilka lat, ale jest to również odbudowa całej infrastruktury podziemnej. Bo my nie możemy zapominać o tym, że większa część infrastruktury została po prostu całkowicie zniszczona po powodzi.
0: Mówi burmistrz Tomasz Nowicki, dla turystyki znaczenie mają też dojazdy. W Lądku Zdroju przeprawę tymczasową ma zastąpić nowy most. Dorastają w świecie sztucznej inteligencji po pandemii, w cieniu wojny i pod presją coraz wcześniejszego planowania przyszłości. Najmłodsze pokolenie Polaków, Alfa, mierzy się z bezsilnością, samotnością i przytłoczeniem. To pokolenie cudzych oczekiwań wynika z pierwszego raportu na ich temat.
5: Współautor raportu Dominik Kuc z Fundacji Półtorej Minuty podkreśla, że Alfy różnią się od zbuntowanego pokolenia Z.
6: Zetki kojarzyliśmy z pokoleniem zmiany, pokoleniem, które widzieliśmy na strajkach, na protestach. Pokolenie Alfa dużo bardziej czuje bezsilność wobec wielu wyzwań, a wskazują także na cudze oczekiwania.
5: Uczniowie liceum Korczaka w Warszawie przyznają, że towarzyszy im znaczny stres i niepewność o jutro.
7: Jest taka presja, żeby ciągle dobrze sobie radzić w szkole, bo inaczej nie poradzimy sobie.

0: własnym dorosłym życiu.
1: No na pewno ta sztuczna inteligencja może być jednak jakimś problemem.
2: Jest straszna niepewność. Przykro mi, że muszę się kierować nie tym, co chcę robić, tylko tym, co muszę zrobić, żeby nie zabrano mi pracy.
3: Pokolenie Alfa liczy w Polsce ponad 4 miliony osób. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
4: Wieczorem otwarte zostało lotnisko w Katanii na Sycylii. Przez prawie 2 dni było sparaliżowane przez aktywność wulkanu Etna i intensywną emisję pyłu wulkanicznego. Jednocześnie zaapelowano do pasażerów, by przed udaniem się na lotnisko sprawdzali status swojego lotu. W pierwszej połowie sierpnia w wyniku wielodniowego paraliżu w szczycie ruchu turystycznego w Katanii odwołano kilkaset lotów. Włoski minister do spraw obrony cywilnej powiedział wtedy, że to nie wulkan jest w złym miejscu, ale lotnisko. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: A dziś najwięcej słońca w centrum, w zachodniej połowie kraju, więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie miejscami burze. Termometry pokażą od 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 na południu kraju.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Ciężko na sercu.

Uwielbiam ten utwór, te gitarowe schodki Blackmoora, po których tanecznym krokiem płyną do nas wokalne melizmaty Gillana. Deep Purple, proszę Państwa, powitali Was tytułowym utworem z albumu Perfect Strangers. A powitali Was nie bez powodu, bo w sierpniu jedną z audycji poświęciłem potencjalnym i oczekiwanym powrotom. Zatem dzisiaj parę słów o powrotach, które już się wydarzyły i udały się mniej lub bardziej. Wybrałem takie, które moim zdaniem udały się bardziej. Deep Purple wrócili w 1984 roku po 9 latach wydawniczego milczenia, bo tyle dzieli album Come Taste the Band od Perfect Strangers właśnie. Od płyty nagranej w kanonicznym składzie ze wspomnianymi już Blackmoorem i Gillanem minęło wtedy więcej, bo 11 lat, ale niech będzie, że te 9 przyjmiemy dzisiaj za minimalną przerwę, od której zaczyna się prawdziwy powrót z niebytu, a nie, że ktoś tam sobie zrobił dłuższe wakacje czy zaspał do studia. Pamiętam, jakim świętem był ten powrót Deep Purple, z jaką radością był witany. Pamiętam, jak przez mgłę, bo nie był on oczekiwany przeze mnie, ja wtedy ledwie zaczynałem się interesować muzyką i nie wiedziałem, że Deep Purple nie było, a co dopiero, że mogliby wrócić. Ale jak już wrócili, to od razu trafili w dziesiątkę i mnie też przekonali i dałem się temu entuzjazmowi ponieść i do dziś bardzo lubię tę płytę. Słuchacie Ciężko na sercu w trójce. Przemawia do Was i piosenki puszcza Jarek Szubrycht, audycję wydaje Mariusz Owczarek. O tym, że po nocy przychodzi dzień, a po burzy kolejna burza, ale damy jej radę, przypomina Neurosis.

dzisiaj w Ciężko na sercu przegląd moich ulubionych, moim zdaniem najbardziej udanych powrotów na metalowej scenie. Temat szeroki, wybór subiektywny. Wybaczcie zatem, jeśli kogoś pominę. Ale oczywiście tegorocznego powrotu Neurosis pominąć nie mogłem. Kalifornijski zespół, ostatni, jak się wydawało, album wydał w 2016 roku, bo w 2022 zamilkł na dobre. Scott Kelly, jeden z jego filarów, publicznie przyznał się wtedy do maltretowania rodziny. Nie trzeba go było wyrzucać z zespołu, bo koledzy byli, koledzy już wtedy zrobili to wcześniej, ale wydawało się, że po pierwsze Kelly jest nie do zastąpienia, no a poza tym Neurosis to nie jest i nie był zwyczajny zespół. Oni zawsze robili w wartościach. Ich się nie tylko słucha, ale też im się ufa. Coś więc pękło i wydawało się, że nie da się tego już skleić. Tymczasem 20 marca tego roku, bez żadnych zapowiedzi i przecieków, jak grom z jasnego nieba spadła na nas 12. płyta studyjna Neurosis, czyli Niewyczerpana miłość do płonącego świata. Dziurę po Kellym wypełnił Aaron Turner, trochę młodszy kolega, znany między innymi ze znakomitych grup Isis i Sumac. Czy ja na ten powrót czekałem? Nie, bo straciłem już nadzieję, że się w ogóle

ogóle może wydarzyć. Czy go potrzebowałem? Najbardziej, jak żadnego innego. No ale teraz uwaga, zagadka bez nagród. Gdyby Neurosis jeszcze nie wrócili, gdyby płyta An Undying Love for a Burning World nigdy się nie ukazała, to o którym zespole mówiłbym, że jest autorem najbardziej spektakularnego powrotu w historii metalu? Oczywiście, że o tym.

teraz odrobina teorii. Otóż moim zdaniem na prawdziwie spektakularny powrót składają się zwykle cztery zmienne. Pierwsza to czas oczekiwania. Umówiliśmy się, a właściwie ja się z Państwem umówiłem, że 9 lat to minimum, ale zdarzają się i dłuższe, znacznie dłuższe przerwy, wtedy efekt oczywiście lepszy. Druga zmienna to, wiadomo, jakość. Żadna to sztuka wrócić z kiepską płytą, której nikt nie chce słuchać. Trzecia zmienna to element zaskoczenia. I te właśnie pięknie wykorzystali Neurosis. Ale jest jeszcze czwarty czynnik, bardzo ważny. Z im głębszej wracasz otchłani, tym piękniej wyglądasz na szczycie. Szwajcarski zespół Celtic Frost, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, milczał przez 16 lat. Wcześniej krótko był w czyśćcu. Mówię o płycie Vanity Nemesis. Ale jeszcze wcześniej na dnie, za sprawą Cold Lake. Byli tacy, co za Celtic Frost tęsknili, ja na przykład, ale nawet najbardziej zagorzali fani i nawet ci, którzy najbardziej, najmocniej w nich wierzyli, nie spodziewali się płyty tak doskonałej jak Monotheist. To nie tylko perfekcyjny powrót Celtic Frost, ale w ogóle jedna z najlepszych metalowych płyt XXI wieku. Niestety Tom Gabriel Fisher i Martik Eric Ain, czyli basista i prawa ręka lidera, znowu się pożarli i Celtic Frost, jak zawsze wcześniej, nie wykorzystał swojego potencjału. Zdarza się, że ludzie nie dorastają do swojego

talentu. Szkoda, bo kolejnego powrotu już nie będzie. Ain zmarł w 2017 roku, ale dobrze, że zdążyli dać nam Monotheist. A co teraz? Pozostajemy w Szwajcarii, więc kto ma wiedzieć, ten wie, co tu się będzie działo.

zespół Koroner jeszcze w głębokich latach 80. założyli techniczni Celtic Frost, a więc wszystko zostaje w rodzinie. Z płyty na płytę doskonalili ten swój nomen omen techniczny thrash metal, wydeptując własną ścieżkę ku chwale, za to coraz dalej od oczekiwań szerokiej publiczności. Wybitny album Green z 1993 roku, po którym Koroner dał sobie spokój, w czasie rzeczywistym doceniony był przez nielicznych słuchaczy, ale potem z roku na rok obrastał kultem, jak miś sadłem przed zimą, i coraz więcej fanów czekało na powrót Szwajcarów. Ten nastąpił w ubiegłym roku w postaci albumu Dissonance Theory. Koroner miał długie 32 lata, by przygotować swój powrót. I cóż, przygotowali trashowy majstersztyk. I progresywny, i jadowity. Zanim Koroner nas poszatkował swoją teorią dysonansu, palmę pierwszeństwa w kategorii trashowy powrót wszechczasów bez wątpienia dzierżył Exodus. Ten amerykański zespół powstał w odległym 1979 roku i wymyślał thrash metal, zanim jeszcze powstały Metallica czy Slayer. Ale to właśnie przejście Kirka Hammetta z Exodus do Metallica zahamowało na jakiś czas rozwój grupy, więc ich debiutancki album, czyli Bonded by Blood, wyszedł dopiero w 1985 roku, a więc dali się wyprzedzić nie tylko wspomnianym gigantom, ale nawet Megadeth. O parę miesięcy, ale zawsze. Zespół próbował nadrabiać stracony czas serią znakomitych płyt, jednak po Force of Habit z 1992 roku para z nich uszła. Zresztą thrash jako taki przeżywał wtedy kryzys, bo młodzież rzuciła się na death i black metal. Exodus wrócił dopiero w 2004 roku znakomitym albumem Tempo of the Damned, który, to taka ciekawostka, zawiera m.in. utwór Impaler, jedyny z oficjalnie wydanych przez Exodus, którego współautorem jest właśnie Kirk Hammett. To oczywiście nowa wersja starej piosenki, a Kirk ten sam riff później, czyli wcześniej, wykorzystał w piosence Trapped on the Ice Metallica. Wiem, skomplikowane to, jak relacje rodzinne w modzie na sukces. Tak czy owak, Exodus wrócili z klasą 22 lata temu i od tamtej pory mamy z nich dużo pożytku, chociaż ten tegoroczny Goliat, ale nie, zresztą nic, skupmy się na Tempo of the Damned.

Przed nami kolejny pionierski skład, też z Ameryki i też debiutujący w 1985 roku albumem We Have Arrived. To oczywiście Dark Angel, ogniwo łączące Slayera z Possessed, a więc jeszcze to piekielny trash, ale już zwiastujący narodziny death metal.

metalu. Znakomity zespół, który zamilkł po wydanym w 1991 roku albumie Time Does Not Heal. I wydawało się, że ten anioł już nam się nigdy nie objawi, a tu niespodzianka. W 2025 roku, a więc po 34 latach milczenia, Dark Angel wydali album Extinction Level Event. Niestety Jim Durkin, oryginalny gitarzysta i twórcza siła zespołu, nie doczekał. Zmarł w 2023 roku. Zastąpiła go w składzie Laura Christine, żona perkusisty Gina Hoglana, i na koncertach to się sprawdza, a na płycie też nie jest źle. Kłopot w tym, że mało kto miał okazję się o tym przekonać, bo Dark Angel tak jakby w połowie wrócili, tak ten album wydali, tak go dystrybuują, że trzeba być bardzo zdeterminowanym, żeby do niego dotrzeć. Szkoda, bo to był bardzo wyczekiwany powrót i niestety zmarnowana okazja.

To może jeszcze jeden traszowy anioł z Ameryki, czyli oczywiście Death Angel. Ich dwie pierwsze płyty, The Ultra Violence oraz Frolic Through the Park, należą do kanonu gatunku. W 1991 roku, a więc dawno, dawno temu, Death Angel dali sobie spokój z trashem, by poszukiwać swojej nowej muzycznej tożsamości na innych terytoriach i pod inną nazwą, a więc Organization. Nie było to złe, ale fani czekali na powrót Death Angela marnotrawnego i doczekali się. W 2004 roku, kiedy ukazała się płyta The Art of Dying, sztuka umierania, która paradoksalnie zwiastowała ponowne narodziny. Death Angel nagrywali co prawda lepsze rzeczy i wcześniej, i później, ale to taki zespół, że złych rzeczy nie nagrywał na szczęście w ogóle, zatem radość była wielka.

Exhorder to jest ten zespół, którego fani uważają, że wymyślił styl Pantery, kiedy jeszcze Pantera grała power metal. A ja jestem fanem Exhorder. Wystarczy posłuchać płyty Slaughter in the Vatican z 1990 roku, żeby wiedzieć, o czym mowa. Co prawda album Cowboys from Hell Pantery, już utrzymany w podobnej stylistyce, ukazał się parę miesięcy wcześniej, ale Pantera znała Exhorder już na etapie nagrań demo i tych wpływów się nie wyprze. Inna sprawa, że takiego gitarzysty jak Dimebag i wokalisty z taką charyzmą i z taką paszczą jak Phil Anselmo w Exhorder po prostu zabrakło. Co nie zmienia faktu, że szkoda było zmarnowanego potencjału, to był świetny zespół, a zamilkł po drugiej płycie, czyli The Law z 92 roku i trzeba było czekać aż do 2019, do premiery albumu Mourn the Southern Skies, na kolejną porcję tego jadowitego trashu, który pięknie cuchnie bagnami Luizjany.

Padła tu już dzisiaj nazwa Possessed i oczywiście nie może ich zabraknąć. Już sam fakt, że Jeff Beckera, wokalista zespołu, wrócił na scenę po tym, jak prawie zginął od kul, zasługuje na wielki szacunek. Choć Jeff nie może wstać z wózka, dzielnie ryczy ten swój pionierski death metal i jeździ z koncertami po całym świecie. Długo opierał się wyłącznie na kultowym materiale z lat 80., czyli z płyt Seven Churches i Beyond the Gates oraz z mini-albumu The Eyes of Horror. Ale w końcu dał się namówić i w 2019 roku, po ponad 30 latach, Possessed wydało płytę z nowym materiałem zatytułowaną Revelations of Oblivion. Tylko Beckera został z oryginalnego składu, więc nie jest to już ani tak dobre, ani tym bardziej tak przełomowe jak te pierwsze płyty. Nie może być, bo przez te 3 dekady inni zdolni uczniowie Possessed pisali historię gatunku, ale wstydu też nie ma i nie obraziłbym się, gdyby dopisano kolejne rozdziały tej opowieści.

Usurpers, Chicago, uzurpował sobie granie muzyki wymyślonej przez Venom czy Celtic Frost w czasach, kiedy oba te zespoły albo błądziły w innych gatunkach, albo w ogóle nie istniały. Diaboliczny

rytmiczny, soczysty, pierwotny trash z proto-death-metalowym doładowaniem. Nie dało się tego nie lubić. Wydawało się, że Crypto Beast, płyta Usurper z 2005 roku, będzie ich ostatnią, ale zespół odrodził się po 14 latach, wracając do punktu wyjścia, czyli do muzyki nieaktualnej, może nawet nie do końca swojej, ale co z tego, skoro pięknie żre. Płyta nosi tytuł Lords of the Permafrost i wyszła w 2019 roku. No i już przydałaby się jakaś nowa.

Słuchacie Ciężko na sercu w Trójce, odcinka poświęconego udanym powrotom. Przenosimy się do Europy. Najpierw na Wyspy Brytyjskie, gdzie gniazduje zespół Carcass. Początkowo wściekle grindowy, potem bardziej death metalowy, a na końcu na ostatniej płycie, która nosiła adekwatny tytuł Łabędzi śpiew, już raczej heavy metalowy albo, jak chcą niektórzy, death and rollowy. Tak czy owak, będący tylko cieniem dawnej potęgi. Skończyli w 1996 roku nieszczególnie spektakularnie, a więc dobrze się stało, że po latach wrócili się zrehabilitować. Album Surgical Steel z 2013 roku brzmi dokładnie tak, jak się nazywa. To jest stal chirurgiczna. Czyste, precyzyjne cięcia. Nie ma już grindowego prucia flaków tępym narzędziem. Jest melodyjnie, kiedy trzeba, ale jest też spora dawka brutalności, której pod koniec pierwszego wcielenia Carcass już brakowało. No i teksty niezmiennie to poezja romantyczna.

Opowiadam wam dzisiaj o triumfalnych powrotach, ale teraz czas na wspomnienie niestety smutne. At the Gates, bliscy krewni Carcass, pochodzący ze Szwecji, grali ten swój melodyjny i zarazem drapieżny death metal, zanim Carcass się na niego nawrócił. Grali go, moim zdaniem, lepiej niż jakikolwiek inny zespół ze Szwecji, uprawiający podobną działkę z In Flames i Dark Tranquillity włącznie. Zamilkli w 1995 roku po czterech znakomitych płytach, z których ostatnią była Slaughter of the Soul. Część grupy sformowała wtedy bardziej trashowy, ale też świetny The Haunted, a wokalisty, czyli Tomasa Tompy Lindberga, wszędzie było pełno, od The Crown po Lock Up. Fani oczywiście nie mogli się pogodzić z nieobecnością At the Gates i domagali się powrotu grupy głośno i wytrwale. Oraz, jak się okazało, skutecznie. At the Gates wrócili z wielkim hukiem w 2014 płytą zatytułowaną At War with Reality. I znowu mieli to coś, znowu zdominowali gatunek. Niestety wiosną tego roku albumem The Ghost of a Future Dead At the Gates pożegnali się z nami już na zawsze, bo płyta ukazała się po śmierci Tompy, który zdążył nagrać wokale tuż przed operacją, która miała mu uratować życie. Niestety nie uratowała. Zmarł dokładnie rok temu.

Polska też jest w Europie, oczywiście. Zatem teraz Polska. I znowu, sporo znalazłoby się składów, które milczały za długo, by powrócić później czymś naprawdę udanym. Ja dzisiaj wybrałem trzy. Pierwszy z nich został zrodzony w piekle, choć niektóre źródła podają, że w Trójmieście. Wtedy, w połowie lat 90., Hellborn postrzegany był jako poboczny projekt muzyków Behemoth, bo karty rozdają tu Bal i Les. I może nawet takim był, ale szybko zyskał własną tożsamość i grono wiernych fanów. Po Darkness, płycie wydanej w 2008 roku, Hellborn zrobił sobie dłuższą przerwę, tak długą, że mogło się wydawać, że to już koniec, ale okazało się, że w tym piecu diabeł ciągle pali, bo w 2021 wyszedł album Nata Sliach, którego fragmentu za chwilę posłuchamy. A lada moment ukaże się kolejna płyta Hellborn. No ale zajmiemy się nią, jak już będzie.

o powrocie Christagon już tu mówiłem, piosenki puszczałem, ale i przy tej okazji warto wspomnieć, bo albumy Legacy i Anthems dzieli przepisowe 9 lat. Pierwszy z wspomnianych, choć nie był zły, okazał się podsumowaniem lat chudych zespołu Cezara. Przerwa dobrze mu zrobiła, bo powrót do formy na Anthems jest ewidentny, w dodatku przypieczętowany serią równie przekonujących koncertów. Był czas, kiedy właśnie ten zespół był najszybciej rosnącą siłą w polskim ekstremalnym metalu. Historia co prawda potoczyła się nie po ich myśli, ale wygląda na to, że nigdy nie jest za późno, by wrócić na szlak.

tłumy wiernych fanów. Ale ja czekałem, wytrwale, bo dla mnie Coppola Mundi, debiutancka i bardzo długo jedyna płyta Kińskiego, była jednym z najważniejszych polskich materiałów lat 90. Niby to nie metal, ale grali brutalnie, intensywnie, ciężko, bezkompromisowo. Było w tym szaleństwo, nieprzewidywalność, a przy tym ewidentne wpływy noise rocka czy post-hardcora i to wszystko uformowane we własny, zupełnie oryginalny sposób. Trudna muzyka od dziwaków dla dziwaków. W 2018 roku Kiński dokończyli i wydali swoją drugą płytę, czyli Preterito Futurum. I ja znowu byłem zachwycony, tym bardziej, że poszły za tym jeszcze bardziej szalone koncerty. Sukces tylko znowu nie przyszedł. Na szczęście warszawska ekipa nie zraziła się tym drobnym szczegółem i kiedy tu do was gawędzę nocną porą, kończy właśnie nagrywać trzecią płytę. O czym donoszę z radością i na pewno będę tu jeszcze o niej mówił i będę puszczał piosenki.

Skłamałbym albo wykazałbym się daleko posuniętym myśleniem życzeniowym, gdybym powiedział, że na powrót zespołu Kiński czekały

bardzo przeżyłem śmierć Layna Staleya, bo to facet, któremu wierzyłem, którego głos rozmiękczał moje betonowe serduszko. Uwielbiałem i Alice in Chains, i Mad Season, i niby wiedziałem, że Lane ma problemy. Wszyscy przecież wiedzieli, że nie radzi sobie z uzależnieniem, no ale też wszyscy lub prawie wszyscy wierzyli naiwnie, w tym i ja, że może się ogarnie, że jeszcze ma czas, że w końcu odbije się od dna. Niestety nie udało się. Jerry Cantrell, lider Alice in Chains, miał więc prawo i ziemskie, i moralne reaktywować swój zespół, ale ja i tak byłem najeżony. Uważałem wtedy, że próba wejścia w buty Staleya, której podjął się William Duval, to świętokradztwo i że album Black Gives Way to Blue z 2009 roku, a więc wydany 14 lat po poprzednim, jest niepotrzebny i niedobry. Oczywiście, jak już przestałem się głupio dąsać i naprawdę posłuchałem Black Gives Way to Blue, to byłem zachwycony.

Skoro już zagrali nam Alice in Chains, to oczywiście nie może zabraknąć zespołu, od którego wszystko się zaczęło. Zespołu, który otworzył puszkę Pandory okaleczonymi przez maszynę palcami gitarzysty Tonego Iommiego. Czy wydana w 2013 roku, po 18 latach wydawniczej ciszy, płyta 13 należy do najlepszych albumów Black Sabbath? Ależ skąd? Czy zatem zespół mógłby się obejść bez tej pozycji w swojej dyskografii i czy obeszliby się bez niej fani? Jasne, że tak. Ale zarazem trzynastka jest wspaniałym symbolem i pięknym domknięciem tej kariery, bo Ozzy, Tony i Geezer znowu nagrali coś razem. No dobrze, doskonale byłoby, gdyby z nimi zagrał też Bill Ward. Jest zatem jakaś rysa na tym postumencie, ale tak czy owak album i towarzysząca mu trasa były wielkim wydarzeniem. Nie zapomnę ich nigdy. Na koniec audycji Ozzy zaśpiewa wam zatem piosenkę o kończącym się początku. Dobranoc.